0: Na zegarach druga, to oznacza najnowsze wydanie Faktów RMF FM, a swój dyżur zaczyna Karol Płaczkiewicz. Witamy.
1: Zgadza się, jestem, zapraszam. Nie gwarantujemy bezpiecznej żeglugi przez Ormus poza wyznaczonymi trasami. Ostrzegają przed tym władze Iranu. Polskie firmy energetyczne łączą siły, by pomóc w odbudowie zniszczonej wojną infrastruktury Ukrainy. Warunkiem jest zakończenie wojny. Upały w ostatnich dniach dają się we znaki w całej Polsce. Niebezpiecznie jest nawet w górach. Iran ostrzegł statki przepływające przez cieśninę Ormus, że bezpieczny tranzyt będzie gwarantowany wyłącznie na trasach wyznaczonych przez irański urząd cieśniny Zatoki Perskiej. Komunikat pojawił się po ataku na kontenerowiec w pobliżu wybrzeży Omanu. Urząd cieśniny Zatoki Perskiej przekazał, że jednostki korzystające z nieautoryzowanych szlaków będą płynąć na własne ryzyko, a odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje poniosą armatorzy i kapitanowie. To pierwszy poważny test porozumienia zawartego w ubiegłym tygodniu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, które zakłada m.in. zapewnienie bezpiecznej żeglugi przez cieśninę Ormus w zamian za złagodzenie amerykańskich sankcji wobec Teheranu. Cztery największe polskie firmy energetyczne PGE, Orlen, Enea i Tauron podpisały między sobą w Gdańsku list intencyjny dotyczący współpracy przy odbudowie Ukrainy. W zespół deklarują wsparcie dla sąsiada w rozwoju infrastruktury energetycznej. W Amber Expo w Gdańsku od wczoraj trwa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Co oznacza to porozumienie?
2: To, że wszystkie cztery firmy chcą współpracować ze sobą, co już może dziwić, no ale każda z nich wie, że tylko w grupie będzie im łatwiej zawalczyć o rynek energetyczne w Ukrainie. Warunek jest oczywiście jeden. Wojna musi się skończyć. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun mówił, że odbudowa Ukrainy to największy projekt od czasów II wojny światowej, a Polska chce w nim mieć swój udział. Stąd porozumienie czterech największych spółek Skarbu Państwa.
3: To są firmy, które na co dzień ze sobą konkurują w Polsce, a jednocześnie widząc wielką szansę do zarobienia pieniędzy, bo to przecież to jest biznes, albo przede wszystkim jest biznes, potrafią wznieść się ponad emocje lokalne tutaj i tam współdziałać, bo wiadomo, że jest to duże wyzwanie i logistyczne i też odnalezienie się w tych regulacjach formalno-prawnych, które tam są.
2: Nie wszystkie cztery spółki chcą dzielić się z Ukraińcami swoją wiedzą, doświadczeniem, ale też pokazywać, jak sięgać po pieniądze, choćby z Brukseli.
1: Te fakty zebrał nasz reporter Michał Radkowski. Główny Inspektorat Sanitarny zakończył działania związane z ogniskiem hantawirusa, które w kwietniu pojawiło się na holenderskim wycieczkowcu MV Hondius, dowiedział się reporter RMF FM. Wśród pasażerów wykryto 8 przypadków zakażeń, zmarły 3 osoby. Statkiem dowodził nasz rodak, kapitan Jan Dobrogowski. Co wiemy o stanie zdrowia obywateli Polski? To sprawdził nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: Wszyscy na szczęście są zdrowi. Chodzi zarówno o kapitana, który właśnie zakończył 6-tygodniową kwarantannę, jak i 4 osoby objęte nadzorem epidemiologicznym po kontakcie z pasażerami. Jak ustaliłem, wszystkie testy na obecność hantawirusa dały wynik ujemny. To zamyka całą akcję po ponad 2 miesiącach. Sanepid zapewnia teraz, że w naszym kraju nie ma ani jednej chorej osoby. Nie ma też szczurów i myszy, które przenoszą typ hantawirusa, który pojawił się właśnie na statku.
5: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Ostatnie dni są bardzo gorące, a będzie jeszcze cieplej. W weekend w niektórych częściach Polski na termometrach możemy zobaczyć nawet 40 stopni. W Tatrach ma być znacznie chłodniej, na Kasprowym Wierchu powyżej 20 stopni, ale w górach taka temperatura jest już niebezpieczna.
6: W górach pamiętajmy, ta insolacja słoneczna jest zdecydowanie większa. Jak będą upały, to też trzeba zapoznać się z prognozami, czy przypadkiem nie będzie burz, bo duże prawdopodobieństwo jest takie, że dni upalne mogą być dniami burzowymi. Pomimo, że jest upał, musimy mieć też ciepłe okrycie w razie czego, coś przeciwdeszczowego. Musimy mieć odpowiednią ilość płynów, okulary przeciwsłoneczne, kremy z filtrem, nakrycie głowy, żeby się nie przegrzać.
1: Ostrzegał i radził ratownik dyżurny TOPR Tomasz Wojciechowski. A teraz jeszcze raport z Mundialu. Japonia kontra Szwecja. Po pierwszych 45 minutach w tym meczu bezbramkowy remis. W równolegle rozgrywanym spotkaniu Holendrzy prowadzą 2-0 z Tunezją. Przerwy w tych meczach powoli dobiegają końca. Piłkarze za chwilę wrócą do rywalizacji. O wynikach końcowych oczywiście powiemy w kolejnych faktach. Na koniec tego wydania wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. W niej m.in. pytanie, czy Szymon Hołownia zostanie szefem klubu parlamentarnego Polski 2050. Między innymi o tym Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem Ryszardem Petru, posłem klubu Centrum.
7: My rozumiemy, że może mieć takie ambicje, natomiast...
8: Ale słyszał pan o tym? No bo...
7: przecież ma pan kolegów w Polsce 2050.
8: Słyszałem tylko plotki kuluarowe, trudno mi to komentować. Rozumiem, że chcę być bardziej zaangażowany, natomiast nie mam pojęcia, czy ma szansę na to stanowisko, czy też nie.
7: Ale ma jakieś aspiracje? No bo słyszeliśmy rzeczywiście, że się wycofuje z polityki i teraz, że wraca.
8: Nie wiem, wie pan co, byłem akurat na Radzie Europy w Strasburgu, gdzie był też Szymon Hołownia nawet, siedzieliśmy przez jakiś czas przy jednym stole, ale tego wątku nie poruszył.
7: Nie chciał spadać, a może chciałby pan go zaprosić do Konfederacji Light?
8: Jeżeli chodzi o Konfederację Light, to jest pomysł na ugrupowanie, które by odebrało oczywiście wyborców tej Konfederacji Brauna, czy Mencena, czy Bosaka. To jest projekt na jesień tego roku, który moim zdaniem jest potrzebny nam jako koalicji 15 października, zaangażować wyborców, którzy dzisiaj mają wątpliwości, czy chcą na te bardziej brunatne konfederacje głosować. Nazwałem to Konfederacją na Light, ale mogę powiedzieć tak po ludzku, że to jest taka nasza konfederacja, czyli europejska, antyksenofobiczna, a jednocześnie do bólu pragmatyczna gospodarczo. Szymon Hołownia, rozumiem, ma trochę inny pomysł na życie i
7: budować.
8: Proszę?
7: On chce umiarkowanych chyba budować.
8: Nie wiem, no, wolałbym, że pan go zaprosił, ale chcę powiedzieć, że sympatycznie było mi się z nim spotkać, niemniej jednak wątku, o który pan pytał, nie poruszaliśmy.
7: Dobrze, wrócimy za chwilę do Konfederacji Light, albo naszej Konfederacji, jakkolwiek byśmy jej nie nazwali, a na razie afera w Szpitalu Południowym. To jest ta afera, która może się okazać rozstrzygająca dla wyborów.
8: Jest to bardzo ważna politycznie afera. Mamy tam kilka wątków. Systemowy wątek, jak to jest możliwe, żeby lekarz bez specjalizacji zarabiał 1 600 000. Wiemy dobrze, że mamy źle wycenione świadczenia przez NFZ, które powodują, że niektóre specjalizacje lekarskie są tak poszukiwane, że płaci się im krocie. Lekarze jakby korzystają z tej możliwości, mają technika kontraktów.
7: Dlaczego mieliby nie korzystać?
8: Dlaczego
7: to jest oczywiste.
8: System pozwala, tak? Natomiast druga kwestia jest taka, na ile pan Dawid oszukiwał, wpisując te godziny, no bo nie wydaje się możliwe, aby można było być i radnym, i lekarzem, i jednocześnie nagrywać filmiki w czasie pracy i mieć 311 godzin, na ile pamiętam dobrze. Czy to jest nadużycie systemu i swego rodzaju oszustwo, jeżeli chodzi o wpisywanie? Dwa, co z nadzorem nad panem Dawidem, jak to się stało?
7: No jeszcze jest kwestia jego legitymacji partyjnej, bo nie wydaje się, żeby to było też bez znaczenia.
8: Oczywiście, to jest też bardzo taka sytuacja niezręczna. Natomiast mamy kwestię systemową. Jak to jest, że w systemie ochrony zdrowia przy ciągłym narzekaniu o brak pieniędzy nagle okazuje się, że bardzo łatwo jest zarabiać te 1 600 000 rocznie i to pokazuje, że jak durszlakowaty jest ten system, jak ten monopol NFZ-u powoduje pewne jakby nienaturalne rynkowo działania. To też pokazuje, jak nieprawdziwy był argument, że nie można obniżyć składki zdrowotnej, bo nie ma pieniędzy w ochronie zdrowia. Te pieniądze wypływają w niektórych przypadkach nadmiarowo na wysokość wynagrodzeń. Bardzo bym też chciał, żeby ta afera nie uderzyła we wszystkich lekarzy, bo mówimy o jednak wąskiej grupie lekarzy, która wykorzystuje ten system, a bardzo wielu zarabia normalnie.
7: Pan mówi o elementach systemowych, a ja bym powiedział, no nie sposób uciec od pytania o saloniki VIP, o to, czy był nadzór miasta, no to jest konkretna formacja polityczna go sprawuje. Czy partia to robiła, partia matka pana Dawida, pana doktora Dawida Kacprzyka, to są wszystko pytania fundamentalne polityczne.
8: Ale ma pan rację, rzeczywiście, czy salonik VIP był czy nie był, nie wiem, ale zakładam, że mógł być i obawiam się, że to jest jakby afera polityczna, to już jest też część polityczna, do wyjaśnienia i do wyciągnięcia konsekwencji, bo ludzie nie chcą mieć tylko wyjaśnienia tej sprawy, tylko były konsekwencje.
7: Konsekwencje wobec kogo?
8: Wobec osób, które wiedziały i nie reagowały.
7: Czyli prezydent Warszawy?
8: Wiedziały i nie reagowały. Ja nie wiem, jaki był system, nie chciałbym też rzucać oskarżeń. Kwestia kolejna, ma pan rację, kwestia nadzoru nad tym systemem. Jak to jest możliwe, że to się uchowało? Mówię to dziecko jakby systemu, to pan Dawid. No i mamy najnowsze oskarżenia.
7: Śmierć, po prostu.
8: No i wie pan co, to są tak mocne oskarżenia, że jeżeli lekarz, był ordynator, mówi o tym, że tam umierali ludzie, bo ktoś się uczył, no to stawia najwyższe z możliwych oskarżeń, prawda? I wie pan co, powiem panu, ja widziałem elementy tego wywiadu, gdzie te oskarżenia padały. No albo albo tam była śmierć, albo on kłamie, no bo to nie ma wariantu...
7: Nie, to jest nie albo, ma, albo, to jest dość sytuacja dość jednoznaczna. Znaczy, albo on mówi prawdę, albo mówi nieprawdę.
8: Znaczy, generalnie jest
7: jeżeli
8: tak.
7: mówi prawdę, to cały szpital, cały oddział jest do wyczyszczenia, tak naprawdę.
8: Tak, tylko pytanie, dlaczego... Jakby, jeżeli, no, on też powinien był reagować... No bo to są
7: jednak zarzuty prokuratorskie. Pytanie, dlaczego nie zgłoszono tego?
8: No do... właśnie, no wie pan, oskarżenie kogoś o nieumyślne sprowadowanie, czy umyślne nawet sprowadowanie śmierci, czy nieumyślne, to jest bardzo, jeden z najwyższych, najbardziej poważnych zarzutów, jakie można postawić. Mamy ten dużo wątków, nie wiem, czy to jest, czy tak było, czy nie. Ale to wszystko powoduje, że to rzeczywiście, wie pan co, to jest taka
7: panie Boże, ale pan
8: bomba.
7: Jest politykiem, to jest bomba to i teraz pytanie, jak rozbroić tę bombę? To znaczy, czy w ogóle ktokolwiek może ją rozbroić?
8: Znaczy,
7: i co to znaczy ucieczka do przodu w takiej sytuacji?
8: No, wie pan, no, węzeł gordyjski przecina się jednym cięciem i to oznacza bardzo, proszę, muszą polecieć głowy, musi być pełna jasność i potrzebne są...
7: Jakie głowy muszą polecieć?
8: No, osób, to jest pytanie... osób, które wiedziały, nie reagowały, które były... Ale to musi być do cna. I teraz tak, proszę mnie nie pytać o nazwiska, bo nie znam się, nie wiem do końca, jak wyglądał ten układ, który nadzorował nad systemem, nad szpitalem. Im szybciej, tym lepiej.
7: Panie pośle, afera się rozkręca. Głową tego układu był, jeśli ktoś był, no to był Rafał Trzaskowski, no. bo on jest prezydentem Warszawy. Nawet jeśli nie wiedział, to jest też kwestia jego odpowiedzialności politycznej.
8: No, ale wie pan co?
7: I szef struktur Platformy Obywatelskiej.
8: No dobra, ale tam jednak było jeszcze parę szczebli niżej i trzeba wiedzieć, czy oni byli informowani, czy nie byli. Na razie trzeba założyć założenie jakby braku
7: to w prawie, ale w polityce nie ma.
8: Proszę pana, ja bym chciał wiedzieć po prostu, jak to się stało, że to było możliwe. To jest, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące tego konkretnego szpitala. Bardzo bym oczekiwał bardzo głębokich reform systemowych w samym systemie ochrony zdrowia, bo on generuje ten dzisiejszy układ.
7: Ale półtora roku przed wyborami, kto się na to zdecyduje?
8: Proszę pana, ale ludzie oczekują.
7: Kto to zrobi, ten
8: ale
7: przegra.
8: Ludzie oczekują. A jak się nie zrobi? Proszę pana, zaniechanie jest jeszcze większym grzechem. I trzy, no wie pan, ta sprawa już prokuratorska, wyjaśnienia kwestii, czy ten pan ma rację, czy on nie ma racji, ten, który oskarża o to, że ludzie umierali. Rzeczywiście ma pan rację, że to jest afera rozwojowa i doświadczenia pokazują, że to trzeba szybko do cna przecinać i nie patyczkować się z kosztami, bo jeszcze raz podkreślam, nierobienie oznacza przegraną. Jestem przekonany, oczywiście nie można robić na rympał, ale bez systemowych zmian w systemie ochrony zdrowia nie ma możliwości, abyśmy poszli do przodu.
7: Kropka.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa Ryszarda Petru, posła klubu Centrum. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o trzeciej.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Trzynaście minut po drugiej. Dobranocka w RMF FM. Wracamy do grania najlepszej muzyki. Anita Janczak z wami. I tak będziemy was prowadzić do samego rana.

0: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey generała Stanisława Maczka 136 Białystok. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD.

0: Jak ja dawno tego nie słyszałam. Jula w RMF FM to najlepsza muzyka, ale na chwilę zostawiamy dźwięki. Przechodzimy do naszego informacyjnego radia RMF 24 z kolejnym ciekawym tematem. Tomasz Terlikowski.
1: Za 43 dni święto konia arabskiego w Janowie Podlaskim. W Faktach RMF FM ujawniliśmy gwiazdy tegorocznej aukcji Pride of Poland. Możecie zobaczyć je na zdjęciach na stronie rmf24.pl. Teraz Tomasz Staniszewski. Witaj, Tomku.
2: Dzień dobry.
1: Tomku, a w kogo byś zainwestował, gdybyś mógł?
2: Ja prywatnie, mając górę pieniędzy, zdecydowanie Poganinka. Trzeba zobaczyć, jak ten koń się porusza, ten roch sędziowie konsekwentnie niemal na wszystkich pokazach oceniają na maksymalne 20 punktów. 11-letnia córka Ogiera Elo Marii klaczy pętra po Poganinie właśnie. I nie tylko ja dostrzegam jej piękno, potwierdza to także autor niemal wszystkich zdjęć do aukcyjnego katalogu. Po raz kolejny to Amerykanin Stuart Vesti.
3: It's called the Pride of Poland because it is.
2: Ta aukcja nazywa się Duma Polski, bo taką jest. Mam na myśli to, że te konie są dumą Polski. Są naprawdę niesamowite i ja jestem zaszczycony, że mogę być tego częścią. Zatem
4: Janów Podlaski,
2: miejsce, gdzie marzenia się spełniają. Może tak być czasami, jeżeli kieszenie są wystarczająco głębokie, marzenia mogą naprawdę się spełnić. Ale ja przez całe życie zajmowałem się końmi arabskimi, więc dla mnie to było marzenie. Tak, o pracy nad katalogiem i nad kolejnymi odwiedzinami w stajni koni arabskich w Polsce mówił Stuart Vesti. A propos tych głębokich kieszeni, sytuacja międzynarodowa niekoniecznie sprzyja organizatorom aukcji, co potwierdza prezes stadniny w Michałowie Monika Słowik.
5: Mówiliśmy o tym, że Europa nie jest specjalnie stabilna. W tej chwili wiemy, że nie tylko Europa nie jest stabilna.
6: Bliski Wschód też nie jest stabilny.
5: Czyli właśnie nasz potencjalny klient też niestety nie ma spokojnego czasu u siebie. To jest oczywiście wielki znak zapytania, ilu klientów do nas dotrze, ile rzeczywiście będzie zainteresowanych realnie kupieniem koni, bo wydać duże pieniądze na konia to nie jest specjalnie duża dla nich pewnie sprawa, natomiast później, żeby te konie były bezpieczne, żeby te konie mogły zostać przetransportowane w sposób właściwy tam, gdzie będą te ich stajnie docelowe, no to na pewno też jest zmartwieniem naszych potencjalnych klientów, ale mamy nadzieję, że no jeszcze 2,5 miesiąca będziemy obserwować ten rynek tych potencjalnych naszych klientów arabskich i mamy nadzieję, że jednak się to troszeczkę chociaż ustabilizuje, a oni w dużej części też stoją w Europie, więc to jest dla nas jakaś pociecha.
2: Na sytuację na Bliskim Wschodzie uwagę zwraca też Jerzy Białobok, odpowiadający w Michałowie za sprawy hodowlane, współtworzący tegoroczne listy aukcji Pride of Poland i Summer Sale. On zwraca uwagę na sprawę, Tomasz, bardzo podstawową. Koszty utrzymania konia w stajniach.
7: Utrzymanie koni w krajach Bliskiego Wschodu, typu Arabia Saudyjska, czy Emiraty Arabskie, czy Kuwejt, stało się bardzo kosztowne i drogie, ponieważ w tych krajach nie można wyprodukować dla tych koni paszy. Szczególnie paszy, powiedzmy, objętościowej, typu siano, czy powiedzmy lucerna, czy ściółki. To wszystko zawsze było przez nich sprowadzane i teraz nagle się okazuje, że z powodu potwornych cen na paliwo szczególnie, a to wszystko było lotniczo sprowadzane jeszcze, więc do nas nawet dotarły zapytania, czy mamy na sprzedaż, powiedzmy, siano i w jakiej formie. I tego się w jakiś sposób obawiamy, że te trudności i wzrost kosztów utrzymania w jakiś sposób się na tej aukcji odbiją i z tym trzeba się liczyć.
2: Aukcja Pride of Poland w niedzielę 9 sierpnia. Na liście 16 koni, wszystkie z państwowych stadnin. 8 z Janowa Podlaskiego, 7 z Michałowa i 1 z Białki. Trzon oferty stanowią tradycyjnie klacze, z których słynie polska hodowla. Jest ich 15 plus 1 ogier. To jest Erantis ze stadniny koni w Janowie Podlaskim. Obok niego michałowskie klacze, wspomniana Poganinka i Bella, Janowska Pila czy Ejna ze stadniny koni Białka. One do zobaczenia na rmf24.pl. Jak mówiliśmy, za 6 tygodni początek Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim.
1: Do Janowa zapraszam razem z Tomaszem Staniszewskim.
2: Zapraszamy, bo Janów, Tomasz, to jest nie tylko aukcja, to także pokazy i czempionaty, podczas których zobaczyć można ponad setkę koni arabskich, ale zaręczam. Najlepsze z najlepszych polskich stadnin, tych państwowych i tych prywatnych, w jednym miejscu, na jednym placu pokazowym. Creme de la creme polskiej hodowli konia arabskiego.
1: Zapraszamy zatem w sierpniu do Janowa. Tomku, bardzo, bardzo dziękuję.
8: więcej takich informacji? Znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

nie ma miejsca jak dom. To będzie hasło tego weekendu w ucieczce przed upałami. Mroz w RMF FM to za nami, a ja wam powiem, że dzieje się na świecie. Takie pierwsze połowy meczów na mundialu były spokojne, a tu zerkam na ekran, bramka po bramce. 1-1 teraz w spotkaniu Japonii ze Szwecją. Równolegle Holandia prowadzi z Tunezją 3-1. Do końca tych spotkań pozostało jeszcze jakieś 10 minut. Oj, czuję, że to się jeszcze wszystko wykręci.

I tylko momenty dzielą nas od najnowszego wydania Faktów RMF FM, które punktualnie o trzeciej. A do tego czasu najlepsza muzyka, ale taka, która przywoła najpiękniejsze wspomnienia. Kimaro, już teraz.

0: Zbliża się godzina trzecia. Co nowego w faktach RMF FM? O tym już teraz Karol Płaczkiewicz.
1: Premier Ukrainy ogłosiła podpisanie 160 umów o wartości ponad 10 miliardów euro po pierwszym dniu konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Nie ma zgody na zakaz aut spalinowych po 2035 roku. Unijna propozycja zablokowana. W faktach także mundial. Przed chwilą zakończyły się ostatnie mecze drużyn z grupy F. Podczas pierwszego dnia konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku podpisano 160 umów o łącznej wartości ponad 10 miliardów euro, poinformowała w mediach społecznościowych premier Ukrainy Julia Sfyrydenko. Porozumienia dotyczą m.in. wsparcia finansowego, odbudowy infrastruktury oraz współpracy w sektorach obronnym i energetycznym. 160 umów podpisanych w tym roku, wartych ponad 10 miliardów euro, to efekt codziennej pracy prezydenta Wołodymyra Załęskiego i całego ukraińskiego zespołu, napisała Sfyrydenko. Przyszłość aut spalinowych po 2035 roku wciąż niepewna. Jak ustaliła korespondentka RMF FM w Brukseli, wśród krajów unijnych powstała mniejszość blokująca propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą zakazu sprzedaży nowych samochodów spalinowych po tym terminie. Co może zmienić ten sprzeciw? O tym Katarzyna Szymańska-Borgino.
2: To oznacza szansę na dodatkowe złagodzenie przepisów, które Komisja Europejska i tak już urealniła. Polska, Niemcy, Włochy i Czechy uważają jednak, że to za mało. Chcą, by producenci aut mieli więcej czasu na przejście na elektromobilność i większą swobodę w osiąganiu unijnych celów emisyjnych. Polska przekonywała, że Unia nie powinna stawiać wyłącznie na samochody elektryczne, ale dopuścić także inne technologie ograniczające emisje. Z kolei Francja, Hiszpania i Szwecja, które znalazły się w obozie przeciwnym, ostrzegały, że dalsze ustępstwa osłabią europejską politykę klimatyczną i inwestycje w elektromobilność.
1: Na kilka dni przed początkiem wakacji widać już większy ruch na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Ratownicy przypominają, aby na wodzie obserwować, co dzieje się dookoła nas i uważać na innych.
3: Na żaglowkach, na motorówkach, na housebotach, na skuterach nie mamy hamulca. To potrzebuje trochę czasu, żeby wyhamować.
4: Jak jesteśmy na skuterze wodnym, pamiętajmy o zrywce?
3: Zrywka jest takie urządzenie, które w razie wypadnięcia, odpadnięcia, wywrotki skutera lub też motorówki, czy jakiegokolwiek innego sprzętu, bo na żaglówkach też są zrywki. Powoduje to odcięcie zaponu i automatyczne wyhamowanie jednostki pływającej.
1: Z Radosławem Wiśniewskim z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Przed nami upalny pierwszy weekend wakacji. Turyści pewnie chętnie wybiorą jeziora.
5: Piłka nożna w faktach RMF FM.
1: I mamy doniesienia zza oceanu. 1-1. Takim wynikiem zakończył się mecz Japonii ze Szwecją. Równolegle mierzyły się także Holandia i Tunezja. W tej rywalizacji końcowy wynik to 3-1 dla Holendrów. To były ostatnie mecze grupy F. Przed nami teraz rywalizacja w grupie D. O 4:00 Stany Zjednoczone zagrają z Turcją oraz Paragwaj z Australią. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. W niej pytanie, jakie polityczne plany ma Ryszard Petru? Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, posła klubu Centrum.
6: Co z pana wejściem do rządu? Miał pan wchodzić? Chodziły takie słuchy, ja mam być wiceministrem finansów, może właśnie przy okazji tej rekonstrukcji.
7: No ale wydaje mi się, że pamiętam, że to był news tego radia.
6: Tak.
7: No właśnie, nie wiem, skąd państwo mieli tą informację. W związku
6: z dobrych źródeł.
7: No to chciałbym się dowiedzieć, co państwo... Ja nie słyszałem, że miałem być wtedy powołany. Rzeczywiście były różnego rodzaju rozmowy, natomiast mogę powiedzieć, że się na razie nigdzie nie wybieram.
6: Może ministrem zdrowia by pan został?
7: Coraz... Uważam, że nie lekarz powinien... Nie jestem lekarzem.
6: No to idealnie.
7: Nie lekarz, ale to nie chciałbym, żeby to zostało odebrane jako moja aspiracja, czy tam...
6: Ale wziąłby pan taką funkcję, gdyby panu premier zaproponował?
7: Oczywiście nie, no trzeba porozmawiać, wie pan, w zakresie. Natomiast akurat każdego, kto lubi takie duże wyzwania, zarządzanie trudnymi tematami, to jest wielkie wyzwanie. Niemniej jednak, ma pan rację, tam są, nakładają się trzy elementy. I zarządzanie tematem, i ten aspekt zdrowotno-ludzki, i trzecia rzecz, bardzo polityczny, czyli błędy w reformie systemu ochrony zdrowia bardzo dużo kosztują politycznie. Oczywiście to też paraliżuje polityków od lat do zmian w tym zakresie. Ostatnie głębokie reformy były przeprowadzone za rządów Jerzego Buzka.
6: No właśnie, co? I przegrał wybory.
7: I za co właśnie, wszyscy mają wrażenie, że przez to właśnie rząd też ten przegrał wybory. Oczywiście to koncepcja, która była kierunkowo dobra, była po prostu źle implementowana, ale to już nie chcę wchodzić do dyskusji, co się działo w 1999 roku.
6: To było bardzo dawno temu. Większość nie pamięta naszych słuchaczy. Także, panie pośle, pan jest w partii Centrum, w klubie Centrum,
7: nie
6: czy
7: ma partii,
6: pan zakłada nowe...
7: Nie ma partii.
6: Ale klub jest. Jest pan w klubie, czy zakłada pan nową partię?
7: Ja mówię o potrzebie założenia ugrupowania, które będzie adresowało swój program do ludzi w części głosujących dzisiaj na Konfederację, którzy są... nie chcą...
6: Ale w klubie pan zostaje.
7: W klubie na pewno zostaje. Jesteśmy w trakcie rozmów. Chodzi o to, że to musi być ugrupowanie wyraziste, mocne, jednoznaczne. Wyraziste. Nie w kontrze do rządu, ale jakby... szukam polskiego słowa... takie challenge'ujące rząd, challenge'ujące koalicjantów do większego wysiłku. Rozmawiałem przed chwilą o ochronie zdrowia. Uważam, że jak będziemy zbyt pasywni w kwestiach gospodarczych, to nam ucieknie elektorat i przegramy wybory jako koalicja.
6: No dobrze, 15 października. Ale klub Centrum będzie jakoś wewnątrz tej nowej partii, którą pan postuluje? Czy będzie na zewnątrz? Czy zaprosi pan, nie wiem, Paulinę Henning-Kloskę?
7: Żeby... jesteśmy w rozmowach. Ja mówiłem bardziej o potrzebie i projekcie na jesień tego roku, a nie na końcówkę czerwca, który jesteśmy. I przyzna pan, że tworzenie nowych projektów politycznych w okresie letnim, szczególnie wakacyjnym, to nie jest dalsze.
6: 32-33 stopnie też nie skłaniają.
7: Nie, a 37 tym bardziej.
6: 37.
7: A ma być chyba w Warszawie.
6: 37 ma być, czyli jakby poczeka pan, aż temperatura spadnie.
7: Temperatura sporu politycznego wzrośnie, a na zewnątrz spadnie. Niemniej jednak jestem przekonany, że...
6: ale
7: to
6: kto
7: jest
6: miał
7: potrzeb...
6: tworzyć tę partię? Bo to też jest pytanie fundamentalne, tak? To znaczy akurat Konfederacja tworzy swoje struktury od lat. Ma jakieś zaplecze. Można je lubić albo go nie lubić, ale to zaplecze jest.
7: Tak.
6: Kto miałby tworzyć zaplecze Konfederacji?
7: Pamiętam, że jeżeli chodzi o poszczególne rejony czy tam okręgi wyborcze, to mogę powiedzieć, bardzo duża struktura stoi w blokach startowych. Niemniej jednak... pan pozwoli, panie redaktorze, wolałbym o tym mówić nie na zasadzie, co mam zamiast zrobić, tylko wolałbym informować, co zostało zrobione i chciałbym z taką informacją się do pana zgłosić we wrześniu tego roku, a nie w czerwcu.
6: Dobrze, ale nie jest pan zaskoczony, bo to muszę powiedzieć, mnie trochę zaskoczyło. 27% badanych wieku 18-24 i 20% badanych wieku 25-34 badanych przez SV Research na zlecenie Rzeczpospolitej zagłosowałoby na pana partię. Jestem, nie jest pan zaskoczony, że wśród młodych wyborców jest pan tak popularny?
7: Jestem pozytywnie zaskoczony, że znaczy jest to bliskie mojej diagnozy, że oni potrzebują alternatywy, natomiast rzeczywiście te wyniki i rozkład tych grup społecznych pozytywnie zaskoczył, no bo tam wiemy, że jest przyszłość i to, co ciekawe też, no, nie jest prawdą, że to, co mówię, trafia głównie do wielkomiejskiego elektoratu. Z tych badań wynika, że największy elektorat mógłbym szukać w miastach między 100-500 tysięcy mieszkańców, czyli można powiedzieć taka średniej wielkości miasta w Polsce.
6: Wierzy pan co, że można wejść dwa razy do tej samej rzeki, bo pan już raz stworzył partię protestu? Nowoczesna.
7: Nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki, ale jesteśmy w zupełnie innym momencie. Pojawi się 12 nowych roczników wyborczych. 12 nowych
6: które
7: roczników.
6: Które nie pamiętają Nowoczesnej.
7: Ale które nie pamiętają 1999, o którym z panem przed chwilą rozmawialiśmy, na temat rządów Jerzego Buzka i reformy ochrony zdrowia. I ci ludzie oczekują propozycji tu i teraz. Dla nich bycie w Unii Europejskiej, w NATO jest oczywistością, ale wychowali się w czasach wojny, COVID-u i zupełnie też inaczej konsumują treści. Korzystając z komórki bardziej, prawda, filmów, niż w starym stylu, tak jak my tutaj z panem rozmawiamy.
6: Co pan chce im zaproponować? Mensen zaproponował hulajnogę, grilla, napoje rozmaite.
7: Nie, wie pan co, oni potrzebują treści do bólu problematycznych gospodarczo. Chcą mieć świadomość tego, że jak pracują ciężko, to im zostają pieniądze w kieszeni, a nie państwo im zabiera. Chcą mieć też takie poczucie, że państwo albo mnie przeszkadza, albo przynajmniej wspiera, a nie jest takim, nie chcę powiedzieć, takim nadzorcą, który utrudnia życie. Ja oczekuję też dobrych usług, podstawowych usług od ochrony zdrowia, takich podstawowych ochrony zdrowia i nie lubią tego typu partyjniactwa, które się rozlewa, które ta afera jest swego rodzaju takim podsumowaniem tej polityki przeszłej. Jestem przekonany, że ci młodsi wyborcy odrzucają tego typu podejście. Wie pan, o co mi chodzi? Oni chcieliby, żeby polityka nie wchodziła do szpitala.
6: No, to wszyscy byśmy chcieli. Myślę, że
7: ale oni bardziej mocy... chyba, nie, bo my, wie pan co, przepraszam, jesteśmy o tyle starsi, że wiemy, że tak jest, mówimy znowu skandal, nie? A oni mówią, no nie, nie akceptujemy tego, nie chcemy tego w ogóle.
6: No, no nasze pokolenia korzystają z tego, że tak jest, bo niektórzy wchodzą do tych zarządów. Ja nie, ale są tacy, co wchodzą. Dobrze, ja jeszcze pytanie o drugi próg podatkowy. Pojawił się wysyp propozycji.
7: Tak, widziałem.
6: 180 tysięcy Przemysław Czarnek, 140 tysięcy Katarzyna Pałczyńska-Nałęcz, 200 tysięcy tutaj proponował w tym studiu Mateusz Morawiecki. Pan da więcej?
7: Po pierwsze, chciałbym wiedzieć, czy pani Katarzyna Pałczyńska-Nałęcz jest w rządzie, czy nie jest. To jest takie pytanie fundamentalne.
6: No jest, przecież jest ministrą.
7: To jest pytanie polityczne, bo to jest pierwsze pytanie.
6: Po drugie, nazista.
7: No ale jest ministrą. To wie pan, trudno być w rządzie, jednocześnie krytykować rząd. No i jakoś widać, że nie jest w stanie przekonać rządzących do swoich propozycji. Mamy trzy warianty ulżenia ciężko pracującym Polakom. Najbardziej daleko idącą jest podwyżka kwoty wolnej, bo dotyczy wszystkich
6: tak.
7: pracujących.
6: To względu... podwyższamy tą kwotę wolną.
7: To trzeba etapami zrobić. 60 tysięcy to jest dobry pomysł, nie jesteśmy w stanie tego zrobić w jednym roku. To można rozłożyć na raty, zaczynając od roku przyszłego. Najtańszą formą ulżenia pracującym jest obniżka składki zdrowotnej, szczególnie dla tych, którzy zostali po łapach w Polskim Ładzie. Widać, że system ochrony zdrowia można lepiej zorganizować za te same pieniądze. Nie jest prawdą, że składki zdrowotne obniżyć nie można. Niemniej w tej minimalnej wersji, która kosztuje 4-5 miliardów złotych, to dotyczyłoby wyłącznie przedsiębiorców i pracownicy na etacie mieliby pretensje, dlaczego nam nie obniżać. No i z kolei próg podatkowy dotyczy głównie pracujących,
6: no,
7: prawda? No w związku z tym, gdybym to ja miał tę decyzję podejmować, byłbym zwolennikiem kwoty wolnej, która jest najbardziej sprawiedliwa, dotyczy wszystkich i wszyscy podobnie korzystają z owoców swojej pracy.
6: Czyli 60 tysięcy.
7: A drugi docelowo 60 tysięcy rozłożone na kilka
6: drugi lat. Próg by pan nie podnosił. Drugiego
7: i wtedy bym, wie pan, no nie mogę zrobić wszystkiego naraz, bo to byłoby nieodpowiedzialne. Nie jestem Konfederacją Mencena, tylko chcę pokazać, że można
6: Konfederacją Petru.
7: Może tak to nazwać. Trzeba proponować rzeczy realistyczne.
1: Tak mówił na naszej antenie poseł klubu Centrum Ryszard Petru. Całej rozmowy, którą poprowadził Tomasz Terlikowski, możecie posłuchać w sieci. Mamy ją na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dwanaście minut po trzeciej, tu dobranocka w RMF FM. Większość kraju śpi, ale my już jesteśmy, albo jeszcze jesteśmy. Kto odlicza do końca nocnej zmiany, a kto jest bohaterem przed świtem? RMF zawsze z wami. Anita Janczak, dzień dobry.

Dobranocka w RMF FM, 23 minuty po trzeciej. Dzień dobry tym, którzy dołączyli, którzy wstali. Pytanie najważniejsze z własnej woli. Czy życie może was zmusiło? Dokąd ruszyliście tak wcześnie? 3-3-2-2, tu jest nasza lista obecności, ale przygotowaliśmy dla was nie tylko najlepszą muzykę, Tap, Sound and Grace, to już za chwilę, Daria Zawiałów na rockową nutę, tak żeby właśnie można było się rozbudzić przy pierwszej może dziś kawie. Będzie też kolejny odcinek naszej powieści Taterniczki, także bądźcie blisko RMF-u.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/Orlen. Z energią na weekend.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Prowadziła rewelacyjne wykłady. Z wykształcenia była geologiem, więc mówienie o geologii Tatr nie sprawiało jej żadnego problemu. Potrafiła z ludźmi rozmawiać na wszystkie tematy. Nie było przy tym bariery wiekowej. Kiedyś na kursy przychodzili młodzi ludzie w wieku licealnym. W jej towarzystwie ta bariera wieku bardzo szybko zanikała. Anka stawała się dla młodych taką trochę mentorką. Bez problemu umiała opisać każdą jaskinię tatrzańską, z głowy podać odpowiednie długości lin, liczby karabinków i plakietek potrzebnych do zaporęczowania jaskini. Doskonale znała te jaskinie. Duże jaskinie tatrzańskie znała prawie jak własną kieszeń, zwłaszcza ptasią studnię, którą darzyła szczególnym sentymentem. Znała tam każdy zakamarek, każdy najmniejszy korytarzyk, a wiele miejsc nosi nadane przez nią nazwy. Była inicjatorką wielu wartościowych przejść, na przykład przejście całości deniwelacji 7 den jaskini Bandzioch Kominiarski, zejścia na dno Śnieżnej Studni, czy Wielkiej Śnieżnej. Tatry były dla Ani wyjątkowo ważne. Udało jej się tam coś odkryć. Brała udział w eksploracji jaskini wysokiej za 7 progami. Potem była eksploracja jaskini nad dachem i połączenia jej z jaskinią ptasią. Następnie eksploracja

Organizacja partii sądeckich w jaskini ptasiej. I oczywiście jaskinia mała w Mułowej. Ukoronowanie tych eksploracji. Znalezienie tej upragnionej, nowej, eksplorowanej od otworu jaskini. Dziś ta jaskinia ma głębokość 555 metrów i prawie 4 kilometry długości, a była znana do głębokości 9 metrów i kilkunastu metrów długości. Można więc uznać, że praktycznie cała została przez nas wyeksplorowana. Tatry były jej życiem. Towarzyszyły jej na każdym etapie życia. Naprawdę spędzała w tych górach bardzo dużo czasu. Lubiła, gdy czas nie gonił, wracać z jaskini powoli, nieśpiesznie, popatrzeć na gwiazdy, posłuchać szumu wiatru. To ją niesamowicie odstresowywało. Jeśli chodzi o działalność jaskiniową, zawsze najważniejsze dla niej były biwaki eksploracyjne w jaskiniach. Dawały możliwość odkrywania czegoś nowego, kartowania, udokumentowania odkryć i pokazania innym czegoś pięknego, niezwykłego. Coś, co było nieznane, nagle stawało się dostępne dla człowieka, wzbudzało zachwyt. Obok szkoleń i prowadzenia klubu, biwaki były esencją jej działalności jaskiniowej. Śmiała się, że chodząc na biwak niesamowicie wypoczywa. A przecież to ciężka praca. Noszenie worów, eksploracja, wieszanie lin, ściąganie lin, kartowanie. Ale biwak to również chwile spędzane na rozmowach, przy gotowaniu, wspólnym jedzeniu. To tutaj Anka snuła plany kolejnych akcji jaskiniowych. To najczęściej tu nazywane były odkryte fragmenty jaskini.

0: swoim własnym towarzystwie czuliśmy się fantastycznie. Człowiek kompletnie zapominał o tym, co jest na zewnątrz. W jaskini to, co na powierzchni, zostaje na powierzchni. Liczy się tylko tu i teraz. Co mamy do zrobienia, do przeciśnięcia się, do przeczołgania. Jaskinia pochłania zarówno ciało, jak i umysł. Ania uwielbiała te biwaki. Spanie w hamaku, zapach herbaty z cytryną, szum kuchenki. Dzisiaj biwakowanie wygląda trochę inaczej, bo z niczym nie ma problemu. Idzie się do sklepu, kupuje liofilizaty, zalewa wrzątkiem i można jeść. 20 czy 30 lat temu było zgoła odmiennie. Podstawą wyżywienia był ryż albo makaron. Do tego warzywa z puszki, konserwy, koncentrat pomidorowy. Czasem udawało nam się mieć super jedzenie, jak choćby w przypadku eksplorowania jaskini nad dachem, gdy biwak był tuż przy otworze. Anka wymyśliła, że każdy uczestnik biwaku przygotuje coś w domu. I mieliśmy bogracza, strogonowa, kotlety, fasolkę po bretońsku. Jeśli chodzi o podejście pod jaskinię, Anka nigdy nie biegła, nie śpieszyła się. Szła własnym tempem. Często ci młodzi prawie biegli pod jaskinię, tam na nią czekali. Byli tacy dumni, że przyszli przed nią. Szczególnie kursanci. Jaskinia szybko to weryfikowała. Prezesowa w jaskini odżywała. Dogonienie jej, zwłaszcza przez kursantów, było prawie niemożliwe. To wynikało z dużego doświadczenia, z znajomości jaskini, umiejętności i dobrej kondycji. Tam czuła się jak ryba w wodzie. Miała fantastyczną kondycję. W tamtych czasach nie było trenerów i wymyślnych diet. Przez bardzo długi czas wszędzie dojeżdżała na rowerze. Później, kiedy zaczęła prowadzić swoją firmę, był większy kłopot, bo przewiezienie czegokolwiek na rowerze nie wchodziło w grę. Ale każdy wolny dzień, każdy, Ania starała się spędzać w górach. Niekoniecznie w Tatrach. Oprócz ukochanych Tatr, uczestniczyła w wielu wyprawach jaskiniowych, między innymi w Picos de Europa, Alpach Julijskich, Alpach Apuańskich, Alpach Salzburskich, w kaukaskim masywie Bzyb. Czy dziś w Tatrach jeszcze jest co odkrywać? Bardzo trudno powiedzieć. Dopóki się czegoś nie odkryje, jest to terra incognita. Co jakiś czas pojawiają się mniejsze lub większe odkrycia. Kiedy puściła nam jaskinia mała w Mułowej, zwiększył się ruch w szukaniu czegoś nowego. Ludzie się przyzwyczaili, że w Tatrach niczego nowego się nie znajdzie. I nagle okazało się, że znalazła się całkiem spora jaskinia. Potem było ich jeszcze kilka. Jaskinia Zośka, Siwy Kocioł, Jaskinia Harda. Są ludzie, którzy całe życie chodzą po Tatrach, szukają każdej dziury i nic nie znajdują. A czasem ktoś przez przypadek coś zobaczy, czegoś dotknie i okazuje się, że jest tam coś wartego eksploracji.
1: A w RMF FM Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Pasjonująca opowieść Agaty Komosy Styczeń.

Tatrach zachodzą różnego rodzaju procesy. Ziemia się osunie, woda coś wypłucze, przewrócą się drzewa. Nie można w 100% powiedzieć, że wszystko zostało odkryte. To jest jedna wielka niewiadoma. I to właśnie jest piękne. Kiedy wchodzimy do jaskini, nie wiemy, co nas czeka za zakrętem. Możemy zjeżdżać 10-metrową studzienką i ona nagle się kończy. Może być tak, że 200-metrowa jaskinia się skończy. A może się ciągnąć i cały czas będzie coś do roboty. W wielu miejscach są ciasnoty, przewężenia, zaciski. I bardzo często, dopóki ktoś ich nie pokona, może się wydawać, że są nie do przejścia. Ale gdy się uda je przejść, okazuje się, że zacisk nie jest tak ciasny, a potem ujawnia się całkiem spora jaskinia. Eksploracja nie jest do końca przewidywalna. Pamiętam, jak kiedyś w trakcie pewnego spotkania ktoś, gratulując Ance, powiedział, że nie wiadomo, czy z takich odkryć się cieszyć, czy płakać. Bo życia może nie wystarczyć na sprawdzenie tych wszystkich korytarzy w Małej Mułowej. Niedługo potem okazało się, że ta wypowiedź była złowieszczym proroctwem. Do dzisiaj pamiętam też, jak pod koniec stycznia 2004 roku, gdzieś po 6 rano, zadzwonił Paweł z informacją, że Anka nie wróciła na bazę i coś musiało się stać. Że TOPR rozpoczął poszukiwania. Byłem wtedy w domu, w Sączu. Złapałem za telefon i próbowałem do niej zadzwonić. Niestety, nikt nie odpowiadał. Zapakowałem plecak i ruszyłem do Zakopanego. W drodze usłyszałem w radiu, że zeszła lawina nad Małą Świstówką, która zabrała Anię z Magdą, Piotrkiem i Danielem. Pierwsza myśl była taka, że to jakaś pomyłka. Dojeżdżając do Zakopanego, wiedziałem już, że zostali znalezieni, a przynajmniej pierwsza osoba. W centrali TOPR-u czekaliśmy na dalsze informacje. Tego dnia nie było wielkiego zagrożenia lawinowego. Raptem dwójka. Albo aż dwójka. Patrząc na statystyki, do największej liczby wypadków lawinowych dochodzi właśnie przy tym stopniu. Lawina zabrała ich z trawersu nad Małą Świstówką. Może gdyby trawersowali kilkadziesiąt metrów wyżej, nic by się nie stało. Ale to tylko takie gdybanie. Wiele razy byłem tam w podobnych warunkach. Tym razem góry nie były dla nich łaskawe. Góry dziś. Na przełomie lat 80. i 90. skończyła się złota era polskiego himalaizmu kobiecego. Zginęła Wanda Rutkiewicz, umarła Halina Krüger-Syrokomska. W Betlejemce u stóp Tatr wciąż szkolą się dziewczyny. Taternictwo ewoluuje, a wraz z nim taterniczki. Coraz częściej pojawia się szansa wyjazdu za granicę, zdobycia stopnia instruktorskiego, dorobienia na robotach wysokościowych.

Tatry, Alpy, wspinanie poza pasją stają się też sposobem na życie. Rozmawiam z taterniczkami z lat 80., 90. i tymi, które wspinają się obecnie. Z pewnością nie jest to kompletna lista. A wśród moich rozmówczyń są takie, których główną przestrzenią działania wcale nie są Tatry. Dzisiejsze wspinanie to zupełnie inna bajka niż to sprzed kilkudziesięciu, a nawet kilkunastu lat. Jest bouldering, wspinanie skałkowe, gdzie są także wybitnie trudne drogi. Część dziewczyn od razu próbuje za granicą. Są takie, które startują w górach wysokich, a pieniądze na himalajskie wyprawy gromadzą same. W końcu 2020 roku zrobiło się głośno o Magdalenie Gorzkowskiej, która wybrała się na K2 zimą. Była lekkoatletka, mająca na koncie 3 ośmiotysięczniki. Wywołała ogromną dyskusję dotyczącą tego, czy ktoś z tak niewielkim doświadczeniem górskim powinien się wybierać na tak trudną górę. W dodatku niezdobytą zimą. Dlatego w ostatniej części książki chciałam dać głos także tym kobietom, które może są mniej związane z Tatrami, ale w znaczący sposób wpisują się w historię kobiecego wspinania. Stąd rozmowa z Agną Bielecką i Kingą Ociepką. Joanna Piotrowicz. Marusia w morskim oku. Spotykamy się w kawiarni w Lądku-Zdroju. Uśmiechnięta blondynka od razu skraca dystans. Joanna założyła jedną z pierwszych w Polsce prywatnych szkół wspinania. I przez wiele lat była jedyną w kraju kobietą z uprawnieniami instruktora taternictwa. Wspinała się w Tatrach, ale też w Himalajach, Andach, Alpach czy Tien Shanie. To właśnie tam jako druga Polka zdobyła Chan Tengri. Zanim umówiłam się na wywiad, przeczytałam jej tekst o wspinających się dziewczynach. Z kobietą na jednej linie, miesięcznik Góry i Alpinizm. Zamiast motta. Święto kobiet. W byłej Jugosławii Towarzystwo Górskie Mosor ze Splitu urządzało do 1974 roku w dniu 8 marca Alpiniady. 100 kobiet na szczycie Mosora. 100 żena na wrch Mosora. W 1978 roku udało się zaciągnąć 1350 sztuk. Ile procent normy? Alpinistek i turystek górskich. Dlaczego kobiety są oceniane tą samą miarą co mężczyźni? Maria Rewaj, walny zjazd klubu wysokogórskiego. Bo stało się jasne. Najtwardszymi mężczyznami są dzisiaj często kobiety. Die Alpen. Po zimowym wyczynie Polek na Matterhornie.

0: Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy.
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
3: A teraz mamy godzinę 4, a to oznacza najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Z nami w studiu Karol Płoczkiewicz.
4: Zgadza się, jestem. Rosnące zagrożenie ze strony Rosji i przygotowania na możliwą eskalację to jedne z głównych tematów wczorajszego spotkania liderów wschodniej flanki NATO w Gdańsku. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że decyzje prezydenta dotyczące wyboru władzy Sądu Najwyższego nie wymagają już kontrasygnaty premiera. Polskie miasta przygotowują się na upały. W Łodzi zwołano posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego. Rosnące zagrożenie ze strony Rosji oraz przygotowania do ewentualnej eskalacji były jednymi z najważniejszych tematów spotkania przywódców państw wschodniej flanki NATO w Gdańsku. Premier Donald Tusk zapowiedział zacieśnienie współpracy między krajami najbardziej narażonymi na potencjalny kryzys.
5: Będziemy chcieli przygotować się jako grupa państw bezpośrednio wystawionych na to ryzyko, bo graniczących z Rosją, Białorusią, Ukrainą, że jako grupa państw będziemy bardzo ściśle współpracować nad wszelkiego typu reakcjami, gdyby do czegoś odpukać złego miało dojść.
4: Szczyt z udziałem przedstawicieli Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Szwecji i Rumunii oraz Komisji Europejskiej odbył się na marginesie konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy wymagające kontrasygnaty premiera na prezydenckich decyzjach w sprawie wyboru władz Sądu Najwyższego są niezgodne z konstytucją. Dotychczas wszystkie takie decyzje wymagały potwierdzenia podpisem szefa rządu. We wczorajszym wyroku Trybunał zwolnił je jednak z konieczności uzyskania zgody premiera.
6: Ustrojodawca uznał, że decyzje personalne i organizacyjne dotyczące władzy sądowniczej muszą pozostawać wyłącznie w rękach prezydenta z pominięciem prezesa Rady Ministrów. Prezydent ma pełnić w ten sposób rolę gwaranta niezależności sądownictwa od władzy wykonawczej, to jest od rządu.
4: Uzasadniał wyrok sędzia Wojciech Sych. Orzeczenie zapadło w głosowaniu. Jeden z sędziów nie zgodził się z jego treścią. Wojciech Zielenacki uznał, że Trybunał w nieuzasadniony sposób poszerzył uprawnienia prezydenta.
7: To są fakty z twojego miasta.
4: Do nadchodzącego afrykańskiego żaru przygotowują się polskie miasta. Wśród nich Łódź. W weekend temperatury w mieście mają sięgnąć nawet 38 stopni. Wczoraj zwołano posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego. Łodzianie mogą być spokojni o dostawy wody, bo miasto korzysta z kilku niezależnych ujęć, mówi zastępca dyrektora Centrum Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Magistratu Karol Dziuda.
8: Zgodnie z oświadczeniami spółek energetycznych zapasy mocy są przez spółki robione, natomiast oczywiście nie możemy wykluczyć jakiejś sytuacji, gdzie będą awarie.
9: Nasz wydział zajmujący się osobami w kryzysie bezdomności bez przerwy wydaje wodę, wydaje lekkie posiłki, pomaga zmienić ubranie. Można korzystać z łaźni tych mobilnych, które na terenie miasta się znajdują.
10: Jeżeli normalnie pijemy 2,5-3 litry, śmiało możemy dojść na dobę do 4 litrów, nic się nie stanie, przewodnienie organizmu raczej nam nie grozi.
4: Dodają dyrektor MOPS Piotr Kowalski i ratownik medyczny Piotr Łazicki. W faktach teraz przenosimy się do Krakowa. Zmieniamy koncepcję prac na Starowiśnej, bo tego chcieli mieszkańcy. Pełniący obowiązki prezydenta stolicy Małopolski Stanisław Kracik zrezygnował z planu przebudowy tej ważnej ulicy w centrum miasta na jednokierunkową. Dotacja na wcześniejszą koncepcję nie przepadnie. Kupimy za to tramwaje, zapewnia Kracik.
11: Które i tak kupowalibyśmy z kredytu, więc to jest dla miasta absolutnie korzystne. Natomiast nasz udział miał być do tego projektu jednokierunkowego na poziomie 50 milionów i na tym samym poziomie, taki mamy szacunki, da się zrobić ten remont i to remont generalny już na wzmocnionych płytach. Nowa technologia, jeżeli chodzi o torowiska.
4: Jedna z najważniejszych ulic w centrum Krakowa jest w złym stanie. W ubiegłym roku uszkodzona szyna przebiła podłogę tramwaju. Prace powinny rozpocząć się w styczniu przyszłego roku. A za oceanem teraz w stanie Kalifornia czas na ostatnie mecze mundialowej grupy D. Na SoFi Stadium Stany Zjednoczone mierzą się z Turcją, z kolei na Levi's Stadium spotkanie Paragwaj-Australia. W faktach śledzimy te mecze na bieżąco dla Was. O wynikach po pierwszych 45 minutach powiemy w kolejnych faktach. Ze Szczecina do Niemiec tramwajem wodnym. Będzie to możliwe już w wakacje. Z początkiem lipca ruszą rejsy po malowniczych terenach Doliny Dolnej Odry i Międzyodrza. O szczegółach nasza reporterka Anna Pałamar rozmawiała z Celiną Wołosz z Żeglugi Szczecińskiej.
12: Po raz pierwszy taka trasa zostanie uruchomiona. Jak to będzie wyglądać?
13: Będą to rejsy Doliną Dolnej Odry, o której w ostatnim czasie jest i było sporo, mówiło się w obiegu. Krajobraz Doliny Dolnej Odry to naprawdę przepiękny rezerwat przyrody, na którym możemy obserwować nie tylko piękną faunę i florę, ale też po prostu delektować się tym powiewem świeżości i tej soczystej zieleni. I my, troszkę zainspirowani sukcesem tego samorządowego szlaku turystycznego, czyli tramwaju wodnego, który w zeszłym roku został uruchomiony ze Szczecina do Świnoujścia, postanowiliśmy pokazać też tą drugą stronę wodną, bo o to, że Szczecin od strony wody wygląda pięknie i tą wodą jest otoczony, to oczywiście każdy wie i każdemu to też powtarzamy. I teraz chcielibyśmy, aby mieszkańcy się przekonali o tym. I tak od 4 lipca w sobotę wyruszymy na pierwszy taki rejs właśnie Doliną Dolnej Odry. Trasa została wytyczona ze Szczecina do niemieckiego Garz z małym, z krótkim przystankiem w Meszerin, więc to są takie dwie miejscowości, w których po stronie niemieckiej się zatrzyma ten tramwaj. Po dopłynięciu do Garz będziemy mieć trochę wolnego czasu, około 2,5 godziny na to, aby zwiedzić to miasteczko, odpocząć sobie, czy też po prostu wsiąść na rower i przejechać gdzieś dalej. Możemy wsiąść na pokład i przypłynąć z powrotem do Szczecina. Wybraliśmy taką opcję. Dlaczego? Dlatego, że to nasze przygraniczne tereny są naprawdę bardzo piękne. My już od wielu, wielu lat współpracujemy z gminami, właśnie z gminą w Garcy, z Meszerin i gdzieś tam razem robimy różnego rodzaju projekty i namawiamy do tej turystyki i poznawania terenów przygranicznych. Tak więc teraz też jakby umożliwiliśmy tę sposobność mieszkańcom, turystom, zarówno po stronie niemieckiej, jak i po stronie polskiej, aby mogli wsiąść na pokład i przepłynąć się do jednej czy do drugiej miejscowości. Ten teren Doliny Dolnej Odry też jest troszeczkę trudny, jeśli chodzi o tą żeglugę, więc nie każdy ma sposobność tam jakby zobaczyć od strony wody, bo tam nie wpłyniemy na silniku, tam są ograniczenia, a nie każdy dysponuje kajakiem, czy też nie każdy się odważy w ten kajak wsiąść, żeby na taką długą podróż się wybrać i przepłynąć. Dlatego też my wyszliśmy z taką propozycją i przez całe lato od tego 4 lipca do 5 września włącznie. W każdą sobotę i niedzielę będziemy pływać takimi rejsami właśnie ze Szczecina do Garz Meszerin i później w drugą stronę. Co ciekawe i co warte uwagi, że ten rejs można połączyć z aktywną turystyką rowerową, bo na pokład naszego tramwaju można śmiało wziąć ze sobą rower i skorzystać z bardzo fajnych ścieżek rowerowych, które są zarówno po polskiej, jak i po niemieckiej stronie zbudowane. Ta infrastruktura rowerowa, zwłaszcza po stronie niemieckiej, jest naprawdę dosyć mocno rozbudowana, ta sieć dróg i można przejechać z Garz do Gryfina, a później dalej i aż do samego Szczecina na taką całodniową wycieczkę się wybrać, więc można połączyć po prostu dwa w jednym, ale można też po prostu wysiąść na przykład w Meszerin i w pół godziny na rowerze przejechać sobie, mówię tutaj taka propozycja chociażby dla rodzin z dziećmi, wysiadają wcześniej w Meszerin, wsiadają na rowery, jadą sobie do Garz i później wracają na pokładzie naszego tramwaju wodnego z powrotem do Szczecina. Też jest taka opcja, więc stawiamy tutaj nie tylko na poznawanie tych malowniczych krajobrazów, ale też na taką aktywną turystykę rowerową, właśnie pozwalającą zapoznać się z tym, co nas otacza w bardzo takiej bliskiej odległości.
12: Ile czasu taka podróż zajmuje właśnie samym tym tramwajem?
13: Rejs sam w jedną stronę, czyli ze Szczecina do Garz, trwa około 2,5 godziny, więc to jest naprawdę całodniowa wycieczka. Tramwaj będzie wypływał ze Szczecina o godzinie 10 i do Szczecina będzie wracał przed godziną 19, 18.30, 19. W tych godzinach planowane są powroty. Już tutaj mówię na miejscu w Szczecinie, więc to naprawdę trzeba sobie zaplanować cały dzień, ale to będzie bardzo fajny i bardzo dobrze spożytkowany ten czas. Nie będziemy się nudzić. My też ze swojej strony, biorąc pod uwagę, że to jest też oferta dla rodzin z dziećmi, na pokładzie tramwaju przygotujemy różnego rodzaju rodzaju gry i takie umilacze czasu dla dzieci, żeby nikt się nie nudził i nie zniechęcał, bo wiemy, my dorośli możemy fajnie przez te 2,5 godziny podziwiać widoki, a dzieci mogą się gdzieś tam w pewnym momencie zniechęcić i znudzić, dlatego też ze swojej strony przygotowaliśmy szereg takich atrakcji, planszówek, puzli, zabawek, które gdzieś tam umilą ten czas tym najmłodszym.
12: A właśnie jeśli chodzi o te widoki na trasie, to co tam można dokładnie oglądać z takiej właśnie przyrodniczej bardziej strony?
13: No to są przede wszystkim takie unikalne na skalę europejską gatunki ptaków. To rozlewiska, które naprawdę wyglądają po prostu... Ten, kto był, to myślę, że mnie tutaj w pełni się ze mną zgodzi. Ja mam zawsze takie wrażenie, że gdy się wypływa na ten teren Międzyodrza, Starorzecza, to po prostu ma się wrażenie, że płynie się po jakiejś puszczy amazońskiej, że tam jest tak soczyście zielono i tam jest tak pięknie, że już sama ta zieleń i to jakby obcowanie w tej naturze naprawdę robi ogromne wrażenie. Dodatkowo możemy spotkać tam czaplę siwą, bielika, różnego rodzaju takie wyjątkowe gatunki płazów, ryb, ptaków, siedliska różnego rodzaju właśnie ptactw, które tylko i wyłącznie w tym rejonie Międzyodrza się skupiają. I to jest bardzo ciekawa taka wycieczka przyrodnicza. Oczywiście dzieciaki, nastolatkowie w szkole mają lekcje przyrody czy biologii i pewnie gdzieś tam część z tych gatunków gdzieś tam usłyszeli, przeczytali. Natomiast myślę, że to jest taka żywa lekcja przyrody, na którą warto się wybrać, mimo że to będą wakacje, bo to dzieci mogą zobaczyć po prostu z bliska na własne oczy, gdzieś tam zobaczyć, nie wiem, żeremie bobrów czy właśnie te siedliska ptaków, które naprawdę robią fajne i takie imponujące wrażenie nawet na dorosłym, więc na dzieciakach z pewnością zrobią jeszcze większe.
12: Ta trasa do Świnoujścia była hitem w zeszłym roku. Macie jakieś statystyki, jakieś szacunki, ile osób zdecydowało się na taką wycieczkę?
13: Samorządowy szlak turystyczny jest zupełnie odrębnym projektem niż nasz Race Cross Oder. My troszeczkę się nim zainspirowaliśmy. Oczywiście tutaj mamy spore nadzieje, że będzie zainteresowanie równie duże. Zobaczymy tak naprawdę, jak ruszy sprzedaż biletów, bo ruszamy 20 czerwca już ze sprzedażą biletów i wtedy będziemy wiedzieć, jakie jest to zainteresowanie, obłożenie, czy to są bilety w jedną stronę, na rower, wtedy będziemy mieć już jakieś rozeznanie, jak to wygląda. Jest to na razie pilotażowy taki trochę projekt. Jeżeli będzie to cieszyło się dużym zainteresowaniem, to z pewnością będziemy w kolejnych sezonach to kontynuować i rozwijać. To też jest trochę taka konsekwencja naszych działań, bo jeszcze parę lat wstecz ruszaliśmy po prostu z aplikacją rowerową, aplikacją wodną, która te tereny Międzyodrza i tej pogranicza też obejmowała i jakby dzisiaj wykorzystując to narzędzie możemy też zaoferować właśnie dodatkową atrakcję na rejsie, bo dzięki naszej aplikacji, w której mamy opisane atrakcje, opisane trasy, gdzieś tam zaproponowane trasy rowerowe, możemy śmiało tutaj pokazać, że to jest nie tylko przepłynięcie się stateczkiem, tylko też po prostu zaplanowanie całodniowej wycieczki, takiej fajnej wyprawy, która może naprawdę zupełnie pokazać nam inną perspektywę naszego miasta.
4: Tłumaczyła w rozmowie z Anną Pała Marcelina Wołosz z żeglugi szczecińskiej. To wszystko na teraz, ale jeszcze powiemy o wyniku. Wyniku meczu Turcja-Stany Zjednoczone, tam w tej chwili remis 1-1. Z nowymi faktami wracamy punktualnie o 5:00.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: RMF FM zawsze z tobą.
15: RMF FM zawsze z tobą.

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia.
1: Słuchajcie, sprawdzono, co jadł pterozaur z epoki kredy.
2: Kredę.
1: Nie kredę. Epoka kredy była, ale no. Kredy nie. Naukowcy sądzili, że ryby jadł, nie? No. Ale się okazuje, że pterozaur jadł głowonogi. Znaczy kalmary i inny taki luksusowy szajs.
2: Głowonogi jadł. A ja bez sprawdzania wiedziałem, że na pewno nie były to truskawki i nie pierogi ruskie.
1: No nie. I ma chłop czego żałować.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Jest nowa Miss Mundialu. Takim tytułem okrzyknięto włoską dziennikarkę Le Leonore Incardone, która relacjonuje mistrzostwa.
1: Okej, dostanę. I co jest takiego w tej jej miskości? Na czym jej miskości polega?
2: Ja to ci przeczytam. No. Zachwyca odważnymi stylizacjami.
1: Patrz,
2: tu jest taka stylizacja.
1: Idzie na łatwiznę. Jakby cały materiał z tych stylizacji zszyć razem, no, to wyszedłby co najwyżej dywanik łazienkowy.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: W lasach pojawiły się grzyby kurki. To jest ważna informacja.

0: Wakacje to czas realizacji nowych planów. Spełnij te o własnym mieszkaniu. Apartamenty na Targówku, domy na Wawrze czy osiedle Mira w Pruszkowie. Już w sobotę 27 czerwca PKBEX Development zaprasza na dzień otwarty. W jednym miejscu porównasz trzy wyjątkowe inwestycje i upolujesz gorące wakacyjne rabaty. Przyjdź w sobotę do biura sprzedaży mieszkań na Róg Świętokrzyskiej i Szkolnej i odbierz swój prezent. Szczegóły na pkbexdevelopment.com.
1: A właśnie, bo jakby ktoś chciał, to przeczytałem właśnie o najdroższym hotelu w Polsce.
2: No.
1: Przy krakowskim przedmieściu w Warszawie za jedną dobę w apartamencie prezydenckim 33 tysiące złotych.
3: Ojoj, to przecież to za 33 tysiące to można sobie kupić samochód.
4: No, na przykład używany dostawczak. Za dwie noce kupisz dwa dostawczaki. Tak,
1: wystarczy, że tydzień nie nocujesz w tym hotelu i masz całą flotę dostawczaków.
3: No, proszę cię. No. No, ludzie szukają pomysłów na biznes, a tu patrz, gotowe rozwiązanie.
5: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Słuchajcie, szpital południowy, order Orła Białego. No, ludzie, zajmijmy się poważnymi sprawami. Małgorzata Tusk kupowała marchew na sopockim bazarku.
3: Tak jest, i to jest informacja.
1: I to jest informacja.
3: To są newsy, to jest z pierwszej ręki, gorące. No. Gdyby media żyły tylko takimi informacjami, to świat byłby piękniejszy.
1: Dlatego apelujemy, pani Małgorzato, prosimy jak najczęściej kupować marchew.
5: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Ja mam temat do ploteczek, mogę wam podrzucić. Krzysztof Gojdź, król medycyny estetycznej, człowiek, który niejednokrotnie sam nadział się na igłę. On się przechwala swoim bogactwem, opowiada na przykład o swoich licznych nieruchomościach w Miami.
4: Tak, tak. W jednym z ostatnich wywiadów chwali się, że ma dwa domy i kilka mieszkań w Miami, a w sumie to on sam już nie pamięta, ile tego jest.
3: No, to, tak powiedział. To właśnie ktoś postanowił mu przypomnieć i prześwietlił te ichniejsze księgi wieczyste tam. Okazuje się, że pan Gojdź ma jedno mieszkanie i to na krechę i to by było na tyle.
1: I tak się kończą te barwne bajeczki z Miami. Najpierw ta od dolarsów derpeński, co się okazało, że normalnie to ona nie ma na waciki, a teraz pan Gojdź kłamczuszek na to.
4: A Gojdź jeszcze mówił, że ma męża z Argentyny.
1: Aha.
4: A się okazało, że to zwykły Marcin Spierdziszewa.
3: Miałem tak kiedyś ze stekiem. Miał być argentyński Angus, a dostałem, proszę ciebie, mortadele z Polski.
4: Tak nie wolno, tak nie wolno. Nie, powinni się zająć jakieś odpowiednie służby.
1: Służby, tak jest. Tak. Najlepiej policjanci z Miami.
3: Tak. A wiecie, jak się nazywa polski policjant z Miami?
4: No.
3: Janusz Weiss. Że wiecie, że śmieszne. Miami Weiss.
1: Fajne.
5: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Tak, przeglądamy dla was sieć. Patrzymy, czym żyją między innymi tutaj brytyjskie portale.
3: Co masz?
1: Tu mam z Ameryki. Jedna pani z USA pragnęła biustu większego od głowy. Takie miała marzenie. Wstrzyknęła w piersi 3 litry silikonu. Chyba w każdą. I tutaj o tym. To jest na pierwszej stronie jednego z portali tutaj amerykańskich.
4: Ale ma też kręgosłup wygięty, znak zapytania.
3: No. Powiem tak, patrząc na te zdjęcia, to przyznam, że to mi się w głowie nie mieści.
5: Wstawaj, szkoda dnia.

0: To warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Jak już mówiliśmy, pokolenie Z, czyli osoby urodzone po 1995 roku, jest tym pierwszym pokoleniem, które właściwie nie zna świata bez internetu i bez smartfonów. Paradoksalnie właśnie wśród młodych ludzi rośnie dziś popularność aparatów analogowych, papierowych notatników czy cyfrowego detoksu, o czym pisze i o czym również mówiliśmy w Radiu RMF 24 pani Olga Drenda w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego. Skąd bierze się ten zwrot ku analogowości? Co się mówi o potrzebach współczesnego pokolenia? O tym już teraz porozmawiam z naszym gościem. Z nami w studiu Radia RMF 24 na Kopcu Kościuszki medioznawca, pan doktor Sławomir Doległo, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry, panie doktorze, witamy.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, drodzy słuchacze.
1: Panie doktorze, pokolenie Z wychowało się w pełni cyfrowym świecie. Dlaczego właśnie osoby, które nie pamiętają życia bez internetu, zaczynają właściwie idealizować doświadczenia analogowe, szukać ich na nowo?
2: To pokolenie, my zwykliśmy twierdzić, że więcej niż wychowało się, ono się socjalizowało wręcz w powszechnym dostępie do nowych mediów, a właściwie nowych mediów, bo takie zwykliśmy nazywać. To jest pokolenie, które nazywamy cyfrowymi tubylcami. To takie jest angielskie tłumaczenie digital native. No bo odsyła nas do języka, tak jak mamy native speakerów, tak tutaj mamy ludzi, którzy bardzo biegle, bardzo sprawnie, efektownie i efektywnie posługują się tymi wszystkimi technologiami.
1: Nie to, co my, panie doktorze, którzy musieliśmy przejść od telefonów analogowych do smartfonów i sobie też z nimi poradzić.
2: Tak, bo my sobie jesteśmy digital immigrants. My rzeczywiście uczyliśmy się tego i ten próg wejścia też dla nas był zdecydowanie wyższy. To się wiązało z dużo większym wysiłkiem, z dużo wyższymi kompetencjami.
1: No więc... tak, bo teraz dzieci się, przepraszam, że przerywam, panie doktorze, ale teraz dzieci się, nie wiem, pięciolatkowie mają już tablety i potrafią je obsługiwać, a ich dziadkowie nie bardzo.
2: Tak, i tutaj objawia nam się to, co bardzo znana, ważna postać, jeśli chodzi o badanie antropologii mediów i w ogóle zachowań ludzkich w mediach, Margaret Mead, nazywa kulturą prefiguratywną, czyli że dzisiaj to właśnie młodsi ludzie uczą starszych, co jest właściwie takim odwróceniem tego takiego naturalnego porządku, tak. Że starsi są wzorcem i starsi przekazują tak, świat wartości, ale też różne umiejętności, którymi my się posługujemy. Tymczasem właśnie w tym świecie technologicznym, w tym świecie nasyconym mediami, to właśnie to młodsze pokolenie zyskuje jakby tą pozycję, tą rolę bycia przewodnikiem. Stąd też te różne takie opinie o boomerach, o osobach, które są niekompetentne i jakby takie no, troszeczkę nawet podchodzenie do tego lekko nawet drwiną, że no, dziś nie wypada się w tym nie odnajdywać. Natomiast no, rzeczywiście wracając do pytania, które pan postawił, na ile to jest dzisiaj po prostu zmęczenie i chęć ucieczki od tego świata cyfrowego, w którym no, wszystko dzieje się bardzo dynamicznie, w którym każdego dnia właściwie docierają do nas, no tutaj nie wiem, czy możemy mówić o setkach tysięcy, czy jeszcze więcej, posługiwać się jeszcze większą liczbą danych, których nie jesteśmy w stanie przecież przyswoić, nie jesteśmy w stanie procesować, bo nasz mózg nie jest do tego przygotowany, więc to takie zmęczenie cyfrowe jest na pewno jednym z tych powodów. Na pewno też nietrwałość tej komunikacji, no bo przecież my wiemy, że no media mają bardzo krótki termin ważności, czy jakby te obiegi medialne mają krótki termin ważności. No w internecie to już jest w ogóle natychmiastowe. Właściwie to, co się opublikuje rano i wieczorem już właściwie może być poza zasięgiem. Jest też ta dynamika, ta szybkość tego jest na pewno jednym z argumentów. Nietrwałość relacji, które się tam nawiązuje. Też może jakieś takie rozczarowanie jakością tych relacji do tego prowadzić. No bo przecież to pokolenie właśnie Z, pokolenie ludzi socjalizowanych w powszechnym dostępie do mediów, mediów społecznościowych, bardzo dużą część swojego życia tam przeniosło i też przeniosło tam relacje z innymi ludźmi, komunikację z innymi ludźmi, więc być może...
1: I nie mają satysfakcji z tego życia cyfrowego?
2: Ta satysfakcja właśnie może być na niskim poziomie, który prowadzi do tego, że jednak próbują jakoś się od tego odcinać. A w tym wszystkim wydaje mi się, że te wzorce, które tam znajdują, a wśród tych wzorców jest dzisiaj taki detoks medialny, bo to chyba już funkcjonuje właśnie w takim ujęciu, no jest czymś popularnym dzisiaj, więc może w różnych okolicznościach, na różnym poziomie, ale jednak ulega się temu trendowi, czy temu...
1: Czyli to jest bardziej moda, czy to jest bardziej autentyczne?
2: Wydaje mi się, że należy na to też patrzeć w kontekście trendu, który dzisiaj jest. A my wiemy, że no... pokolenie Z jest bardzo podatne na trendy. Tutaj jakby to, co się dzieje w przestrzeni cyfrowej, jest bardzo ważne i od razu jest jakby walidowane, jednoznacznie postrzegane za właściwe, więc wydaje mi się, że tutaj też te wzorce, które się tam pojawiają, czy to właśnie w mediach społecznościowych, czy to w jakichś podcastach, bo przecież w tej infosferze zwraca się na to też uwagę, na to przebodźcowanie, na to przenoszenie tego naszego życia w coraz większym stopniu do świata online.
1: Więc i ono zaczyna się opierać na takim scrollowaniu właściwie, prawda? To, co pan doktor mówił.
2: Bezrefleksyjnym.
1: Tak.
2: Bezrefleksyjnym, szybkim, które no... służy głównie do takiej natychmiastowej gratyfikacji, do tego rzeczywiście przyjemnego doświadczenia, obcowania z elektroniką, z tymi treściami, które tam widzimy, ale na ile jakby to przekłada się na stan wiedzy, przekłada się na lepsze rozumienie rzeczywistości, jest już chyba kwestią wątpliwą. Mhm.
1: A czym się różni, panie doktorze, jeszcze wrócę do tego, korzystanie z sieci przez Zetki, z tym, jak korzystają z niej na przykład milenialsi, czy nie wiem, jeszcze wcześniejsze pokolenia?
2: No, zdecydowanie pokolenie Z jest bardziej ufne. To jest pokolenie, które nie boi się technologii, bardzo sprawnie dostosowuje ją do swoich potrzeb, bardzo sprawnie selekcjonuje, wybiera to, co jest dla niego ważne, interesujące.
0: Ciąg dalszy rozmowy już za chwilę w RMF FM.

0: Czas na porcję informacji w RMF FM.
1: Panie doktorze, a czego zetki już nie będą potrafić, co potrafią wcześniejsze pokolenia właśnie przez wpływ internetu?
2: To znowu odwołam się do swojego doświadczenia pracy ze studentami. Kilka lat temu, zaczynając pracę z pierwszym rokiem, poprosiłem o to, żeby wybierając się, to chyba był, jeśli dobrze pamiętam, początek listopada, więc tam do domów rodzinnych na uroczystości, porozmawiali ze swoimi rodzicami, dziadkami o różnych doświadczeniach, które mieli i które oni dzisiaj załatwiają, tak uproszczę, przy pomocy smartfonu, które właściwie kilkoma tam kiwnięciami palca są w stanie sobie rozwiązać, a wtedy to było niemożliwe. No i później czytaliśmy sobie te obserwacje i każdy tam dokładał od siebie jakąś historię. No najbardziej okazało się, że niewyobrażalne dla nich dzisiaj to jest posługiwanie się mapami. To znaczy oni kompletnie nie potrafiliby się odnaleźć przestrzennie bez nawigacji. Nie potrafiliby zorganizować sobie połączenia z jednego punktu do drugiego, no bo są tak bardzo przyzwyczajeni do tego, że mają odpowiednie aplikacje, które im pokażą, jak dojadę, które im pokażą, jakimi możliwościami w ogóle się przemieścić, albo w ogóle jak podróżować. W związku z tym no, to się objawiło, ale też bardzo mocno dało sobie znać ich przywiązanie do tej zapośredniczonej komunikacji, czyli i to jest, myślę, coś bardzo niepokojącego, coś, co chyba jednak należy interpretować jako negatywną stronę tego powszechnego przyzwyczajenia do mediów elektronicznych, komunikacja z innymi. To znaczy coraz trudniej jest odnaleźć się na przykład w realiach bez dostępu do technologii, zorganizować sobie coś na własną rękę, czy uzyskać pomoc, no bo pokolenie Z, ludzie, którzy no, właściwie ten smartfon cały czas trzymają w ręku, no tam znajdują informacje, tam zwracają się z różnymi pytaniami, wyszukują to, co ich interesuje. Tymczasem, kiedy trzeba to zrobić w świecie offline, no jak się okazuje, napotykają na tą barierę rozmowy z drugim człowiekiem. Ja sam też tego doświadczyłem, pamiętam, jak z młodszym od siebie kolegą znalazłem się na targowisku i przypominam sobie, jak było kłopotliwe i jaki wzbudzało dyskomfort to, że tam no, trzeba z osobami sprzedającymi rozmawiać, oni negocjują ceny, czy proponują, no chcą, żeby kupić więcej. Jakby ta sytuacja komunikacyjna była trudnością. No bo przecież w sklepie internetowym to my decydujemy. No bo przecież
1: akceptuj dalej.
2: W dużym markecie tak. To jakby sami to rozwiązujemy bez jakby w ogóle obecności drugiej osoby. Więc to jest, myślę, coś, co w tym wszystkim należy podkreślać, przyglądać się temu. No i no chyba jednak wracać do po prostu do rozmowy. No my też żyjemy tutaj, się posłużę taką koncepcją invisible media. Te media są wszechobecne. Pokolenie Z właściwie zatraciło jakby już te granice, gdzie jest ten świat cyfrowy, gdzie jest świat analogowy, no bo przecież te media w każdym aspekcie ich codzienności są obecne. Wykorzystują je w komunikacji z innymi, wykorzystują je do pracy, wykorzystują je do rozrywki, do realizacji siebie. No i właściwie czasem wręcz są nieświadomi, że oni mają cały czas dostęp do tej technologii. W związku z tym no, uświadamiają sobie to dopiero jak jest jakieś ograniczenie. I jakby ta wszechobecność mediów sprawia właśnie to, że coraz bardziej jesteśmy w tym świecie zatraceni. Jakby przestajemy dostrzegać taką namacalną, fizyczną obecność różnych rozwiązań w naszej rzeczywistości. No, wracając jeszcze do tego pytania o modę, no na przykład zdjęcia analogowe, które dzisiaj są niezwykle popularne. No przecież my tych zdjęć możemy dotknąć. My jesteśmy w stanie te teksturę, fakturę papieru ocenić. Jesteśmy w stanie jakby doświadczyć sensorycznie różnych wrażeń. No więc to jest jakby coś, co myślę też staje się jakimś obiektem tęsknoty. Tylko wydaje mi się, że chyba jednak bardziej jesteśmy podatni na to, jesteśmy, no już tutaj zdradzam, milenialsi, ludzie, którzy no weszli w ten świat trochę później i no uczyli się tego wszystkiego, bo jednak pamiętają ten świat sprzed technologii, no więc jakby też ta pamięć taka sensoryczna coraz bardziej gdzieś jest w tym invisible media world obecna, myślę. I no i może to dobrze, że jednak wracamy do tego i przynajmniej stajemy się na chwilę bardziej refleksyjni. No ja w ogóle bardzo się cieszę, że takie tematy przebijają się do mediów mainstreamowych, przebijają się do opinii publicznej, bo no, ostatecznie wierzę w to, że dzięki temu no wszyscy sobie tutaj rozwijamy świadomość i dzięki temu też uprawiamy taką zbiorową edukację medialną.
1: Od tego jesteśmy, Radio RMF24, w którym rozmawialiśmy właśnie o tym z panem doktorem, że pokolenie Z, czyli osoby urodzone po 1995 roku, zwraca się właśnie ku tej analogowości, chociaż jest to pokolenie, które w całości wychowało się w tym świecie cyfrowym. Panie doktorze, bardzo dziękuję. Gościem Radio RMF24 był medioznawca dr Sławomir Doległo, Uniwersytet Jagielloński.

0: Zbliża się godzina piąta. Zaczynamy najnowsze wydanie Faktów RMF FM, które przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Witam, zapraszam. 4 osoby są ranne po wczorajszym ataku nożownika w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju. W Białym Dunajcu szacowane są straty po powodzi błyskawicznej z początku tygodnia. W tych faktach odwiedzimy też strefę kibica w Waszyngtonie. Tam nasz korespondent ogląda zaskakujący mecz Stany Zjednoczone-Turcja. Mężczyzna, który zaatakował personel i pacjentów szpitala wojewódzkiego w Jastrzębiu-Zdroju, to 19-letni mieszkaniec tego miasta. Przypomnijmy, wczoraj około 18 wszedł do placówki z nożem i zranił najpierw 2 pacjentki, a później pielęgniarkę i lekarza, który obezwładnił napastnika.
2: Policjanci zatrzymali agresywnego 19-letniego jastrzębianina. Mężczyzna nie był wcześniej karany za przestępstwa kryminalne, jest już zatrzymany.
3: Czy był trzeźwy, czy był pod wpływem jakichś środków?
2: Na chwilę obecną nie mogę przekazać tych informacji.
3: Czy on jest spokrewniony z kimś, kto przebywał w tym szpitalu, z pacjentką, z pacjentem?
2: Takich informacji także nie posiadamy, aby ktoś w szpitalu przebywał z jego rodziny.
3: Co dalej z tym mężczyzną w najbliższych godzinach będzie się działo?
2: Mężczyzna został zatrzymany, przebywa w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych naszej jednostki.
1: Z Haliną Semik, rzeczniczką policji w Jastrzębiu-Zdroju, rozmawiała śląska reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Stan trojga rannych jest poważny, ale stabilny. Wojsko uprzedza mieszkańców Lublina o planowanych na dziś ćwiczeniach, którym będzie towarzyszył huk wystrzałów i dym. Gdzie dokładnie można spodziewać się takich niedogodności? O tym nasz reporter Dominik Smaga.
4: Ćwiczenia będą prowadzone rano na terenie wojskowym na Majdanku, więc na pewno będzie je słychać na Kośminku i na Felinie. Jak usłyszałem w 19. Brygadzie Zmechanizowanej, będą to ćwiczenia taktyczne z wykorzystaniem amunicji, granatów dymnych i dymu taktycznego. To będzie widać, będzie słychać, ale nie będzie powodu do alarmowania służb po pożarze, bo to tylko ćwiczenia, które według deklaracji wojska powinny się zakończyć przed 13.
1: Wielka woda, która w ostatni poniedziałek przeszła przez Biały Dunajec koło Zakopanego, zebrała ze sobą 1 000 000 zł. O szacowaniu strat mówi wójt gminy Marcin Gandera.
5: Przede wszystkim drogi rolnicze ucierpiały na naszym terenie. Wszystkie one są już udrożnione. Niestety oberwał również nasz wodociąg publiczny ujęcia tej wody. W niektórych posesjach dalej trwają prace. Dalej strażacy również pomagają odpompować tą wodę. Też uruchomiliśmy dodatkowe koparki, żeby pomogły też mieszkańcom pozbywać się tego mułu, który został.
6: No jak jest zalane, wszystko woda, taki muł, piach po prostu, no i z tego nie będzie raczej. No usłyszymy, to podziała może troszeczkę i utylizacja. Ale tu każdy przychodzi, zagląda, czy wszystko jest okej, czy coś pomóc. Naprawdę każdy sobie tutaj pomaga. Jestem pod wrażeniem ogólnie takiej. Ta cała pomoc tutaj górali jest, no nie, nieoceniona.
1: Usłyszał od wójta i mieszkańców reporter RMF FM Maciej Pałachicki. Teraz w faktach przenosimy się do Wrocławia. W tamtejszym ogrodzie botanicznym zakwitło w pełni dziwidło olbrzymie. Roślina budzi wielkie zainteresowanie z powodu ogromnego i nietypowego kwiatostanu, ale także z powodu bardzo oryginalnego zapachu zepsutego mięsa, mówi dyrektor ogrodu profesor dr habilitowany Zygmunt Kącki.
7: Kwiatostan udaje padlinę. Niezwykła umiejętność tego kwiatu tylko po to, aby woń padliny rozkładającego się mięsa wędrowała jak najdalej w puszczy tropikalnej po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. Głównie są to chrząszcze oraz muchówki.
1: Miłośnicy przyrody przez całą noc oglądali dziwidło. Ci, którzy chcą jeszcze zobaczyć tę niezwykłą roślinę, już mogą ustawiać się w kolejce.
0: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
1: Na koniec raport z mundialowych spotkań grupy D. Po pierwszej połowie meczu Stany Zjednoczone-Turcja – zaskoczenie. W porannych faktach nasz korespondent Paweł Żuchowski, który ogląda to spotkanie wraz z kibicami w Waszyngtonie. Dzień dobry, Paweł, powiedz, co dzieje się u ciebie?
8: Dzień dobry, prowadzi Turcja 2-1 do przerwy. Amerykanie są już jednak pewni awansu do 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata. Ostatni mecz grupowy z Turcją nie ma już wpływu na ich pozycję. Dla współgospodarzy mundialu to bardzo komfortowa sytuacja, ale reprezentacja rozpaliła nadzieję kibiców, którzy liczą na wysokie zwycięstwo w tym spotkaniu z Turcją, a potem kolejne dobre wyniki. W tej chwili przerwa. Wynik, kibice tutaj w strefie kibiców w Waszyngtonie do przerwy przyjęli ze smutkiem, ale przez całą pierwszą połowę był tu ogromny doping. Kibice, z którymi rozmawiałem, podkreślają, że reprezentacja USA ma szansę na Mistrzostwo Świata. Wielu z nich przekonywało mnie przed chwilą, że to możliwe i mocno w to wierzą. Z National Mall w Waszyngtonie Paweł Żuchowski.
1: Dodam, że w drugim meczu grupy D Paragwaj-Australia do przerwy bez bramek. O końcowych wynikach tych spotkań oczywiście powiemy Wam w porannych faktach. Tymczasem tu kończymy to wydanie. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Fakty wracają za niespełna pół godziny. To, co najważniejsze o poranku, przekażą Wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: RMF FM zawsze z Tobą. RMF FM zawsze z Tobą.

dzisiaj o tajemnicy Pytona. Wakacje, które się zbliżają, są znakomitą okazją, by zadbać o sylwetkę. Będzie o Pytonie. Może nie swoją, bez przesady, ale na przykład o sylwetkę syna. To biegusiem, Karolek, po piwko. Tym niemniej trzeba walczyć z otyłością, z nadwagą, bo jest ona powodem wielu chorób. Nadwagę, otyłość masz wtedy, kiedy nie możesz zawiązać butów nawet należąco. Kiedy seismograf odnotowuje twoje siadanie na kanapie. Winda, widząc cię, domaga się wsparcia psychologicznego. Kiedy przewracasz się w łóżku, satelity korygują orbitę. Kiedy robisz selfie, telefon automatycznie przełącza się w tryb panoramy. Kiedy waga wyświetla liczby z ironiczną miną. Wtedy jest pora na działanie odchudzające. Różnych rzeczy człowiek się chwyta, żeby schudnąć. A to nie je. A to je, ale wybrane produkty, stosuje diety, a to keto, a to sreto, czy coś tam typu kapusta. A to uprawia gimnastykę, co jest głupie, bo jak człowiek jest zdrowy, to nie musi się gimnastykować, a jak jest chory, to nie powinien. Ale jest nadzieja, taki tytuł z internetu. Przełom w leczeniu otyłości? Naukowcy odkryli sekret pytonów. Co to oznacza? Czy to oznacza, że aby schudnąć, należy sobie obciąć ręce, nogi i pełzać? No byłoby to jakieś rozwiązanie, owszem, ale nie o to chodzi. Naukowcy zidentyfikowali wyjątkową cząsteczkę w krwi pytona, która podana otyłym myszom skutecznie ogranicza ich apetyt, który jest przyczyną tycia. Rozumiecie, ktoś padł na pomysł, żeby krew pytona podać myszom. Niesamowite. Wniosek z tego jest taki, w każdym razie, że trzeba jeść surowego pytona, żeby schudnąć. Żeby nie doprowadzić się do takiej depresji, że aby mniej ważyć, obcinamy włosy.

0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey, droga męczenników Majdanka 74A, Lublin. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD. Build your dreams.

0: sama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Poniedziałek,
3: wtorek,
4: środa,
3: czwartek,
5: szybko zleci,
6: byle do piątku.
7: Słuchaj już dziś po 9 w RMF FM.
8: Zadbaj o właściwe nawodnienie przez cały tydzień z Active Lab Pharma, producentem elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
0: Po reklamie.
9: 5:30 na zegarach, zaczynamy poranne wydanie Faktów RMF FM. Tomasz Staniszewski, dzień dobry.
10: Dzień dobry, o poranku, 26 dzień czerwca. Piątek, tuż przed wakacjami, 177 dzień roku. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski z wotum zaufania. Minister zdrowia chce zlikwidować kominy płacowe. To a propos m.in. warszawskiego szpitala południowego. A na mundialu w meczu Stany Zjednoczone-Turcja remis 2-2, 68 minuta tego spotkania.

0: Dziękuję radnym za udzielone wotum zaufania i absolutorium. Przed godziną podziękował swoim wpisem w portalu X Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy głosami radnych Koalicji Obywatelskiej uzyskał podczas burzliwej sesji Rady Warszawy wotum zaufania. Przeciw był klub radnych PiS oraz klub Lewicy Miasto jest nasze wspólne jutro. Radni niezrzeszeni Paweł Lech wstrzymał się od głosu, radny Maciej Binkowski z Konfederacji głosował przeciw. A wcześniej prezydent Warszawy zaprezentował radnym raport o stanie miasta za rok 2025, w którym podsumowano m.in. wszystkie ubiegłoroczne inwestycje oraz sytuację finansową Warszawy. Wcześniej gorąco dyskutowano o Szpitalu Południowym i miejskich spółkach oraz ludziach prezydenta.
1: Panie prezydencie, dzisiaj pan słuchał swoich zastępców? Słuchał pan swojego zastępcę, który zrobił tutaj wykład ze wstępu do kodeksu spółek handlowych?
0: Pytał Adrian Zandberg. Do tej dyskusji, do pytań i wotum zaufania wrócimy o poranku w faktach RMF FM. Chcemy zlikwidować kominy płacowe. To słowa minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy. W ten sposób odnosiła się do sprawy lekarza Dawida Kacprzyka. Były radny Koalicji Obywatelskiej, pracujący na szpitalnym oddziale ratunkowym Szpitala Południowego w Warszawie, przez rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Minister była pytana, czy w związku z tym skandalem poda się do dymisji.
2: Myślę, że tutaj pewnie decyzje również należą do premiera, natomiast sprawa z Szpitala Południowego i pierwsze doniesienia i reakcja nadzoru właścicielskiego nad szpitalem w mojej ocenie, a byłam nadzorem właścicielskim przez 7 lat dla szpitali marszałkowskich, była właściwa.
0: Minister Jolanta Sobierańska-Grenda dodaje, że faktyczne zarobki w ochronie zdrowia pomoże ustalać ustawa o weryfikacji danych o wynagrodzeniach medyków za pomocą numeru PESEL. Teraz aktualne ostrzeżenie z autostrady A4. Pali się ciężarówka koło węzła Krzywa na Dolnym Śląsku. Uważajcie w tym miejscu, na jezdni w kierunku Wrocławia nie przejdziecie jednym pasem. Piątek, 26 dzień czerwca. Wciąż najważniejszy temat faktów to warszawska afera szpitalna. O 7:00 gościem Piotra Salaka w rozmowie faktów i internetowego radia RMF24 będzie dziś szef Naczelnej Izby Lekarskiej, Łukasz Jankowski. Godzina później poranna rozmowa w RMF FM, Tomasz Telikowski i Anna Maria Żukowska z Lewicy. O poranku w faktach, także ostatni dzień szkoły.
3: No ja na przykład na Mazury będę żaglować z tatą moim.
4: Trochę żałuję, że wakacje nie będę miał co robić. Wolę chodzić do szkoły się uczyć.
0: No i piłkarski mundial w Ameryce. W tej chwili głośne Stany Zjednoczone grają z Turcją. Jak mówiłem, 71. w tej chwili minuta meczu i w tym spotkaniu remis 2-2. Najbliższe pełne wydanie faktów już o 6:00. Zapraszam.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Ja takie robiłem USA, USA, że aż się zadyszałem.
7: A ja takie robiłem, żeby wszystkim kibicować takie nasi, nasi.
6: Tylko hop, muszę hop, hop.
7: Ustalić, którzy to nasi jeszcze.
6: No, ale to dopiero już jak będzie wynik ostateczny.

0: Ależ muzycznie się zrobiło, bardzo ślicznie. Olivia Dean i Sam Fender. I tak wam gramy o poranku, tak was budzimy z taką muzyczką.
1: Czy to jest ten dzień, czy dzisiaj ostatni dzień roku szkolnego? Czy dzisiaj będą świadectwa? Czy dzisiaj po prostu dzieci wesoło wybiegną ze szkoły?
0: I to i wszystkim tym, którzy rodzicom, mamom, tatom i dzieciakom, którzy dotarli razem z nami do końca roku szkolnego, to dla was!
1: Naprawdę szacuneczek, skłaniamy się w pas.
0: Jesteście cudowni.
1: Pamiętam, jak zaczynaliście na 1 września, mówiliście: nie damy rady. I co?
0: A my wam mówiliśmy, ale weźmiemy was za rąkę, za rączkę, za uszko, przeprowadzimy przez te 10 miesięcy szkolnego koszmaru i mamy wakacje. Ale jesteście obłędni.
1: Po prostu, róbcie tak dalej. Słuchajcie nas i wszystko będzie dobrze. Tu Wstawaj, Szkoda Dnia. Jacek Tomkowicz,
0: Przemysław Skowron. Dzień dobry.
2: Reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Już 27 czerwca Wrocław po raz pierwszy zabrzmi tak elektronicznie. Wrocław Deep House Festival. Pierwsze w historii wydarzenie łączące najlepsze klubowe brzmienia i kultową halę stulecia. Przeżyj z nami niesamowity audiowizualny spektakl w ramach Święta Wrocławia. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca. Line-up i szczegóły na wrocław.pl. Bilety na e-bilet.pl. Zaprasza miasto Wrocław.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie.
3: To jest RMF.

0: Jennifer Page. Za nami to jest najlepsza muzyka. 5:52 na zegarach. Słuchacz podesłał. Twierdzenie Pitagorasa ma 24 słowa, 10 przykazań, 179, deklaracja niepodległości USA 1300, a przepisy Unii Europejskiej regulujące sprzedaż kapusty 26911.
1: To poczekajmy, aż Unia wyda przepis na śląską modro kapustę. Internetu nie wystarczy, żeby to zmieścić.
0: Nie, trzeba będzie robić drugi internet. Słuchajcie, wystarczą dwa słowa, żeby to skomentować.
1: No.
0: Ale nie wypowiemy tych słów na antenie.
1: No nie.
0: Nie, nie, bo dopiero co padły w kontekście Szpitala Południowego, także nie. Pierwsze jest na K, drugie na M. Ja się

0: Adele, to za nami.
1: Co przed nami? Ponieważ to już prawie szósta, to przed nami fakty w RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski, oboje już na swoich miejscach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I zapraszamy.
2: Trzęsienie ziemi w Japonii to informacja, którą właśnie teraz podają światowe agencje.
3: Rośnie tymczasem bilans wczorajszego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Potwierdzono już śmierć ponad 230 osób.
2: 46 tysięcy uznaje się za zaginione.
3: Wieczorny atak na żołnierza w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu Zdroju.
2: Ranne są dwie pacjentki, pielęgniarka i lekarz.
3: A na mundialu za oceanem kończą się ostatnie mecze grupy D. Oba w tej chwili na remis. Na początek pilna informacja, trzęsienie ziemi o magnitudzie 6 w Japonii.
2: Zbieramy nowe informacje również na ten temat. Na drugim końcu świata w Wenezueli trwa wyścig z czasem, by uratować się ofiary potężnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło ten południowoamerykański kraj ponad dobę temu.
3: Aktualny bilans ofiar to co najmniej 235 osób zabitych, 1500 rannych oraz, uwaga, ponad 46 tysięcy tych, których los pozostaje wciąż nieznany.
2: Dwa wstrząsy miały magnitudę 7,2 i 7,5. Były najsilniejsze w tym regionie od niemal 130 lat. Udało nam się otworzyć drzwi, jak tylko się dało. Wszędzie unosiła się chmura dymu, która ograniczała widoczność. A kiedy zeszliśmy w dół, widok przypominał scenę z horroru. Musieliśmy wspinać się po gruzach i wszystkim innym, co tam zalegało, opisywała moment trzęsienia mieszkanka Caracas.
3: Stolica Wenezueli, wspomniany Caracas, ucierpiał najbardziej. Wiele budynków legło tam w gruzach.
2: Pomoc napływa z całego świata. Zbiórkę pieniędzy uruchomiła m.in. Caritas Polska.
3: To fakty RMF FM. Dwie pacjentki, pielęgniarka i lekarz, to ranni po ataku nożownika, do którego doszło wczoraj wieczorem w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu Zdroju.
2: Stan poszkodowanych lekarze określili jako stabilny, choć w przypadku trzech osób poważny.
3: Napastnik został zatrzymany. Anna Kropaczek, o poranku w faktach RMF FM. Aniu, co wiemy w tej chwili o przebiegu tego dramatycznego wydarzenia?
4: 19-latek z nożem wszedł na oddział gastrologii i najpierw zaatakował dwie pacjentki. Personel ruszył z pomocą. Ranna w rękę została pielęgniarka. Poważniejsze obrażenia odniósł kierownik oddziału, który obezwładnił napastnika.
5: Własnym ciałem, właśnie takim bohaterskim czynem, to on go obezwładnił ostatecznie i on go przytrzymał do przyjazdu policji.
4: Mówił dyrektor szpitala Robert Ostrowski. Trzy osoby, lekarz i pacjentki, mają rany kłute klatki piersiowej. Nie wiadomo na razie, jakie były motywy działania 19-latka.
2: Będziemy śledzić tę sprawę.
3: W RMF FM zatem sprawdzajcie fakty. Głosami radnych Koalicji Obywatelskiej prezydent stolicy Rafał Trzaskowski z wotum zaufania.
2: 4 godziny temu kończyła się burzliwa sesja Rady Warszawy. Przeciw prezydentowi był klub radnych PiS oraz klub Lewicy. Miasto jest nasze, wspólne jutro.
3: Wcześniej Rada Warszawy zagłosowała za powierzeniem Komisji Rewizyjnej Rady Kontroli Działalności Szpitala Południowego. Prezydent miasta przyznał w czasie sesji, że już wstępne wnioski z audytu wykazały, że ewidencja czasu pracy lekarzy w tej placówce nie była prowadzona prawidłowo. Co jeszcze?
6: Nie było też żadnego formalnego pokoju VIP na storze w szpitalu południowym. Ale jak Państwa informowałem od samego początku, wyjaśniany jest natomiast sposób wykorzystywania pomieszczenia, do którego dostęp miał pan Dawid Kacprzyk.
2: Według Rafała Trzaskowskiego pomieszczenie miało być wykorzystywane samowolnie, poza standardowymi procedurami. Tak skomentował to Adrian Zandberg, lider partii Razem.
7: Problem polegał na tym, że funkcjonują procedury nieformalne. Funkcjonują procedury, w których majątek publiczny jest traktowany jakby nie był publiczny, tylko jakby należał do partii rządzącej.
3: A wyniki miejskiego audytu w szpitalu południowym powinny być gotowe pod koniec lipca, za godzinę. Natomiast gościem faktów i radia informacyjnego RMF24 będzie szef Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
8: RMF FM. Serwujemy sport. Podajemy wyniki.
3: W Lidze Narodów siatkarzy biało-czerwoni w Gliwicach pokonali Turcję wieczorem 3-2.
2: Polacy w tym meczu nie ustrzegli się błędów, ale rywale zagrali nadspodziewanie dobrze, co podkreślają Bartłomiej Lemański i Bartłomiej Bołądź, z którymi po meczu rozmawiał Wojciech Marczyk.
9: W niektórych elementach naprawdę bardzo dobrze grali. Byli zawodnicy, którzy kopali na tej zagrywce i nie mogli przestać. Na środku bardzo dobrze grali.
10: Macie takie momenty, że naprawdę potraficie mocno pociągnąć, a potem tak jakby roztrwaniacie tą przewagę.
9: Tej świeżości nie ma tej szybkości, tej mocy, jaka na pewno przyjdzie. I dlatego musimy grać po prostu na charakterze i walczyć o każdą piłkę.
2: Dzisiaj dla Polski dzień przerwy, jutro zagramy z Niemcami. A na mundialu zakończył się dosłownie przed momentem piłkarski czwartek.
3: W Los Angeles 4 minuty po 21:00 amerykańscy gospodarze grali tam z Turcją, no i... Cieszą się kibice tureccy, bo ten mecz Turcja wygrała 3-2 na trybunach wiele hollywoodzkich gwiazd, Leo DiCaprio czy Daryl Hannah między innymi.
2: Równolegle rozgrywane było spotkanie w San Francisco. Australia grała z Paragwajem. Jaki tam wynik?
3: Ostatecznie bramek się nie doczekano. 0-0 po 6:30. Mistrzowskie fakty sportowe. Tam między innymi wytłumaczymy, co te wyniki oznaczają dla sytuacji w grupie D.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: I o takie wyniki na termometrach walczyliśmy. O pranku 16 w Suwałkach. Nie, akurat o 16 nie walczyliśmy. 20 w Łodzi już i 20 na południu. O to walczyliśmy, o 20. Potem będzie cieplej o 14 na termometrach. Od 24 w Koszalinie przez 31 w Łodzi do 33 na południu.
11: Suma opadów w całej Polsce dzisiaj 0. Suma zachmurzenia dzisiaj no prawie 0. Suma temperatury Łodź się.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
11: No już te 34 na zachodnich krańcach Polski robią wrażenie.
1: Teraz biomecik jeszcze o poranku dla tych, którzy wcześniej wstali. Super, a potem przez cały dzień do końca już niekorzystny, więc teraz się napawajcie tym biometem teraz właśnie.
11: Tak jak Przemek.

0: najpoważniejsze tematy, tylko to, o czym musicie wiedzieć, tylko najświeższe informacje z całego świata, polityki polskiej, polityki zagranicznej.
1: Nie, ale mamy
0: wszystko
1: też...
0: to mamy tutaj, 12 minut po 6.
1: Rzeczy, które inni zatają. Słuchajcie, Marina Szczęsny.
0: No.
1: Ma walizki za 170 tysięcy złotych.
0: 170 tysięcy. To jest cena małego mieszkania, nie wiem, w Łodzi.
1: W Łodzi, ja sprawdzałem przez
0: kawalerki.
1: Kawalerki. No. I to też jest dobre, bo widzisz, bo pani Marina może mieszkać na walizkach,
0: a
1: nie musi jechać do Łodzi.
0: A bierze się na to kredyt hipoteczny?

0: No i proszę, przyszła zguba nasza. O której to się wstaje? Przyszła. Jest Magic. Przecież wiemy, że byłaś na pijamy się, wiemy przecież.
1: Dobra, ważna informacja, bo tak rzuciliśmy a propos mieszkania w Łodzi, że 170 tysięcy tam kosztuje kawalerka. I tak rozmawiamy teraz o cenach mieszkań, rozważamy opcje różne.
0: Może by gdzieś osiąść na przykład na starość, no tak sobie gadamy.
1: Ale sprawdziliśmy też Bieszczady, bo to jest kusząca opcja,
0: Bieszczady,
1: nie?
0: Super. Niestety, słuchajcie, w Bieszczadach tanio już było. No. Teraz tak bez pół miliona nie podchodź. No. Więc w tym momencie mówienie rzucę wszystko, wyjadę w Bieszczady, to tak mogą mówić tylko i wyłącznie bardzo bogaci ludzie. Jak ktoś tak mówi, to znaczy, że masz do czynienia z osobą majątną, stabilną finansowo.
1: 20 minut po 6 tu RMF FM, tu wstawaj.

0: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey generała Stanisława Maczka 136 Białystok. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD. Build your dreams.
2: Arian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: W lesie z psem lepiej być nie może. Przy gotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija wam ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
6: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
9: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
10: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Gazu, Marian, gazu!
3: Już, Barbara. Świeża, orzeźwiająca, gazowana woda z Soda Stream dla ciebie gotowa. A chcesz do tego jakiś syrop?
2: No.
3: Kupiłem w Media Expert różne smaki, jak wymieniałem nabój z gazem.
2: Jesteś najlepszy.
13: Masz pusty nabój Soda Stream? Wymień go w Media Expert na oryginalny, wypełniony atestowanym gazem spożywczym. Szybko, wygodnie i w super cenie. Tylko 29,99 zł.
14: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
15: Po reklamie.
16: 6.30, czas na fakty w RMF FM, dajmy głośniej.
17: A fakty zaczynamy od aktualnych ostrzeżeń dla kierowców.
18: Zablokowana jest krajowa 46 między Opolem a Nysą.
17: W prądach zdarzyły się o poranku dwa samochody, jeden z nich się zapalił.
18: Nie przejedziecie o poranku także ekspresową S5 na wysokości miejscowości Święte w Kujawsko-Pomorskiem.
17: Pomiędzy węzłami Nowe Marzy i Sartowice zdarzyły się dwie ciężarówki, po czym jedna z nich stanęła w płomieniach, więc tak jak na 42 trwa akcja służb.
18: Na wtorek zaplanowane jest spotkanie premiera Donalda Tuska z prezesami Narodowego Funduszu Zdrowia, dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. W ten sposób potwierdzają się informacje naszych dziennikarzy. Tematem mają być nieprawidłowości dotyczące Warszawskiego Szpitala Południowego i lekarza Dawida Kacprzyka.
17: Wiele decyzji na kierowanym przez tego medyka oddziale miało być podejmowanych poza procedurami zarówno prawnymi, jak i medycznymi. Sprawy wyjaśniają równolegle prokuratura, Rzecznik Praw Pacjenta, Stołeczny Ratusz i właśnie NFZ.
18: A temat afery w Szpitalu Południowym w Warszawie wróci w rozmowie o 7 w RMF FM i internetowym radiu RMF24. Gościem Piotra Salaka za pół godziny będzie szef Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
17: A w porannych faktach teraz transparentny król.
18: Na Wyspach jeden z ważniejszych tematów dnia. Po raz pierwszy w historii dwór ujawnił podatki płacone przez brytyjskiego monarchę.
17: Karol III zapłacił niemal 13 milionów funtów w ostatnim roku.

0: finansowym. Jego królewska mość wpłaciła te pieniądze na konto Urzędu Skarbowo-Celnego Jego Królewskiej Mości.
1: Jak tłumaczy dwór, ujawnienie tej sumy ma unowocześnić monarchię i służyć większej przejrzystości.
0: Wczoraj ujawniono jednocześnie, że król i królowa Kamila nadal będą mieszkać w Clearance House i nie przeniosą się do Pałacu Buckingham.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Turcja honorowo ze zwycięstwem żegna się z mundialem i to zwycięstwo osiągnięte w ostatnich minutach meczu z Amerykanami.
1: W studiu Cezary Dziwiszek, dzień dobry.
3: Tak
1: zaczynamy
3: jest, dzień dobry,
1: mistrzowskie
3: witam.
1: Fakty sportowe.
3: Gol Kana Ayhana w 8 minucie doliczonego czasu gry zdecydował o tych 3 punktach dla Turków i pierwszej porażce USA w Mistrzostwach Świata. Gospodarze mieli jednak pewne awansa, Turcy wiedzieli, że jadą do domu. Z awansem w grupie D także Australia, która zremisowała z Paragwajem 0-0, zajęła drugie miejsce. Drużyna z Ameryki Południowej natomiast musi poczekać na pozostałe rozstrzygnięcia. W 1/16 finału Amerykanie zagrają z Bośnią. W grupie F blisko awansu z trzeciego miejsca jest Szwecja, mająca lepszy bilans bramkowy od Paragwaju. Nad ranem zremisowała z Japonią 1-1. Japończycy kończą wyżej w tabeli i w nagrodę zagrają z Brazylią. Grupę wygrywa Holandia, która pokonała Tunezję 3-1 i teraz zmierzy się z inną ekipą z Magrebu, Maroko, ależ to będzie mecz. Zimny prysznic zaliczyli wczoraj z kolei Niemcy, którzy co prawda wiedzieli już, że awansują, ale niespodziewanie przegrali z Ekwadorem 1-2. Kibice niepocieszeni. Sporo do poprawy. 1-2. Bardzo złe zmiany, ale gramy dalej. Wszystko jeszcze się może zdarzyć. Następnym razem UNDAF musi zagrać w pierwszym składzie. UNDAF, przypomnę, 2 golami ratował Niemców w poprzednim meczu z Wybrzeżem Kości Słoniowej, które wygrało z debiutantem wczoraj z Curaçao 2-0 i awansowało z drugiego miejsca w grupie. Trzeci Ekwador dał sobie nadzieję, ale musi jeszcze poczekać na komplet wyników. Mundialowy rozkład jazdy na wieczór i noc w kolejnych faktach sportowych po 8:30. Zapraszam.
4: Ach, to jest klasyk Evergreen. Lubimy przy takich numerach wstawać. Wy lubicie się przy takich budzić i to jest bardzo w porządku. To nie ma się czego wstydzić, to jest normalne.
5: I zęby się podobno przy tym dobrze myje.
4: Spróbujcie zresztą.
5: No.
4: Szczoteczka, buzia i potem zigu, zigu, zigu, zek po ząbkach.

0: Filter Funk, SOS Message in the Bottle. Tak wam gramy o poraneczku do tych waszych porannych. Nie wiem, przy czym siedzicie. Chyba przy pierwszej kawie ludzie to, siedzą.
1: Ale możecie dać znać pod 3322, bo może jakaś jajecznica wjechała.
0: Może.
1: A może szukacie po prostu ubrań, w co się dzisiaj ubrać, żeby tutaj zadać szyku.
0: A wiemy, że wy po prostu się ubieracie najlepiej. To najlepiej. Potem od razu widać na ulicy, kto słucha Wstawaj Szkoda Dnia.
1: Patrzy, o, to jest to. On słucha poranka, tak, bo wygląda, dnia, bo wygląda. No tak. 19 minut i będzie godzina 7. Co tam wygrzebałeś?
0: Wyświetlił mi się taki tutaj przepis w internecie. Czekoladowe ciasto z ziemniaków. Polacy oszaleli, pyszne.
1: No fajne, bo to masz i obiad, i deser w jednym.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do niedzieli. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.

0: na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
2: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Sol d'Or.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Festiwal filmów spotkań niezwykłych. Sandomierz, Ostrowiec Świętokrzyski, Zamek Ćmielów. Filmy, rozmowy, koncerty. Dzień Mecenasa Kultury i Immergaz. Zacznij z nami wakacje. Zapraszam, Andrzej Seweryn.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.

0: Weekend w RMF FM. Weź udział w konkursie i baw się w strefie Amazon.pl Prime Day Cafe. Poznań, Plac Wolności. 23-27 czerwca.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzyny bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% pro.
5: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
6: Do Polo po...
7: Codziennie dowożone super hity. Konserwa turystyczna, golonkowa, gulasz angielski lub mielonka Krakus. Opakowanie 300 gramów, tylko 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 8,99. A lody Manhattan, wybrane rodzaje, opakowanie 1,4 litra w ofercie 1+1 gratis. Dobieraj dowolnie.
8: Polomarket, mój ulubiony.
9: Po reklamie.
10: Wstawaj! Wstawaj! Szkoda dnia w RMF FM.

0: pytaliśmy, co robicie. Robicie różne rzeczy, a my chcemy po prostu...
1: Powiem tak, lista sukcesów. Lista sukcesów, którą macie, jeśli chodzi o sam poranek dzisiejszy, jest po prostu rozwalający.
0: A my chcemy wam powiedzieć brawo. Piszecie pod 3322, co robicie? Nakładam czerwoną pomadkę i wychodzę do tyry. Pozdro Justin. Justin? Brawo!
1: Wielkie brawo.
0: Ale gdzie Justin? Cudowne.
1: I z tą czerwoną pomadką, jak tam pójdziesz do roboty, super.
0: Grzesiek pisze, druga kawa, jadę do Gdańska ciężarówką.
1: Brawo, Grzesiek. Wszyscy razem, brawo, wielkie brawo.
0: Grzegorz Miazga.
1: Tutaj ktoś się nie podpisał, ale kawka i kanapeczka, a dziś na galowo, bo kończymy rok szkolny i zaczynam urlop. Pozdrawiam. Kawka i kanapeczka, super.
0: SMS przyszedł z Milanu. Siemanko ekipo, zlazłem z łóżka, robię kawę, słucham was i biera się za robota. A brawo, stary. To jest list.
1: I kochani, pozostali słuchacze, po prostu bierzcie z nich przykład.
0: Bo takich mamy słuchaczy. A jak my mamy takich słuchaczy, to ja się nie martwię o Polskę.
1: Nie.
0: Nasza ojczyzna jest w dobrych rękach.
1: I rośnie w siłę.
0: Dla was teraz najlepsza muzyka w RMF FM.

0: okazję z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspres.

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do niedzieli. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie produkty Persil. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Kto powiedział, że jest weekend?
2: RMFFM.
3: Że to powiem, najlepsze radio.
1: A, no to wszystko jasne.
4: Jest weekend.
1: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
5: Idealny klimat nie tylko na weekend zapewnia Kaisai, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kaisai.com.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedna plus jedna za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i RMF On.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
9: Po reklamie.
11: Siódma przed nami, fakty w RMF FM to również w tym momencie przed nami, a na fakty zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
12: Dziennikarz RMF FM ujawnia. Prywatna firma komendanta głównego Straży Ochrony Kolei została dostawcą sprzętu dla Komendy Stołecznej Policji.
13: Szczegóły już za moment. Limit godzin pracy w ochronie zdrowia.
12: Jego wprowadzenie rozważa Ministerstwo Zdrowia.
13: A gościem rozmowy o 7 w RMF FM i internetowym radiu RMF 24 jest szef Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski. Zapraszamy.
12: Prywatna firma komendanta głównego Straży Ochrony Kolei dostawcą specjalistycznego sprzętu dla Komendy Stołecznej Policji.
13: Jarosław Garstka w ramach swej pozasłużbowej działalności wystąpił w przetargu dla warszawskiej policji i ten wart kilkaset tysięcy złotych przetarg wygrał. Krzysztof Zasada z tymi informacjami w Faktach o 7. Dzień dobry, Krzysztofie.
14: Dzień dobry.
13: Czego dotyczyło postępowanie?
14: To było zamówienie obejmujące dostawę stołecznym funkcjonariuszom trenażerów strzeleckich, multimedialnych, przenośnych systemów szkolno-treningowych oraz laserowych symulatorów paralizatora. W przetargu o to zamówienie starały się trzy firmy. Wartość przedmiotu zamówienia policja oszacowała na prawie 528 tysięcy złotych. Jarosław Garstka za trenażery zaproponował najniższą cenę, niespełna 342 tysiące, dwaj kontroferenci 464 tysiące złotych oraz blisko 528 tysięcy. Komendant SOK przetarg wygrał, a Komenda Stołeczna podpisała umowę z firmą Jarosława Garstki w listopadzie zeszłego roku.
12: Krzysztofie, chyba nieczęsto się zdarza, by szef uzbrojonej formacji po godzinach dostarczał sprzęt służbom mundurowym.
14: No rzeczywiście, nie słyszałem o takiej historii, ale ten przetarg może budzić także wiele wątpliwości, szczególnie dotyczących transparentności zamówień publicznych i obrotu gospodarczego. Pojawiają się pytania o możliwy konflikt interesów szefa Straży Ochrony Kolei. Pytania zadałem komendantowi Garstce. Słuchajcie kolejnych faktów.
13: Ministerstwo Zdrowia rozważa wprowadzenie limitu przepracowanych godzin w ochronie zdrowia. Ta deklaracja ma związek z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie.
12: Lekarz Dawid Kacprzyk, do niedawna radny Koalicji Obywatelskiej, miał przepracować tam średnio 331 godzin w miesiącu. Zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
13: O tym, czy minister zdrowia czuje się odpowiedzialna za ten skandal, teraz w faktach reporter RMF FM Jakub Rybski.
15: Jolanta Sobierańska-Grenda nie ma sobie nic do zarzucenia i twierdzi, że państwo na te doniesienia zareagowało w sposób natychmiastowy. Podkreśla również, że od razu po ujawnieniu afery w warszawskim Szpitalu Południowym zleciła odpowiednie kontrole. Ponadto, zdaniem minister zdrowia, reakcja władz miasta na informacje o nieprawidłowościach w stołecznej placówce była właściwa.
16: Chcemy poznać wszystkie fakty. Chcemy również po zakończeniu kontroli wyciągnąć wnioski z zaistniałych sytuacji.
15: Minister zdrowia zadeklarowała, że jej resort chce zlikwidować tak zwane kominy płacowe, czyli wyjątkowo wysokie zarobki niektórych lekarzy, a także ustanowienia górnego limitu przepracowanych godzin.
12: Do tego tematu wrócimy już za chwilę w naszej rozmowie o 7:00. A teraz jeszcze wynik 3-2 w meczu Turcja-Stany Zjednoczone.
13: Amerykanie stracili bramkę tuż przed ostatnim gwizdkiem. Spotkanie obserwował nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, mimo porażki kibice Sakera w USA nie tracą wiary.
17: Dzień dobry, choć drużyna USA przegrała, to na stadionie w Los Angeles, ale i w strefach kibica w innych miastach Stanów Zjednoczonych zapanowała wielka radość. Narodową drużynę w Los Angeles oklaskiwała była wiceprezydent USA Kamala Harris z mężem. Na stadionie w mieście Aniołów było wiele gwiazd Hollywood, na przykład Leonardo DiCaprio. Ostatni mecz grupowy z Turcją dla drużyny USA nie miał wpływu na ich pozycję. Współgospodarze mistrzostw zapewnili sobie awans wcześniej, a kibice rozpalili wyobraźnię i widzą swoją reprezentację w finale. Kocham naszą drużynę, jestem naprawdę z nich dumna, są wspaniali.
18: Go USA!
17: Mówiła ta kobieta. Inni wskazują jednak, że to młoda drużyna i potrzebuje więcej doświadczenia.
13: Paweł Żuchowski rozmawiał z kibicami. Dziękujemy, Pawle. Równolegle rozgrywane było spotkanie w San Francisco. Australia bezbramkowo zremisowała z Paragwajem.
12: Po wieczorno-nocnych meczach znamy kolejne pary 1:16.
13: Brazylia zagra z Japonią, natomiast Holandia trafia na Maroko i to będzie na pewno mecz wagi ciężkiej.
19: Rozmowa oparta na faktach.
12: Zapraszamy na rozmowę o 7:00 w RMF FM i internetowym radiu RMF24. Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry, witamy.
20: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7:00 jest prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski. Dzień dobry, panie prezesie.
21: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry.
20: To szefowa resortu zdrowia powinna ponieść odpowiedzialność polityczną za to, co się dzieje w Szpitalu Południowym, pana zdaniem?
21: Miałem dyżur wczoraj, pytałem pacjentów o tą aferę. Nikogo nie interesowało, czy poleci głowa tego czy innego polityka. Ludzi interesuje, czy wyzdrowieją, ile będą w szpitalu, jak szpital może zapewnić pomoc.
20: Czyli pan się nie domaga dymisji ministra zdrowia?
21: Absolutnie nie domagamy się ministry nikogo w związku z tą aferą. Domagamy się dobrej ochrony zdrowia dla pacjentów i dla lekarzy.
20: A będzie pan się spotykał z prezydentem i apelował do niego o weto w sprawie ustawy wiążącej PESEL z nazwiskami, z zarobkami lekarzy?
21: Na razie nie mam takich planów. Chciałbym spotkać się z panem premierem Donaldem Tuskiem i przekonać go do tego, że lekarze i politycy w tej sprawie muszą mówić jednym głosem. Zaproponowaliśmy pakiet reform, pakiet zmian, które zaczynają się również od naszego środowiska. Liczymy na wysłuchanie i na dobrą rozmowę.
20: Ale premier nie odpowiedział na państwa prośbę o spotkanie.
21: Dwukrotnie zwracaliśmy się z prośbą również pisemnie o spotkanie i nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi.
20: Tak mówi Łukasz Jankowski, czyli prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF24, ale słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy.
13: Dziękujemy. Premier, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej chce się spotkać z premierem. Premier dotychczas na prośbę o to spotkanie nie odpowiedział. A my już teraz zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
12: Za godzinę gościem będzie Anna Maria Żuk, przewodnicząca klubu parlamentarnego Nowej Lewicy.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
11: Jest z nami Karwatka, jest. Proszę bardzo.
23: Karwat i Marek też.
11: Karwatka, Marka, tak dokładnie.
23: I tak jak obiecałam, tak jest. Codziennie od wtorku wyższa temperatura. Dzisiaj od rana zapowiada się tak pogodnie i bez chmur. Nad morzem do 26 stopni. 28 będzie na Warmii i na Podlasiu. Aż do 33 w większości regionów. No i 34 w Lubuskiem, czyli na zachodzie kraju znowu najcieplej. Jeśli szukacie trochę ochłody, to właściwie tylko w górach.
22: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
11: Nie było cię tu, jak Obrotowski tańczył po studiu i śpiewał: ta karwatka, ta malutka tańcowała, to krótka przez.
24: Dzień dobry, mnie też nie było. No, takie piękne rzeczy omijają.
23: No właśnie, dlaczego?
24: Ale to teraz jesteś ty, jestem ja, Magdalena.
23: I nie ma Olo. Gdzie on jest?
24: A nie ma Ola, no właśnie. Gdzieś po las. No ale to nie zmienia faktu, że mogłabyś teraz już ty zatańczyć.
23: Może ty, Maria, jednak.
11: To Dali Zawiałow.
23: Balada. To Maria.
25: Dobra, to wszyscy słuchacze tańczą, a my gramy.

0: teraz o poranku o 7.14 zapraszamy was do kącika zdrowie we Wstawaj Szkoda Dnia, bo i taki kącik dla obudzonych już mamy.
1: Poszły w górę ceny leków, konsultacji i terapii psychologicznych, czytam właśnie. Zdrowie psychiczne to w Polsce dobro luksusowe, piszą pacjenci.
0: Dobro luksusowe.
2: Trzeba być chorym psychicznie, żeby chcieć być w Polsce człowiekiem psychicznie zdrowy.
0: Słuchajcie, człowiek zdrowy, normalny, nie da tutaj sobie rady. Po prostu oszaleje do cna.
1: Szaleństwo, wiemy to po sobie, tak? To jest rodzaj ochrony w nienormalnej rzeczywistości.
0: Dokładnie, także ludzie kochane, no nie przesadzajmy z tym zdrowiem. Nie przesadzajmy.
3: Reklama. Dostaniesz coś za świadectwo?
4: No raczej, rabat od Media Expert.
3: Wow, też chcę.
4: To proste, za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie, piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
3: Mega.
5: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
6: Do Polo Pop.
7: Codziennie dowożone super hity. Konserwa turystyczna golonkowa, gulasz angielski lub mielonka Krakus. Opakowanie 300 gramów, tylko 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 8,99. A lody Manhattan, wybrane rodzaje, opakowanie 1,4 litra w ofercie 1 plus 1 gratis. Dobieraj dowolnie.
8: Polomarket. Mój ulubiony.
9: RMF FM i Cross ruszają w Polskę.
10: Masz rower na wakacje?
9: A jak nie masz, to możemy ci go dać.
10: Dlaczego? A dlaczego nie?
9: Sprawdź, kiedy będziemy u ciebie na www.rmf.fm.
10: A jeśli nie wpadniemy do twojego miasta, to nic straconego.
9: Bo i tak możecie wygrać te super rowery.
10: Obserwujcie nasze social media.
9: I zgarniajcie rowery Cross, bo to świetny pomysł na wakacje.
11: Rower od Cross na wakacje? Raty poczekają do września. Szczegóły promocji dostępne w najlepszych sklepach rowerowych i na cross.pl.
12: Marian, wymarzony sprzęt na wielkiej wyprzedaży w Media Expert.
13: Wielki telewizor. O, mają taki?
12: Mają, 70 cali, Sharp. Za jedyne 1999 zł. Taniej o 6 stówek.
13: Taką wyprzedaż to ja rozumiem, Barbara.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, 70 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert.
3: Po reklamie.
14: Wstawaj, szkoda dnia.
0: Edek Sinan, Shape of You dla was teraz w RMF FM. Na zegarach mamy 7.16. Dzień dobry.

0: Ed Sheeran, Shape of You w RMF FM, ale teraz uwaga, bo oto nastał dzień, na który czekaliśmy cały miesiąc. Finał czerwca w kumulacji szczęścia w RMF FM.
1: I dzisiaj dwa finały, dwie okazje na pobicie historycznego rekordu wygranej w RMF FM i zgarnięcie 1 300 000 zł. Pierwszy finał już po 10:00.
0: A w drugim finale, notujcie, w drugim finale ktoś z was na pewno wygra 150 000. Audi Q3, nim minie ten dzień i zostanie milionerem, bo być może wygra 1 300 000 zł polskich.
2: Duże pieniądze. Duże ryzyko, ale w sumie czy czymś ryzykujecie? Nie sądzę.
1: Ja tak sobie myślę, że ten milion tak sam w sobie jest fajny.
0: Jest super.
1: 1 300 000 to jest nagroda główna, ale milion jest dobry. To jest jedynka, przypomnę, i 6 zer. No. I zróbmy z tych 6 zer szczęśliwe numerki, czyli 6 i 0. Jeśli macie 6 i 0 w numerze telefonu, macie najwięcej szczęścia właśnie teraz.
0: I teraz uwaga, bo to jest poranny mnożnik dla świeżo obudzonych. Jeżeli macie 6 i 0, to już powiedziałeś, to wiemy. Mhm. Natomiast przez 10 minut każdego waszego SMS-a będziemy mnożyli razy 1200. Każdego. A jeżeli macie 6 i 0, to podwajamy ten mnożnik.
1: Czyli jeśli macie 6 i 0 w numerze telefonu, to macie aż 2400 szans jednym SMS-em, jednym wejściem do gry na www.rmf.fm tylko przez 10 szczęśliwych minut.
2: Każdy... A ja mogę zdradzić, że lepszej takiej szansy i okazji nie będzie już dzisiaj.
0: Każdy SMS to 1200 szans, ale jeżeli przyjdzie SMS z numeru, gdzie jest 6 i 0, to SMS z takiego numeru to 2400 szans nawet na 1 300 000.
1: I gracie w dwóch losowaniach o 1 300 000 zł.
0: Pierwsze losowanie po 10:00.
1: RMF wysyłacie pod 7474. RMF pod 7474.

0: 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Pomnożymy razy 1200, a SMS-y, które przyjdą z numeru, gdzie jest 6 i 0, a są takie numery, to takie SMS-y mnożymy razy 2400, czyli to 2400 szans nawet na 1 300 000, a dzisiaj ktoś z was może zostać milionerem już po 10, czyli za chwilę.
2: I jednej rzeczy jesteśmy pewni. Dzisiaj ktoś na pewno wygra Audi Q3 150 000 złotych albo 1 300 000
1: No to jest finał czerwca. W kumulacji szczęścia róbcie z tą wiedzą, co chcecie.
2: RMF wysyłacie pod 7474.
3: Reklama.
4: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Wiesz, Marian, w Duecie wszystko jest prostsze.
6: O, dziękuję, Barbara, to miłe bardzo.
5: No bo zobacz, no, pralka Haier perfekcyjnie pierze ubrania, a energooszczędna suszarka Haier suszy je nawet w 30 minut. A do tego odświeża delikatne tkaniny bez użycia środków piorących.
6: A, taki Duet.
5: Idealny, z Media Expert.
7: Kup

0: Sport.pl. Od poniedziałku do czwartku grają dla Was Ola Filipek i Mateusz Opyrchał, a w piątki radiowe Olki. Filipek i Sikora robią weekendowy biforek.
1: Jak ja bym chciał, żebyście usłyszeli Olę, zanim pojawiliśmy się na antenie, zrobiła tak.
2: No to ja widzę sobotę.
0: Lepsza połowa dnia. Już dziś po 14.
3: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
4: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się. Bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
5: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
6: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
5: Wspaniale się to ogląda.
6: A jak smakuje?
5: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
8: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 7:30.
9: W Wenezueli trwa walka z czasem, której stawką jest ludzkie życie.
10: Ratownicy przeszukują gruzy, by ratować tych, którzy przeżyli wczorajsze trzęsienie ziemi. W najnowszym bilansie ofiar 235 nazwisk, co najmniej 4300 rannych i ta liczba, która w tej chwili wywołuje największy niepokój. Aż 46 tysięcy osób, których los pozostaje nieznany.
9: Dwa trzęsienia ziemi w odstępie niespełna minuty. Magnituda obu powyżej 7.
10: Do wstrząsów doszło chwilę po 18 czasu lokalnego w dniu Święta Narodowego Wenezueli, co oznacza, że w domach przebywało wtedy więcej osób niż w zwykły dzień roboczy. Jedna osoba ranna w zdarzeniu busa z motocyklem o poranku w Jaśle na Podkarpaciu.
9: Tam na krajowej 28 policja w tej chwili kieruje ruchem.
10: Curaçao żegna się z mundialem już po fazie grupowej.
9: Ale ten debiut został odebrany jako historyczny sukces.
10: Najmniejszy kraj w historii mistrzostw świata na swoim pierwszym mundialu zdobył pierwszy punkt, strzelił pierwszego gola. Po druzgocącej porażce z Niemcami 1-7 był w stanie się podnieść i zremisować 0-0 z Ekwadorem. Wierzę, że futbol należy do wszystkich i jest dla każdego. Takim przesłaniem mundial kończy trener Curaçao Bubiszta. A my zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM i internetowym radiu RMF 24.
9: Za pół godziny gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Anna Maria Żukowska z Lewicy.
10: A już teraz
11: czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
10: Codzienne zakupy coraz droższe.
9: I o tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry, Igorze.
12: Dzień dobry, kłaniam się. 5% w górę w skali roku, czyli więcej niż inflacja, tak wynika z badania agencji ASM. Porównawczy koszyk zakupowy jest już wyceniany na ponad 300 zł w każdej sieci sklepów. Średnia cena to 331 zł, ale jest szansa, by robić zakupy nieco taniej.
13: Warto zwrócić uwagę na duże różnice cen między sieciami handlowymi. Ponad 150 zł różnicy między koszykiem opartym na minimalnych i maksymalnych cenach tych samych produktów w badanych lokalizacjach pokazuje, że miejsce zakupów ma realny

0: wpływ na domowy budżet.
1: Wylicza Kamil Kruk z agencji ASM, a jeśli planujecie zakupy w zbliżający się weekend, przypominamy, najbliższa niedziela jest handlowa. Handlowej niedzieli do prowadzenia działalności nie potrzebują stacje paliw, na nich już w ten weekend spodziewane podwyżki. Są zmiany cenników w rafineriach, po kilku dniach stabilizacji stawek na pylonach teraz mogą pójść w górę. Zarówno w przypadku benzyny, jak i oleju napędowego. Na szczęście podwyżki nie powinny być dotkliwe w granicach kilku groszy za litr. Ale możemy pytać, dlaczego tak się dzieje, skoro ropa tanieje? Bo podrożał dolar, a to w tej walucie rozliczany jest ten surowiec. Dla nas oznacza to droższe tankowanie. O poranku kurs amerykańskiej waluty z kolejnymi wzrostami. W tej chwili kosztuje 3,76 zł. Podobnie euro także rośnie, 4,28, frank szwajcarski po 4,65, funt brytyjski 4,97.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: To będzie piękny dzień z RMF FM.

0: Czy ja dobrze myślę? Czy to jest ten moment? Patrzę, no tak, godzina ósma się zbliża. A to oznacza jedno.
1: To oznacza jedno? Uwaga, o!
2: Dla rodziców!
1: To jest pierwszy, ostatni dzwonek! Jeszcze
2: pierwszy,
1: raz?
2: Ostatni, jest, tak jest.
1: Drugi, ostatni.
2: Oj!
1: Uwaga, jeszcze raz, trzeci, ostatni dzwonek oznacza koniec roku szkolnego.
2: Alleluja!
0: A wiecie, co to
2: dzisiaj?
0: Znaczy?
2: To już dzisiaj!
0: Wiecie, co to znaczy? Za chwilę może zagramy, gdy nie ma dzieci kultu.
1: Dobra.
0: A w tym czasie,
2: dobre.
0: Wy, kochani rodzice, możecie dzwonić pod 12,2 miliony i mówić, co będziecie robić, jak nie będzie dzieci.
1: Tak. Ale jest. Normalnie, anonimowo.
3: Jak wyjadą.
2: I to nic nie wykablujemy.
1: I mówcie takie rzeczy, których normalnie byście się wstydzili powiedzieć.
3: Dzieciom
1: nie, ale nam można, bo...
0: Tak, my nikomu nie powiemy przecież, no to gdzie? Z tego jesteśmy znani.
1: My tylko, ale anonimowo, nagramy te telefony, a te najlepsze wyemitujemy niezabawem na antenie RMF FM.
0: Masz jeszcze ten dzwonek, czy już nie?
1: Czekaj, bo to już czwarty, ostatni dzwonek.
0: Tak,
2: czwarty dzwonek.
1: Uwaga, uwaga.
2: O Boże. Dosyć wstawania na ósmą. Mówcie, piszcie, dzwońcie. 12,2 miliony.
4: Wstawaj, wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
0: No to jedziemy z tym kultem, gdy nie ma dzieci, a wy dzwonicie. 12,2 miliony.

0: Dzwonek. Pierwszy dzwonek dla rodziców. Dzisiaj koniec szkoły. Graliśmy przed chwilą, gdy nie ma dzieci, a wy dzwonicie pod 12,2 miliony, żeby się przyznać, co będziecie robili, gdy nie będzie dzieci.
1: Halo?
2: Cześć, dzień dobry. Zaczynają się wakacje, także w końcu nie będziemy spóźniać się do pracy.
1: No widzisz.
2: Na razie.
3: Halo, halo.
1: Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, cześć. Jak nie będzie dzieci, to ja będę spędzał długi czas w pracy. Będę najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Dziękuję.
1: Już dzieci zazdrościmy. Pa.
4: Ale to ma sens.
1: 12,2 miliony. Dzień dobry, RMF z tej strony.
5: Dzień dobry, witam was.
1: Hej.
0: Co będziesz robił, tak między nami?
5: Oto jak między nami i po cichu, jak nie będzie dzieci, to po pierwsze się wyśpię, po drugie pojadę na ryby, po trzecie wsiądę na rower, a po czwarte będę się pyczył przez cały czas.
4: Nie ma słabych, do góry.
1: To nie ma słabych punktów. Nie ma. Brawo ty!
0: Brzmi jak wakacja, halo.
1: Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam. Ja tylko chciałam powiedzieć, że wolałabym, żeby dzieci zostały w domu, bo już dwa razy jak wyjechały, zaczasnęliśmy się z mężem poza domem i musieliśmy wybijać szybę, żeby wejść do domu.
1: Ale po co to do domu? A po co? Wiesz, ile rzeczy można robić poza domem? Wiesz, ile rzeczy?
4: Albo rozbijcie se namiot. No. Klucz pod wycieraczką schować, a pieniądze za obrazem.
6: Ale czasem może lepiej być w
0: domu. Nikomu nie powiemy. Dzięki, 12,2 miliony, halo.
1: Całujemy.
7: Będę grał w grę.
0: A jaką?
8: W jaką?
0: Tomb Raider. Dobra, mamy to. I to jest plan, halo.
4: Tylko zapisz im, żebyś dzieciom nie przeszedł.
9: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6. RMF FM zawsze z wami. Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Picot. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
15: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
12: No, sam zobacz.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Po reklamie.
10: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
1: Ty, Olesiu, czy to jest ostatni w tym roku felieton twój?
4: Tak, właśnie, nie w tym roku, tylko w tym sezonie, w roku szkolnym. Tak.
1: O kurczę.
3: To ostatnia rozprawka, ciekawy jest.
1: To tak, posłuchajmy, tak. Żeby mieć na wakacje całe.
4: Dobrze, no słuchajcie, bo to już jest, jak mówiliśmy, ostatni felieton przed wakacjami.
1: O, no właśnie.
4: Nie, żebym ja nie chciał wygłaszać tych felietonów w wakacje, ale felietony się mną zmęczyły. Parę dni temu przyszła do mnie delegacja moich felietonów, ten o PiSie, ten o Tusku, ten o Izbach Wytrzeźwień, te maturalne przyszły i jakieś o kurkumie. Ja mówię uprzejmie, a ten kurkumie to skąd? Nie pamiętam go. A delegacja felietonów odpowiada, że zgarnęli go spod sklepu jak płakał, bo automat kaucyjny nie chciał przyjąć słoika po ogórkach. I one mówią, że felietony no powinny się wspierać, więc go wzięliśmy. Więc felietony mówią, stary, daj nam odpocząć. 10 miesięcy praktycznie w kółko, już ledwo ciągniemy. Już oddychamy mankietami żonobijek. Ileż można? My se odpoczniemy, ty se odsapniesz, wyjedź gdzieś albo gdzie indziej, a we wrześniu przyjdziemy do ciebie wypoczęte, wyluzowane, wycilautowane, jak piłkarze naszej kadry piłkarskiej i jak ruszymy razem, to stary, normalnie Urban powoła nas do kadry, a Tusk i Nawrocki będą błakać, żebyśmy pomogli im rządzić. A w ostatni dzień, wiesz, stary, to coś tam zabałakaj o wakacjach i będzie. No to dobra, zatem życzę ci, kochany słuchaczu, żeby nikt na ciebie nie krzyczał rano, jak chcesz pospać w wakacje. Wstawaj, musimy wypoczywać. Musimy odwypocząć koszty wyjazdu. Chociaż z drugiej strony im wcześniej staniesz, tym dłużej będziesz wypoczywał, nawet niewyspany. Bo urlop to trud i ciężar, który masz bohatersko udźwignąć. I pamiętaj o jednej bardzo ważnej zasadzie. Grzybów szukaj w lesie, ryb w wodzie, dorsza w panierce, a człowieka w człowieku. Bezpiecznych wakacji, tyle samo powrotów, co wyjazdów.
7: No i ładnie, i dziękujemy, weźmiemy sobie to do serduszka.
1: Oddychamy mankietami żonobijek.
7: Tak,
1: chyba po raz pierwszy takie zdanie padło w historii świata.

0: Ola i Kiara, famosa bailar w RMF FM. Tak będą brzmiały wakacje w naszym radiu, ale my dalej sprawdzamy, co robicie, co będziecie robili, kiedy nie będzie w domu dzieci. 12,2 miliony słuchamy. Halo?
1: Dzień dobry.
0: Cześć.
1: Nie będzie dzieci, to no. Ja będę robił nowe dzieci.
0: Jakie to jest łapczywe, na to 800 plus, no.
2: Nikomu nie powiemy. Dobra, jeszcze jeden telefon, 12,2 miliony, halo?
3: Mój pomysł na wyjazd dzieci, właśnie tak? Chciałem powiedzieć, że jak moje dzieci wyjadą z domu, to latam na golasę z moją żoną po całym domu.
4: Tak, wiatrak.
2: Raj.
0: Czy będzie robił wiatrak?
2: Dobrze.
4: Nie mów
2: ostatni
4: nikomu.
2: Telefon, ostatni
4: obiecaj,
2: telefon.
4: Że nie powiem.
2: Cio, halo, 12,2 miliony.
0: Cześć.
5: My wyrzucimy nasze piżamki do szafy, wyrzucimy nasze kołderki do szafy.
0: Kolejny.
5: I będziemy w domu mieszkać jak Adam i Ewa. Pozdrawiam serdecznie, Maciek z Koszalina.
4: No raj.
6: Tak, tylko nie bierz jabłka od żony.
0: Nie,
6: tak
0: bo jest. To jest właśnie, się źle skończy.
4: Żeby cię nie ugryzła w jabłko.
6: Ale śmigło.
4: Co?
0: My tego nie sprawdzamy, to śmigło można. Śmigło, tak.
7: Reklama.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
9: Marian, znasz jakiś sposób na idealnie czystą podłogę? Ale tak wiesz, bez wysiłku.
10: Barbara, to proste. Odkurzacz pionowy Tefal X Clean 10 z Media Expert. Dokładnie myje i odkurza, jednocześnie usuwając suche i mokre zabrudzenia za jednym pociągnięciem. Do tego jest super lekki, no i czyści się sam.
11: Myj i odkurzaj bez wysiłku. Kup w Media Expert Tefal X Clean 10. Odkurzacz 2 w 1. Wskazówki głosowe, automatyczny system czyszczenia i suszenia w super cenie. Media Expert.
12: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 zł za kilogram. Tak, tylko złoty 99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
13: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
0: 8 prawie na zegarach, co to oznacza, że mamy dla was fakty, a te przygotowali i przedstawią Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski.
15: 19-latek był sprawcą ataku w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju.
16: On zranił 4 osoby, stan 3 rannych lekarzy określają jako poważny.
15: Potem ciąg dalszy sprawy prywatnej firmy komendanta głównego Straży Ochrony Kolei.
16: Ona była dostawcą specjalistycznego sprzętu dla Komendy Stołecznej Policji.
17: Moja oferta była najniższa.
15: A w poradnej rozmowie w RMF FM za chwilę Anna Maria Żukowska z Lewicy.
16: Zapraszamy, zaczynamy. Fakty o 8. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności dramatycznego zdarzenia, do którego doszło wczoraj wieczorem w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju.
15: Młody mężczyzna zaatakował nożem pacjentów i personel. Ranne są 4 osoby. Ich stan wczoraj lekarze określali jako stabilny.
16: A w porannych faktach reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, napastnik został zatrzymany. Co o nim w tej chwili wiemy?
18: To 19-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju, obywatel Polski. Nie wiadomo na razie, jakie były motywy jego działania. Policja wieczorem nie informowała też, czy był trzeźwy. Około 18:00 mężczyzna wszedł do szpitala i na oddziale gastrologii zaatakował nożem dwie pacjentki oraz pielęgniarkę i kierownika oddziału, który obezwładnił 19-latka. To właśnie lekarz i pacjentki mają najpoważniejsze obrażenia.
19: Rany są poważne, mówimy o ranach kłutych klatki piersiowej penetrujących do jamy opłucnowej z uszkodzeniem płuc u trojga z tych osób.
18: Pielęgniarka została zraniona w rękę, mówił Artur Ploch, kierujący oddziałem chirurgii ogólnej i onkologicznej w Jastrzębskim Szpitalu.
16: Nie doszło do złamania prawa, przepisy mi tego nie zabraniają, nie mam sobie nic do zarzucenia, tak mówi komendant Straży Ochrony Kolei. W ten sposób Jarosław Garstka odnosi się do informacji reportera RMF FM, że jego prywatna firma wystąpiła w przetargu na dostawę trenażerów strzeleckich dla Komendy Stołecznej Policji i ten przetarg wygrała.
15: Krzysztof Zasada z nami o poranku ponownie. Jakie argumenty daje komendant?
20: Gdy został szefem, SOK zgłosił, że ma firmę, nie obejmują mnie zakazy prowadzenia działalności gospodarczej, mówił. Przekonywał też, że nie ma żadnych wątpliwości dotyczących konfliktu interesów czy braku transparentności swego postępowania. Przetarg publiczny jest najbardziej przejrzystą formą dokonywania zakupów, dodał komendant.
17: Moja oferta była najniższa. Policja zaoszczędziła dzięki temu 200 tysięcy, że złożyłem ofertę.
20: Nie zamierza już jednak startować w przetargach, bo jak mówił, nie dawać pożywki tym, co stawiają mu zarzuty.
17: Nie znajduję uzasadnienia dla tych zarzutów. Wszystko odbywa się w zgodzie z prawem, ale potrafię analizować sytuację, w której się znajduję i w takich przetargach udziału brał nie będę.
20: Firma komendanta na tym kontrakcie zarobiła 10% wartości oferty, więc 34 tysiące brutto.
16: Ukraina w nocy wykorzystała do ataku na Rosję największą liczbę dronów w tym roku, a potwierdzeniem informacje Ministerstwa Obrony w Moskwie. Resort utrzymuje, że obronie powietrznej udało się zestrzelić 660 bezzałogowców.
15: Z kolei Ukraińcy informują, że ich drony zaatakowały Moskwę i region stołeczny. Po nalocie płoną też zakłady azotowe w obwodzie tulskim. Eksplozje słychać było także na Krymie.
21: Gospodarz porannej rozmowy w RMF FM zaprasza.
16: Tym gospodarzem Tomasz Telikowski i w studiu już jego gość.
15: Dzień dobry, witamy.
22: Dzień dobry, moim gościem jest Anna Maria Żukowska, przewodnicząca Klubu Parlamentarnego Nowej Lewicy. Witam pani poseł.
23: Dzień dobry państwu.
22: Lewica jak Brutus przeciwko Cezarowi, znaczy przepraszam, prezydentowi Trzaskowskiemu?
23: Lewica w Warszawie podjęła decyzję o nieudzieleniu prezydentowi absolutorium. Nie jesteśmy w koalicji, w samorządzie warszawskim, w Radzie Miasta, więc to nie jest jakiś gest
22: ale Rafał Trzaskowski
23: nieoczekiwany.
22: Wczoraj tak się gęsto tłumaczył, nie przekonał pani, nie przekonał radnych Lewicy?
23: No nie za bardzo się tłumaczył, bo za niego się raczej tłumaczyli jego wiceprezydenci. Ale to tłumaczenie polegało na odczytywaniu stron z Wikipedii, na czym polega triaż i jakie ma kolory.
22: Fantastyczne tłumaczenie, a ze Szpitala Południowego się nie próbowali wytłumaczyć? Pani siedziała na całych tych obradach, więc jakby...
23: No nie na całych, ale tak do 15 siedziałam, słuchałam tych wystąpień i one nie były przekonujące. Myślę, że nie tego oczekiwali mieszkańcy, bo oczekiwali po prostu jasnej odpowiedzi na pytanie, co się tam stało i co zawiodło, bo przecież zawiodło. Skoro nie wykryło tego żadna komórka, żaden audyt, tylko wykryli to dziennikarze.
22: A może wykryła, tylko nie zareagowano.
23: No to jeszcze gorzej by było, więc ja nie chciałabym stawiać takiej tezy, ale była i rada nadzorcza tego szpitala i był audyt i kontrole i według pana prezydenta wszystko było okej, do momentu, w którym po prostu dowiedział się z kanału Zero, że jednak nie było okej.
22: Z kanału Zero się dowiedział prezydent, że...
23: No właśnie chyba to jest problem, bo tak pokazuje korelacja czasowa i to, że ta jego decyzje, które były, nie zaprzeczam, bardzo trafne, szybkie i jednoznaczne. Odwołanie Rady Nadzorczej, zakaz wprowadzony pracy, ale niestety nie we wszystkich radach nadzorczych, tylko tych spółek medycznych, ale one nastąpiły, te decyzje, dopiero po ujawnieniu tych informacji publicznie.
22: Ale jeden sygnalista mówi wprost, że on informował prezydenta i był przekaz do prezydenta w tej sprawie.
23: No to też jest sprawa do wyjaśnienia, bo pan prezydent twierdzi, że nie dotarły do niego te informacje. Ja rozumiem, że akurat kanał komunikator telefoniczny to nie jest może to źródło, którym powinny te informacje docierać, ale podobno to nie było jedyne źródło. Podobno pan doktor też informował pana prezydenta osobiście.
22: A jak tłumaczono się z tych horrendalnych zarzutów absolutnie dla szpitala przede wszystkim, ale w ogóle dla całej służby medycznej o śmierci, o fałszowaniu dokumentów, o fałszowaniu procedur medycznych? No to są wstrząsające absolutnie zarzuty. No a odpowiedzialnym za ten konkretny szpital jest miasto.
23: No, przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Jarosław Szostakowski nas przekonywał, że Rada Miasta nie jest sądem i nie możemy tego w ogóle w żaden sposób oceniać.
22: Ale politycznie? Znaczy,
23: w ogóle.
22: Politycznie można chyba oceniać.
23: No według niego chyba w ogóle nie.
22: I nie przekonał pani?
23: Nie. No dlatego tak
1: to się powinno wydarzyć, czy nie? No bo jakby pytanie brzmi, no okej, okay, mają większość, przegłosowali i co, i tak się skończy ta sprawa? Prezydent, wiceprezydenci, no wszyscy ci, którzy politycznie za to odpowiadają, przynajmniej nie politycznie.
23: Nie wydaje mi się, że tak się skończy, też dlatego, że dzisiaj ukazał się sondaż zaufania dla polityków i Rafał Trzaskowski zaliczył w nim dramatyczny spadek.
1: No ale na razie prezydentem jest i wygląda na to, że do końca tej kadencji może nim być.
23: Słyszę jakieś głosy co do referendum.
1: A Lewica poprze referendum?
23: Lewica jeszcze nie zajęła stanowiska w tej sprawie, bo to jest temat świeży. To będzie decydował Zarząd i Rada Warszawska Nowej Lewicy. Ustosunkujemy się w odpowiednim momencie do tego.
1: Ale pani zdaniem to jest dobry pomysł referendum w tej sprawie, pani poseł?
23: Na ten moment nie mogę udzielić odpowiedzi, dlatego że jeszcze nie odbyliśmy obrad w tej sprawie.
1: Ale ma pani jakąś opinię. To, że nie ma obrad, to nie znaczy, że nie ma pani opinii.
23: Zbiera się, kumuluje się dużo takich negatywnych rzeczy, bo to nasze głosowanie nie wynikało tylko, znaczy ta kwestia Szpitala Południowego, nieprawidłowości w nim niewykrytych przez same organy kontrolne miasta, nie była jedyną rzeczą, która zdecydowała. To są też plany miejscowe, to jest też przygotowanie miasta do zmian klimatycznych. To są kwestie dotyczące budżetu obywatelskiego, który radni Koalicji Obywatelskiej wykorzystują tak naprawdę dla siebie i pod pozorem składania projektów przez mieszkańców przepychają swoje własne.
1: To jest też bardzo poważny zarzut.
23: To jest akurat bardzo znany, no i dosyć obiektywny, bo można sprawdzić, kto jest wnioskodawcą w tym budżecie obywatelskim, tylko potem w tym budżecie nie znajdują się pieniądze i nie są realizowane inne projekty, które były zgłaszane przez prawdziwych obywateli, nie będących jednocześnie radnymi.
1: Dobrze. A co powinien zrobić tu premier, pani zdaniem, pani poseł? To znaczy, co powinien... No, oczywiście prezydenta Warszawy nie może się pozbyć, bo to mogą zrobić mieszkańcy, jeśli zorganizowane zostanie referendum, ale co się powinno wydarzyć w tej sprawie, pani zdaniem, politycznie?
23: To jest zastępca pana premiera przecież w jego partii, więc no, panowie powinni sobie chyba szczerze porozmawiać, ale to nie jest też kwestia, która dotyczy tylko Warszawy i pana prezydenta Trzaskowskiego, bo nieprawidłowości są w różnych szpitalach i wszędzie się zdarza w kraju, że ktoś pracuje no tyle godzin, ile trudno sobie wyobrazić, że można nie spać i to przeżyć. Więc nie, no, są potrzebne systemowe zmiany.
1: Mecenas Dibuła powiedział, że to standard. On 16 godzin pracował.
23: To ja gratuluję zdrowia, naprawdę, ale akurat zarobki mecenasów wyglądają dokładnie tak samo, to znaczy dostaje się fakturę z wymienioną liczbą godzin i trzeba w to uwierzyć, że faktycznie prawnicy poświęcili tyle to i tyle godzin, ile jest na fakturze, żeby się zastanowić nad sprawą. Ale to nie dotyczy zdrowia ludzi i to nie dotyczy usług publicznych.
1: Dobrze, ale ja wrócę jednak do pytania, kto powinien za to odpowiedzieć. Ministra zdrowia powinna zrezygnować ze stanowiska, zostać odwołana? To jest porażka premiera?
23: Kto by nie był ministrem zdrowia, to ja mu bardzo współczuję, bo to nie jest kwestia nazwiska, to jest kwestia i sposobu finansowania ochrony zdrowia i systemowych zmian, które jak słyszę dzisiaj u państwa w RMF-ie, też szef NIL-u już kontestuje. To znaczy jeszcze wczoraj mówił, że no nadeszła wiekopomna chwila i jednak trzeba się przygotować na te zmiany i trzeba wprowadzić limit godzinowy, ale chyba skonsultował się ze swoim środowiskiem, a raczej środowisko zadzwoniło do niego i powiedziało, że chyba mówi w swoim imieniu, bo dzisiaj już mówił kompletnie inaczej. Mówił, że nie, zrobimy... Zrobimy wszystko, żeby zastopować tą ustawę.
1: No, pójdą do sądów europejskich, ale to jest ich prawo święte, żeby to zrobić. Pytanie, czy politycy się na to zdecydują, bo jest krótko do wyborów, powiedzmy w ten sposób. Półtora roku to nie jest na tyle długo, żeby zaczynać jakąkolwiek reformę.
23: No ale kiedyś trzeba zacząć. Ja się zgadzam z tym, że ona powinna być rozpoczęta już na początku rządów i że nie ma co zwlekać. Tak się nie stało, ale teraz można tylko naprawić ten błąd i zrobić tę reformę, bo naprawdę widzimy te nastroje społeczne. Jeżeli ktoś ich nie widzi, to ma klapki na oczach i to się skończy bardzo źle.
1: To stawiamy kropkę i za chwilę wrócimy do tematu reformy, ale także do tematu tego, kto powinien ponieść polityczną odpowiedzialność za sytuację, nie tylko w Szpitalu Południowym. Żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
16: Przewodnicząca Klubu Lewicy, wciąż w studiu RMF FM, ciąg dalszej rozmowy w informacyjnym radiu RMF 24.
15: Rafał Trzaskowski od ponad 6 godzin z absolutorium i wotum zaufania.
16: Przeciw prezydentowi głosował Klub Lewica, Miasto jest nasze wspólne jutro i Klub Prawa i Sprawiedliwości w Warszawskiej Radzie Miasta.
15: Fakty i mistrzowskie fakty sportowe o 8.30.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
0: Mistrzowskie fakty pogodowe. Ma dla nas Magdalena Kawat-Marek.
4: I szukam na mapach najcieplejszego miejsca w Polsce. Wygląda na to, że będą to dzisiaj Żary w Lubuskiem. I ewidentnie ta nazwa miejscowości zobowiązuje, bo faktycznie żar będzie. 34 stopnie, pełne słoneczko. I to właśnie też w Żarach i w okolicach jest szansa na 41 stopni w niedzielę. Zobaczymy, czy ten rekord ciepła faktycznie padnie. A dzisiaj na pozostałych obszarach kraju do 33 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
0: A my mówimy wam, korzystając z okazji, z tego, że to już 8.12, mówimy wam takie po prostu ludzkie, zwykłe, hello-ka. Szczere, tak? Takie hellołka.
6: Hellołka może być.
0: Hellołka, tak. Hello-ka.
6: Ja chciałem tylko zapytać, czy komuś zależy na tym rekordzie 41 stopni?
23: No chyba nie.
6: Chyba nie, nie?
8: To jest przereklamowane.
23: Ale od 105 lat nie się było, no.
6: Przy 27 też będzie fajnie, nikt się nie obrazi.
23: Bardzo fajnie by było. Ale to dobra, tak właśnie w Zakopanem.
8: Reklamację będziemy składać dopiero we wtorek. Na razie 12 minut po godzinie 8, tu wstawa i szkoda dnia. Jacek Tomkowicz.
0: Dzień dobry, Przemysław Skowron.
6: Mariusz Hała.

0: I może właśnie dzisiaj ktoś z was usłyszy to pytanie. Który sejf wybierasz? W którym sejfie jest 1 300 000 złotych?
1: A wtedy wy podacie ten numer, który macie w serduszku, który macie przygotowany, bo wiecie, że to tam dzisiaj schowaliśmy 1 300 000? Albo kluczyki do Audi Q3. Rzucicie ten numer i ciach.
2: Na to czekaliśmy. Finał czerwca w kumulacji szczęścia w RMF FM i finał kumulacji szczęścia tak naprawdę. Dlatego dzisiaj dwa finały, dwie okazje na pobicie historycznego rekordu wygranej w RMF FM i zgarnięcie 1 300 000. I to, co powiedział przed momentem Przemek. W drugim finale ktoś z was na pewno wygra 150 000, Audi Q3 albo 1 300 000 złotych. Na pewno!
1: I uwaga, jest 8:19 i ktoś z was to pytanie... Który sejf wybierasz? Usłyszę już po 10:00, bo wtedy pierwszy finał. Czy nagroda jeszcze... główna, przypomnę, 1 300 000. Czekają kluczyki do Audi Q3, schowane w jednym z naszych sejfów. Jest tutaj też 150 000 złotych.
2: I przez 10 minut każdego SMS-a pomnożymy razy 1150.
1: Ale każdego.
2: Każdego. Każdy jeden.
1: Każdy.
3: No, kto by nie chciał rozpocząć wakacji z taką sumą na koncie? 1 300 000 złotych. To można sobie kupić SUP, skuter wodny. To można sobie kupić działeczkę na Mazurach. Ha!
2: Co sobie tylko wymarzycie. RMF wysyłacie pod 7474.
1: Ale wyślijcie 2 albo 3 SMS-y, wtedy się przekonacie, że każdy jeden będzie pomnożony.
3: A żaden nie będzie niezadowolony.
1: Pominięty.
2: Żebyście później nie żałowali. Wejdźcie do gry. RMF pod 7474.

0: nikt wam tak ładnie nie zagra. Jak RMF o poranku, nikt.
1: Nie, co wy. A tak sobie na przykład odwozicie właśnie teraz pytanie, czy to już jest po odebraniu świadectw, czy jeszcze nie?
0: Chyba jeszcze nie.
1: Chyba w drodze po świadectwa. Jesteśmy z wami, gramy wam najlepszą muzykę i mamy dla was fakty najnowsze, punktualnie o 8.30.
2: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja.
2: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Ktoś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też, to poprosimy.
2: Ale co?
3: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Po reklamie.
14: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 8:30.
15: Czy po aferze z warszawskim szpitalem południowym Rafał Trzaskowski może podzielić los odwołanego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego?
16: Referendum w sprawie odwołania prezydenta stolicy nie wyklucza Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy.
17: Ta kwestia szpitala południowego, nieprawidłowości w nim niewykrytych przez same organy kontrolne miasta, nie była jedyną rzeczą. To są też plany miejscowe, to jest też przygotowanie miasta do zmian klimatycznych. To są kwestie dotyczące budżetu obywatelskiego, który radni koalicji obywatelskiej wykorzystują tak naprawdę dla siebie i pod pozorem składania projektów przez mieszkańców przepychają swoje własne.
15: Cała rozmowa z Anną Marią Żukowską jest na rmf24.pl. Zderzenie dwóch samochodów na Krajowej 16 w pobliżu miejscowości Buniaki w Warmińsko-Mazurskiem.
16: To jest odcinek Orzysz-Ełk. Tam w tej chwili przejechać można tylko wahadłowo. A w faktach teraz pytanie o Taylor Swift. Pytania nie dotyczą problemów z nową płytą, ale ewentualnego ślubu amerykańskiej królowej popu młodego pokolenia z gwiazdą futbolowej ligi NFL, Travisem Kelce.
15: Czy ten ślub związany będzie z Dniem Niepodległości, 4 lipca?
16: A dojdzie do niego w nieprzypadkowym miejscu, nowojorskiej Madison Square Garden?
15: Lawina plotek ruszyła po tym, jak urzędnicy miejscy potwierdzili, że ktoś złożył wniosek o pozwolenie na zamknięcie ulicy przed nowojorską halą.
16: A potem rzeczniczka Biura Burmistrza Nowego Jorku potwierdziła, że na początku czerwca złożono wniosek o pozwolenie na zamknięcie dróg wokół Madison Square Garden od 2 do 4 lipca. New York Times informuje również, że kilku graczy Kansas City Chiefs, czyli drużyny Travisa Kelce, zarezerwowało pokoje hotelowe w pobliżu hali.
15: Zatem ślub w Madison Square Garden, historią miłosną najskrytszych marzeń Taylor Swift.
16: W centrum Manhattanu, w czasie obchodów Święta Niepodległości, podczas imprezy America 250 i Mistrzostw Świata w piłce nożnej, spokojnie na pewno nie będzie.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
16: Przed nami kolejne mundialowe rozstrzygnięcia. Wieczorem i w nocy grają kolejne trzy grupy.
15: Zaczynamy fakty sportowe. Cezary Dziwiszek.
20: Dzień dobry, witamy w

0: Europie i wieczorem spotkanie Norwegii z Francją, reklamowane jako starcie Erlinga Haalanda z Kylianem Mbappé. Obie reprezentacje mają już pewny awans, więc walka będzie o pierwsze miejsce w grupie.
1: Na papierze to Francja jest faworytem, ale mogą Norwegowie zrobić niespodziankę, przysporzyć wiele emocji, więc nie widzę powodu, dla którego mogliby nie wygrać.
0: Ocenia Grzegorz Krychowiak. Pierwszy gwizdek o 21:00, w drugim meczu Senegal zagra z Irakiem. O 2:00 w nocy grupa H, Urugwaj zmierzy się z Hiszpanią, a dzielna Republika Zielonego Przylądka z Arabią Saudyjską. Nad ranem o 5:00 Egipt zagra z Iranem, Nowa Zelandia z Belgią, to w grupie G. Dzisiaj o 11:00 losowanie drabinki Wimbledonu. Pierwszych rywali i potencjalnych kolejnych pozna 6 polskich singlistów, w tym Iga Świątek i Maja Chwalińska. Nasi siatkarze z kolejnym zwycięstwem w Lidze Narodów pokonali w Gliwicach Turcję 3-2. To był już 5 z rzędu tiebreak biało-czerwonych w tegorocznych rozgrywkach.
2: No my też byśmy chcieli już przerwać tą pasję 5-setową, no ale no, mimo wszystko był to ciężki mecz. Myślę, że jesteśmy taką drużyną, że każdy tutaj przychodzi i po prostu chce się wszystko, chce nas pokonać i wrzucają wszystko, co mają.
0: Mówił środkowy Bartłomiej Demański. Dziś biało-czerwoni odpoczywają, a jutro zmierzą się z Niemcami. Kończymy smutną informacją ze świata siatkówki. W wieku 65 lat po długiej i ciężkiej chorobie zmarł były selekcjoner naszej kadry, Daniel Castellani. Argentyńczyk zdobył z biało-czerwonymi Mistrzostwo Europy w 2009 roku.
3: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: i wy sobie spokojnie zajmujecie się swoimi porannymi rzeczami. To jest wasza sprawa, nie będziemy wnikać, jakie to są rzeczy.
1: Typu to, typu tamto.
0: No dokładnie, a my tutaj patrzymy, co się podziało w świecie, żebyście byli na bieżąco, bo to macie zresztą wstawać do dnia.
2: Jest akcja, bo tyle co prezes Jarosław Kaczyński musiał wyprowadzić się ze swojego domu na Żoliborzu, bo za ścianą miał remont.
1: No, tak.
2: I on się przeprowadził do kuzyna na Saską Kępę i uwaga, dowiedzieliśmy się, że właśnie w tym momencie tam też w mieszkaniu obok zaczęli wiercenie.
1: Ja się założę, że to Rafał Trzaskowski z wiertarką.
2: Na bank.
3: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
6: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: Kumulacja szczęścia w RMF FM. Już dziś. Wielki finał czerwca.
10: Ktoś na pewno wygra.
11: 150 tysięcy złotych.
12: Audi Q3 w pięknym kolorze zielone Sage Metallic. Lub rekordową nagrodę główną.
13: 1 300 000 złotych.
14: Chcesz?
15: To ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
16: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
17: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
18: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
1: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Marian, Mariolka pytała, czy da się kupić pralkę w super cenie i jeszcze coś zyskać.
4: A ta Mariolka, no oczywiście, że się da. W Media Expert na promocji kupujesz 400 zł taniej energooszczędną parową pralkę Samsung i jeszcze 200 zł zwrotu dostajesz.
5: To razem 600 zł zaoszczędzone.
11: Kup w Media Expert pralkę Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 1999. Taniej o 400 zł. A do tego zwrot 200 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99

0: w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Piosenka na dzień dobry od RMF FM.
3: Ale leci fajny Elton John, to dla was w piątek, no, przed wakacjami jeszcze. No, dajcie sobie tak głośno, to jest dobre.

0: One Forget You to jest normalnie, to jest po angielsku, bo
1: Forget You, no.
0: Amerykańskie piosenki.
2: Słuchajcie, bo mam problem.
0: English is fun.
2: Wszędzie dzisiaj media huczą o tym, o zarzutach pomocnictwa dla pewnej piosenkarki Doroty R.
0: Dorota R, tak?
2: I nie mogę skojarzyć, o kogo chodzi.
0: Przecież nie wiem.
1: Czekaj, polska piosenkarka Dorota.
0: Dorota na R.
1: Kurczę, jest krowa Dorota na.
2: No jest,
1: ale jest. Piosenkarka, no nie pomogę.
0: Jest
1: nie
0: Dorota Miśkiewicz, ale to masz D.I.M.
2: D.I.M., a to jest było, Dorota R.
0: Żeby na przykład Danuta Rin, o. Diana Ross.
2: No, ta Dorota komplikuje Dorota. Wszystko, nie? Bo Diana Ross jest z Polski?
0: Nie, ale może, wiesz, mogła mieć jakiegoś dziadka, mogła mieć babcię, no. Że tam...
1: W sumie,
0: bo to jest taka piosenka, Ross kwitały pąki białych róż.
1: A nie piszą tam nic więcej?
3: No jest jeszcze jakiś Emil S.
0: Emil S, czekaj.
1: Dorota R i Emil S. Wystarczy dodać jedno do drugiego, wszystko jasne.
0: Ale czekaj, to dodałeś?
2: I co wyszło?
0: Co ci wyszło?
1: Dres.
2: No to jest, dobra. Kałamaga, tobie są potrzebne wakacje.
1: Żebyś wiedział.
0: No. Tu jest Dawid, co go kilku podsiadło kiedyś tam.
2: To też.
0: To jest ten właśnie.
2: Dawid P.
0: No, Dawid, to jest Dawid P.
2: Nie, Dawid jest cały podsiadło. On jest akurat cały podsiadło.
1: Będziecie to jedli?

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo Pop.
2: Codziennie dowożone super hity. Konserwa turystyczna golonkowa, gulasz angielski lub mielonka Krakus. Opakowanie 300 gramów, tylko 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 8,99. A lody Manhattan, wybrane rodzaje, opakowanie 1,4 litra w ofercie 1 plus 1 gratis. Dobieraj dowolnie.
3: Polomarket. Mój ulubiony.
4: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Kto zwalcza ból?
11: Woldary!
10: Kto?
11: Woldary!
12: Ból szyi po pracy?
13: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
14: Ty skup się na grze.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
18: Po reklamie.
19: 9 na zegarach, to czas faktów w RMF FM.
20: Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski, zapraszamy i polecamy.
21: W faktach RMF FM, polsko-niemiecki spór o gęzę.
22: Czyli gęsi.
21: Chodzi o certyfikat dla polskiej gęsi owsianej.
22: Potem otwarcie trasy kaszubskiej.
21: Ważnej drogi w Pomorskiem, ważnego także wakacyjnego szlaku, który mocno skraca drogę między Gdańskiem i Szczecinem.
22: A zaczynamy od informacji sprzed chwili. To nowe fakty na temat nożownika z Jastrzębia Zdroju. Przekazujemy pilną informację od naszej śląskiej reporterki.
21: 19-latek, który w szpitalu w Jastrzębiu Zdroju ranił nożem 4 osoby, był pod wpływem narkotyków.
22: Ten temat na pewno wróci w kolejnych faktach.
21: A teraz polsko-niemiecki spór o gęś.
22: Niemcy wstrzymały przyznanie Polsce unijnego certyfikatu dla polskiej gęsi owsianej, czyli tuczonej owsem. To jest jeden z najbardziej znanych polskich produktów drobiarskich.
21: Jak ustaliła nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borglino, Berlin złożył oficjalny sprzeciw wobec przyznania Polsce unijnego chronionego oznaczenia geograficznego dla polskiej gęsi. Kasia razem z nami w faktach. Kasia, jak Niemcy argumentują swoje stanowisko?
23: Jak ustaliłam nieoficjalnie, Niemcy kwestionują sposób produkcji polskiej gęsi owsianej. Twierdzą, że karmienie owsem nie jest wyłącznie polską tradycją. Polscy drobiarze przekonują jednak, że w grę wchodzą przede wszystkim pieniądze. Do Niemiec trafiają 2/3 polskiego eksportu gęsiny, a unijny certyfikat jeszcze bardziej wzmocniłby pozycję polskich producentów. I tego obawia się Berlin. Teraz Komisja Europejska będzie chciała doprowadzić do porozumienia porozumienia między Polską a Niemcami. Jeśli to się nie uda, o losie polskiej gęsi owsianej zdecyduje Bruksela. To pierwszy od lat tak poważny spór o polski produkt regionalny od słynnej wojny o Oscypka ze Słowacją czy batalii o kabanosy z Niemcami i Czechami.
22: Więcej o sprawie nasza dziennikarka pisze na rmf24.pl. A teraz w faktach ważna informacja dla kierowców.
21: Lada moment. Oficjalnie otwarty zostanie ostatni odcinek trasy kaszubskiej. On skróci drogę z Gdańska do Szczecina o 1,5 godziny.
22: W porannych faktach RMF FM teraz nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, przed wakacjami kierowcy powinni być zadowoleni.
0: A przede wszystkim kierowcy wreszcie przejadą całą trasę kaszubską bez zjeżdżania na lokalne drogi. Na ten moment mieszkańcy regionu czekali od lat. Otwarty dziś ponad 40-kilometrowy odcinek między Słupskiem a Leśnicą domknął trasę S6 od Trójmiasta aż do Szczecina. Od dziś w sumie ma 380 km i łączy największe miasta północnej Polski. Szczecin, Koszalin, Słupsk oraz Trójmiasto. Na nowej drodze zyskają także nadmorskie miejscowości. Łatwiej będzie dojechać m.in. do Łeby, Ustki, Jarosławce czy Darłowa. A to ważne, zwłaszcza przy rozpoczynających się właśnie wakacjach.
22: Dzisiaj w szkołach ostatni dzwonek, po którym dla milionów uczniów w całej Polsce zaczynają się wakacje.
21: My na uroczystym zakończeniu roku szkolnego jesteśmy w niewielkiej szkole w Okleśnej, niedaleko Alwerni w Małopolsce. Tam jest nasz wódz satelitarny, na miejscu reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, witamy w faktach.
1: Dzień dobry.
21: Wszystko już gotowe? Dzieciaki na miejscu?
1: Tak jest, wszystko gotowe. Przed budynkiem szkoły, w cieniu drzew, no bo już jest tutaj dość gorąco. Zaczęła się właśnie ta uroczysta część zakończenia roku szkolnego. Stanęło tu, uwaga, biuro podróży. Nietypowe, bo takie, które wysyła ósmoklasistów w świat. Szkołę podstawową imienia Paderewskiego kończy dziś 8 uczniów i plany mają szerokie. Gdzie idziecie do szkoły?
2: Do Trzebini, do ekonoma.
1: I jaka klasa, o jakim profilu?
2: Technik spedytor.
1: Czym zajmuje się technik spedytor?
2: Spedycją międzynarodową.
1: Co to jest spedycja międzynarodowa?
2: Ciężarówkami.
1: Wozi się różne rzeczy.
2: Dokładnie.
14: Chcę iść do Krakowa na programistę.
24: No, idę do szkoły, do technikum.
1: I jaki profil klasy?
24: Porty i terminale.
1: Tak mówili uczniowie 8 klasy ze szkoły w Okleśnej. Tu za chwilę uroczyste wciągnięcie flagi Polski na maszt, a potem m.in. młodsi koledzy uczniów, z którymi rozmawiałem przed chwilą, pożegnają ich przed wakacjami. Wszyscy odbiorą świadectwa, dostaną nagrody za dobrą naukę przez cały rok. Z Okleśnej w Małopolsce, Maciej Sołtys.
22: Cuda i dziwy w faktach RMF FM. Takich kolejek do Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego chyba jeszcze nie było.
21: Tłum mieszkańców od świtu stoi przed szklarnią, by zobaczyć dziwidło olbrzymie, które zakwitło wieczorem.
22: To jest niezwykła roślina, która zadziwia nie tylko wielkim kwiatostanem, ale także zapachem padliny.
21: Na miejscu nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
25: Tak, do szklarni wchodzą kolejne osoby. To kwitnienie zdarza się raz na 7-10 lat we Wrocławiu. Ma miejsce po raz pierwszy od tego momentu. Ogród jest otwarty bez przerwy. W nocy kolejka wynosiła nawet kilkaset metrów. Teraz na wejście trzeba poczekać około godziny, ale jak mi mówią mieszkańcy, warto.
26: Niesamowite, ale czuć już zapach.
25: Jaki to jest zapach?
27: Jedna pani tam przy samym dziwidle podsumowała, że to takie śmieci już gotowe do wyniesienia.
25: Chciał wam się wstać tak rano, żeby to zobaczyć i poczuć?
27: No jest to chyba wydarzenie przynajmniej tygodnia, jeśli nie miesiąca we Wrocławiu. Następny raz zakwitnie pewnie za jakieś 5 lat. I tak lepiej było rano, czekaliśmy tylko około godziny. Z tego co wiem, w nocy kolejki były na 3-4 godziny.
25: Ten zapach nie jest już tak intensywny jak wczoraj, ale to ostatnia szansa, by poczuć go na własny nos. Z Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu, Martyna Czerwińska.
21: Tak jest, kwiatek gotowy do powąchania.
22: Intrygujące informacje i nasza wrocławska reporterka. Fakty wracają za godzinę.
28: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
29: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
20: No i co tam, dziewczyno? Co to za uśmiech
30: Szymowski?
20: No i tak. Co tam się dzieje?
30: Ano, poszukaliśmy najcieplejszego miejsca w Polsce godzinę temu i to prawdopodobnie będą dzisiaj żary w Lubuskiem i 34 stopnie. To może teraz poszukamy miejsca, w którym dzisiaj będzie wyjątkowo trochę chłodniej. Zerkam nad morze, w Koszalinie i w Kołobrzegu szykuje się mniej, bo około 24 stopni. Na Półwyspie Helskim będzie jeszcze chłodniej. Mapy pokazują, że będzie tam nawet około 20 stopni.
29: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
3: No to co?
4: Dziękuję wam bardzo, dziękuję Madziuniu. Ja chciałem tylko, koleżanki i kolegi, serdecznie dziękuję za kolejny wspólny sezon. Bawiłem się wyśmienicie i żaden mi tego nie odbierze, ja znikam. Czy zdałem do następnej klasy, okaże się już we wrześniu. Tymczasem zostawiam was, słuchacze, w najlepszych rękach i głosach tego kraju. I jak to mówią, no to jeszcze w pierdziel i wakacje. Dziękuję.
3: Pięknie.
5: No najpierw felieton się z nami pożegnał. Teraz Kałamaga. Co się dzisiaj
4: nie żegnam się,
6: nic się nie martwcie, nic się nie martwcie. Będziemy tej anteny pilnować.
4: Tak jest. Daniel Dyk, Jacek Tomkowicz, Przemysław Skowron, Magdalena Karwat, Marek Tomasz.
5: Wakacyjny piątek.
4: Cudowni ludzie. Dzięki.
5: Cześć.
6: Jazda.
4: Wakacje!

0: RMF FM. Najlepsza muzyka na cały dzień.
1: No to ja się jeszcze raz przywitam, Daniel Dyk, witajcie. To jest program Byle do piątku, dzisiaj wyjątkowy. Zacznę oczywiście zaraz, jak zwykle, od wyrazów współczucia w związku z mundialem, ale wyjątkowość polega na tym, że wpadnie do nas Sebastian Karpiel-Bułecka z nową piosenką. Już po 11:00 premiera w RMF-ie. Zostańcie z nami koniecznie.

No i już wiemy, że na mundialu nie ma już Curaçao, za które tak trzymaliśmy kciuki, ale za to Ekwador, nie wiem czy widzieliście, się wyratował. Jak to się oglądało, jak oni walczyli z Niemcami o wygraną. No i wyszli z grupy, opłacało się biegać. Tunezja, Turcja też odpadły, mimo że na osłodę Turcję pokonały USA. To taki szybki raport. Ale w ogóle tak muszę powiedzieć, że kibice Turcji to mieli naprawdę kiepski czwartek. Naprawdę, bo w Lidze Narodu jeszcze przegrali z polskimi siatkarzami. Właśnie, to jest kolejny plus tego, że nasi piłkarze nie grają na mundialu. My możemy sobie spokojnie zwycięskim siatkarzom kibicować.

0: dzień, na który czekaliśmy cały miesiąc. Finał czerwca. A w ogóle to jest finał kumulacji szczęścia w RMF FM. Ostatni dzień tej gry i, no wiadomo, będzie wyjątkowy. Pewnie słyszeliście już dzisiaj, jakie są nagrody. 150 tysięcy złotych, Audi Q3, 1 300 000 złotych. No właśnie, nagroda główna. Genialna. I będą dwie okazje, by pobić historyczny rekord wygranej w RMF-ie. Pierwsze losowanie już po godzinie 10. Może lada moment poznamy rekordowego milionera. Może to ty będziesz miał jeszcze przed wakacjami 1 300 000 złotych. Macie przeczucie, w którym sejfie ta rekordowa nagroda główna? Gdzie są kluczyki do tej pięknej zielonej audycy? No nie mogę się doczekać, żeby zajrzeć do sejfów. A skoro godzina do pierwszego finału... Zaczynamy wyjątkową, super godzinę, ostatnią taką. To jest ostatnia szansa, by wejść do obu dzisiejszych losowań jednym strzałem. I w każdym z tych losowań zyskujecie, uwaga, aż 1300 losów. Wystarczy teraz przysłać hasło RMF pod numer 7474 lub www.rmf.fm. Tam też czekają te okazje. Za godzinę, no już wiemy, już będziemy po pierwszym finale. Już będziemy wiedzieli, kto wygrał, ile wygrał. No więc teraz dajcie sobie szansę, nie odkładajcie tego na później. 1300 losów. RMF 7474.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Ola Filipek i Olek Sikora zdradzą wam, jak przetrwać ostatni dzień przed weekendem.
3: Podobno Kair buduje metro do piramid i Wielkiego Muzeum Egipskiego.
4: A, fajnie, czyli faraonowie teraz będą mieli lepszy dojazd do centrum niż mieszkańcy warszawskiej Białołęki.
2: Lepsza połowa dnia, radiowe Olki. Już jutro po 14 w RMF FM.
1: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Cieszę się, że znalazłyście czas.
5: Jesteśmy rozchwytywane. Ciężko cokolwiek zaplanować. Dlatego skupiamy się na tu i teraz. Z naciskiem na kup teraz.
1: A co z przyszłością?
5: W przyszły piątek mamy fryzjera, sobota kolacja.
1: Mam na myśli emeryturę, niezależność finansową, cele na lata.
6: Cel to my mamy jeden.
5: Jak najszybciej opuścić konto.
1: A wiecie, że mBank ma narzędzia, które nie tylko pomogą was utrzymać na koncie, a jeszcze podpowiedzą wam, jak pracować na przyszłość?
6: Pracować? My już jesteśmy ciężko zarobione.
1: No. Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam w inwestowaniu na przyszłość, żebyście poczuli dumę z tego, jak ogarniacie swoje pieniądze.
7: Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe-finanse.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama.
8: Świeżość, bogactwo lady, superhity.
9: W Polomarkecie dowozimy codziennie.
10: Do Polo Pop.
11: Codziennie dowożone superhity. Konserwa turystyczna golonkowa, gulasz angielski lub mielonka Krakus. Opakowanie 300 gramów, tylko 5,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 8,99. A lody Manhattan, wybrane rodzaje, opakowanie 1,4 litra w ofercie 1+1 gratis. Dobieraj dowolnie.
12: Polomarket. Mój ulubiony.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert.

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Energią na weekend.
2: Uwaga! Super promocja w Teddy.
3: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Dostaniesz coś za świadectwo?
5: No raczej. Rabat od Media Expert.
4: Wow! Też chcę!
5: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
4: Mega!
6: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: No i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
10: RMF FM na wynos. Premiery, wyznania gwiazd, kultowe numery. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na www.rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
11: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
12: Po reklamie.
13: Byle do piątku, byle z RMF FM.

0: sympatycznie dudni w głośnikach samochodowych. Słuchajcie, kierowcy, chyba nie mogliśmy dostać na wakacje lepszego prezentu. Trasa kaszubska od dzisiaj otwarta. Ekspresowa S6 jedzie wybrzeżem od Szczecina po Trójmiasto. Tam brakowało odcinka między Słupskiem a Leśnicami koło Lęborka, ale już wybudowany i nam powstaje genialny dojazd do tych wszystkich kwater nad morzem. Także jak się zorientujemy, że zapomnieliśmy o parawanie ulubionym czy klapkach, to teraz przyjemnie będzie się wrócić po to do domu, choćby i do Krakowa.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Kumulacja szczęścia w RMF FM. Już dziś. Wielki finał czerwca.
8: Ktoś na pewno wygra.
9: 150 tysięcy złotych.
10: Audi Q3 w pięknym kolorze zielone Sage Metallic. Lub rekordową nagrodę główną.
11: 1 300 000 złotych.
12: Chcesz?
13: To ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
15: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
16: Spedycja i logistyka to krwiobieg polskiej gospodarki, który potrzebuje najlepszych specjalistów. W Andrychowie działa branżowe centrum umiejętności w dziedzinie spedycji. To ośrodek kształcenia na najwyższym poziomie. Transport intermodalny, telematyka, nowoczesne systemy magazynowe. BCU oferuje szkolenia z wykorzystaniem symulatorów VR i nowoczesnych technologii, z którymi pracuje dziś branża TSL. Dla uczniów, dorosłych i nauczycieli. Branżowe centrum umiejętności w Andrychowie. Projekt współfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zapraszam. Mirosław Sordyl, starosta Wadowicki.
17: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. 1 + 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.

0: Uwaga, kończy się jedyna dzisiaj super godzina. Aż 1300 losów w ostatnich dwóch losowaniach akumulacji szczęścia. Dwa razy dzisiaj możecie zostać milionerem. Dzisiaj gwarantujemy, że w drugim finale na bank ktoś wygra Audi Q3 lub 150 tysięcy złotych lub to właśnie 1 300 000 złotych. A może już w tym pierwszym? Właśnie wam to się uda. Już po faktach o 10:00. Pierwsze losowanie, nie czekajcie. 1300 losów, myślę, że bardzo się przyda. RMF 7474.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Oktagon w RMF FM, czyli wielka muzyczna bitwa.
3: Po której stronie staniesz?
4: Legendarnych kawałków, które nuci cały świat?
3: Czy nowości prosto z internetu?
4: Wybieraj, co chcesz.
3: I baw się, jak lubisz.
4: Marcin Jędrych
3: i Maciek Rybak.
5: Już dziś po 20:00.
6: Reklama.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Wiesz, Marian, w Duacie wszystko jest prostsze.
13: O, dziękuję, Barbara, to miłe bardzo.
12: No bo zobacz, no, pralka Haier perfekcyjnie pierze ubrania, a energooszczędna suszarka Haier suszy je nawet w 30 minut. A do tego odświeża delikatne tkaniny bez użycia środków piorących.
13: A, taki duet.
12: Idealny, z Media Expert.

0: Ja po prostu zamiast dawać 10 razy szansy jednemu facetowi, postanowiłam dać 10 szans różnym.
1: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
2: Nawet własna rodzina zaczęła już do mnie mówić: Ryśku.
1: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
3: Awatar, Ogień i Popiół w Disney Plus.
4: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
3: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
5: Sali się nie poddają!
6: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
3: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
7: Ogień zszedł z boczem góry.
3: Awatar, Ogień i Popiół.
6: Stajemy do walki!
3: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Po reklamie.
10: Zbliżamy się do godziny 10, a więc przenosimy całą naszą uwagę do studia faktów RMF FM. To co najważniejsze zebrali dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
11: Zaczynamy od nowych faktów w sprawie ataku nożownika. On poważnie ranił 4 osoby w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju.
12: Mężczyzna był pod wpływem środków narkotycznych.
13: Naczelna Rada Lekarska chce, żeby prezydent zawetował ustawę, która pozwala sprawdzić zarobki lekarzy na podstawie ich numerów PESEL.
11: Medycy będą apelować o to do Karola Nawrockiego.
13: Świadectwo odebrane, można już odpoczywać.
11: Uczniowie w całym kraju zaczynają wakacje. Stabilny stan zdrowia osób rannych we wczorajszym ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Takie informacje przekazano przed chwilą na trwającej właśnie w szpitalu konferencji prasowej.
13: Do ataku doszło wczoraj wieczorem na terenie placówki.
14: Po wykonaniu badań diagnostycznych stwierdzamy, że nie wymagają obecnie żadnych istotnych interwencji dwie panie pacjentki, które znajdują się w naszym oddziale. Natomiast poszkodowany ranny pan doktor po konsultacji z torakochirurgami podjęliśmy wspólną decyzję, że będzie dalej leczony w oddziale torakochirurgii i w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut zostanie tamże przewieziony. Jego stan jest obecnie stabilny, ale uznaliśmy, że korzystniejszą metodą leczenia będzie leczenie torakochirurgiczne.
11: Torakochirurgia, czyli chirurgia klatki piersiowej, dodaje Artur Ploch, doktor ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju.
13: Wiadomo, że 19-letni napastnik był pod wpływem narkotyków. Jakich, to wyjaśni badanie krwi.
11: Naczelna Rada Lekarska będzie apelować do prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowanie ustawy, która pozwolić ma sprawdzać zarobki medyków na podstawie ich numerów PESEL.
13: Te przepisy wieczorem przyjął Senat. To nagłe przyspieszenie prac to jest efekt wątpliwości, które dotyczą warszawskiego lekarza Dawida Kacprzyka. Ten medyk bez specjalizacji miał zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
11: W przedpołudniowych faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witam.
15: Dzień dobry.
11: Ale dlaczego lekarze chcą, by prezydent zawetował te przepisy?
15: Uważają, że ta ustawa narusza ich ważne dane. Tak przekonuje prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.
16: Użyjemy wszelkich dostępnych nam środków, żeby zablokować tę szkodliwą ustawę albo wprowadzić zapisy chroniące nasze dane. Dlatego będziemy przekonywać pana prezydenta. Jeżeli to nie będzie skutkowało, oddamy sprawę do Trybunału Konstytucyjnego i instytucji unijnych.
15: Zapytałem o te wątpliwości lekarzy prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Daniela Rutkowskiego. To właśnie ta rządowa agencja ma zbierać dane o zarobkach.
17: Ja nie zamierzam na pewno śledzić poszczególnych indywidualnych osób i tego, ile pracują. Natomiast chcemy to analizować, przedstawiać rzetelne analizy ministrowi zdrowia.
15: I właśnie na podstawie tych danych resort zdrowia chce proponować zmiany dotyczące na przykład górnego limitu zarobków lekarzy.
11: Dla milionów uczniów w całym kraju zabrzmi dziś ostatni dzwonek, po którym zaczynają wakacje.
13: Uroczyste zakończenie roku obserwujemy dzisiaj w niewielkiej szkole w Okleśnej w Małopolsce.
11: I choć chwila była podniosła, to ci najmłodsi uczniowie i ci, którzy im towarzyszą myślami, zdecydowanie są już na wakacjach.
18: Prosimy o zabranie głosu panią dyrektor.
19: Do Tunezji, tak?
20: Drugi raz.
19: Tam jest dużo piasku chyba.
20: Tak jest, na plaży.
19: Czy ty będziesz tęsknić za swoimi kolegami?
20: Nie.
19: Dlaczego?
20: Bo jeden pójdę do mojej klasy.
19: Potem wrócisz do swojej klasy, tak?
20: Tak.
21: Trochę tak, będę tęsknić.
19: Zżyłaś się z nimi? Ile masz osób w klasie?
21: Łącznie ze mną mam 11 osób.
19: Słuchaj, a jakie masz plany na wakacje?
21: Jeszcze nie wiem, ale raczej spędzę z rodziną.
13: Z uczniami szkoły podstawowej w Okleśnej w Małopolsce rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys.
0: To także są fakty.
11: Jeżeli mamy negocjować, to wolimy z kobietą. Tak przynajmniej pokazują najnowsze wyniki badań naukowych.
5: Naukowcy z Cornell University i Uniwersytetu w Berkeley przeprowadzili z udziałem studentów serię eksperymentów. Uczestnicy regularnie oceniali swoich losowo przydzielonych partnerów negocjacyjnych pod kątem budowy zaufania, sprawiedliwości, umiejętności słuchania oraz komunikacji. Kobiety uzyskiwały wyższe noty niemal w każdej z tych kategorii.
13: Mm-hmm. W studiu z nami Grzegorz Jasiński. Poprowadzono też online.
5: I wyniki były takie same, nawet gdy uczestnicy nie znali płci swego rozmówcy. I tu kobiety były oceniane wyżej. Co ciekawe, kluczowe znaczenie miał fakt, że kobiety zdawały się częściej akceptować propozycje składane przez drugą stronę. Ale było to tylko wrażenie, bo ich postawa nie wpływała negatywnie na osiągane wyniki finansowe. Uzyskiwały podobne efekty ekonomiczne jak mężczyźni. Strategicznie zyskiwały nie dzięki lepszym wynikom pojedynczych transakcji, lecz dzięki temu, że były częściej zapraszane do kolejnych rozmów.
13: Zapraszamy do kolejnych faktów o 11.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Dzisiaj taki dzień, że wszyscy zastanawiamy się, gdzie najchłodniej. No i znalazłem takie miejsce: Hel 24 stopnie, Łeba 24 stopnie, Międzyzdroje 25, w Trójmieście 27, to jest ciągle chłodno, bo na przykład w górach, w Zakopanem 28, w Wiśle 30 stopni Celsjusza. W ogóle jeszcze poniżej 30 będzie Warmia, Mazury i Podlasie, a poza tym nawet do 34. Tu byle do piątku, Daniel Dyk, dzień dobry. Słuchajcie, kończy się jedyna dzisiaj super godzina. Ja już widzę, że zostały 2,5 minuty do losowania. To jest ostatnia szansa na dwa ostatnie finały w kumulacji szczęścia. Dwa razy zadzwonimy i znika ta gra. Zaraz pierwszy ze słuchaczy w ten wyjątkowy piątek spróbuje trafić rekordową nagrodę główną. To jest 1 300 000 zł. Macie przeczucie, w którym sejfie? Może od dawna ten sejf obstawiacie? Może to jest wasz szczęśliwy numer z jakiegoś powodu? Dajcie szczęściu tę ostatnią szansę. 1300 losów wpadnie do dwóch dzisiejszych finałów i w każdym z nich ktoś z was może trafić aż 1 300 000 zł. Zaraz dzwonimy po raz pierwszy. Hasło RMF 7474. 1300 szans.

0: temu kumulacja szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Zaplątałem się w słuchawki, to mi się dawno nie zdarzyło. Może to jest szczęśliwy znak, słuchajcie. Ostatni dzień kumulacji szczęścia. Za nami przedostatnie losowanie. Przed wakacjami, już znamy numer, ale nie wiemy, kto po drugiej stronie słuchawki. I nie wiemy, czy to jest przypadkiem najnowszy polski milioner. Zaraz się wszystko wyjaśni. Proszę odebrać to połączenie. Właśnie dzwonimy, drugi sygnał. Maksymalnie 6 czekamy, ale to już wiecie. Może ktoś szuka w torebce, może ktoś tam w samochodzie zostawił, może parkuje, żeby bezpiecznie z nami porozmawiać. Robi się niebezpiecznie, ja bym już odbierał. To jest 5 sygnał. Drogi słuchaczu lub słuchaczko, halo, halo, No i te zaplątanie w słuchawki, to chyba nie o to chodziło. Ktoś tam się też zaplątał z połączeniem. Słuchajcie. Zawsze wdech, żeby opanować te emocje, bo u nas one są też zawsze ogromne. Mamy ogromne nadzieje, że ktoś wygra nagrodę główną. 1 300 000 było. Nie było próby, ale jest 1000 zł. Słuchajcie, to jest nagroda regulaminowa w takiej sytuacji. 1000 zł na pocieszenie. Wierzę, że się na wakacje przyda. Przed chwilą nie było, teraz jest 1000 w kieszeni. Brawo. Ale my złożyliśmy pewną obietnicę, że dzisiaj ktoś wygra 1 300 000 zł. Rozglądam się, nikt jeszcze nie wygrał. Lub że ktoś wygra 150 000 zł i dostaje sygnał, że jeszcze nikt nie wygrał. Lub że ktoś odjedzie Audi Q3, patrzy, kluczyki leżą, nikt jeszcze nie odjechał. Jeszcze. No to teraz się będzie działo. W drugim finale w sejfach będą tylko 3 opcje. 150 000 zł. Widzicie się, jak rozdajecie te pieniądze na wakacjach swoim bliskim na lody, na wczasy, na zachcianki, na wczasach, na które pojechaliście nowym samochodem, zielonym Audi Q3 na przykład. Albo jak inwestujecie 1 300 000 zł, rekordowa nagroda główna, takiej jeszcze nikt nie wygrał w RMF-ie, podkreślamy jeszcze. Jedna z tych nagród na pewno do kogoś z was trafi. No to szybki bonus dla tych, którzy obiecują, że odbiorą telefon w drugim finale. 5 minut, szansę mnożymy razy 1013. Ślemy hasło RMF pod numer 7474, koszt 4,92. Albo gramy na stronach www.rmf.fm. Tam w ogóle możecie poszukać wśród okazji. Może któryś bonus wam bardziej spasuje. Może to Audi Q3 zobaczycie, poczytacie i nabierzecie jeszcze większej ochoty. Ja trzymam kciuki, jedna z 3 nagród. Na pewno 1 300 000, 150 000 lub Audi Q3 trafi do kogoś z was. Teraz 1013 losów. RMF 7474.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Jaki daj. Księga Żywiołu w Radiu RMF FM. Gramy wam najlepszą muzykę na zegarze 10:20. No i przeglądamy najciekawsze rzeczy w sieci. Wyskoczyły mi przed chwilą badania, z których wynika, że śmiech jako narzędzie społecznej komunikacji między ludźmi może mieć nawet 15 milionów lat. Patrzcie, taki stary, a w ogóle się nie zużył i nie znudził.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet, z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
13: O!
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak!
14: A jak lemoniadę?
12: My też, to poprosimy.
13: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
15: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
18: Uwaga! Super promocja w Teddy.
19: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe. 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
20: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
21: Skoda.
22: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
0: I jest!
14: Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: Po reklamie.
23: Znajdź chwilę dla siebie z RMF FM.

skóry, emocje i relaks tuż za polską granicą. W Dolni Morawa czeka świat pełen niezwykłych atrakcji. Światowe unikaty, Skybridge 721 i ścieżka w obłokach, rodzinne parki rozrywki z prehistorycznym mamutem, najdłuższy tor bobslejowy w Czechach i fantastyczny bike park. Do tego nowoczesny aquapark ze zjeżdżalniami i największa strefa wellness w czeskich górach. Na szybki wypad czy cały weekend. W tym roku kierunek jest tylko jeden. Dolnimorawa.pl

0: cicho się zrobiło, nawet w korkach, słuchajcie. Igo, muzyczna nowość. Ale dzisiaj będziemy mieli dla was coś jeszcze nowszego, jeśli chodzi o piosenki. Coś, czego jeszcze nie słyszeliście. Lider Zakopower, Sebastian Karpiel-Bułecka, wpadnie do nas po godzinie 11, czyli już za moment. No a takiego tego zespołu jeszcze nie słyszeliście w takim brzmieniu. Myślę, że no po prostu musicie zostać z nami. 10:38 na zegarze. Czyli zaraz ruszają wakacje. Jest nowy trend, czytam, w tym roku. Kolekcjonerzy krajów. Młode pokolenie zalicza kraje nie na jakość wypoczynku, a na ilość państw, które się po prostu odwiedziło. Wiem jedno. Polskę warto kolekcjonować co najmniej kilka razy.
1: Reklama. Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
2: Do Polo Pop.
3: Codziennie dowożone super hity. Konserwa turystyczna golonkowa, gulasz angielski lub mielonka Krakus. Opakowanie 300 gramów, tylko 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 8,99. A lody Manhattan, wybrane rodzaje, opakowanie 1,4 litra w ofercie 1 plus 1 gratis. Dobieraj dowolnie.
4: Polomarket. Mój ulubiony.
5: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
8: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money!
12: Cherry Money?
11: Nowy

0: zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
10: Sponsorem Byle do Piątku jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
11: To jest RMF FM.

0: Już za chwilę fakty RMF FM o 11:00, między innymi ważne informacje dla mieszkańców Olsztyna. Zostańcie koniecznie z nami.
1: Sponsorem Byle do Piątku jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Ola Filipek i Olek Sikora zdradzą wam, jak przetrwać ostatni dzień przed weekendem.
4: A nie masz takiego wrażenia, że dzisiaj zakupy bardziej przypominają randki? Częstsze, krótsze i właściwie bez większych oczekiwań.
5: Ja uważam, że sieci handlowe powinny się o nas bardziej postarać.
3: Lepsza połowa dnia, radiowe Olki. Już jutro po 14:00 w RMF FM.
6: Reklama.
7: Gastorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
9: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
10: Barbara, na koniec roku szkolnego to chyba jakiś prezent się należy, prawda?
11: No raczej. Zobacz, na przykład laptop Asus z Media Expert jest w super cenie. Można go rozłożyć na płasko, szybko się ładuje, do tego ma krystaliczny dźwięk i ekran Full HD. No do filmów idealny.
10: O, no to przyda się na wakacje.
1: Kup w Media Expert laptop Asus VivoBook 15 do rozrywki, pracy i nauki w super cenie za 2199 zł 99 groszy.
12: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w biedniejszych.

0: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników. Otwarcie, szczerze, w stylu Krychowiaka.
1: No oczywiście, że jest ze mną nie tak. Który artysta jest normalny psychicznie?
0: Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM. A także na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Po reklamie.
4: I ten sygnał oznacza, że zaczynamy najnowsze wydanie faktów RMF FM. Na zegarze już prawie godzina 11:00, a w studiu faktów Ewa Kwaśny, witamy.
5: Jestem, melduję się. Lekarze pracujący nieprzerwanie nawet przez 70 godzin, nieprawidłowości przy zakupach aparatury medycznej. To tylko niektóre ustalenia NIK-u po sprawdzeniu funkcjonowania 10 szpitali klinicznych. Jakie jeszcze wnioski znalazły się w tym raporcie, o tym dziennikarz RMF FM. Potem nowe fakty w sprawie 19-latka, który zranił nożem 4 osoby w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Mamy też ważne informacje dla mieszkańców Olsztyna. Koniecznie posłuchajcie też faktów kulturalnych RMF FM. Łamanie norm odpoczynku to główny problem, który Najwyższa Izba Kontroli wykryła w szpitalach klinicznych. Przed chwilą NIK opublikowała nowy raport na ten temat. Wnioski dotyczą 10 szpitali klinicznych, m.in. w Białymstoku, Krakowie, w Rzeszowie, w Warszawie i w Lublinie. Treść raportu poznał już nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, co jeszcze zwraca w nim uwagę?
6: Łamanie norm odpoczynku wykryto w 9 na 10 skontrolowanych placówek. Rekordowy przypadek to ciągła praca lekarza przez 70 godzin i 10 minut, czyli przez prawie 3 doby. Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że to stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów. Kolejny wniosek jest taki, że 75 medyków pracowało przez ponad 24 godziny. Przyczyny to brak lekarzy i pielęgniarek, a także nagłe zachorowania wśród personelu. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła się dzisiaj do Ministerstwa Zdrowia z informacją, że potrzebna jest szybka reakcja. Resort, jak ustaliłem, na razie rozważa wprowadzenie górnego limitu czasu pracy lekarzy pracujących na kontraktach, czyli poza etatem, a ostateczne decyzje w tej sprawie mają zapaść najwcześniej za kilka tygodni.
5: 19-latek, który zranił nożem 4 osoby w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju, nie był wcześniej karany za przestępstwa kryminalne. Jak informowaliśmy już w faktach, był pod wpływem narkotyków. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek jest przed Jastrzębskim Szpitalem. Aniu, co jeszcze przekazuje policja w tej sprawie?
7: Motywy działania tego młodego mężczyzny wciąż nie są znane. Prokurator zdecyduje, kiedy zostanie on przesłuchany. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nikt z jego bliskich nie przebywał w Jastrzębskim Szpitalu w chwili ataku. 19-latek był pod wpływem narkotyków.
8: Wstępne badania nie określają, jakie to narkotyki. Będziemy to wiedzieć po wynikach krwi.
7: Halina Semik, rzeczniczka policji w Jastrzębiu-Zdroju, poinformowała, że przesłuchiwani są świadkowie.
8: Świadków było kilku. Dwie osoby naoczni świadkowie są już przesłuchani. Policjanci nadal obecnie teraz wykonują czynności ze świadkami, przesłuchują.
7: Stan rannych, dwóch pacjentek, lekarza i pielęgniarki jest stabilny. Z Jastrzębia-Zdroju Anna Kropaczek.
3: Aktualny obraz faktów.
5: Dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Olsztynie mogą wystąpić problemy z systemem kolejkowym i stroną internetową. Na linii nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotr, jaki jest powód tych utrudnień?
9: W pomieszczeniu serwerowni zepsuła się klimatyzacja. Trwają prace naprawcze, ale jak usłyszałem od rzecznika ratusza Patryka Pulikowskiego, kto planował dzisiaj załatwić jakieś sprawy urzędowe, lepiej, żeby to przełożył na poniedziałek.
10: Nie mamy pewności, czy uda nam się przywrócić działalność tych wszystkich systemów jeszcze dzisiaj.
9: Nie ma natomiast problemów w innych miejskich placówkach.
5: Dzisiaj koniec roku szkolnego. Rozpoczynają się upragnione wakacje dla blisko 5 milionów uczniów i zaczynają zorganizowane wyjazdy na kolonie i wycieczki. Policja przypomina rodzicom, że warto prosić o sprawdzenie stanu technicznego autokaru, który ma zawieźć ich dzieci do miejsca wypoczynku.
11: Oczywiście doświadczenie uczy jak najbardziej, że warto takie kontrole zgłaszać. Zdarzały się przypadki w ciągu ostatnich kilku lat, że na przykład został podstawiony autokar, który był niesprawny, lub na przykład kierujący, który miał zawieźć dzieci na kolonie, był po prostu w stanie nietrzeźwości.
5: Tłumaczyła nadkomisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. I czas już na fakty kulturalne RMF FM, w studiu Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
12: Jestem ciekawa.
5: Kasiu, piątek, prawda? Czyli
12: tak.
5: Kinowe premiery nowe weekendu premiery. Masz
12: dokładnie.
5: Dla nas.
12: Dokładnie. Supergirl to młodsza kuzynka Supermana. Towarzyszy jej psi przyjaciel o imieniu Krypto. Główną rolę gra Millie Alcock. Jakie przesłanie do fanów ma aktorka?
13: I hope that they...
12: Mam nadzieję, że wiele wyniosą z tego filmu, że poczują się pewniej, będąc sobą, że nauczą się przyznawać do błędów, no i czerpać siłę z własnej wrażliwości, mówiła aktorka na premierze w Nowym Jorku. Jason Momoa gra w filmie Supergirl Lobo, kosmicznego łowcę nagród. Samotny pasterz kontra gigantyczny deweloper. Włoski film Takie jest życie też dziś wchodzi do naszych kin. To jest opowieść o lojalności, o ojcowiźnie z jedną z najpiękniejszych plaż Sardynii w tle. Filmy, ale także koncerty i spotkania z twórcami są w programie Spotkań Niezwykłych. Festiwal zaczyna się dziś w Sandomierzu. Nagrody odbiorą w tym roku Robert Więckiewicz i Janusz Zaorski. Po każdym filmie reżysera będzie spotkanie z nim.
14: To będzie piękna okazja, żeby porozmawiać z Januszem Zaorskim na temat kina, filmu, ale też tego wszystkiego, co Państwu tylko przyjdzie do głowy.
12: Zapewnia Maria Ślepowrońska z festiwalu Spotkania Niezwykłe od dziś do 4 lipca.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: A propos wydarzeń kulturalnych, niebawem otworzymy wakację premierową piosenką Zako Power. Tego jeszcze nie słyszeliście. Zaraz będzie u nas Sebastian, szykujemy mu tu małą szkolną akademię. Tu Daniel Dyk, dzień dobry, byle do piątku. No właśnie, piątek, który zaczyna wakacje, jest naszym ulubionym piątkiem roku, na pewno roku szkolnego, dlatego Belinda Carlisle o niebie na ziemi. Dzisiaj wszyscy to czujemy.

0: Ktoś zażartował, że ten upał na zewnątrz to skutek kumulacji szczęścia. Tu jest taki żar nagród, że promieniuje. Fakt. W sejfach tylko 3 naprawdę gorące nagrody. Czyli kto z was będzie w finale, ten trafi albo 150 tysięcy złotych, albo 1 300 000 złotych. Przebijamy rekord kumulacji. I jest jeszcze trzecia opcja. Kluczyki do nowoczesnego SUV-a dla aktywnych. Audi Q3 w najmodniejszym podobno kolorze sezonu, czyli zielony Sage, z automatyczną skrzynią biegów, ze sportowym wnętrzem, z podświetleniem nastrojowym, z elektrycznie otwieraną klapą bagażnika. No sami odkryjcie pozostałe bajery. To jest dzień, na który czekaliśmy cały miesiąc. Ale przecież są słuchacze, którzy na to czekali całe życie.
1: Hej, jestem szczęśliwy, bo wygrałem z RMF-em Audi Q3 i to się da.
0: To Tadeusz, on już swoim jeździ.
1: Nie wierzyłem, że to się dzieje naprawdę, nie?
0: A to się dzieje. I to się dzieje też dzisiaj. Dla was teraz będzie szczęśliwe 13 minut i bonus, jakiego nie pamiętam w byle do piątku. 1450 losów. Wystarczy w tym czasie przysłać hasło RMF pod numer 7474 albo wejść do gry przez strony www.rmf.fm. No nie wiem, jak to powiedzieć mocniej. Ktoś z was dziś na pewno wygra Audi Q3 lub 150 tysięcy złotych lub zostanie milionerem, i to rekordowym. 1 300 000 złotych aż czeka. RMF 7474. Teraz zyskujecie aż 1450 losów.
2: Reklama. Dostaniesz coś za świadectwo?
3: No raczej. Rabat od Media Expert.
2: Wow, też chcę.
3: To proste. Za świadectwo dostajesz 2 dyszki, a do tego klasycznie. 5 za 5, 6 za 6. Fajnie, co?
2: Mega.
4: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą 5 5 zł. A za każdą 6 otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Kto powiedział, że jest weekend?
6: RMF FM.
7: Że to powiem, najlepsze radio.
5: A, no to wszystko jasne.
8: Jest weekend.
5: Ogłasza RMF FM. W sobotnie i niedzielne popołudnia.
9: Idealny klimat nie tylko na weekend zapewnia Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
10: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
12: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
11: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
13: Sali się nie poddają!
14: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
11: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
15: Ogień zszedł z boczem góry.
11: Awatar, ogień i popiół.
14: Stajemy do walki!
11: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
16: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
17: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
18: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
19: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zawarciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Zapraszam do stanowiska.
21: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
20: Pani Ania jest na urlopie.
21: Czyli niczego nie załatwię.
20: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP
13: wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
20: Uff, no i to jest zmiana.
22: Bezpłatny system EZD RP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZD RP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
23: RMF FM na wynos. Rozmowy Terlikowskiego, Felietona Olbratowskiego, grube żarty Skowrona Tomkowicza i Kałamagi. Masz je w kieszeni. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
24: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są.

0: zakupie minimum 3 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Najlepsza muzyka.

Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.

0: nowość od Shakiry, ale jaką? Zaraz będę miał dla was nowość. Najpierw obowiązki, bo dzisiaj kończy się rok szkolny, więc... Ostatni dzwonek, dzieciaki wybiegają w radiu RMF FM, czas na szkolną akademię. O część artystyczną zadba wzorowy uczeń Sebastian Karpiel-Bułecka. Witamy bardzo serdecznie z zespołu Zakopower. Cześć.
1: Dzień dobry, cześć. Z tym wzorowym uczniem to bym nie przesadzał. Różnie tak? To bywało.
0: Jak tak. To ten ostatni dzwonek, to tak raczej z ulgą, czy z tęsknotą za kolejnym rokiem szkolnym?
1: Nie, no z ulgą. Odpoczniemy trochę od porannego wstawania, odwożenia dzieci do szkoły, od obowiązków, to nam dobrze zrobi.
0: Ty, ale ty się wymigałeś, bo ja pytałem o twoje dziecięce wspomnienia ze szkoły.
1: A one różne były. Czasem było radośnie, czasem było nerwowo, bo oceny nie były za dobre, ale wszystko wspominam z sentymentem.
0: Dzisiaj doceniamy przede wszystkim, jak przystojnie się ubrałeś na zakończenie roku szkolnego. Wiemy, kto wręczy kwiaty dla pani dyrektor. Sebastianie, bo zanim Akademia Szkolna i uczcisz to nową piosenką, to my mamy jeszcze obowiązki, bo próbujemy wystawić świadectwo szkolne dla twojej piosenki. Okay. Kłopot w tym, że my ze słuchaczami jej jeszcze nie słyszeliśmy i tylko ty możesz ją ocenić. Zacznę od przedmiotu język obcy, tytuł O ten tutoja, to chyba nawet obcy rozszerzony.
1: Można tak powiedzieć, ale używa się czasem takich sformułowań, szczególnie kiedy na przykład dziadek pokazuje zdjęcie wnuczkowi, stoi tam kilka osób i żeby go mógł rozpoznać, to właśnie używa takiego sformułowania. Zobacz, o ten tutoja.
0: No to ja rozumiem język obcy w takim razie. Przejdźmy do języka polskiego. Jak oceniasz tekst Bartka Kudasika? Polszczyzna przepiękna, prawda? Poezja, nie wiem, czy dobrze to czytam, symbolicznie nawiązuje do samotności naszych czasów.
1: Tak, to prawda, tekst nawiązuje do samotności naszych czasów. Myślę, że udało się w nim przekazać to, co naprawdę ważne, istotne. No my żyjemy w bardzo trudnym momencie, jeżeli chodzi o naszą samotność tak naprawdę, bo niby jest nas wielu, jest nas dużo.
0: Łatwiej się łączyć przez te wszystkie urządzenia.
1: Tak, one gdzieś tam zabierają nam ten taki naprawdę ważny, bezpośredni kontakt. No ja ostatnio, nie wiem, siedziałem gdzieś w restauracji, koło mnie siedziało dwóch młodych ludzi przy stoliku, jedli obiad i przez godzinę patrzyli w telefony, każdy w swój i nie zamienili ani słowa. I o to tu chodzi w tym tekście, żeby zwrócić na to uwagę, jak tak naprawdę te social media, te telefony komórkowe czynią nas samotnymi, że my, mając koło siebie drugiego człowieka, nie widzimy go, bo tak jesteśmy zagłębieni w tym przenośnym urządzeniu.
0: Interpretacja tekstu polskiego na szóstkę. Dobrze. Muzyka, jaką ocenę wystawiamy?
1: Muzyka jest bardzo dobra. Cieszę się, bo...
0: Bo w jednej trzeciej twoja.
1: No tak, jestem współkompozytorem, natomiast pracą nad tym porządnie zajął się Leon Krześniak, który jest bardzo zdolnym młodym producentem.
0: Męskie granie orkiestra, tak go kojarzymy teraz.
1: Tak, teraz robi męskie granie. Mhm. Generalnie

0: Nie, całą płytę robimy z nim, to jest pierwszy utwór, który się pojawia. Cieszę się, bo ma bardzo fajne, świeże takie spojrzenie na muzykę. Uważam, że no jest przezdolny i wiąże z tą płytą bardzo duże nadzieje.
1: Chemia jest na szóstkę, to już wiem, słuchacze zaraz się przekonają, więc może skoro oceny wystawione, to czas na występ do naszej Akademii. Wzorowy uczeń, podkreślam jeszcze raz, Sebastian Karpiel-Bułecka. Zapraszam.
0: Zapraszam.
1: I tyle? Nic nie powiesz więcej?
0: Niech się ta piosenka sama obroni, niech ona powie za mnie. No, tam jest kawałek mnie, więc...
1: Odkryjmy ten kawałek teraz.
0: Odkryjmy.
1: Razem. Premiera w RMF FM.

0: patrzę, co się klika. Pierwszy raz w historii brytyjski dwór ujawnił wysokość podatków, jakie uiścił monarcha. Król Karol III zapłacił prawie 13 milionów funtów podatku dochodowego. Zobaczcie, czyli ktoś na świecie ma dochody wyższe niż lekarz w szpitalu południowym.
1: Reklama.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
7: Oj, lubię, Barbara. A co?
6: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
7: O, i to lubię najbardziej.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Kumulacja szczęścia w RMF FM. Już dziś. Wielki finał czerwca.
2: Ktoś na pewno wygra.
3: 150 tysięcy złotych.
4: Audi Q3 w pięknym kolorze zielone Sage Metallic. Lub rekordową nagrodę główną.
5: 1 300 000 złotych. Chcesz?
6: To ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: W lesie z psem lepiej być nie może. Przy gotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija Wam ten weekend, jesteśmy z Wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
13: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
14: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
15: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis.
16: Zdrowit. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
17: Po reklamie.
18: Tu RMF FM. Gramy dla Was.

0: ktoś dzisiaj w kumulacji szczęścia w ostatnim dniu na pewno wygra 1 300 000 zł, rekordowe Audi Q3 lub 150 000 zł. Ja powiedziałem przed chwilą, że w Byle do Piątku nie było takiego bonusa. 1450 losów. No to teraz mogę powiedzieć, jest jeszcze raz. Dla tych, którzy nie zdążyli go złapać, taka szybka dogrywka, dosłownie 3 minuty, do samej 12. 1450 losów. Hasło RMF, numer 7474. Albo łapiemy ten bonus na www.rmf.fm.
1: Reklama. Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Bramki są dwie, drużyn 48, a puchar tylko jeden. Mundial 2026.
4: Wyniki, relacje, komentarze.
3: Mistrzowskie fakty sportowe. Codziennie w RMF FM. RMF FM. Trzymamy rękę na piłce.
5: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
6: Kiedyś mówiliśmy o nich wszyscy, a dziś sprawdzam, co u nich słychać.
7: Kuba Śliwiński w wyjątkowych rozmowach z ludźmi, którzy show biznes zostawili za sobą.
8: Były tam takie rzeczywiście bardzo trudne i ciężkie przypadki, które mnie też kosztowały bardzo dużo zdrowia. Dzisiaj tego programu bym nie zrobiła z bardzo wielu różnych powodów.
7: Co u nich słychać? Premierowe odcinki w każdy piątek w RMF On i na YouTube RMF24.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Po reklamie.
0: Zbliżamy się do godziny 12, a więc posłuchajmy najnowszego wydania faktów RMF FM. Samo południe jest z nami ponownie Ewa Kwaśny.
11: Jestem i zapraszam. Personel i pacjenci ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, w którym wczoraj 19-latek zranił nożem 4 osoby, mogą skorzystać z opieki psychologa. Mamy też nowe informacje dotyczące ataku tego nożownika. Potem sprawa przetargu dla policji, który wygrała prywatna firma komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei. Karambol na autostradzie A6, samoutrudnienia. A na koniec zaproszenie do małopolskiej Alwernii. Tam w niedzielę wiele atrakcji. Nóż kuchenny o długości 15 cm. To narzędzie, którym 19-latek zranił 4 osoby w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Prokuratura rejonowa wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa. Szpital, poza oddziałem gastrologii, na którym doszło do ataku, pracuje normalnie. Personel i pacjenci mogą skorzystać z opieki psychologa.
12: Jest bardzo duży stres. Dominuje takie myślenie, że to mogło spotkać każdego z nas. To, że to był oddział gastrologiczny, to jakiś przypadek. Opieka psychologa jest zapewniona również dla każdego, kto uzna, że takiej pomocy potrzebuje i szpital zapewnia to także personelowi. Podobnie jak oczywiście pacjentom i rodzinom pacjentów.
13: Po prostu to jest niewiarygodne, żeby takie coś się stało.
14: Dla mnie to jest ogromna tragedia.
15: W szpitalu powinno być bezpiecznie.
14: Bezpiecznie powinno być w szpitalu, a tu właśnie.
16: Może inaczej, to nie jest pierwszy przecież przykład w Polsce, który się dzieje. To się zdarza.
17: Żal mi pacjentów, żal mi lekarzy, którzy doświadczyli tej sytuacji. Uważam, że powinny być jakieś przynajmniej podstawowe kroki podjęte, żeby to bezpieczeństwo poprawić.
11: Mówili Artur Ploch, lekarz kierujący oddziałem chirurgii, i pacjenci. A rozmawiała z nimi nasza reporterka Anna Kropaczek. Centralne Biuro Antykorupcyjne zajmie się ujawnioną przez RMF FM sprawą przetargu dla policji, który wygrała prywatna firma komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei. Jak już informowaliśmy, komendant dostarczył policjantom trenaże strzeleckie warte ponad 300 tysięcy złotych. Jarosław Garstka zapewnia, że startując w przetargu nie złamał prawa. Krzysztof Zasada teraz z nowymi informacjami. Krzysztofie, w jaki sposób CBA zajmie się tą sprawą?
18: Po naszych informacjach uzyskałem zapewnienie, że kwestia udziału szefa SOK w publicznym przetargu dla służb mundurowych będzie przeanalizowana. Chodzi o sprawdzenie, czy w tej sytuacji doszło do złamania prawa. Biuro ma też prześledzić sam przetarg, by ustalić, czy mieliśmy do czynienia z konfliktem interesów albo złamaniem zasad przejrzystości zamówień publicznych. Informacje o działaniach CBA potwierdził rzecznik ministra koordynatora spec-służb Jacek Dobrzyński.
19: Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego analizują wszystkie informacje na ten temat pod kątem, czy w tym wypadku nie doszło do złamania lub naruszenia prawa.
18: Komendant Garstka zapewnia, że przepisów nie złamał. Nie ma zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Zaprzecza też sugestiom, że jego udział w przetargu może być wątpliwy ze względów przejrzystości czy konfliktu interesów.
11: Karambol na autostradzie A6 w Zachodniopomorskiem. Najpierw między węzłami Szczecin-Podjuchy, Szczecin-Kijewo zderzyło się 5 samochodów. Chwilę później, kilometr dalej, doszło do wypadku z udziałem 2 aut. Jedna osoba ucierpiała. W kierunku Gdańska przejedziecie teraz tylko jednym pasem. Korek sięga już ponad 5 kilometrów. Uczniowie odbierają dzisiaj świadectwa i rozpoczynają wakacje. W cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 podsumujemy kończący się rok szkolny. W szkole podstawowej numer 103 na warszawskim Mokotowie jest wóz satelitarny RMF FM i nasza reporterka Magdalena Greiner. Dzień dobry.
20: Tak, dzień dobry.
11: Magdo, będziesz rozmawiać nie tylko z uczniami,
20: ale też z rodzicami i nauczycielami. Będę ich dopytywać, jaki to był dla nich rok szkolny, co się szczególnie dobrego wydarzyło, a co przysporzyło trosk. A te troski będziemy rozwiewać. Przy sali gimnastycznej stanęła strefa chillu RMF FM i rozdajemy wszystkim pyszną, zimną lemoniadę. Lemoniada smakuje, a co wam się w tym roku udało?
21: Udało się na pewno na angielskim, z angielskiego. My lubimy angielskie obydwie.
20: No to chwalcie się, co tam macie?
21: Szósteczki. Ale mi na przykład z fizyki tylko najgorzej. I z geografii mi poszło, 6 też wyciągnęłam.
20: No więc oceny piękne, a my tutaj zostajemy i będziemy wracać w Faktach i Radiu Internetowym RMF 24. Zapraszamy.
22: Cieszą nas takie fakty.
11: Przerszenie z Alverni mają wreszcie nowy domowy stadion. Ta gmina niedaleko Krakowa otwiera w niedzielę wartą ponad 10 milionów złotych inwestycje. Nowy stadion. Będą z niego korzystać m.in. młodzi piłkarze z MKS-u Triumfu Alvernia. Ich treningowi przyglądał się nasz reporter Maciej Sołtys.
23: Na zewnątrz, Franek, na zewnątrz jest Kacper, tutaj panowie. Mamy, to jeszcze jedna. Jeszcze jedna.
24: Ja 7 lat już w Triumfie.
25: 7 lat? A ile masz lat?
24: 11.
25: Czyli trenujesz od 4 roku życia?
24: Tak.
25: No i jak ci idzie?
24: No dobrze. No. Myślę, że dobrze gram w tym Triumfie już.
25: Na jakiej pozycji?
24: Teraz gram na obronie.
26: Stary 40-letni obieg zyskał naprawdę nowe życie, a wręcz jeszcze narodziły się nowe rzeczy. Pierwszy w gminie Orlik i naprawdę się z tego bardzo cieszę, bo w klubie MKS Triumf Alvernia jest 100 dzieciaków młodzieży. I oni grają. Naprawdę to się dzieje 3 razy, 4 razy w tygodniu.
23: A gdzie komunikacja, Kasper?
24: Ja pokomunikowałem.
11: Mówili burmistrz Alverni, Beata Nadzieja Szpila oraz jeden z młodych piłkarzy Triumfu. Podczas niedzielnego otwarcia stadionu także aukcja, z której fundusze zostaną przeznaczone na leczenie małego Kacperka. Wiele atrakcji przygotowano nie tylko dla dzieci, również dla dorosłych. Będą koncerty i pokaz laserowy. Warto zajrzeć do Alverni w niedzielę.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
28: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Zwykle wybieramy o tej porze w piątek Miss Weekendu, czy sobota, czy niedziela ładniejsza, ale niebo praktycznie bezchmurne przez cały weekend i wszędzie upały. Oba dni bardzo podobne. Chyba ładniejsza sobota, bo po prostu nieco mniej upalna. W Zakopanem będzie tylko 30 stopni. Większość kraju 35-37, w rejonie Zielonej Góry 38. W niedzielę w Zakopanem już 33, najchłodniejszy Hel 31, we Wrocławiu 42.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
28: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Rzuciłem okiem w telewizjach informacyjnych obrazki z plaż bałtyckich. No tak jakby pełnia wakacji już była. Nad morzem sporo parawanów, już wielu kąpiących się. Myślę, że nigdy dotąd tak bardzo nie cieszyło turystów, że Bałtyk jest tak zimnym morzem. Byle do piątku. Daniel Dyk, dzień dobry.

na który czekaliśmy cały miesiąc. Dzień, na który czekaliśmy cały sezon, bo to przecież finał kumulacji szczęścia w RMF FM. W sejfach zostały już tylko trzy opcje. Obiecaliśmy, że dzisiaj ktoś z was na pewno wygra prestiżowego SUV-a Audi Q3. Sprawdźcie, jak wygląda na naszych stronach. Lub 150 tysięcy złotych. Będziecie może mogli sprawdzić, jak wygląda na waszym koncie. Albo jeszcze lepiej, 1 300 000 złotych. Nagroda główna marzeń, która spełni, no naprawdę, wszystko, o czym sobie tylko pomyśleliście. Ktoś może do końca życia zapamięta tę datę. 26.06.26. Czekajcie, wiecie, co mi chodzi po głowie? A zróbmy z tego szczęśliwe numerki. 2 i 6. Wszystko jasne? Znacie zasady? Jeśli macie 2 i 6 w numerze telefonu, no to w tym momencie macie najwięcej szczęścia. W tym momencie rusza naprawdę genialny bonus. Przez 10 minut każdy z naszych słuchaczy zyskuje 1250 losów. Wystarczy, że wyślę SMS z hasłem RMF pod numer 7474 i już. Ale, no właśnie, kto ma 2 i 6, to ten bonus podwaja. Nie 1250, ale aż 2500 szans wpadnie do tego ostatniego, najważniejszego losowania sezonu. Gracie też na www.rmf.fm, tam też można z tej okazji skorzystać. Uwaga, 10 szczęśliwych minut. Albo 1250 szans, albo 2500 szans. RMF 7474 i www.rmf.fm. Dla tych, którzy mają 2 i 6 w numerze telefonu, to ja powiem od razu, lepszej okazji, żeby wejść do gry, żeby zagrać o ten 1 300 000 złotych, już dzisiaj nie będzie.

0: w tym słońcu i ta piosenka się topi. Słuchajcie, słońce rzeczywiście bardzo poważnie wzięło do siebie, że wakacje trzeba zacząć, lato w pełni i dziś to czujemy. Wiemy też, gdzie można złapać cień, relaks, zimne napoje, chill, leżaki, no i są też punkty dobrej zabawy. Z okazji Amazon Prime Day wpadliśmy do letniej strefy Amazon.pl w Poznaniu. Mamy tam dla was żółto-niebieskie gadżety, jesteśmy na miejscu, pytamy też gości o plany wakacyjne, no i w ogóle sprawdzamy, co tam się dzieje.
1: Raczej będzie to spontanicznie wszystko się zbierać, dużo jakichś koncertów, no dużo się dzieje.
2: Przede wszystkim ja zostałam tutaj porwana przez moje dwie koleżanki. Zaraz będziemy się rozkoszować pysznym napojem. Zostałyśmy zaproszone do uczestnictwa w konkurencjach. No i wiadomo, życie studenckie troszeczkę jednak kuszą takie rzeczy, no to postanowiłyśmy spróbować. Myślę, że coś słodkiego wleci teraz na poprawę humoru.
0: To ja teraz też po coś słodkiego. Też chcecie? Jeszcze dzisiaj będziemy zaglądali do Poznania. Wy też zajrzyjcie, znajdźcie tam naszą żółto-niebieską ekipę.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W programie lokowano wydarzenie zakupowe Amazon Prime Day, którego organizatorem jest właściciel sklepu internetowego Amazon.pl.
5: Reklama. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 11,99 za kilogram. Biedronka.
7: Od poniedziałku do czwartku grają dla was Ola Filipek i Mateusz Opyrchał, a w piątki radiowe Olki. Filipek i Sikora robią weekendowy biforek.
8: Jak ja bym chciał, żebyście usłyszeli Olę, zanim pojawiliśmy się na antenie, zrobiła tak.
9: No bo ja widzę sobotę.
7: Lepsza połowa dnia. Już dziś po 14.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Weekend w RMF FM.
1: Sklep internetowy Amazon.pl zaprasza do udziału w festiwalu okazji Prime Day, który trwa aż 4 dni, do 26 czerwca.
2: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
3: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się. Bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wszystko, czego dziś chcesz.
8: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chce. Po reklamie.
10: Byle do piątku, byle z RMF FM.

najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.

czeka najlepsza okazja dnia dla tych, którzy mają szczęśliwy numerek. W związku z tą magiczną liczbą, jaką mamy w dacie, dzisiaj przecież 26. Kto ma 2 i 6 w numerze telefonu, ten podwaja bonus. A bonus jest piękny. Każdy z nas ma szansę na 1250 losów. Jednak 2 i 6 w numerze telefonu zmienia wszystko. Wy zyskujecie aż 2500 losów. I wiemy, że ktoś z was dzisiaj na pewno wygra 150 tysięcy złotych, albo Audi Q3, prestiżowego SUV-a, albo 1 300 000 złotych. Zostało ostatnie losowanie. I minuta 12. Być może dla was najlepszego bonusa. RMF 7474.

wszystko czuliśmy trochę lepiej. Zbliżające się wakacje. Milki w remiksie Davida Getty. 12.43 na zegarze. Nie wiem, czy to prawda, czy to taki news typowo internetowy, ale właśnie czytam, że z aptek schodzi folia NRC. Kojarzymy taki srebrno-złoty koc ratunkowy. Podobno jak się go przyklei do szyb, to odbija promieniowanie słoneczne i mieszkania się mniej nagrzewają. Tylko najlepiej przykleić do szyby od zewnątrz. No i wypadałoby na każde okno. To może taniej będzie w tym mieszkaniu owinąć folią siebie i pojemnik z lodem?

0: na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Kumulacja szczęścia w RMF FM. Już dziś. Wielki finał czerwca.
6: Ktoś na pewno wygra.
7: 150 tysięcy złotych.
8: Audi Q3 w pięknym kolorze zielone Sage Metallic. Lub rekordową nagrodę główną.
9: 1 300 000 złotych.
10: Chcesz?
11: To ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
13: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
14: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
15: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
14: No to pa!
16: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
17: Play.
18: Kto powiedział, że jest weekend?
19: RMF FM.
20: Że to powiem, najlepsze radio.
18: A, no to wszystko jasne.
21: Jest weekend.
18: Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
22: Idealny klimat nie tylko na weekend zapewnia Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
23: Uwaga! Super promocja w Teddy!
24: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: i oszczędzasz.
1: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
2: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem Byle do Piątku jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
6: Najlepsze popołudnie z

Zaraz Dawid Podsiadło zaczyna sezon, a przed faktami jeszcze Calvin Harris i Rihanna. Po prostu najlepsza muzyka dla was. Przy okazji kierowcy z Wielkopolski, dajcie głośniej. Krajowa 12 zablokowana w Brzeziu po zderzeniu dwóch ciężarówek. Uważaj.

0: Sponsorem Byle do Piątku jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W lesie z psem lepiej być nie może. Przy gotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija wam ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
4: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu
11: i poznaj przerażające sceny zbrodni.
12: Już w niedzielę po 20 w RMF FM, a także na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
13: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
14: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Po reklamie.
15: Zbliżamy się do godziny 13, a więc to jest pora faktów w RMF FM. Najnowsze informacje zebrała dla nas Ewa Kwaśny.
16: Zapraszam. To niepotrzebne eskalowanie napięć na linii Warszawa-Kijów. Posłuchajcie, jak rząd komentuje wizytę mera Lwowa Andrija Sadowego w Gdańsku. Od jutra na stacjach niewielkie wzrosty cen paliw. Szczegóły za moment. Mamy też ostrzeżenie dla kierowców na drodze numer 12 w Wielkopolsce. Wakacje, czas zacząć. W cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 podsumowanie kończącego się roku szkolnego. To niepotrzebne eskalowanie napięć w relacjach polsko-ukraińskich. Tak w Gdańsku w rozmowie z reporterem RMF FM przedstawiciele rządu komentują zachowanie mera Lwowa. Przypomnijmy, Andrij Sadowy, choć nie został zaproszony na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy, to przyjechał do Gdańska w tym samym czasie i ogłosił zawarcie umów z zagranicznymi partnerami. Polskich firm w tym gronie nie było. Na linii Michał Radkowski, nasz dziennikarz, który wciąż jest w Gdańsku na konferencji. Michale, jak zachowanie mera Lwowa komentują rządzący?
17: Krytycznie, choć mocno ważą słowa, bo nie chcą zaogniać i tak już napiętych relacji między Polską a Ukrainą. Jacek Karnowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, uważa, że nie można patrzeć na Ukrainę przez pryzmat jednego wydarzenia, choć...
18: Mam nadzieję, że Andrij Sadowy pójdzie po rozum do głowy. Przepraszam, że to powiem, bo jest samorządowcem i powinien jednak wiedzieć, że jak przegrał arbitraż, to musi zapłacić.
17: A chodzi o polską firmę, która realizowała inwestycje w Lwowie, a nie dostała pieniędzy. Kolejne wyroki międzynarodowych sądów arbitrażowych były korzystne dla tej firmy. Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk mówi krótko.
19: Bardzo świadomie mer Lwowa nie został zaproszony na konferencję o odbudowie Ukrainy.
17: I przypomina, że konferencja służy rozmowom, a nie eskalacji napięć.
16: W Krakowie pojawiły się pierwsze wyborcze plakaty. Na billboardach w centrum miasta są już materiały jednego z chętnych do wprowadzenia się do magistratu przy Placu Wszystkich Świętych. A w studiu reporter RMF FM Maciej Sołtys.
20: Dzień dobry.
16: Witamy cię, Maćku. Czy to aby nie za wcześnie?
20: No, wydaje się, że tak. Wciąż bowiem nie ogłoszono terminu, w którym wieczorem krakowianie pójdą do urny. Termin przesuwa się i to nawet na październik z powodu protestów po majowym referendum. Jesteśmy w okresie nazywanym prekampanią i tu kodeks wyborczy niczego nie reguluje. PKW stoi na stanowisku, że takiej agitacji nie powinno się prowadzić i tak apeluje do kandydatów, ale jednocześnie podkreśla, że nie ma mechanizmów, które na tym etapie pozwalałyby zakazywać lub karać za wieszanie plakatów. Przypomnę, że chęć startu w przedterminowych wyborach w Krakowie zadeklarowało do tej pory 13 osób.
16: Maciej Sołtys z Krakowa z najnowszymi informacjami. A teraz ostrzegamy kierowców z Wielkopolski. Krajowa 12 jest zablokowana w Brzeziu. To między Pleszewem a Kaliszem. Zderzyły się tam dwie ciężarówki, wprowadzono objazd. Od jutra na stacjach niewielkie wzrosty cen paliw. W pierwszy weekend wakacji za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 2 grosze. Olej napędowy będzie kosztował maksymalnie 6 zł i 17 groszy.
21: Fakty ze szkolnego korytarza.
16: Wreszcie będzie można się wyspać. To słowa, uwaga, nie uczniów, tylko rodziców, którzy przyszli ze swoimi dziećmi na zakończenie roku szkolnego. W szkole podstawowej numer 103 na warszawskim Mokotowie cały czas jest wóz satelitarny RMF FM i nasza reporterka Magdalena Greiner.
22: Tak,
16: witaj ponownie. Magdo, rozmawiałaś z rodzicami. Co jeszcze mówią?
22: Jeden z ojców opowiadał, że jego syn bardzo się rozwinął w 6 klasie, a mama pierwszoklasistki, że jej córka nawiązała tu wspaniałe przyjaźnie. Rodzice czekają też na zapowiadany przez MEN zakaz używania telefonów w szkołach.
23: Na pewno jest to z korzyścią dla wszystkich, także ja zdecydowanie popieram.
24: Ja uważam, że to jest bardzo dobra idea.
22: A wy już o tym rozmawialiście, panowie, ze swoimi dziećmi i jak one to przyjmują?
24: Nie rozmawiałem o tym jeszcze z synem, ale wydaje mi się, że nasze dzieci będą bardzo, bardzo rozczarowane.
22: My zostajemy tu jeszcze, żeby zapytać nauczycieli o ich refleksje i wakacyjne plany. Z przedszkoły podstawowej numer 103 Magdalena Greinert.
16: Magdzie, bardzo dziękujemy. W faktach za godzinę zajrzymy do ogrodu botanicznego we Wrocławiu. Tam dzisiaj pojawiło się wielu zwiedzających.
25: Wstaliśmy rano, żeby przyjechać, a jesteśmy ze Świdnicy, więc 6 rano pociąg.
16: Jaka niezwykła atrakcja czeka na Was w tym ogrodzie? Zapraszam na Fakty o 14.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Czyli tak, dzieci ze świadectwami wróciły. Rodzice z pracy jeszcze nie wrócili, chociaż 4 minuty po 13. Oj, zaraz zaczniecie się chwalić, jak znam życie pod 3-3-2-2, że wy już po, że już weekend, że już wakacje. To są uroki byle do piątku. Daniel Dyk, dzień dobry. Lady Punk w RMF-ie.

0: przyszedł ten moment. Ostatniego bonusa kumulacyjnego w Byle do Piątku. No bo to ostatnie Byle do Piątku przed wakacjami i ostatni dzień kumulacji szczęścia. I ostatni finał nam został. Dlatego teraz jeszcze ten jeden raz, uwaga, bardzo mocno zwiększamy wasze szanse na zdobycie 1 300 000 zł. To będzie tylko 7 minut, ale losów będzie aż 1300. Od teraz. Ślemy hasło RMF pod numer 7474 albo łapiemy ten bonus na www.rmf.fm. Aż 1300 losów. No właśnie, ktoś z was dzisiaj wygra, na pewno to wiemy. Jedną z trzech nagród, tylko takie mamy w sejfach. 1 300 000 zł jest rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów i co ważne dzisiaj z wydajną klimatyzacją Audi Q3. I jest jeszcze 150 000 zł. Takie trzy opcje i jedną z nich ktoś wygra na bank. Ostatnia ode mnie okazja. 1300 losów, trzymam kciuki, 7 minut. RMF 7474.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Ola Filipek i Olek Sikora zdradzą wam, jak przetrwać ostatni dzień przed weekendem.
3: Podobno Kair buduje metro do piramid i Wielkiego Muzeum Egipskiego.
4: A, fajnie, czyli faraonowie teraz będą mieli lepszy dojazd do centrum niż mieszkańcy warszawskiej Białołęki.
2: Lepsza połowa dnia, radiowe Olki. Już jutro po 14 w RMF FM.
1: Reklama.
5: Wy plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
7: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
6: Oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Trudno wskazać faworyta.
6: Spróbuj, może tobie się uda.
7: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu. You ready?
8: Tylko w Disney Plus.
9: Every second counts, baby.
8: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon. Restaurant is flooded. To już ostatnia szansa.
10: I am selling the building.
8: By uratować to miejsce.
11: We have each other and nothing left to lose.
8: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: A, ale mi gorąco, Barbara.
13: Mnie też, Marian.
12: To co, klima?
13: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
12: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
13: No przecież.
12: No.
14: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV In dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
16: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
17: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
18: Halo! Woda kapie mi z sufitu!
19: Aj, pękła rura. Ochronnie rzecz biorąc, lepiej mieć polisę mieszkaniową niż obrażonego sąsiada. Zapytaj o szczegóły agenta lub sprawdź na kompensa.pl/dom.
20: Kompensa.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Energoobrót z grupy Orlen. Wybierz moc pewnej energii. Sprawdź ofertę dla domu lub firmy na energa.pl.
0: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
20: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
24: Po reklamie.
25: Zegarek odlicza. Ostatnie 3 minuty ostatniego bonusa w Bledo Piątku. 1300 losów wpadnie do ostatniego finału kumulacji szczęścia. A w tym finale ktoś na pewno wygra 1 300 000 złotych lub 150 tysięcy lub Audi Q3 SUV klasy premium w automacie. 2 minuty 46 sekund. RMF 7474.

i White 2115. RMF FM, najlepsza muzyka. 5 minut po pół do drugiej na zegarze. Zanim wyjedziecie na wakacje do Francji, pewnie już się pakujecie, szybkie ostrzeżenie. Uwaga, będą łapać turystów, którzy łamią przepisy o chodzeniu półnago po mieście. No bo w kurortach nadmorskich kobiety w strojach kąpielowych czy mężczyźni z gołym torsem to widok częsty, ale w tym roku taki spacer kosztować może od 150 euro mandatu w górę. No a tu ci każą się ubrać, a tu cię chcą puścić w skarpetkach.

0: Najbardziej słoneczny weekend tego lata wypadł nam akurat na początek wakacji. To nie może być przypadek. My, aby poczuć nie tylko lato na termometrach, ale i ten wakacyjny już relaks, skoczymy znowu do miejsca, gdzie jest i cień, i odprężenie na leżakach, a z drugiej strony jest też dobra zabawa, która przyciąga jak magnes. Z okazji Amazon Prime Day wpadliśmy do letniej strefy Amazon.pl w Poznaniu. Mamy tam dla was żółto-niebieskie gadżety, a przy okazji sprawdzamy, kto jest z nami, no i jak się tam z nami bawicie.
1: No właśnie, miałyśmy egzamin i stwierdziłyśmy, że przyjdziemy się trochę rozerwać i zobaczyć, co tu się dzieje, zobaczyć marki, jakie są ciekawe.
2: No na razie przeglądamy menu. Są wiatraczki, więc na pewno jest chłodniej niż na 6 piętrze w bloku.
3: Próbujemy ogarnąć, o co chodzi.
4: Jest to gra planszowa, gdzie musimy odpowiadać na pytania z kart.
1: Bardzo lubię planszówki.
5: Oj, nawet były takie 3-5-latki, ale też by przychodzili emeryci, także naprawdę to jest rozrywka dla wszystkich.
0: Czyli wszyscy są zaproszeni, nie tylko na planszówki, można też złapać porady, jak dbać o siebie przez całe lato. Wpadnijcie tam, no i koniecznie znajdźcie naszą żółto-niebieską ekipę.
6: Audycja zawierała lokowanie produktu.
7: W programie lokowano wydarzenie zakupowe Amazon Prime Day, którego organizatorem jest właściciel sklepu internetowego Amazon.pl.
6: Reklama.
8: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
12: Do Polo Pop.
13: Codziennie dowożone super hity. Konserwa turystyczna golonkowa, gulasz angielski lub mielonka Krakus. Opakowanie 300 gramów, tylko 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 8,99, a lody Manhattan, wybrane rodzaje, opakowanie 1,5.

0: własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No, sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
12: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
13: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
14: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
15: Po reklamie.
16: Byle do piątku w RMF FM.
17: Come here, baby.

0: zbliżamy się do godziny 14 po faktach RMF FM radiowe Olki, a ja w takim razie dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się w niedzielę po programie w stylu Krychowiaka. To już będą wakacje i to będzie też najgorętsza niedziela stulecia.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kto zwalcza ból?
7: Fundary!
6: Kto?
7: Fundary! Fundary!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Ach, ta drżąca powieka.
1: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
1: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Po reklamie.
5: Prawie godzina 14. Najnowsze fakty RMF FM ma dla nas Ewa Kwaśny.
6: Limit czasu pracy wszystkich lekarzy w Polsce jest coraz bardziej realny, tak zapowiada w rozmowie z RMF FM minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
7: To są godziny, które powinniśmy zacząć w jakiś sposób limitować.
6: Potem w faktach ostrzeżenie, woda w szczewnicy nie nadaje się do picia. Wykryto w niej bakterie z grupy E. coli. W faktach także ekran, który może jednocześnie wyświetlać i rejestrować obraz. Jeszcze w tym roku Ministerstwo Zdrowia może wprowadzić limit czasu pracy wszystkich lekarzy. Taki plan przedstawia w rozmowie z RMF FM minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Jest to pierwszy wywiad z szefową tego resortu od wybuchu afery dotyczącej warszawskiego szpitala południowego. Przed siedzibą resortu zdrowia w Warszawie jest dwusatelitarny RMF FM i nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witamy.
8: Dzień dobry.
6: Michale, jaki może być ten limit czasu pracy lekarzy?
8: To ma być precyzyjnie ustalone z dyrektorami szpitali i z samorządem lekarskim. Dzisiaj propozycja Naczelnej Rady Lekarskiej to nie więcej niż 312 godzin pracy miesięcznie dla każdego lekarza w Polsce, także na kontraktach. Zapytałem tutaj minister zdrowia, jak dokładne pilnowanie takiego limitu może wpłynąć na sytuację pacjentów i przede wszystkim na dostęp do pomocy medycznej.
7: No to też to mamy w analizach i oczywiście tutaj dostępność lekarzy w różnych województwach jest też różna. Natomiast chcemy w ten sposób dać dyrektorom możliwość zdecydowania, w jaki sposób będą układali dyżur w swoim podmiocie.
8: Aby to było łatwiejsze, Jolanta Sobierańska-Grenda deklaruje, że może powstać narzędzie, które będzie działać jak tachograf u zawodowych kierowców i da w pewnym momencie sygnał, gdy lekarz będzie pracował za długo.
7: Będziemy starali się taką informację również udostępnić dyrektorom.
8: I to będzie też tematem rozmowy tutaj w Ministerstwie Zdrowia z Naczelną Radą Lekarską 9 lipca. Medycy chcieli rozmawiać z premierem. Ostatecznie spotka się z nimi właśnie szefowa resortu zdrowia.
6: Zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób usłyszał 19-latek, który wczoraj zranił nożem 2 pacjentki, pielęgniarkę i lekarza w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju. Więcej na ten temat w kolejnych faktach. Woda w kranach w małopolskiej Szczawnicy nadaje się tylko do spłukiwania toalet, jak poinformował powiatowy sanepid w Nowym Targu. W wodociągu wykryte zostały bakterie z grupy E. coli. W 5 punktach można się zaopatrywać w wodę pitną. Wodociąg jest chlorowany. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa uzdatnianie wody w Szczawnicy. Szwajcarscy naukowcy zapowiadają przełom technologii wyświetlaczy i kamer.
9: Badacze z Uniwersytetu ETH w Zurichu opracowali nowy typ piksela, zdolnego zarówno do sterowania światłem, jak i do jego analizy. Odkrycie otwiera drogę do powstania urządzeń łączących funkcje wyświetlacza i kamery w jednym, co może mieć ogromne znaczenie dla przyszłości elektroniki użytkowej.
6: W studiu redakcja naukowa RMF FM, czyli Grzegorz Jasiński.
9: Dzień dobry.
6: Grzegorzu, jak udało się taki element elektroniczny zbudować?
9: Kluczem do tej technologii jest zjawisko interferencji fal świetlnych, gdy światło rozprasza się na powierzchni. Jej kształt decyduje o tym, jak to się odbywa. Fale się sumują, mogą się wzmacniać lub znosić. Zespół z Zurichu opracował precyzyjną metodę kształtowania powierzchni materiału na poziomie nanometrów i dzięki temu otworzył możliwość przekształcania padającego światła i jego analizy, niezależnie od światła wyświetlanego przez dany piksel. W przyszłości może to doprowadzić do powstania urządzeń, które jednocześnie rejestrują i wyświetlają obraz. Można spodziewać się wykorzystania nowej technologii w telewizorach, smartfonach czy kamerach. Będziemy jeszcze dokładniej monitorowani.
10: Fakty zwykłe i niezwykłe.
6: Piękne, lecz ulotne chwile. Dziwidło olbrzymie, które sprowadziło do ogrodu botanicznego we Wrocławiu setki odwiedzających, zaczęło przekwitać. To roślina, która pokazuje się w całej okazałości raz na 7 do 10 lat, wydzielając, no delikatnie mówiąc, taki sobie zapach. Wiele osób, które chciały obejrzeć ten wyjątkowy spektakl, czekało w kolejce nawet 3-4 godziny. Wśród nich pani Barbara z mężem.
11: Wstaliśmy rano, żeby przyjechać, a jesteśmy ze Świdnicy, więc 6 rano
0: pociąg.
11: Specjalnie dla dziwidła?
0: Specjalnie, specjalnie.
11: Nie mogę się nadziwić. Kocha pani przyrodę, rośliny?
12: Ona mnie kocha, proszę pani.
11: To na pewno, ale widzę, że dziwidło chyba też zajmuje specjalne miejsce w sercu.
0: Tak, zgadza się.
11: No, zapach już trochę mniej intensywny niż w nocy.
0: Intensywny, tak. No i no nie jest też tak rozłożony, jak był w nocy.
6: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Na naszej stronie, na rmf24.pl, możecie zobaczyć, jak wygląda to dziwne dziwidło. Mamy tam zdjęcia i filmy.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Filipek i Olek Sikora, czyli radiowe Olki. Teraz w RMF FM. Lepsza połowa dnia.
11: A skoro meldujemy się w radiu o tej porze, to znaczy, że nadszedł upragniony piątek. Witam was serdecznie.
14: Dzień dobry. Ola Filipek, Olek Sikora to my. Co prawda mamy 4 minuty po 14, więc jestem absolutnie pewien, że ktoś przed chwilą wam powiedział: jak gorąco dzisiaj, ale zróbmy to jeszcze raz.
11: No gorąco.
14: Gorąco.
11: Ojej, jak gorąco. Ale ochłoda płynie przez głośniki.
14: Rozpoczynamy wakacje.

0: Save My Love na antenie RMF FM. Czekaliśmy na to bity rok, żeby w końcu oficjalnie ogłosić tak!
1: Wakacje!
0: Rozpoczynamy wakacje z RMF FM. Możemy was pocieszyć, gdybyście się martwili, dopatrywali się już tego 31 sierpnia, że do ich końca pozostało 9 tygodni, czyli 66 dni, co daje blisko 1600 godzin pełnowymiarowych, zasłużonych wakacji.
1: Powiedzcie mi tylko, uczniowie kochani, dlaczego rodzice od zawsze, albo wy rodzice się przyznajcie, powtarzacie ten sam żart, że ty to pasek będziesz mieć, no wiesz gdzie.
2: No, ani to śmieszne.
1: Nuda.
2: No ja mam nadzieję, że ten pasek, a nawet dwa, to będą w samolocie.

0: Messi za nami w RMF FM, a przed nami dzień, na który czekaliśmy cały miesiąc.
1: Czyli
0: przed nami
1: finał czerwca w kumulacji szczęścia w RMF FM. Najważniejszy finał w całym miesiącu jeszcze dziś. Co to oznacza? Posłuchajcie uważnie.
0: Ktoś
1: na
0: was.
1: Pewno, na pewno, ale tu taki stuprocentowy gwarant wam dajemy, wygra albo Audi Q3, albo 150 tysięcy złotych, albo 1 300 000 polskich złotych.
0: Zastanówmy się, czy macie miejsce na koncie, żeby zmieścić 1 300 000 złotych?
1: Mało tego. Czy macie miejsce pod blokiem, w garażu, żeby zmieścić kompaktowego SUV-a premium? Takiego miejskiego, nowoczesnego dla aktywnych, eleganckiego. Audi Q3, styl, komfort i technologia. 150 koni pod maską i automatyczna skrzynia S-Tronic.
0: Elegancki, ale też ze sportowym zacięciem, bo ma sportowe siedzenia, no i takie nastrojowe oświetlenie wnętrza. Słuchajcie, co by się nie wydarzyło dziś w finale, i tak będzie pięknie. Jedna z tych trzech nagród, albo 150 tysięcy, albo Audi Q3, albo grubo ponad 1 000 000 złotych powędruje do kogoś z was. Czy jesteście gotowi na to?
1: Ja słyszę to w głowie, że wszyscy w tym momencie, którzy nas słuchają, sobie tak pod nosem odpowiedzieli: tak, ja sobie mogę dać,
0: mogę dać. Od teraz, ale tylko przez 11 minut, pomnożymy każde RMF wysłane pod 7474 razy 1111.
2: Reklama. Świeżość, bogactwo lady, superhity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
3: Do Polo
4: codziennie dowożone superhity. Konserwa turystyczna golonkowa, gulasz angielski lub mielonka Krakus, opakowanie 300 gramów, tylko 5,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 8,99. A lody Manhattan, wybrane rodzaje, opakowanie 1,4 litra, w ofercie 1 plus 1 gratis. Dobieraj dowolnie.
5: Polomarket. Mój ulubiony.
6: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
7: Już dziś.
6: Wielki finał czerwca.
8: Ktoś na pewno wygra.
7: 150 tysięcy złotych.
9: Audi Q3 w pięknym kolorze zielone Sage Metallic.
10: Lub rekordową nagrodę główną.
11: 1 300 000 złotych. Chcesz?
12: To ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
15: Barbara, na koniec roku szkolnego to chyba jakiś prezent się należy, prawda?
16: No raczej. Zobacz, na przykład laptop Asus z Media Expert jest w super cenie. Można go rozłożyć na płasko, szybko się ładuje, do tego ma krystaliczny dźwięk i ekran Full HD. No do filmów idealny.
15: O, no to przyda się na wakacje.
14: Kup w Media Expert laptop Asus VivoBook 15 do rozrywki, pracy i nauki w super cenie za 2199 zł 99 groszy.

Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed

0: setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Pod bramką krakersy Top. Różne rodzaje 300 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A akcję kończą chipsy Top. Karbowane Spicy. Różne rodzaje 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
3: Po reklamie. Ostatnie 7 minut z bonusem razy 1111 mnożymy każde RMF, które wysyłacie teraz pod 7474. Pamiętajcie, że w sejfach już tylko 3 opcje. Audi Q3, 150 tysięcy albo 1 300 000 zł. RMF 7474.

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran na antenie RMF FM. Uf, jak gorąco, puf, jak gorąco. Słuchajcie, dajcie nam, kochani, znać, ile jest u was teraz stopni Celsjusza.
1: O, przyjmujemy meldunki 3322 SMS-owo.
0: Piszcie, jesteśmy ciekawi z tego względu, że my tutaj od samego spotkania dzisiaj, jak tylko weszliśmy do redakcji, tylko dyskutujemy, jak gorąco, ale a ile stopni, jak
1: Olek,
0: to się spocił.
1: Ty się przyznaj, jak byłeś w szoku bardzo, jak zobaczyłeś, ile będzie stopni w ten weekend w Polsce.
0: W niedzielę ile? 41? 42?
1: 42 stopnie na zachodzie kraju. W słońcu, w cieniu. Nie, w cieniu! To jest temperatura w cieniu, dobrze.
0: A wy co? Nadal Egipt i Dubaj, tak?
1: Słuchajcie, bo teraz powróciły te słynne dylematy. Czy jeśli pranie można prać tylko w 30 stopniach, to czy można je suszyć w 42?
0: Ciekawe.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
4: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: ładunki rowerowe Dare2B tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
4: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
5: Marian, Mariolka pytała, czy da się kupić pralkę w super cenie i jeszcze coś zyskać.
6: A ta Mariolka, no oczywiście, że się da. W Media Expert na promocji kupujesz 400 zł taniej energooszczędną parową pralkę Samsung i jeszcze 200 zł zwrotu dostajesz.
5: To razem 600 zł zaoszczędzone. Mm?
7: Kup w Media Expert pralkę Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 1999. Taniej o 400 zł. A do tego zwrot 200 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Internet bez limitu przez pół roku. Play na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Kiedyś co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
10: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym. Aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowid.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: No i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
4: Po reklamie.
14: Lepsza połowa dnia w

0: reklama.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy.
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
3: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6. RMF FM zawsze z wami.
5: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Ja po prostu zamiast dawać 10 razy szansy jednemu facetowi, postanowiłam dać 10 szans różnym.
7: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
9: Nawet własna rodzina zaczęła już do mnie mówić, Ryśku.
7: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
10: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
0: Po reklamie.
11: Czas na najnowsze fakty. Godzina 15. Te przedstawi Ewa Kwaśny, z którą się serdecznie witamy. Dzień dobry, Ewo.
12: Witam również bardzo gorąco i zapraszam. Zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób usłyszał 19-latek, który wczoraj zranił nożem 2 pacjentki, pielęgniarkę i lekarza w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Kierowców podróżujących krajową 25 w Wielkopolsce oraz A1 w Kujawsko-Pomorskim będziemy ostrzegać przed utrudnieniami. A na koniec faktów będziemy w małopolskiej Alwerni. Tam w niedzielę niezwykłe atrakcje. 19-latek, który wczoraj zaatakował personel i pacjentów wojewódzkiego szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób. Przed prokuraturą rejonową w tym mieście jest reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, czy mężczyzna przyznał się do zarzutów?
13: 19-latek nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Prokurator zamierza jeszcze dziś złożyć w sądzie wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Wciąż nie wiadomo, dlaczego zaatakował personel i pacjentów oddziału gastrologii.
14: Na pewno nie był w przeszłości leczony na tym oddziale. Nie był pacjentem tego oddziału. Okoliczności wskazują, że nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
13: Mówi Jacek Rzeszowski, prokurator rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju. Według policji wstępne badania wykazały, że napastnik był pod wpływem narkotyków. Potwierdzą to bądź wykluczą badania krwi. 19-latkowi grozi od 8 lat pozbawienia wolności do dożywocia. Z Jastrzębia-Zdroju Anna Kropaczek.
12: Rośnie tragiczny bilans środowych trzęsień ziemi w Wenezueli. Według najnowszych informacji zginęło co najmniej 589 osób. Prawie 3000 zostało rannych. Dwa wstrząsy miały magnitudę 7,2 i 7,5 i były najsilniejsze na tym obszarze od początku XX wieku. I ważne informacje z polskich dróg. Jedna osoba została ranna w wypadku na krajowej 25 w Wielkopolsce. Na odcinku Kalisz-Konin zderzyły się 3 osobówki i ciężarówka. Droga jest zablokowana. Nieprzejezdna jest także autostrada A1 w Kujawsko-Pomorskim. Między węzłami Nowe Marzy i Warlubie służby gaszą pożar samochodu osobowego. Przed ekstremalnymi upałami, ostrzegają synoptycy, będą takie miejsca, gdzie w niedzielę na termometrach możemy zobaczyć nawet ponad 40 stopni Celsjusza. Dzisiaj niemal 30 stopni w Zakopanem i prawie 20 na Kasprowym Wierchu. Jak radzą sobie turyści na szlaku z tak wysoką temperaturą?
15: Szczerze mówiąc, ledwo, ale jeszcze nie jest tak źle. Myślę, że dopiero się zacznie ciężkie temperatury.
16: Woda w ręku jest, koszulka sobie poszła do plecaka, tak?
15: Oj tak.
17: Czapeczka, SPF 50, ja o to dbam tutaj u nas.
16: Czyli odpowiedni filtr był, tak?
17: Tak, dokładnie.
15: Ale okrycie na głowę.
17: Wiemy, że jutro, pojutrze ma być jeszcze cieplej, ale my już uciekamy.
15: Nam wystarczy.
16: Chustka na głowie jest, tak?
18: Trzeba się chować, tak.
19: W plecakach. Tak. Polecamy, zapraszamy.
16: Jak się człowiek przygotuje, to wszystko się
19: da. Oczywiście, wszystko się da.
18: Najważniejsze jest miłe towarzystwo, reszta się ułoży.
19: Po drodze.
12: Usłyszał od odpowiednio przygotowanych turystów nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki.
20: Fakty z pozytywną energią.
12: Mecz MKS Alvernia kontra reszta świata o puchar burmistrza miasta. Do tego koncert i pokazy laserów. Tak w małopolskiej Alvernii koło Krakowa będzie wyglądać niedzielne otwarcie odnowionego lokalnego stadionu. Obiekt zyskał m.in. nową murawę z systemem nawodnienia i oświetleniem. Jest też nowy budynek klubowy, z którego będą mogli korzystać najmłodsi piłkarze. Tuż przed otwarciem razem z burmistrz Alvernii, Beatą Nadzieją Szpilą, zwiedzał go nasz reporter Maciej Sołtys.
21: Kuchnia piękna. Jest nowy budynek, mamy nowe szatnie dla dzieciaków, tak? Od razu z tablicą do rozrysowywania taktyki.
22: Tak, żeby w trakcie meczu trener już wiedział, co ma robić, czyli mobilizować ludzi, żeby wygrali. Okay. Tutaj mają salkę
21: duża
22: do ćwiczeń.
21: Okay.
22: Tak, dokładnie, tu będą ćwiczyć, więc oni sobie tutaj wszystko już, drabinki, wszystko zrobią, co należy, siłkę i tak dalej.
21: Klimatyzacja jest?
22: Jest. No
12: to naprawdę bardzo ważne. Wielkie otwarcie stadionu, powtórzmy, w niedzielę. Podczas imprezy będzie też aukcja, z której fundusze zostaną przeznaczone na leczenie małego Kacperka z pobliskich Regulic. Ale będzie też wiele niespodzianek, zapewniają organizatorzy. Informacje na ten temat znajdziecie już na naszej stronie na rmf24.pl.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
11: W Zabrzu jest tak gorąco, że termometr z okna poprosił o azyl w lodówce. Takiego SMS-a dostaliśmy na 3322. No faktycznie ciepło, co?
24: Pytaliśmy
11: was, jeszcze cieplej.
24: Właśnie, ile jest u was stopni? Ktoś, jakiś żartownik napisał, że 800. No odczuwalnie może być faktycznie tyle. Ostrzegamy, że jutro będzie jeszcze cieplej za oknami niż to, co odczuwamy dziś. Nawet 38 stopni na zachodzie kraju i to tak jest przedsmak tego, co w niedzielę. Wtedy nawet 42.
23: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
24: Ale niektórzy się cieszą. Ja sobie korzystam z uroku upału, spaceruję sobie do pracy, miłych wakacji dla słuchaczy. Niektórzy są ciepłolubni, na przykład Olek.
11: Ja jestem bardzo ciepłolubny. Dajcie nam znać, co robicie, jak spędzacie popołudnie. Jesteśmy z wami. Piszcie do nas 3322.
24: Ja mam wrażenie, że ty w poprzednim wcieleniu byłeś ręcznikiem plażowym.
11: Albo mieszkałem na pustyni. Nie, ja byłem bardziej parawanem.
24: Okej. Okay. No, widziałeś, co się dzieje na plaży.
11: Czasem
24: dobrze.
11: Mnie rozłoży.
24: Tu lepsza połowa dnia w RMF FM i wasze radiowe Olki, czyli Ola Filipek
11: i Olek Sikora.

0: Komodo, Is This Love za nami w RMF FM. Tutaj cały czas lepsza połowa dnia. Różne są sposoby na upały. Podsyłacie nam swoje pod 3322 i szczerze mówiąc tego nie znaliśmy. Ktoś napisał, podczas takich upałów noszę ze sobą dwa wiaderka wody, co jakiś czas się zatrzymuje i wkładam nogi.
1: Wow.
0: Ciekawe.
1: Ale czekaj, czyli
0: coś innego.
1: Po jednej stopie do jednego wiadra?
0: Tak, tak. Mm-hmm. Tylko uważaj, kochany, żebyś się nie przewrócił. Bardzo prosimy. Jest tak ciepło, ktoś inny pisze, że jak otwieram lodówkę, to zobaczyłem, że woda pije wodę.
1: No. A tu ktoś napisał, zacznijmy odrywać nakrętki, bo lato gorące, nie wiem o co chodzi. Ale dobrze, no skoro prosicie, to będziemy odrywać
0: te nakrętki. Czekamy, no chodzi o zatrzymanie tego, ocieplenia klimatu. Wasze patenty na zatrzymanie lata i na waszą ochłodę 3322. Czekamy na więcej.
1: Jesteśmy z wami.

0: Dobrze, dobrze czujesz to.
1: Wolf Against
0: Is, czyli Freestyler. A piosenka mojego dzieciństwa. Z czym wam ona się kojarzy? Dajcie nam znać na 3322.
1: Uwaga, przed nami dzień, na który czekaliśmy cały miesiąc. Przed nami finał czerwca w kumulacji szczęścia w RMF FM. I przed nami finał finałów, czyli ten, w którym w sejfach już tylko trzy opcje, o których więcej opowie Olek Sikora.
0: Tak, opcja numer 1, Audi Q3. Opcja numer 2, 150 tysięcy złotych. Lub opcja numer 3, 1 300 000 złotych. A ja mam taką prośbę do ciebie.
1: Bardzo proszę.
0: Odpalmy coś fajnego. Pierwszy dzień wakacji, proszę bardzo, jedziemy z tym, no.
1: Dobra, uwaga, stop radio.
0: A co ty teraz
1: robiłaś? Odpalamy. Szczęśliwe numerki. Bardzo prosimy o wprowadzenie numerków.
0: Proszę bardzo, ale czekaj, no to wybierzmy jakieś konkretne numerki. Aha. Proszę bardzo. Pierwszy numerek.
1: Ile mamy mikrofonów w studiu?
0: Raz, dwa, trzy, cztery.
1: Cztery, no to mamy czwórkę. Pierwszy
0: Dobrze.
1: Numerek, czwórka.
0: No to jak
1: drugi
0: mamy
1: numerek.
0: Policzone te mikrofony, no to jeszcze, a ile krzeseł?
1: Raz, dwa, pięć.
0: No i proszę bardzo, piątka.
1: No to mamy czwórkę i piątkę, to są nasze szczęśliwe numerki. Jeśli macie czwórkę i piątkę w numerze telefonu, macie dziś najwięcej szczęścia. Te cyferki oczywiście nie muszą stać obok siebie, nie muszą być w tej konkretnie kolejności. Ważne, żeby i czwórka, i piątka były w numerze telefonu. I co wtedy?
0: No właśnie, przez 10 minut każdy zyskuje teraz 1200 losów. Wysyłacie SMS, w jego treści wpisując RMF pod 7474 i już, to bardzo proste, ale i tutaj uwaga, kto ma wcześniej wspomnianą czwórkę i piątkę, my te 1200 losów podwajamy, czyli aż 2400 szans.
1: Wow, gracie też na www.rmf.fm i tam też można, wpisując swój numer, skorzystać z tej okazji, ale tylko przez 10 szczęśliwych minut. Albo 1200, albo jeśli macie czwórkę i piątkę w numerze telefonu, 2400 szans. RMF 7474.

0: Ważna informacja dla tych, którzy mają czwórkę i piątkę w swoim numerze telefonu. Jeszcze tylko przez 5 minut każde hasło RMF, które wyślecie pod 7474, to aż 2400 szans w finale czerwca. Jeszcze dziś ktoś na pewno wygra albo Audi Q3, albo 150 tysięcy złotych, albo 1 300 000 złotych. RMF wysyłacie pod 7474. Jeśli macie czwórkę i piątkę w numerze telefonu, to dostajecie za to 2400 szans.
1: Reklama.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Kumulacja szczęścia w RMF FM. Już dziś. Wielki finał czerwca.
8: Ktoś na pewno wygra.
9: 150 tysięcy złotych.
10: Audi Q3 w pięknym kolorze zielony Sage Metallic.
11: Lub rekordową nagrodę główną.
12: 1 300 000 złotych. Chcesz?
13: To ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
15: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
16: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
17: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
16: Zaraz wszystko wyjaśnię.
18: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
19: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
20: O!
19: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
20: O, a o ile?
19: 35 groszy taniej na litrze.
20: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
19: Tak!
21: A jak lemoniadę?
19: No też.
20: To poprosimy.
19: Ale co?
21: Wszystko!
19: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/. Orlen. Z energią na weekend.
22: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
23: Castorama!
24: Teoria
23: i praktyka.
24: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro?
23: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
24: Tak?
23: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
25: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
26: Po reklamie.
27: 15.30 i najnowsze fakty RMF FM przedstawi Ewa Kwaśny.
28: Zapraszam. Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania Marcina Romanowskiego. Podstawą postulatu obrońcy byłego wiceministra sprawiedliwości są doniesienia, że Romanowski opuścił Unię Europejską i przebywa w Serbii. Prokuratura jednak już te informacje sprawdzała.
29: Rozmawiałem z panią prokurator generalną Serbii. Mamy pełną współpracę, ale na razie nie mamy informacji, że tam jest.
28: Mówił naszemu dziennikarzowi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Prokuratura jest przeciwna uchyleniu europejskiego nakazu aresztowania Romanowskiego, bo poszukiwany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości wiceminister w każdej chwili może wrócić do któregoś z krajów Unii. Kierowcy, uważajcie, na drodze numer 77 na Podkarpaciu w Nisku zderzyły się dwa busy i osobówka. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Zamiast szpecącego graffiti wyjątkowy mural. Kolejna krakowska placówka bierze udział w akcji, która ma na celu zamalowanie bazgrołów i wulgarnych haseł, a w ich miejscu stworzenie bajkowej kompozycji. Wraz z artystą Mikołajem Rejsem po pędzle sięgnęli podopieczni Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych.
0: To było brzydkie graffiti. Niestety mamy dość niskie ogrodzenie, więc od czasu do czasu zdarzają się takie sytuacje, że ktoś nam przez ogrodzenie przeskoczy i wymaluje jakieś brzydkie graffiti na murze. W związku z tym od czasu do czasu trzeba mur zamalowywać. A tym razem możemy go upiększyć pięknym muralem.
1: Przygotowaliśmy się na to, żeby po prostu dzieci miały fajną zabawę.

0: najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
1: Drugą to choćby nawet kod kreskowy 590. Tylko, że 590 oznacza tylko, że firma jest zarejestrowana w Polsce, a produkt polski daje gwarancję, że to jest z polskich produktów.
2: Znak produkt polski, co on gwarantuje, co oznacza, jakie warunki konkretnie musi produkt spełniać, żeby zasłużyć na ten znaczek?
1: To jest właściwie 100% pewności, że produkt jest z Polski, dlatego że jeśli produkt jest przetworzony, to obowiązkowo musi mieć co najmniej 75% składników pochodzących z Polski, wytworzonych w Polsce. Te 25% dopuszczonych produktów, które mogą być w produktach przetworzonych niepochodzące z Polski, to tylko takie, które są konieczne, niezbędne do użycia w procedurze, w recepturze, a nie są produkowane na terenie Polski. To są na przykład bardzo często przyprawy, bakalie różnego rodzaju.
2: Jaka część Polaków woli nasze jedzenie, jaka podczas decyzji zakupowych szuka polskich produktów? Dane mogą Was zdziwić. O tym wszystkim już za chwilę w dłuższej rozmowie z Janem Golbą w naszym internetowym radio RMF 24. A polskie smaki w akcji Pyszne, bo polskie przez całe wakacje w RMF FM.

0: Niby upał, a jednak mrozu na antenie RMF FM.
1: Tak, proszę specjalnie, bardzo, żeby ochłodzić troszkę to, co za oknami.
0: A ja tutaj, no niestety, przychodzę z dość smutną wiadomością.
1: Czemu?
0: Przeczytałem, że tak, no niestety, wakacje wakacjami, ale politycy podobno szykują nam podwyżkę podatku cukrowego. Są artykuły, które niestety, no, będą nas słono kosztować.
1: No mów,
0: ty wiesz,
1: no,
0: że proszę bardzo, mała butelka słodkiego napoju może kosztować nawet 10 zł?
1: No nie, no to teraz to już wszyscy będziemy traktować dom jak hotel. Jak już we własnej lodówce będą hotelowe ceny?
2: Reklama. Świeżość, bogactwo lady, superhity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
3: Do Polo codziennie dowożone superhity. Konserwa turystyczna golonkowa, gulasz angielski lub mielonka Krakus, opakowanie 300 gramów, tylko 5,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 8,99. A lody Manhattan, wybrane rodzaje, opakowanie 1,4 litra, w ofercie 1 plus 1 gratis. Dobieraj dowolnie.
4: Polomarket. Mój ulubiony.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg. Aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra. Aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej. Lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.

0: Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.

O tej porze ostrzegamy kierowców na A2 w Łódzkiem. Podobno są utrudnienia między Łodzią i Łowiczem. Sprawdzamy, co konkretnie się stało i wrócimy z informacją w Faktach RMF FM punktualnie o 16:00.

0: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
3: Ekstra weekend z Kaufland Card Extra.
4: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie 2. W niedzielę jesteśmy otwarci.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: A, ale mi gorąco, Barbara.
15: Mnie też, Marian.
14: To co, klima?
15: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
14: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
15: No przecież.
14: No.
16: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV In dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: ING to twój asystent, który odpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
18: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
19: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: Po reklamie.
21: Polskę zalewa fala upałów, ale nie wpływa to na szczęście na punktualność faktów RMF FM. Te przedstawią Anna Wachowska i Bogdan Zalewski, z którymi się serdecznie witamy.
22: Dzień dobry.
23: Dzień dobry, fakty w punkt. Mimo kadrowych braków w szpitalach, resort zdrowia przeciwny zniesieniu limitów przyjęć na studia medyczne.
22: Dlaczego? Nasz reporter pytał minister Jolantę Sobierańską-Grędę.
23: Kierowcy, ważne wieści w sprawie opłat na autostradzie A1.
22: Warunkowo mogą być otwarte bramki pomiędzy Gdańskiem a Toruniem.
23: Przedszkolaki po wakacjach będą pierwszakami.
22: Jak im się podoba taka perspektywa? Zapytamy w Szczecinie. Ministerstwo Zdrowia nie rozważa zniesienia limitów przyjęć na studia medyczne.
23: Wyklucza to w rozmowie z RMF FM szefowa tego resortu Jolanta Sobierańska-Grenda.
22: Pomysł o likwidacji limitów pojawił się w dyskusji dotyczącej afery w warszawskim szpitalu południowym.
23: Przypomnijmy, były koordynator szpitalnego oddziału ratunkowego w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Tłumaczono to m.in. tym, że trudno było znaleźć kandydatów do pracy na tym stanowisku.
22: Z minister zdrowia rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witamy, Michale.
24: Dzień dobry.
22: Dlaczego mimo takich problemów i tak długich kolejek do lekarzy resort zdrowia nie chce znieść limitów?
24: Ze względu na to, że lekarzy mimo limitów przyjęć na studia będzie coraz więcej. Jolanta Sobierańska-Grenda pokazała mi statystyki i argumentuje, że teraz w Polsce medycynę studiuje około 9 tysięcy osób, a kilkanaście lat temu były to niecałe 4 tysiące.
25: Raczej wydaje mi się, że powinniśmy się zastanowić,
0: jak tak dobrze wykształcone osoby zagospodarować w systemie publicznym, żeby mogły tą swoją wiedzę wykorzystać w procesie leczenia pacjentów.
24: Rozmawiałem na ten temat też z byłą szefową resortu zdrowia. Katarzyna Sójka z PiS-u przekonuje, że warto rozważyć zniesienie limitów, zwłaszcza z myślą o specjalizacjach, w których lekarzy najbardziej brakuje, na przykład w anestezjologii, a potem właśnie na SOR-ach w szpitalach. Ministerstwo chce wprowadzić za to maksymalną liczbę godzin pracy dla wszystkich lekarzy w Polsce i w dyskusji na ten temat pewnie wróci temat liczby miejsc na studiach medycznych.
23: A teraz kierowcy, uważajcie na autostradzie A2 w Łódzkiem.
22: Między węzłami Łódź Północ i Łowicz zderzyły się 4 samochody osobowe.
23: Zablokowany jest pas w kierunku Warszawy. Nad Polskie Morze trasą bez korków.
22: W weekend na autostradzie A1 na wszystkich punktach poboru opłat między Gdańskiem a Toruniem bramki będą czasowo otwarte.
23: Ta decyzja ma związek z falą upałów, która dotarła do Polski. Szczegółowe informacje dla naszych zmotoryzowanych słuchaczy przekaże reporter RMF FM Michał Krasoń.
22: Michale, to kiedy kierowcy przejadą przez bramki bez opłat?
1: Jeśli średni czas oczekiwania na wszystkich punktach poboru opłat przekroczy 25 minut, operator autostrady będzie mógł czasowo odstąpić od pobierania opłat od wszystkich pojazdów. Bramki zostaną wtedy podniesione na maksymalnie 30 minut. W wyjątkowych sytuacjach, gdy korki będą się utrzymywać, ten czas może zostać wydłużony nawet do 45 minut. Rozszerzone zasady będą obowiązywać tylko w ten weekend, 27 i 28 czerwca. W kolejne wakacyjne weekendy mechanizm będzie działał już wyłącznie na wybranych punktach poboru opłat, tak jak dotychczas.
2: Dzieci mają głos. Faktach RMF FM.
22: Jedni żegnali dziś szkołę, a inni przedszkola.
23: Mali absolwenci za 2 miesiące pójdą do szkoły.
22: Co oni na to?
23: Przyszłych pierwszaków w Szczecinie przypytała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
3: Cieszycie się, że idziecie do szkoły?
4: Tak, tam będzie fajnie.
3: Nowe koleżanki będą?
4: Tak. Nie, niektóre będą u mnie z osiedla, a u mnie będzie tylko jeden kolega z mojej grupy w tej szkole, co ja będę chodzić.
3: Fajnie będzie w szkole?
4: Tak.
3: A czemu?
4: Bo wiem, że będzie więcej do nauki.
3: Cieszysz się, że kończysz przedszkole?
4: Tak, cieszę. Tylko trochę się smucę, bo pożegnam się z moimi przyjaciółkami.
23: A, stara przedszkolna przyjaźń nie rdzewieje.
22: A w szkole pojawią się jeszcze nowe znajomości. Bohaterką faktów kulturalnych RMF FM za pół godziny będzie Magdalena Cielecka.
23: Znana aktorka rozpoczyna dzisiaj ekstremalne teatralne wyzwanie.
25: Nie do końca wiem, co mnie czeka. Może będę to przeklinać do końca życia.
23: Co też spotka panią Magdalenę? Już jesteśmy ciekawi, prawda?
22: Oj tak. Szczegóły ujawnimy już o 16:30.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
28: Szukamy sposobów na ochłodę razem z wami pod 3322, ale są inne ciekawe tutaj porady. Trzeba teraz nałapać ciepłego powietrza do słoików. Na zimę będzie jak znalazł. Robert tutaj pozdrawia.
29: Ja się sprawdzę dzisiaj jako prezenter pogody. W niektórych częściach kraju będzie gorąco, w innych parno, a w jeszcze kolejnych, tych wcześniej niewymienionych, po prostu będzie gorąco.
28: To teraz na poważnie, jutro od 34 do nawet 38 stopni.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
28: Jakich my mamy cudownych słuchaczy. 3322, czytam SMS. Po południu kota owijam i schładzam mokrym ręcznikiem.
29: No i to jest...
28: No i to jest porada dla was.
29: My proszę bardzo,
28: zwierzaki też źle
29: ochłodzić.
28: Znoszą upały. To się ja bym się też owinęła takim mokrym ręcznikiem.
23: To się nazywa spiekota.
28: O, zdecydowanie tak, dziękuję Bogdan, że precyzyjnie to określiłeś.
29: Bogdanie, idę już do ciebie z tym ręcznikiem.
28: Tutaj lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola i Olek, dzień dobry.
29: Cześć.

0: Zanim wszyscy odlecicie w kierunku wakacji, przypominamy, że dziś finał czerwca w kumulacji szczęścia w RMF FM. To jest, no naprawdę, to jest najważniejszy finał tego miesiąca, więc musi być idealnie. Pamiętamy, co w sejfach?
1: Pamiętamy.
0: Tylko trzy opcje?
1: Tylko trzy opcje.
0: Jakie?
1: Mam już teraz mówić?
0: Oczywiście.
1: Proszę bardzo. Audi Q3 lub 150 tysięcy złotych lub 1 300 000 złotych. Wyobrażacie sobie wsiąść do takiego pachnącego nowością. Zawsze uwielbiałem ten zapach.
0: Natomiast
1: kompaktowego SUV-a premium. Mniam!
0: Nie oszukujmy się, jaki scenariusz podoba nam się najbardziej. Ja uważam, że skoro to jest ostatni finał przed wakacjami, to on musi być taki, no taki dopieszczony.
1: No to zróbmy taką próbę generalną.
0: Dobra. Uwaga. Robimy próbę generalną. Jesteśmy w trakcie... W trakcie negocjacji. To jest taki moment, kiedy wy już wybraliście safe.
1: Ale masz poważną minę.
0: My proponujemy wam różne kwoty za ten safe.
1: Tak.
0: Wy mówicie, nie teraz, nie, ten mi się nie podoba, nie, ja wolę safe, ja chcę safe.
1: Gdybyście mogli zobaczyć, jak Ola gestykuluje, to jest taka włoska gestykulacja.
0: I nagle pada hasło, czy otwieramy safe ostatecznie.
1: To ja będę słuchaczem i ja mówię tak, ostatecznie, definitywnie, otwieramy safe.
0: No to otwieramy. A w safe?
1: A w sejfie, odsuń się od mikrofonu, żebyśmy nie wystraszyli naszych słuchaczy, jest 1 300 000 złotych!
0: I pada rekord wygranej w RMF FM. Na starcie wakacji, na sam koniec tego sezonu przechodzimy razem do historii, robimy coś, co jeszcze wczoraj wydawało się być może niemożliwe, ale nie.
1: Ale u nas niemożliwe staje się możliwym, więc co, chcecie tego doświadczyć? Sprawa jest niezwykle prosta, żeby nie powiedzieć banalna. Wy też możecie sięgnąć po tę kwotę, 1 300 000 złotych. Proszę bardzo, co robimy?
0: Wysyłamy RMF pod 7474, ale teraz uwaga. Bo żarty się skończyły, próba za nami. Chcemy powtórzyć ten scenariusz, ale żeby tak się stało, to nie możecie odpuścić sobie szansy na wejście do gry. RMF pod 7474, tak wchodzicie, a my obiecujemy, że przez najbliższe 13 minut każdy taki SMS pomnożymy razy 1500.
1: RMF 7474. Lepszej okazji już dzisiaj nie będzie.

0: A propos sejfów, w sejfach kumulacji szczęścia już tylko trzy opcje: 150 tysięcy Audi Q3 albo 1 300 000 zł. Lepszej okazji, żeby wejść do gry, już dziś nie będzie. Jeszcze tylko przez 2 minuty każde hasło RMF wysłane pod 7474 mnożymy razy 1500. RMF 7474.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
19: Po reklamie.
20: Fakty o 16.30 przedstawią Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
21: 5 osób zostało rannych w karambolu na autostradowej obwodnicy Wrocławia.
22: Między węzłami Wrocław Zachód i Wrocław Lotnisko zdarzyło się 5 osobowych.
21: Trasa w kierunku Warszawy jest zablokowana.
22: 2 osoby zostały ranne na dwójce w Wielkopolsce.
21: Między węzłami Poznań Komorniki i Poznań Luboń zderzyły się 4 samochody osobowe.
22: Zablokowane są 2 pasy ruchu w kierunku Warszawy. to nie będzie arabskie lato pod Tatrami.
21: Przewiduje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
22: Gości z Bliskiego Wschodu będzie o ponad połowę mniej niż przed rokiem.
21: W związku z tym nie trzeba obawiać się cen jak dla arabskich szejków.
0: Na dzisiaj, na pierwsze dwa tygodnie lipca 509 zł. Przypominam, standard plus minus 3 gwiazdkowy, 2 km od Krupówek dla dwóch osób, często z jednym bezpłatnym dzieckiem, ze śniadaniem. Ten sam standard w lipcu 25 roku kosztował 542 zł. Czyli mamy 8% w dół na początku wakacji.
21: Jest różnica.
22: Ceny w górach niewygórowane.
21: Za pół godziny będzie o tym, jak lepiej się porozumiewać.
22: Naukowcy mają na ten temat nowe przemyślenia. Dowiecie się, co to znaczy nadawać na tej samej fali.
21: Na fakty kulturalne RMF FM zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Dzień dobry, zapraszam.
22: A na początek pojawi się The Second Woman. Tak. Wytłumaczysz, Kasiu?
1: Tak, z wielką przyjemnością pod tym hasłem Magdalena Cielecka zaczyna dziś w ramach poznańskiego festiwalu Malta wyjątkowe teatralne wyzwanie. Przez 24 godziny będzie powtarzała tę samą scenę rozstania z setką różnych partnerów wyłonionych w castingu. Bardzo jestem ciekawa widowni, mówi mi aktorka.
8: Jaki widz będzie o tej trzeciej rano na przykład? Ilu ich będzie? A my będziemy grać dalej. Kiedy zaczną przychodzić widzowie poranni? Jak będą odbierać, jak będą się zachowywać widzowie, nie wiem, o 22? Ja mam doświadczenie

0: Talk to You za nami w RMF FM. A teraz ważna wiadomość, po której być może zrobi się komuś troszkę chłodniej. Tankowanie na stacjach ma być jutro droższe, także ostrzegamy kierowców.
1: Ale czekaj, jutro też ma być cieplej. No to ciekawe, no. Czy jedno z drugim ma coś wspólnego.
0: Jeśli tak, to ja czekam na zimę. No może będą nam wtedy do tankowania dopłacać.
2: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: Też, to poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Nasz

0: Jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
4: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
5: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
7: Nie masz zawodu albo chcesz go zmienić? Zacznij od Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie obuwnictwa w Kalwarii Zebrzydowskiej w województwie małopolskim, które zostało utworzone w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. W BCU nauczysz się projektowania obuwia, pracy z materiałami, szycia, montażu i wykończenia. To oferta dla uczniów, studentów i osób dorosłych. Dla tych, którzy chcą zacząć od nowa. BCU Obuwnictwo. Zaczynasz od podstaw, kończysz z zawodem. Zapraszam, Mirosław Sordyl, starosta wadowicki.
8: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
9: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Po reklamie.
13: Lepsza połowa dnia w RMF.

Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.

0: cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Kto powiedział, że jest weekend?
2: RMFFM.
3: Że to powiem, najlepsze radio.
1: A, no to wszystko jasne.
4: Jest weekend.
1: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
5: Idealny klimat nie tylko na weekend zapewnia Kaisai, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kaisai.com.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: Oh.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: Też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Natychmiast wyłaź z wody!
10: No ale co, Barbara? Rekin!
9: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
12: Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu
13: i poznaj przerażająca scenę zbrodni.
14: Już w niedzielę po 20 w RMF FM, a także na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmf.pl i innych platformach podcastowych.
15: Świeżość, bogactwo lady, superhity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
16: Do Polo Pop.
17: Codziennie dowożone superhity. Konserwa turystyczna golonkowa, gulasz angielski lub mielonka Krakus. Opakowanie 300 gramów, tylko 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 8,99. A lody Manhattan, wybrane rodzaje, opakowanie 1,4 litra w ofercie 1 plus 1 gratis. Dobieraj dowolnie.
18: Polo Market. Mój ulubiony.
19: Po reklamie.
2: Oficjalnie rozpoczynają się wakacje, ale nie dla redakcji Faktów RMF FM. Te o 17 przedstawią Anna Bachowska i Bogdan Zalewski.
7: Zapraszamy.
19: W imieniu naszych pracowitych reporterów. Wojskowi śledczy przejęli sprawę Francuza, który zdezorganizował ruch metra w Warszawie.
7: Najnowsze wieści na jego temat uzyskał w prokuraturze stołeczny reporter RMF FM.
19: W faktach ponadto medyczne porady w związku ze strasznym skwerem.
7: Oraz naukowe wyjaśnienie zjawiska wzajemnego zrozumienia i synchronizacji.
19: Określonego mianem nadawania na tej samej fali.
7: Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie przejął śledztwo w sprawie obywatela Francji, który w środę rano wszedł do tunelu metra w stolicy.
19: Z tego powodu kursowanie pociągów na pierwszej linii zostało dwukrotnie wstrzymane w porannym i popołudniowym szczycie komunikacyjnym.
7: Służby musiały sprawdzić tunel pod kątem pirotechnicznym. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń.
19: Michale, co teraz dzieje się z tym obcokrajowcem?
6: Francuz najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Jak usłyszałem, śledczy postawili mu zarzut, jednak prokuratura nie informuje o jego treści. Wiadomo jedynie, że wcześniej sprawa była prowadzona przez policjantów pod kątem zamachu na urządzenia infrastruktury, za co grozi nawet do 8 lat więzienia. Jak wykazały kontrole tunelu pierwszej linii metra, 22-latek uszkodził element systemu wentylacji w pobliżu stacji Służew. Po zatrzymaniu obcokrajowiec chaotycznie próbował tłumaczyć coś policjantom po angielsku i francusku, jednak po przewiezieniu na komendę nie odpowiadał już na pytania funkcjonariuszy.
19: Kierowcy, noga z gazu na autostradzie A6 w zachodniopomorskim.
7: Między węzłami Szczecin-Dąbie i Rzemśnica bus zderzył się z samochodem osobowym.
19: Zablokowany jest pas w kierunku Gdańska.
7: Utrudnienia także na S8 w Warszawie.
19: Między węzłami Prymasa Tysiąclecia i Lazurowa zderzyły się 3 auta osobowe.
7: Pas w kierunku Poznania jest zablokowany.
4: Fakty RMF FM. Fala upałów w Polsce.
7: W Polsce żar leje się z nieba.
19: Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed jeszcze większymi upałami w całym kraju. Alerty obowiązują od jutrzejszego przedpołudnia.
7: Temperatura w ciągu dnia może dojść do 33 stopni w cieniu.
19: Lekarze przypominają, by regularnie pić wodę i unikać długiego przebywania na słońcu.
7: I pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach.
10: Temperatura, to możemy o tym często przeczytać, zdecydowanie wyższa w samochodach niż na zewnątrz, często przy zamkniętych oknach. Właściwie w ciągu kilkunastu minut możemy doprowadzić do utraty przytomności u dziecka i nie powinniśmy do takich rzeczy doprowadzać, a z doniesień medialnych no wiemy, że takie sytuacje cały czas się zdarzają.
19: Przed śmiertelnie groźną lekkomyślnością przestrzega dr Janusz Sokołowski.
7: Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Borowskiej we Wrocławiu.
19: No, wielu z nas zna to uczucie. Podczas rozmowy, wspólnej pracy czy muzykowania czujemy nagle, że nadajemy na tej samej fali z drugą osobą.
3: Dotychczas zjawisko to było traktowane raczej jako metafora, ale najnowsze badania Międzynarodowego Zespołu Neurobiologów pokazują, że taka synchronizacja między ludźmi jest nie tylko realna, ale można ją mierzyć, a kiedyś może nawet świadomie wzmacniać.
7: Odwiedził nas w studiu Grzegorz Jasiński.
3: Dzień dobry.
7: My nadajemy wspólnie na fali RMF FM, ale w codziennych sytuacjach na czym ten efekt polega?
3: Chodzi oczywiście o aktywność mózgu. Zespół badawczy przez ostatnią dekadę prowadził eksperymenty z udziałem tysięcy osób. Od uczniów szkół średnich, przez artystów, po przypadkowych uczestników festiwali i zwiedzających muzea. Z pomocą przenośnej aparatury EEG rejestrowali aktywność mózgową uczestników. Wyniki badań są jednoznaczne. Podczas wspólnego działania, rozmowy czy nawet zwykłej zabawy fale mózgowe osób zaczynają się synchronizować. Co więcej, im ściślejsza synchronizacja fal mózgowych, tym lepsza współpraca i głębsze poczucie więzi między uczestnikami. Wydaje się prawdopodobne, że nauczymy się ten efekt nawet sztucznie wzmacniać.
19: Płyniemy z falą, za niecałe pół godziny padnie pytanie.
7: Czy wakacje to stan umysłu?
8: I w pracy luz, przede wszystkim, i w życiu luz, bo już połowa z nas pewnie myślami buja gdzieś na plażach.
19: Wy bujacie, ale my nie bujamy was.
7: Tylko prawda w faktach RMF FM. Słyszymy się o 17.30.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: No i takie wakacje, to ja rozumiem. Upał, ukrop. Cieszysz
8: ale...
2: się?
8: No ja właśnie nie do końca, bo upał to jest taka sytuacja, która bywa niebezpieczna, dlatego bardzo was prosimy, przypominamy, woda, nawadnianie się, picie wody, cieni, to są nasi sprzymierzeńcy. W pełnym słońcu raczej unikajmy spacerów i większej aktywności. Chowajmy się przed słońcem.
2: Dbajcie o siebie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
8: A jeśli mamy już waszą uwagę, to przypominamy, że czas nieustannie pędzi.
2: Do losowania.
8: Dokładnie tak.
2: Zostały już tylko niespełna 3 minuty, dokładnie 2,5 minuty. A w sejfach dzisiaj do wygrania albo 150 tysięcy złotych, albo Audi Q3, lub nagroda główna 1 300 000 złotych. Grajcie. RMF 7474 mnożymy razy 1313.
8: Ostatnie dwie szczęśliwe trzynastki na ostatniej prostej. Razy 1313 mnożymy każde RMF, które jeszcze przez 2 minuty i 10 sekund wysyłacie pod 7474.
2: Trzymamy kciuki.

0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No i stało się. To jest ten dzień, to jest ten moment.
2: Nasz wydawca
1: ten
2: już skacze.
1: Finałów chyba nawet słychać, jak Rafał skacze. Słychać? Skacze ze szczęścia. On już czuje, co się za chwilę wydarzy. No mamy nadzieję, że ktoś z was odbierze telefon w ciągu 6
2: sygnałów. Dokładnie, tak. Tyle czekamy. Telefon dzwoni jak szalony. Mam nadzieję, że upały nie pokrzyżują planów podniesienia słuchawki. Za nami już 3 sygnały.
1: Kochani, radość z początku wakacji radością z początku wakacji, ale robi się już poważnie, bo przed nami 5 sygnał.
2: Ajajajajaj.
1: Ostatnia szansa na odebranie telefonu. Halo, halo, bardzo prosimy.
2: No niestety. Z angielska mówiąc time out. Niestety ktoś nie odebrał, ale mamy nagrodę pocieszenia dla tej osoby. 1000 złotych. Mhm. Mówiliśmy dzisiaj od samego początku, kiedy się spotkaliśmy, że na pewno ktoś wygra.
1: Tak.
2: W związku z tym słowa dotrzymujemy, tak, więc spróbujemy znowu do kogoś zadzwonić po godzinie 17:30.
1: Tylko umówmy się tak. Od teraz każdy, kto wszedł do gry, trzyma telefon obok siebie i pilnuje, bo my naprawdę chcemy wręczyć komuś z was ogromną gotówkę, a być może samochód, bo tylko 3 opcje w sejfach. Przypomnijmy.
2: 150 tysięcy Audi Q3 lub 1 300 000 złotych. Jest o co grać, więc warto mieć telefon przy sobie.
1: I to jest też dobra informacja dla wszystkich spóźnialskich. Jeśli wahaliście się, czy wejść do gry, no zdecydowaliście wcześniej, że nie, ale teraz myślicie, a kurczę, może, no to jeszcze można wejść do gry, wysyłając RMF pod 7474. No dobra, przez 10 minut każdy taki SMS pomnożymy
2: razy 1000. Proszę bardzo. No tak rozpocząć wakacje. 150 tysięcy, 1 300 000 złotych lub Audi Q3, które zabierze was w dowolne miejsce na wakacje. RMF 7474.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Obiecaliśmy, że jedna z tych 3 opcji trafi na pewno dziś do kogoś z was. Słowa dotrzymujemy, kolejny finał po 17:30. RMF 7474 przez 10 minut. Każdy taki SMS mnożymy razy 1000.

0: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: Wiesz, Marian, w Duocie wszystko jest prostsze.
2: O, dziękuję, Barbara, to miłe bardzo.
1: No bo zobacz, no, pralka Haier perfekcyjnie pierze ubrania, a energooszczędna suszarka Haier suszy je nawet w 30 minut. A do tego odświeża delikatne tkaniny bez użycia środków piorących.
2: A, taki Duet.
1: Idealny, z Media Expert.
3: Kup w Media Expert energooszczędny zestaw, parową pralkę i suszarkę z pompą ciepła Haier w promocji. A pralkę dostaniesz 50% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.

0: na weekend w RMF FM.
1: Weź udział w konkursie i baw się w strefie Amazon.pl Prime Day Cafe. Poznań, Plac Wolności, 23-27 czerwca.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dostaniesz coś za świadectwo?
6: No raczej. Rabat od Media Expert.
5: Wow, też chcę.
6: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
5: Mega.
7: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
9: Fakty o 17.30 przedstawią Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
10: 5 milionów złotych straciły ofiary grupy oszustów rozpracowanej przez lubelską prokuraturę.
11: Czterej Ukraińcy działali głównie na Pomorzu, w Krakowie i w Poznaniu.
10: Swoje ofiary oszukiwali metodą na pracownika banku. Używali też fałszywych platform inwestycyjnych oraz portali ogłoszeniowych.
11: Wyjaśnia Beata Syk-Jankowska z prokuratury regionalnej w Lublinie.
12: Oskarżeni nakłaniali pokrzywdzonych do przekazywania środków pieniężnych przy użyciu kodów BLIK, autoryzowania przelewów bankowych na własne rachunki, a także poprzez samodzielne wykonywanie przelewów przez pokrzywdzonych. Bezpośrednie rozmowy telefoniczne z pokrzywdzonymi prowadzone były przez osoby działające w ramach tzw. call center.
10: Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia.
11: Czterech polityków Prawa i Sprawiedliwości zwróci przyznane im ukraińskie odznaczenia.
10: Chodzi o byłego ministra obrony Mariusza Błaszczaka, spraw zagranicznych Zbigniewa Rała, europosła Adama Bielana i posła Marka Kuchcińskiego.
11: Jak poinformowano, to wyraz szacunku dla ofiar zbrodni wołyńskiej oraz lojalności wobec prezydenta Karola Nawrockiego.
10: A także sprzeciwu wobec eskalacji konfliktu przez ukraińskie elity. Polscy tenisiści poznali pierwszych rywali w Wimbledonie.
11: Z kim zmierzą się biało-czerwoni? To pytanie kierujemy do Cezarego Dziwiszka z redakcji sportowej RMF FM.
13: W turnieju pani obrończyni tytułu Iga Świątek zagra w pierwszej rundzie z doświadczoną, ale dużo niżej notowaną Amerykanką Taylor Townsend. Rozstawienie posłużyło też naszej finalistce French Open. Maja Chwalińska trafiła na kwalifikantkę o nazwisku Savankajew z Tajlandii. Magda Linet zagra ze świeżo upieczoną triumfatorką Rolanda Garrosa, Mirą Andrzejewą. W starciu z inną Rosjanką, Anną Kalińską, faworytką nie będzie. Będzie też Magdalena Fręch. Hubert Hurkacz otworzy turniej pojedynkiem z 12 w światowym rankingu Kasperem Rudem. Kamil Majszek trafił na nieco wyżej notowanego Alejandro Tabilo i ma okazję do rewanżu, bo Chilijczyk wyeliminował go ostatnio we French Open. Wimbledon rusza już w poniedziałek.
14: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
11: A zaprasza Krzysztof Berenda.
15: Witamy, Krzysztofie. No i nastała wiekopomna chwila.
16: Dzień dobry, to już jest ten moment. Ostatni raz wybrzmiał ten dźwięk. Teraz 2 miesiące luzu, przynajmniej dla dzieciaków, ale i dorośli mają szansę złapać odrobinę oddechu. Skoro już oficjalnie odtrąbiliśmy, czy w zasadzie oddzwoniliśmy wakacje, no to sprawdźmy, gdzie Polacy jeżdżą. Numer jeden to oczywiście nasza najpiękniejsza Polska, a jeżeli chodzi o zagranicę?
17: Najpopularniejszym kierunkiem są Włochy, które odpowiadają za ponad 22% wszystkich rezerwacji. Na kolejnych miejscach znajdziemy Hiszpanię, Grecję, Maltę oraz Bułgarię.
16: Wylicza Mateusz Dul z portalu eSky. Zaskoczeniem może być następny kraj na liście.
17: Albania. Zainteresowanie tym kierunkiem wzrosło ponad trzykrotnie.
16: W skali roku.

Jeden Mercedes dla Ciebie, drugi dla Twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla Ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors w Jankach i MB Motors w Piasecznie. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.

0: Akumulacja szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Czy to już? Czy to
2: oczywiście.
1: Teraz?
2: Oczywiście.
1: Chwilę akumulacji szczęścia. Przed chwilą ktoś nie odebrał, ale jak obiecaliśmy, tak też słowa dotrzymujemy. Dzwonimy, 6 sygnałów. Dokładnie tyle czekamy, więc radzimy mieć telefon przy sobie i odbierać, bo do wygrania 150 tysięcy Audi Q3 albo 1 300 000 zł. Pierwszy sygnał za nami.
2: Umowa była taka, ja uprzedzałam, że każdy powinien już mieć halo, halo, dzień dobry, tutaj akumulacja szczęścia RMF FM. Ola, Filipek, Olek Sikora. Dzień
3: Cześć.
2: Dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jak
3: Dzień
2: masz dobry. Na imię?
3: Sławek.
2: Dzień dobry, Sławku.
1: Sławku. Sławku, powiedz mi, gdzie się dodzwoniliśmy? Gdzie teraz jesteś?
3: Do Bydgoszczy.
1: Do Bydgoszczy. O, to nasz wydawca dzisiaj tam jedzie, wyobraź sobie. Taki świat mały. Wszystko pewnie, dzieje się w Bydgoszczy.
2: Pewnie pojedzie uścisnąć ci dłoń, ponieważ no, jesteś w wielkim finale miesiąca, w którym no właśnie będzie dużo się działo, tylko żeby się zadziało, musisz najpierw wybrać safe od 1 do 30, który wybierasz.
1: Cisza.
2: Halo, Sławku?
3: Jeden.
2: Jeszcze raz,
3: jeden.
2: Który?
1: Jedynkę.
3: Jedynkę.
1: Jeden. Safe
2: Dobrze.
1: Numer jeden. Sławku, powiedz mi, czy ty w ogóle wybrany. Wiesz, co się dzieje w tym momencie? Brzmisz na dość zaskoczonego.
3: Jestem zaskoczony, tak, jestem zaskoczony.
1: Czy ty masz świadomość?

0: wiadomość, co ciebie czeka? Co możesz wygrać?
1: Auto?
0: Dokładnie. Audi Q3.
1: Ponad milion złotych.
0: Albo 1 300 000, dokładnie, taki milion z nawiązką. Albo 150 tysięcy, to jest minimum.
2: Ale słuchajcie, Sławek zasługuje, mam akurat koniec roku szkolnego na piątkę z plusem, masz u nas świadectwo z paskiem, to na pewno. Zanim otworzymy twój wymarzony sejf numer 1, odpowiedz nam na parę pytań. Czemu jedynka akurat? Miałeś jakieś takie przeczucie, czy już ta liczba kiedyś ci sprzyjała?
0: Czy to taka symboliczna jedynka ze szkoły wyniesiona?
1: Nie, jestem zaskoczony, więc pierwsza cyfra.
2: Okej, podobno pierwszy wybór zawsze najlepszy, jedynka chyba nawet mistrzowska, więc...
0: Sopku, a powiedz mi, czy ty już rozpocząłeś wakacje? Co teraz robisz?
1: W tej chwili przygotowuję się do pracy.
2: Dobrze, to jeszcze mamy kilka takich bardzo technicznych pytań. Czy posiadasz aktualnie prawo jazdy?
1: Tak, posiadam.
2: Dobrze. Czy samochód masz, czy może przydałoby się wymienić?
1: Przydałoby się wymienić, oczywiście.
2: Dobrze. Czy masz sporo miejsca na swoim koncie bankowym?
1: No tak, zmieści się na pewno. Dobrze.
0: Albo czy masz miejsce przed domem, żeby takie Audi Q3 postawić w razie czego? Przed blokiem, przed domem, w garażu?
1: Zmieści się Audi też.
2: Super. Czy masz pomysł, jak wykorzystać kwotę pomiędzy 150 a 1 300 000 złotych?
1: Pomysłów jest wiele.
2: Aha, a jaka jest taka najpilniejsza potrzeba albo największe marzenie?
1: Spłacę kredyt.
2: O, tak. Ile tam tej kwoty do spłaty zostało? Chcesz się podzielić, czy wolisz to zostawić dla siebie?
1: Wolę zostawić dla siebie.
2: Dobra.
0: Sławku, okay. A ja mam takie pytanie. A gdybyś za chwilę wygrał, na przykład 1 300 000 złotych, to pójdziesz do tej pracy, do której się przygotowujesz, czy odpuścisz sobie i zrobisz taki krótki albo i dłuższy urlop?
1: Muszę iść.
2: Dobrze.
0: Obowiązkowy
2: dobrze.
0: Chłopak.
2: To nie przedłużajmy ostatnie, ale bardzo ważne pytanie. Czy otwieramy sejf numer 1?
1: Tak, oczywiście. Otwieramy sejf numer 1, ostatecznie.
2: Otwieramy sejf numer 1.
0: Proponujemy wziąć głęboki wdech.
2: Cała Polska trzyma kciuki, bo to jest finał miesiąca. Ostatni finał przed wakacjami. A Sławek z Bydgoszczy, nasz dobry kolega, chyba tak już możemy powiedzieć, bo sporo się o Sławku przed chwilą dowiedzieliśmy, wygrał właśnie
3: Audi Q3! Tak jest! Sławek, no to jazda! Już nie musisz naprawiać swojego samochodu. Proszę bardzo, nówka sztuka Audi Q3 jedzie do Bydgoszczy!
2: Czy ja dobrze słyszę, że ktoś tam cieszy się razem z tobą?
0: Chyba nawet płacze.
1: Nie.
2: Sławku, co ty czujesz teraz?
1: O, jestem zaskoczony. i szczęśliwy.
2: Przepiękny, kompaktowy miejski SUV klasy premium. On w ogóle ma taki piękny, elegancki styl, ale ze sportowym sznytem, bo tam są fotele sportowe. Kolor zielony Sage Metallic. No będzie pan zadowolony, no będzie szał na osiedlu, to na pewno. Jeszcze raz wielki brawa.
0: 150 koni pod maską i automatyczna skrzynia e-tronic. To są takie wrażenia, które no, zabiorą cię na niejedne wakacje. Co prawda dzisiaj do pracy jeszcze nie zdążysz tym samochodem pojechać, ale za dni kilka, proszę bardzo, będziesz już się mierzyć w tym pięknym fotelu w nowiutkim, pachnącym świeżością Audi Q3.
2: Sławku, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy, niech się dobrze jeździ.
1: Dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo, Sławek wygrywa Audi Q3, a my, korzystając z tej pięknej okazji, chcieliśmy podziękować za ten sezon kumulacji szczęścia. Tyle wzruszeń, tyle pięknych emocji. No po prostu działo się.
2: A teraz, uwaga, ekipa wchodzi. Prosimy schować sejfy na weekend. Bo sejfy, one będą musiały teraz troszeczkę się zliftingować, bo
0: będzie
2: po
0: malowanie.
2: Weekendzie wchodzą wakacyjne sejfy w RMF FM. I to będzie
0: oznacza,
2: lato.
0: Będzie na bogato.
2: O tak, nawet nie czujemy, tak. Jak rymujemy. Więcej powiemy już niedługo. Ale na początek mamy naprawdę piękne niespodzianki.
0: Dokładnie, warto grać, bo w sejfach czeka aż 1 200 000 złotych, więc proszę bardzo, chwyćcie telefon i grajcie. RMF 7474, każdy taki SMS przez najbliższych minut 10 pomnożymy razy 1000. RMF.
2: Nie, wiesz co, zrobimy inaczej. Zrobimy większy bonus.
0: Ale
2: zrobimy
0: chwila.
2: Razy 1200, ale tylko przez 5 minut. Ale... RMF 74.
0: Ale to tak
2: 74.
4: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian, znasz jakiś sposób na idealnie czystą podłogę? Ale tak wiesz, bez wysiłku.
6: Barbara, to proste. Odkurzacz pionowy Tefal X Clean 10 z Media Expert. Dokładnie myje i odkurza, jednocześnie usuwając suche i mokre zabrudzenia za jednym pociągnięciem. Do tego jest super lekki, no i czyści się sam.
7: Myj i odkurzaj bez wysiłku. Kup w Media Expert Tefal X Clean 10. Odkurzacz 2 w 1. Wskazówki głosowe, automatyczny system czyszczenia i suszenia w super cenie. Media Expert.
8: Ponad 1200 zawodników i prawdziwe emocje. Mistrzowskie fakty sportowe. Wyniki, relacje, komentarze. Codziennie w RMF FM. RMF FM trzymamy rękę na piłce.
9: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
10: Świeżość, bogactwo lady, superhity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
11: Do Polo
12: Codziennie dowożone superhity. Konserwa turystyczna golonkowa, gulasz angielski lub mielonka Krakus. Opakowanie 300 gramów, tylko 5,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 8,99. A lody Manhattan, wybrane rodzaje, opakowanie 1,4 litra w ofercie 1 plus 1 gratis. Dobieraj dowolnie.
13: Polomarket. Mój ulubiony.
5: Marian, wymarzony sprzęt na wielkiej wyprzedaży w Media Expert.
6: Wielki telewizor. O, mają taki?
5: Mają, 70 cali, Sharp. Za jedyne 1999 zł. Taniej o 6 stówek.
6: Taką wyprzedaż to ja rozumiem, Barbara.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp 70 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert.
14: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie, wie, wie.
15: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
16: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
17: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
18: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
19: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
20: Ale co, Barbara? Rekin!
19: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż! Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
16: Po reklamie.
21: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ulubiony program kierowców.

0: reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Wiedział, że jest weekend?
4: RMFFM,
5: że to powiem najlepsze radio.
3: A, no to wszystko jasne.
6: Jest weekend!
3: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
7: Idealny klimat nie tylko na weekend zapewnia Kaisai, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kaisai.com.
8: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Ja po prostu zamiast dawać 10 razy szansy jednemu facetowi, postanowiłam dać 10 szans różnym.
3: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
11: Nawet własna rodzina zaczęła już do mnie mówić, Ryśku.
3: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
2: Marian, Mariolka pytała, czy da się kupić pralkę w supercenie i jeszcze coś zyskać.
1: A ta Mariolka, no oczywiście, że się da. W Media Expert na promocji kupujesz 400 zł taniej, energooszczędną, parową pralkę Samsung i jeszcze 200 zł zwrotu dostajesz.
2: To razem 600 zł zaoszczędzone.
1: Mm?
12: Kup w Media Expert pralkę Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 1999. Taniej o 400 zł. A do tego zwrot 200 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
13: Spoglądamy z Olą na Annę Wachowską i Bogdana Zalewskiego. Jeszcze się nie rozpłynęli, w takim razie przedstawią najnowsze fakty RMF FM o 18.
14: Zapraszamy.
15: Polecamy.
16: Radomsko boryka się z brakiem wody.
15: To poważny problem dla mieszkańców.
16: Żar z nieba utrudnia naprawę toru na trasie Piła Bydgoszcz, donosi reporterka RMF FM.
15: Służby kolei pracują w miejscu wczorajszego zderzenia pociągów w Białośliwiu.
16: Francuzi kontra Norwegowie. Wieczorny hit na mundialu.
15: Przypomnimy, dlaczego warto zwrócić uwagę na ten mecz. Kilkadziesiąt tysięcy osób bez wody w Radomsku Włódzkiem.
16: Rano pękła tam rura wodociągowa.
15: W faktach witamy reporterkę RMF FM, Agnieszkę Wyderkę.
16: Agnieszka, jak mieszkańcy radzą sobie z tą sytuacją?
17: Nie najlepiej, bo temperatura jest powyżej 30 stopni Celsjusza, a nie mają nawet jak umyć rąk, nie mówiąc już o wzięciu prysznica. W wielu miejscach miasta stoją beczkowozy i kolejne takie pojazdy pojawiają się w nowych rejonach. Jednak zdarza się, że przy beczkowozach rozgrywają się dantejskie sceny. Ludzie przepychają się i kłócą. W sklepach w Radomsku zaczyna brakować butelkowanej wody, bo mieszkańcy kupują całymi zgrzewkami. Sytuacji nie poprawia też to, że radomszczanie nie wiedzą, kiedy woda znów popłynie z kranów. Dla osób starszych i schorowanych uruchomiony jest numer telefonu, pod który mogą zadzwonić i poprosić o dostawę wody do domu.
15: Kierowcy, noga z gazu na Krajowej 27 w Lubuskiem.
16: W Kaczelnicach na odcinku Nowogród-Bobrzański, Zielona Góra, zderzyły się dwa samochody osobowe.
15: Policja kieruje ruchem wahadłowo. 6 kilometrów ma korek na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim, w Nowej Wsi w kierunku Gdańska.
16: Jest to spowodowane robotami drogowymi oraz dużym natężeniem ruchu. Służby kolei starają się udrożnić tor na trasie Piła-Bydgoszcz.
15: Zniszczona infrastruktura to skutek wczorajszego wypadku na stacji w Białośliwiu.
16: Przypomnijmy, dwa pociągi się zderzyły i wypadły z torów. 11 osób zostało poszkodowanych, a 3 trafiły do szpitala.
15: Na linii reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Jak długo może potrwać naprawa?
18: PKP PLK zakłada, że jeszcze dziś wieczorem będzie możliwe przywrócenie ruchu na jednym torze. Prędkość pociągów ma być jednak ograniczona do około 50 km. Na na godzinę. Naprawy niestety nie ułatwia lejący się żar z nieba. Wysoka temperatura wpływa na prace technologiczne. Natomiast kwestią przyczyn wypadku zajmuje się Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
16: Francja kontra Norwegia.
15: To wieczorny mecz na mundialu, po którym sporo obiecują sobie kibice.
16: Tak, bo obie ekipy na razie mają po 2 zwycięstwa na koncie i na pewno zagrają w 1/16 finału.
15: Razem z nami Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
0: Dzień dobry, też sobie sporo obiecuję.
16: Tak, witamy Patryku, będziemy śledzić. Oba zespoły są bardzo bramkostrzelne, prawda?
0: No właśnie, Francuzi w 2 spotkaniach strzelili 6 bramek, Norwegowie 7, Francuzi w gronie faworytów mundialu, Norwegowie określani przez wielu na mianem czarnego konia. Oczywiście, obie ekipy mają gwiazdy światowego formatu. Kylian Mbappe i Erling Haaland na turnieju strzelili już po 4 bramki. No to piłkarze o różnej charakterystyce, grający w różnych ligach. No jeden gra dla wielkiego, drugi dla małego kraju. W nadchodzących latach również będą trafiać na czołówki gazet, bo są najlepszymi napastnikami świata. Tak, to wszystko analizuje trener Norwegów Stale Solbakken.
15: Pierwszy gwizdek o 21:00.
16: Norwegia-Francja. O mundialowym widowisku usłyszycie w wieczornych faktach.
15: Oraz w mistrzowskich faktach sportowych.
14: Fakty z przymrużeniem oka.
16: Uczniowie rozpoczęli dzisiaj przeważnie zasłużoną.
15: No przeważnie.
16: Przerwy od nauki.
15: Niektórzy z was pewnie już są na urlopie albo przed nim.
16: Zasadne jest więc pytanie, które w Krakowie zadał reporter RMF FM Paweł Konieczny.
15: Czy wakacje to stan umysłu?
19: Więcej odpoczywamy, ładujemy baterie przed kolejnym sezonem. Jeśli tylko chcemy, no to wydaje mi się, że mamy właśnie tą przestrzeń, żeby troszkę wyluzować, przemyśleć niektóre rzeczy w swoim życiu i właśnie tak po prostu spowolnić.
20: Na pewno to, że są w wakacje, tak, luz i w pracy luz przede wszystkim i w życiu luz, bo już połowa z nas pewnie myślami buja gdzieś na plażach w Grecji, czy to we Włoszech. I myślę, że to też dodatkowo tak daje nam takie poczucie wyluzowania.
15: Wrzucamy więc na luz i cieszymy się pierwszym wakacyjnym weekendem.
16: La la la, lato. Dobrze, konkret. Z nowymi faktami pojawimy się o 18:30.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: A na zegarze już 4 minuty po godzinie 18. Radiowe Olki cały czas mówią wam dzień dobry. No godzina 18 już pachnie jak wakacje. No to jak tam? Dajcie znać. Jak się bawicie? Kto już w trasie na plażę? 3-3-2-2.

0: Ewa Max na antenie RMF FM. W końcu u nas najlepsza muzyka i kilka dobrych wiadomości. Proszę bardzo, PKP Intercity pozwala na specjalne zwroty biletów z powodu upałów. Potrącania odstępnego. Zmiany mają obowiązywać do 30 czerwca.
1: Czyli faktycznie każdy ma swój sposób na upał. Ale powiem szczerze, że akurat w takim klimatyzowanym wagonie to ja bym posiedziała. Nawet z opóźnieniem.

0: Komunia, wesele, ważne wydarzenia. Potrzebujesz stylizacji, która naprawdę robi wrażenie? W Leonardo dobieramy garnitur, koszule i dodatki. Szybko i perfekcyjnie. Perfekcyjne dopasowanie. Komfort przez cały dzień. Klasyka w nowoczesnym wydaniu. Stylizacja dopracowana w każdym detalu. Odwiedź salony Leonardo. Auchan Wałbrzych, Leclerc Świdnica, Galeria Wiktoria Wałbrzych. Leonardo. Liczy się pierwsze spojrzenie.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Godzina męskiego grania to będzie nowy program w RMF FM i poprowadzę go ja, Krzysiek Zalewski. Będziemy robić to, co chłopaki zwykle robią w garażu.
3: Czyli?
2: Gadać, słuchać dobrej muzyki, no i po prostu sobie siedzieć razem.
3: Dziewczyny oczywiście są też mile widziane, bo ja tam będę, Zalia.
4: Godzina męskiego grania i Krzysztof Zalewski. Już jutro po 19 w RMF FM.
5: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
6: Reklama.
7: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
8: Festiwal filmów Dariusz Szpakowski, Wielkie Mistrzostwa, Wielka Piłka, Wielka Widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej.
11: Kto na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
12: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa Bipi z technologią Active.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
14: 18.30, czas na najnowsze fakty RMF FM. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
15: Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej nr 75 w Małopolsce.
16: W Frycowej na odcinku Nowy Sącz-Tylicz zderzyły się dwa samochody osobowe.
15: Droga jest zablokowana.
16: Zarzut zniszczenia mienia usłyszał 33-latek, który w środę wieczorem obrzucił kamieniami budynek Urzędu Skarbowego na warszawskiej Pradze.
15: Informacje w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co zeznał mężczyzna?
17: Stwierdził, że zrobił to, ponieważ czuje się uciskany przez system. Mężczyzna przyznał się do winy, a w związku z tym, że 33-latek nie był wcześniej karany, prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny. Za zniszczenie mienia grozi mu nawet do 5 lat więzienia. Mężczyzna w środę około godziny 20 obrzucił kamieniami szklaną elewację budynku Urzędu Skarbowego. Kilka szyb zostało wybitych, a kilkanaście pękło. Zniszczone zostały także drzwi wejściowe do urzędu. Straty oszacowano na 98 tysięcy złotych.
15: Za Kliczyn koło Myślenic w Małopolsce obchodzi w tym roku podwójny jubileusz.
16: 700-lecie istnienia parafii oraz 250. rocznicę konsekracji drewnianego kościoła pod wezwaniem wszystkich świętych.
15: To właśnie ten obiekt budzi podziw wciąż przybywających tam miłośników sztuki sakralnej.
18: W tym kościele są takie dwie szczególne relikwie czasów. To jest krzyż jagielloński, który tu wisi nad drzwiami wejściowymi. Jest datowany na 1430 rok. A drugim taką relikwią czasów to jest Matka Boża Zakliczyńska, malowana na wzór Solus Populi Romani. Obraz, który jest bardzo czczony od dawien dawna.
16: Opisuje unikatowe, sakralne zabytki ksiądz Robert Anusiewicz, proboszcz parafii w Zakliczynie.
15: Obchody jubileuszowe odbędą się tam jutro i w niedzielę.
16: A już dzisiaj o 19 w faktach opowiemy o imprezie w Nowej Hucie. Aniu, zupełnie innym charakterze.
15: Zupełnie. Zostańcie z nami.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.

0: rozczulają nas SMS-y od was pod 3322. Olek, zacytuj, bardzo cię proszę.
1: Pies na działce, dzieci w basenie, ja ogarniam rybki w oczku wodnym, a żony nie ma. Haha, pozdro. No taki to pożyje.
0: Pozdrawiam, ale pozdrawiamy też żonę i dla ciebie,
1: pewnie,
0: kochana,
1: tak.
0: Sam Fender i Olivia Dean, żeby nie omijały cię pyszne, gorące nowości w RMF FM. Gorące, ale takie z letnią bryzą.
1: Niech będzie, niech będzie. Od Olków, od radiowych Olków specjalnie dla żony.
0: To teraz zdradzimy wam sekret. Wieść niesie, że w tym składzie będziemy się w te wakacje słyszeć troszkę częściej, więc nie mówcie nikomu.
1: Nie możemy więcej.
0: I bądźcie z nami już od poniedziałku.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Oktagon w RMF FM, czyli wielka muzyczna bitwa.
4: Po której stronie staniesz?
5: Legendarnych kawałków, które nuci cały świat?
4: Czy nowości prosto z internetu?
5: Wybieraj, co chcesz.
4: I baw się, jak lubisz.
5: Marcin Jędrych
4: i Maciek Rybak.
3: Już dziś po 20.
6: Reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
12: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
13: No ale co, Barbara? Rekin!
12: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż! W Media Expert!
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
15: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
16: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
17: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się. Bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
18: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
20: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
21: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
1: Reklama.
2: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Pod bramką krakersy Top. Różne rodzaje 300 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A akcję kończą chipsy Top. Karbowane Spicy. Różne rodzaje 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
3: Otwarcie, szczerze, w stylu Krychowiaka.
4: No oczywiście, że jest ze mną nie tak. Który artysta jest normalny psychicznie?
3: Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A także na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
5: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
6: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Czekamy na pierwszy gwizdek.
6: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
7: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
8: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
9: Po reklamie.
10: Zbliża się godzina 19, więc radiowe Olki mówią wam do usłyszenia w wakacje.
11: Do usłyszenia w wakacje. Bardzo dziękujemy za dziś, a teraz zapraszamy na najnowsze fakty RMF FM. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
12: Bramki i detektory metali w szpitalach.
13: Minister zdrowia w rozmowie z reporterem RMF FM zapowiada zmiany.
12: Po wczorajszym ataku nożownika w placówce w Jastrzębiu-Zdroju.
13: Kierowcy, uważajcie.
12: Są problemy na Krajowej 15 w Warmińsko-Mazurskiem.
13: Dresy mile widziane.
12: Jutro w krakowskiej Nowej Hucie.
13: Dzielnica się stroi. Detektory metali i bramki elektromagnetyczne mogą pojawić się w polskich szpitalach.
12: Zapowiada w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
13: A jest to reakcja na wczorajszy atak nożownika na terenie lecznicy w Jastrzębiu-Zdroju. 19-latek pod wpływem narkotyków ranił 4 osoby.
12: Michał Dobrołowicz z nami w faktach. Michale, kiedy takie urządzenia mogą się w placówkach pojawić?
14: To jest perspektywa co najmniej kilkunastu tygodni. Jolanta Sobierańska-Grenda przyznaje, że bramki przy wejściu zwiększyły już bezpieczeństwo na przykład w sądach i podobnie mogłoby być w szpitalach.
15: Mamy tam wielu odwiedzających, przecież nie mówimy tylko o pacjentach, ale o rodzinach, które się pojawiają w szpitalu, więc na pewno taka wzmożona kontrola jednak podniesie komfort bezpieczeństwa dla personelu, ale również dla pacjentów.
14: W ostatnich miesiącach zaostrzone zostały kary za ataki na pracowników szpitali do 5 lat więzienia, a w karetkach pogotowia pojawiły się kamizelki nożoodporne i szpikulcoodporne. Pomysł detektorów metali w szpitalach ma być teraz konsultowany z dyrektorami lecznic i z zespołem, który działa przy resorcie sprawiedliwości.
12: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 15 w Warmińsko-Mazurskiem.
13: W Byszwałdzie samochód osobowy wypadł z drogi. Trasa jest zablokowana. Emocje mijają, nawet jeżeli są bardzo uzasadnione, mówił Paweł Kowal, pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy w Gdańsku.
12: Dobiega końca dwudniowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. Na miejscu jest reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
13: Stanisławie, co jest efektem tych rozmów?
16: Wybijały się projekty energetyczne, ale mówiono też o mniejszych, jak na przykład remont kościoła świętego Mikołaja w Kijowie. Przez dwa dni tu, w halach Amber Expo, ale i zaraz obok na stadionie ciągle podpisywano kolejne dokumenty.
17: Jest chyba jedyna konferencja, gdzie naprawdę jednym ciągiem toczą się dyskusje, debaty polityczne, równolegle cały czas podpisywania dokumentów.
16: Mówi Paweł Kowal, pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy. Jak dodaje, mimo napięć politycznych w relacjach polsko-ukraińskich w ostatnich dniach, przedsiębiorcy myślą długofalowo.
17: Wiedzą, że jeśli dzisiaj coś podpiszą, zaplanują kontrakt energetyczny, budowlany, to on zostanie zrealizowany za 5-10 lat.
16: Efektem jest blisko 200 umów. Część z nich otwiera także nowe możliwości dla polskich firm zainteresowanych udziałem w odbudowie Ukrainy.
12: Zrób sobie wolne. Z faktami RMF FM. To część garderoby, którą ma prawie każdy z nas.
13: Tak, taka na co dzień. No ale raz w roku można się w nią wystroić na szczególną okazję.
12: Ulicami krakowskiej Nowej Huty przemaszeruje jutro trzecia nowochódzka parada dresów, zapowiada organizator Adam Grzanka.
1: Każdy się do nas dołącza po drodze. Przybywamy wszyscy na godzinę 16 tutaj pod NCK i tu się zaczynają atrakcje, trochę piknikowe, ale takie piknikowe premium. Planujemy konkursy sprawnościowe, jak na przykład przymierzanie butów na tej takiej tekturze bazarowej, żeby troszeczkę powspominać. Będzie przykład słowiański, będą pokazy mody, będą koncerty, w ramach których chcielibyśmy promować tożsamość regionalno-dzielnicową. Czyli człowieku, jeżeli masz piękną piosenkę o swoim bloku, o swoim czepaku, śmietniku, dzielnicy, części Krakowa, przyjdź, zaśpiewaj.
13: A wieczorem będzie też można potańczyć.
12: Nie tylko w dresie.
13: Taka wieść się w dzielni niesie.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Proszę bardzo, to teraz Ola tutaj.
10: Uwaga,
18: włącza,
10: 3, 2, 1, start. No i proszę bardzo, ruszył.
18: Zagrała.
10: Najpierw poplista, potem pop oktagon. Ja
18: tak
10: słyszałam,
18: jest,
10: że tuż przed
18: tak
10: wakacjami panowie szukują takie niespodzianki, takie piosenki
18: no,
10: wyjęte po prostu spod lady.
18: Skoro mamy mieć ostatnie muzyczne bitwy w sezonie, to musi być z przytupem.
19: Tak, i właśnie dlatego stygnie lato na początek, cokolwiek to oznacza.
10: To jest nasza radiowa walka z upałem.
18: Tak.
10: Upałem mówimy stanowcze. Fajnie, że jesteście, ale byle krótko.
18: Tak. Króciutko.

0: Notowanie 6151 dzisiaj, czyli poplista w piątek, tuż przed weekendem i chyba tak. Rozgryźliśmy, o co chodzi z tym wystygniętym latem.
1: Tak.
0: To po prostu taki apel, żeby być w cieniu.
1: Mm-hmm, tak. My będziemy dzisiaj w cieniu, a będziemy tylko wychylać się wtedy, kiedy pojawi się bitwa na naszej antenie. To wkrótce w poboktagonie, teraz poplista.
0: Ale nie dałeś mi dokończyć.
1: A co?
0: W cieniu wielkich przebojów.
1: A, o, proszę bardzo, jaka myśl, jaka głęboka. Ostatni dzień lata. Widziałeś taką piosenkę kiedyś?
0: No, ledwo się zaczęło, a już o końcówce. No
1: co ci artyści robią? Co oni nam robią z głowy?
0: Pełna absurdów dzisiejsza poplista.

0: Dobry przebój na popliście. Tak to właśnie wygląda. Beauty and Beat, czyli Justin Bieber i Nicki Minaj. To taki jest numerek dziewiąty dzisiejszego.
1: Przebój trochę z twojej półki, bo on już kilkanaście lat ma. Nie ukrywajmy.
0: Ojej, półki. Nowość, żartom nie było
1: nowa
0: końca.
1: Fala powiewu świeżości tego kawałka zawdzięcza ją właśnie internet, ten kawałek internetowi, no bo stało się to popularne dzięki TikTokowi i tak dalej.
0: Tak,
1: w końcu wylądowało na popliście. No. Fajnie gościć takie numery po tylu latach.
0: A to kolejna dziewczyna próbuje zdobyć już wasze wakacyjne głosy. Ariana Grande się nazywa.
1: Ona takie muzyczne orzeźwienie załatwia w tych dźwiękach.
0: Taka bryza, która dmucha.

0: chciałam ciebie więcej. Roxy śpiewa chyba o tych wysokich temperaturach. Lato, chciałam ciebie więcej. No to teraz, Roxy, musisz, wiesz, no, policzyć się z tymi temperaturami.
1: Tak, zmierzyć się z ciepłem oraz ewentualnie z dyskomfortem. U nas za chwilę bardzo fajny przebój. Dracula poleci dla was.
0: To też takie chłodzące.
2: Reklama.
3: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do twojej pracy.
4: Bosch.
5: You ready?
6: Tylko w Disney Plus.
7: Every second counts, baby.
6: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
6: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
6: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
6: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
13: RMF FM na wynos. Premiery, wyznania gwiazd, kultowe numery. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na www.rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
2: Po reklamie.
14: Lista numer 7.
15: Numer 7. Tu RMF FM. Fala upałów w Polsce. Nie zostawiaj dzieci w samochodzie.

0: Dzyń, dzyń, dzyń, uwaga, premiera w RMF FM. Poplista słynie z tego, że poznajecie tutaj najświeższe nowości. I Katy Perry właśnie ma taką dla nas Watch It Burn.
1: Tak, to jest Katy Perry w tym wydaniu takim, które muzycznie zawsze nas inspiruje. Pokazuje, że dziewczyna już od tylu lat funkcjonuje w muzycznej branży, ale jednak potrafi coś jeszcze nagrać, co warto jest zaprezentować w popiście.
0: Ciekawe, czy wpływ na twórczość tego kawałka miał jej romans, w zasadzie związek z pewnym byłym premierem Kanady.
1: Właśnie, to jakieś kanadyjskie smaczki. Może syrop klonowy?

0: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na ziemię świętą, tam gdzie historia dzieje się na Twoich oczach.
1: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.

0: Czy ty widzisz, że ja cały tańczę? Tak się kiedyś określało, jak człowieka, który kochał
1: muzykę.
0: Tu widzę,
1: że ty tańczysz, ale wyobrażam sobie, że wszystkie samochody, które RMF usłuchają, też się bujają lewo, prawo, nie tylko tak jak klima zawieje.
0: Nie, nie, trzeba pamiętać o tym, żeby trochę czasem przechłodzić i wpuścić tego świeżego powietrza.
1: A jeżeli chodzi o świeżości muzyczne, za chwilę kolejne w popliście.
0: Nareszcie.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
8: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media

0: Ekspert i na mediaexpert.pl.
1: Spedycja i logistyka to krwiobieg polskiej gospodarki, który potrzebuje najlepszych specjalistów. W Andrychowie działa branżowe centrum umiejętności w dziedzinie spedycji. To ośrodek kształcenia na najwyższym poziomie. Transport intermodalny, telematyka, nowoczesne systemy magazynowe. BCU oferuje szkolenia z wykorzystaniem symulatorów VR i nowoczesnych technologii, z którymi pracuje dziś branża TSL. Dla uczniów, dorosłych i nauczycieli. Branżowe centrum umiejętności w Andrychowie. Projekt współfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zapraszam. Mirosław Sordyl, starosta Wadowicki.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
4: Publicysta numer 4.
5: Numer 4.

0: inaczej co okto, ale Farben dobrze się jedzie przy tym, dobrze się zwoła tego i dobrze się łapie chłodne chwile.
1: No właśnie, jeżeli chodzi o jazdę o tej porze, to na weekend wyjazdy, wiemy o tym, że właśnie możecie być i w ich trakcie i mamy informacje z dolnośląskiego odcinka czwórki. Mhm. Tam w pobliżu węzła Kąty Wrocławskie wypadek. Szczegóły obiecujemy w faktach o 20, a teraz wracamy do najlepszej muzyki.
0: I tu będzie nowe polskie nagranie.
1: W propozycjach do poplisty Krzysztof Zalewski.
0: Tak, tak.
1: No, już mówi od razu, jak na niego głosować.
0: Aha, tylko tak, tak.

0: No właśnie, weekend się
1: zbliża. Wróciła do nas
0: tak
1: piosenka, która już miała swoją historię muzyczną, także na naszej antenie.
0: Miała.
1: Ale ta piosenka jeszcze nie miała swojej muzycznej historii. Dziś po raz pierwszy, na szczycie.
0: Na błysk.
1: Na błysk.
2: Numer jeden. Numer jeden.
1: Pan podsiadło.
0: Tak się
1: pokazuje,
0: zawahałem.
1: Jak się sprząta.
0: Zawahałem się, bo to już zapowiedź jutra. Na błysk trzeba posprzątać.
1: Nie, no wstrzymaj się, chłopie, nie. Daj ludziom sobotę odpocząć. Niech sobie to zrobią.
0: Nie sprzątajmy.
1: 4-16.
0: Odpuśćmy sobie to.

0: EnergoBrud z grupy Orlen. Wybierz moc pewnej energii. Sprawdź ofertę dla domu lub firmy na energa.pl.
1: Kto powiedział, że jest weekend?
2: RMFFM.
3: Że to powiem, najlepsze radio.
1: A, no to wszystko jasne.
4: Jest weekend.
1: Ogłasza RMFFM. W sobotnie i niedzielne popołudnia.
5: Idealny klimat nie tylko na weekend zapewnia Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy. Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Miasto Gliwice zaprasza na siatkarską Ligę Narodów z udziałem reprezentacji Polski Mężczyzn. Przeżyj wielkie siatkarskie emocje od 24 do 28 czerwca w PreZero Arenie Gliwice. Szczegóły na pzps.pl. Bilety na e-bilet. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
8: Kiedyś mówiliśmy o nich wszyscy, a dziś sprawdzam, co u nich słychać.
9: Kuba Śliwiński w wyjątkowych rozmowach z ludźmi, którzy show biznes zostawili za sobą.
10: Nie chciałbym, żeby pacjenci, którzy do mnie przychodzą, żeby kierowali się tym, o, to jest ten facet, który prowadził Wieczór z Wampirem.
9: Co u nich słychać? Premierowe odcinki w każdy piątek w RMF On i na YouTube RMF24.
11: W Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
12: Po reklamie.
13: Piątkowy wieczór w RMF FM. Warto być na bieżąco i znać najnowsze wydanie Faktów, które przygotowali i przedstawią o godzinie 20. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
12: Zapraszamy.
14: Rządowe obiecanki casanki w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.
12: Związki zawodowe zarzucają Ministerstwu Aktywów Państwowych niedotrzymanie obietnic.
14: Podobne pretensje kierują pod adresem zarządu.
12: Ze związkowcami w JSW rozmawiała reporterka RMF FM.
14: Potem opiszemy polsko-niemiecki konflikt o gęś owsianą.
12: Naszym pozytywnym bohaterem będzie wyjątkowy meloman.
14: Specyficzny koncert mistrz.
12: Na koniec mistrzowskie fakty sportowe.
14: I Wimbledon. Pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej zgodzili się na finansowe wyrzeczenia, natomiast zarząd i Ministerstwo Aktywów Państwowych nie wywiązują się z obietnicy blisko 3 miliardów złotych na ratowanie JSW.
12: Alarmują związkowcy, wskazując, że firma ma około miliarda złotych zaległości wobec ZUS-u i około 600 milionów złotych zadłużenia wobec wierzycieli. Zmniejszono też inwestycje związane z bezpieczeństwem górników.
15: Mamy podejrzenia, że te inwestycje, które zostały tak mocno okrojone, mogą mieć bezpośredni wpływ na to, że ten poziom zachowany bezpieczeństwa dotychczasowy, a wiecie Państwo, że mamy bardzo niebezpieczne kopalnie, może być zagrożony.
16: Na pewno będziemy walczyć o to, żeby Jastrzębska Spółka przetrwała, żeby miejsca pracy zostały utrzymane.
14: Mówili Leszek Modzelewski ze Związku Zawodowego Ratowników Górniczych oraz Sławomir Kozłowski z Solidarności w JSW.
12: Zarząd spółki odpowiada, że stara się ustabilizować sytuację finansową, a bezpieczeństwo pracowników jest priorytetem. Samochód osobowy, ciężarówka i bus zderzyły się na Dolnośląskim odcinku A4.
14: Kolizja miała miejsce w pobliżu węzła Kąty Wrocławskie.
12: Zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Wrocławia. Ministerstwo Rolnictwa potwierdza nieoficjalne ustalenia korespondentki RMF FM dotyczące polsko-niemieckiego gęsiego sporu.
14: Berlin, przypomnijmy, wstrzymał przyznanie unijnego certyfikatu dla polskiej gęsi owsianej, czyli tuczonej owsem.
12: A to jeden z najbardziej znanych polskich produktów drobiarskich.
14: Resort Stefana Krajewskiego w piśmie przysłanym do naszej redakcji zapewnia, że po otrzymaniu oficjalnej dokumentacji w tej sprawie podejmie odpowiednie kroki. Izrael i Liban podpisały w Waszyngtonie porozumienie ramowe, poinformował o tym Marco Rubio.
12: Amerykański sekretarz stanu zaznaczył, że wciąż w tej sprawie pozostaje wiele do zrobienia. Znajomi mówią o nim szafa grająca.
14: Nie bez powodu.
12: Andrzej Stańszewski z Wrocławia zgromadził w swojej kolekcji blisko 5000 płyt z muzyką, a w niedzielę wybiera się na koncert numer 300.
14: Tuż przed wyjazdem do Berlina odwiedziła go nasza reporterka Martyna Czerwińska.
17: Czy to dla ciebie wielkie przeżycie?
18: Wielkie, ogromne.
17: I już łzy w oczach. Ledwo wystartowaliśmy.
18: Tak, zawieszam się, to fakt. I wzruszam się, bo tak, to jest wydarzenie dla mnie. To jest prawie 40 lat. 37 lat, jak byłem na swoim pierwszym koncercie Stevie Wondera. No i doszedłem do tego momentu, gdzie jest koncert Bruno Marsa.
17: Który właśnie nam przegrywa tutaj, tak, z głośnika oczywiście.
18: Z najnowszej płyty. I w tej pasji jestem jakby konsekwentny i myślę, że to będzie do końca.
14: Brawo. 300. koncert. Berliński występ Bruno Marsa.
12: Panie Andrzeju, życzymy kolejnych estradowych setek.
19: Prosto z wakacji. Fakty RMF FM.
14: No już są wakacje.
12: Niektórzy z was rozpoczną także sezon urlopowy.
14: A czy wakacje to stan umysłu?
12: Pytał dziś o to krakowski reporter RMF FM Paweł Konieczny.
20: Jest to też stan umysłu według mnie. Umysł się odpręża, troszeczkę wrzucamy na luz.
21: Najważniejsze czuć w sobie taki spokój i dopuścić do siebie taką możliwość relaksu. To jest taki czas, żeby odpocząć i zastanowić się tak naprawdę nad tym, co przed nami, co za nami i jakiś taki reset dla siebie, bo pogoda zachęca nawet do takiego lenistwa.
14: Ale nie redakcja RMF FM.
12: O nie, przed nami mistrzowskie fakty sportowe.
14: A za godzinę najnowsze fakty z kraju i ze świata zaprezentuje Michał Zieliński.
12: Ciekawego wieczoru wam życzymy.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Cree w Polsce.
12: Czas na trawiaste korty Wimbledonu.
14: Ale nie, mowa trawa. Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański, dobry wieczór.
22: Dobry wieczór. Turniejowa drabinka rozlosowana w poniedziałek rusza Wimbledon. Nasi reprezentanci nie będą mieli lekko. Magda Inet trafiła na zwycięzczynię Rolanda Garrosa, czyli Mirę Andrijewą, Magdalena Frank na inną rozstawioną Rosjankę Annę Kalińską. Iga Świątek powalczy w pierwszej rundzie z Amerykanką Taylor Townsend, Maja Chwanińska z kwalifikantką z Tajlandii. U panów Hubert Hurkacz kontra Kasper Ruud i Kamil Majchrzak kontra Alejandro Tabilo.
23: Rzeczywiście szanse obu Magdy w pojedynku z rozstawionymi Rosjankami i Huberta Hurkacza z Kasperem Ruudem nie są za wysokie. No ale dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. No, miejmy nadzieję, że nasi reprezentanci będą sprawcami niespodzianki w pierwszej rundzie.
22: Oceniał komentator Eurosportu Tomasz Wolfke. Na piłkarskie emocje związane z mundialem poczekamy już niespełna godzinę na początek rozstrzygnięcia w grupie I. No i będzie szlagier. Francja zagra z Norwegią. Jesteśmy szczęśliwi z 6 punktów. Francja ma tyle samo. Możemy dużo nauczyć się od Francuzów. Na ostatnich turniejach na koniec rozgrywek grupowych mogli dać odpocząć niektórym zawodnikom, ewentualnie zagrać w inny sposób. Są rozsądni w tym, jak podchodzą do wyzwań na takich turniejach. Tak mówił trener Norwegów Stale Solbakken. Ruszamy za niespełna godzinę. Przypomnę, o tej samej porze też pojedynek Senegalu z Irakiem. Senegal w razie wysokiego zwycięstwa no zachowa jeszcze szansę na wyjście do fazy pucharowej. Belktirinuville jest liderem rajdu Akropolu. 8 w sezonie runda mistrzostw świata WRC, uważana za jedną z najtrudniejszych. Niespełna 10 sekund do lidera traci Francuz Sébastien Ogier. Co ciekawe, Nouville wygrał dziś tylko jeden z 7 odcinków specjalnych. Paweł Fajdek błysnął formą na mityngu lekkoatletycznym w Zagrzebiu. Wynik naszego młociarza to 81 metrów i 89 centymetrów. Po raz pierwszy od 4 lat młot rzucony przez Fajdka przekracza barierę 80 metrów.
5: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Cree w Polsce.
24: Ostatnia bitwa sezonu. Popoktagon w RMF FM właśnie startuje.
25: I na to czekaliśmy wszyscy, żeby pokazać wam te wspaniałe muzyczne pojedynki, które stworzą klimat dzisiejszego wieczornego programu.
24: Na początek będziemy się bić o imprezowy letniaczek. To już za chwilę DJ Jędry
25: i prezenter Rybak. Zapraszamy na Popoktagon w RMF FM.
24: Naszykujcie telefony.

0: Jutro jest Pop Octagon. To jest właśnie ta pierwsza dzisiejsza muzyczna bitwa. Modzio, Lady Hear Me Tonight. W bardzo dowolnym tłumaczeniu Lady Hear Me Tonight to jest: hej dziewczyno, przytul misia.
1: Hej tak dziewczyno, gorąco ci zrobię, że będzie jeszcze goręcej, powiedział Lizej Jędryk.
0: Tak, tak, a co ty na to, drogi prezenterze rybaku?
1: Niech masz pierwszy rzuci kostką lodu, kto nie widzi podobieństwa między Lady a Magnetic, który za chwilę zagram, bo to jest nowość w ogóle w RMF
0: FM. Tak, graliśmy to niedawno.
1: I uważam, że to może być mocny motyw przewodni nadchodzących wakacji, już trwających w sumie wakacji i trwającego lata, tylko teraz głos należy do was. Lady czy Magnetic?
2: Kto zwycięży w Pop Octagonie? SMS pod 3322. Muzyczna bitwa trwa.
1: No i to też w wolnym tłumaczeniu. Dziewczyno, Magnes, na ciebie to ja.
0: Znam taki rym do Agnes i Magnes, ale to innym razem opowiem.
1: Już tu śpiewają.

0: Co to za numer? Co to się tutaj stało w tym programie?
1: To z twoich jakby czasów, tak, gdy byłeś DJ-em, się, to powiedz, czy grałeś takiego wolnego?
0: Oczywiście, że grałem wolnego gdzieś tak po godzinie 22, może nawet trochę później.
1: To u nas 20:23 na zegarze i po Oktagonie czas na wyniki pierwszej muzycznej bitwy. Lady od Modio czy Magnetic od Bauzy? No, no i wychodzi na to, że jednak doświadczenie wygrywa z nowością.
0: Lady Hear Me Tonight, czyli pozostajemy przy przytulaniu misia.
1: Zostajemy też z Pop-Oktagonem. Za chwilę kolejne muzyczne atrakcje.
2: Reklama. Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg. Aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra. Aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
11: Poproszę oryginalnego plusza.
12: Którego?
11: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
12: Oczywiście.
11: Dziękuję.
13: Poproszę oryginalnego plusza.
12: Którego?
13: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
12: Oczywiście.
13: Dziękuję.
12: Poproszę oryginalnego plusza.
11: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
12: Oczywiście.
11: Dziękuję.
9: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
2: Po reklamie.
14: Pop-Oktagon w RMF FM. Zapraszają Marcin Jędrych i Maciej Rybak.

0: FDB Rolety. Najwyższej jakości żaluzje drewniane, bambusowe i aluminiowe. W ofercie również plisy, rolety dzień-noc, zip screeny do tarasów i pergoli, rolety zewnętrzne oraz markizy tarasowe. Gwarantujemy terminowość, profesjonalną obsługę i sprzedaż w systemie ratalnym. ftb-rolety.pl.
1: Ten numer jest tak monumentalny, że mógłbym go słuchać nawet stojąc na baczność. Show me the meaning of being lonely, Backstreet Boys.
2: Odważne wyzwanie. I wyzwanie też, bo na baczność stać w tych upałach, to dajcie spokój.
1: Ja bym wytrzymał.
2: Ale to jest właśnie Pop Octagon. Tutaj możecie usłyszeć kawałki, których normalnie w RMF FM nie traficie. Nie ma. A tutaj traficie. No i to jest właśnie fajne. Jeżeli chodzi o nowości, to akurat gra wszędzie, zwłaszcza tam, gdzie rozgrywany jest mundial. Daj, Shakira i Burna Boy.
1: Czyli na nasze boisko też trafiła z tą muzyczną piłeczką.

0: Loves Me Better Ain't Nobody. No ten kawałek też kiedyś grał i to były niezłe hiciory wtedy.
1: Oj tak, to były takie czasy, kiedy muzyka była trochę bardziej skromniejsza, jeśli chodzi o produkcję i o jej takie wybrzmienie, ale to chyba czasem dobrze, że
0: to trochę
1: wracamy.
0: Nowości tutaj wniósł Felix Jen i też mamy taki międzypokoleniowy kawałek w naszym popoktagonie, a u nas za chwilę
1: międzypokoleniowa Madonna.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja, w nocy Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie, wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.

0: bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
1: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
2: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
3: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym, aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Po reklamie.
6: Z RMF FM najlepiej. Jezu.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: BYD Odyssey Bugajska 6x8 Częstochowa. www.byd-odyssey.pl.
1: BYD. Build your dreams.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Nasz

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Już 27 czerwca Wrocław po raz pierwszy zabrzmi tak elektronicznie. Wrocław Deep House Festival. Pierwsze w historii wydarzenie łączące najlepsze klubowe brzmienia i kultową halę stulecia. Przeżyj z nami niesamowity audiowizualny spektakl w ramach Święta Wrocławia. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca. Line-up i szczegóły na wrocław.pl. Bilety na e-bilet.pl. Zaprasza miasto Wrocław.
2: I weekendy. A ty, jaki lubisz najbardziej? Podziel się swoim przepisem na weekend na www.rmf.fm. Już w sobotę po 7:00. Przepis na weekend w RMF.fm.
3: Sklep internetowy Amazon.pl zaprasza do udziału w festiwalu okazji Prime Day, który trwa aż 4 dni do 26 czerwca.
4: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
5: Na zdrowie.
4: Dziękuję.
5: Po reklamie.
6: Na zegarze RMF FM już za moment będzie godzina 21, a to oznacza, że mamy już nowe fakty, które przygotował i przedstawi Michał Zieliński. Dobry wieczór, Michał.
7: Dobry wieczór, kłaniam się. Atak psa na dziecko i jego ojca w Sosnowcu. O szczegóły dowiadywał się nasz reporter. Polska wśród krajów, w którym Donald Trump grozi zaporowym cłem. Prezydent USA broni zysków amerykańskich big techów za granicą. Wikingowie bez Halanda w podstawowym składzie. Trójkolorowi za to Mbappé. Mecz Francja-Norwegia zaczyna się w Bostonie. U nas już za chwilę mistrzowskie fakty sportowe. 8-letnia dziewczynka pogryziona przez psa w Sosnowcu. Dziecko trafiło do szpitala. Łączymy się z reporterem RMF FM Michałem Krasoniem, który zbiera informacje dotyczące tej sprawy. Michale, co udało ci się ustalić?
8: Chwilę przed 18 policjanci otrzymali zgłoszenie o pogryzieniu dziewczynki. Jak się później okazało, agresywny pies zaatakował także jej ojca. Dziewczynka wymagała interwencji lekarzy i obecnie przebywa w Sosnowieckim Centrum Pediatrii. Mężczyzna odniósł lżejsze obrażenia i nie potrzebował pomocy medycznej. Na miejscu cały czas pracują policjanci, którzy ustalają, jak doszło do ataku psa.
7: Ministerstwo Infrastruktury skierowało do Ministerstwa Rodziny prośbę o wznowienie prac nad wykazem zawodów deficytowych, dowiedział się reporter RMF FM. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatrzymał na etapie konsultacji projekt przewidujący, że wizy i inne dokumenty w pierwszej kolejności mieliby otrzymywać pracownicy najbardziej pożądani na polskim rynku pracy. Komentarze zbiera Michał Dobrowicz. Michale, dlaczego resort infrastruktury chce, by taki wykaz jednak powstał?
9: Główny argument dotyczy tego, że w Polsce brakuje teraz ponad 100 tysięcy kierowców ciężarówek. Wykaz zawodów deficytowych dałby szansę na szybsze uzyskanie zezwoleń dla chętnych do pracy z zagranicy w polskich firmach transportowych. Prezes Związku Transport i Logistyka Maciej Wroński przekonuje, że to mogłoby usprawnić procedury.
10: Żeby nasi kierowcy z zagranicy, spoza Unii Europejskiej, mogli uzyskać, przedłużyć kolejny dokument pobytowy.
9: Resort Rodziny wstrzymanie prac nad przepisami wprowadzającymi wykaz zawodów deficytowych tłumaczył wysoką stopą bezrobocia, która w maju w Polsce wyniosła prawie 6%. Jak ustaliłem, w najbliższych dniach możliwa jest ostateczna decyzja już całego rządu, czy taki wykaz zawodów deficytowych ostatecznie powstanie.
7: W Bostonie z minimalnym dwuminutowym opóźnieniem rozpoczął się mecz Norwegii z Francją, a amerykański prezydent Donald Trump grozi, że kraje, które wprowadzą podatek cyfrowy, obłoży 100% cłem. W Polsce o takim podatku mówi się od lat. Obecnie projekt ustawy trafił do wykazu prac rządu. Również Bruksela rozważa wprowadzenie takiej daniny w całej Unii Europejskiej. Komisja Europejska już odpowiedziała na groźby Donalda Trumpa. Unia i kraje członkowskie mają suwerenne prawo do regulacji działalności gospodarczej na swoim terytorium, zauważono w komunikacie.
11: To warto wiedzieć. Słuchacie faktów RMF FM.
7: Sanepid przypomina, by w czasie nadchodzących upałów pamiętać o odpowiednim przechowywaniu żywności. Produkty pozostawiane poza lodówką mogą być dla nas bardzo szkodliwe.
12: Proszę pamiętać, że my hodujemy bakterie, te najbardziej chorobotwórcze, w cieplarkach, gdzie temperatura wynosi 36 do 40 stopni. Nie ma artykułów żywnościowych, które są jałowe, czyli pozbawione drobnoustrojów. Tego typu artykuły żywnościowe mogą stać się, że tak powiem, bombą biologiczną.
7: Podkreśla szef warmińsko-mazurskiego sanepidu Janusz Dziska. Jutro w Krakowie wchodzi w życie wakacyjny rozkład jazdy autobusów miejskich. Częściej jeździć będzie m.in. popularna 300 łącząca centrum miasta z lotniskiem w Balicach. Pasażerowie będą mieć też do dyspozycji linie rekreacyjne.
0: Taka główna linia nasza krakowska, która jest uruchamiana najszybciej, to jest linia LR0. Z osiedla podwawelskiego możemy pojechać sobie bezpośrednio do Ojcowa, posiadając bilet na pierwszą strefę. Co drugi kurs jest z przyczepą rowerową, więc możemy również nieodpłatnie oczywiście zabrać ze sobą rower i pojeździć po Ojcowie.
7: Mówi Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. Wakacyjne zmiany obejmą też kursowanie tramwajów, a stanie się to od poniedziałku.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Na mistrzowskie fakty sportowe RMF FM zapraszam w imieniu Patryka Serwańskiego.
13: Erling Haaland na ławce rezerwowych. Norwegia rozpoczęła mecz z Francją bez swojej największej gwiazdy poza wyjściowym składem. Także Martin Odegaard czy Aleksander Sorloth. No właściwie na murawie mamy drugi skład Norwegów. Zatem trener Solbakken myślami już w 1/16 finału. Co na to trójkolorowi? U Francuzów są Mbappe, dziś po raz 101 w reprezentacji. Są też Dembele czy Olise. Co przewidywał przed meczem Grzegorz Krychowiak?
14: No myślałam się, że Francji będzie pan kibicował, rzecz jasna.
15: Niekoniecznie, nie ukrywam. Niech wygra najlepszy. Trochę jest to wyświechtana fraza, ale niech tak będzie.
14: Ale rzeczywiście może być tak, że ci Norwegowie się postawią Francuzom?
15: Oczywiście, dlatego to jest najpiękniejsze w piłce nożnej, że wszystko jest możliwe.
13: Z Krychowiakiem rozmawiała Agnieszka Wyderka. Dodam tylko jeszcze, że mecz Francja-Norwegia poprzedziła minuta ciszy poświęcona zmarłej 2 dni temu mamie selekcjonera Francuzów Didiera Deschampa. Piłkarz Lecha Poznań już w treningowym rytmie. Trener Nils Frederiksen zadowolony, bo drużyna została solidnie wzmocniona. Dokonaliśmy już wzmocnień na ważnych dla nas pozycjach. Powiedziałbym, że mamy teraz mniej więcej pełny skład. Patrzę, kogo mamy na poszczególnych pozycjach i myślę, że jesteśmy gotowi do gry. Tak mówił szkoleniowiec Kolejorza. Lech sezon zainauguruje 16 lipca. To będzie mecz o Super Puchar z Górnikiem Zabrze. Industria Kielce i Orlen Wisła Płock poznały rywali w pierwszej fazie grupowej Ligi Mistrzów. Od nowego sezonu zmiana formatu rozgrywek. Na początek czterozespołowe grupy. Dwie ekipy przejdą dalej. Kielczanie powalczą z niemieckim Magdeburgiem czy norweskim Kolsztat.
16: Trzecia drużyna, absolutny kopciuszek, mistrz Szwajcarii z Lucerny. Drużyna, która do tej pory nie miała możliwości i okazji pokazać się szerszej publiczności, jeżeli chodzi o występy w Lidze Mistrzów.
13: Uzupełnia trener Industrii Krzysztof Lijewski. Orlen Wisła w grupie ma francuskie Nantes, niemieckie Melsungen i macedoński Vardar Skopje, a rozgrywki ruszą we wrześniu.
6: Jak mówić o pogodzie, jak mówić o takich temperaturach, które są wysokie, żeby nie przerażać?
7: Szybko.
6: Mam na to sposób.
7: Jak?
6: Nie, szybko. Że jutro temperatura w ciągu dnia będzie w Polsce bliska temperatury ciała.
17: Czyli pomyśl powinno sobie być znośnie, teoretycznie.
6: 36, 37, tyle co twoja ręka jest taka ciepła.
17: No jednak Marcin, to tak nie działa. Nie sądziłem, że muszę ciebie tego uczyć, ale no naprawdę.
6: Ja ci mówię, że to działa.
17: Naciera fala upałów, to wiemy na pewno. W faktach przed chwilą słyszeliśmy o żywności. No to my przewidujemy, że w niedzielę nie rosół, a chłodnik będzie hitem stołu.
6: Proszę go 3 razy zamieszać w prawo i 3 razy zamieszać w lewo.
17: Najlepsza muzyka, to z kolei ona wam teraz zamiesza w głowach. W RMF FM Pop Octagon, DJ Jędrych
6: i prezenter Rybak, jesteśmy z wami. Patrzymy też na meczyki mundialowe. Jak padną bramki, na pewno damy wam znać.

0: programie Poboktagon. Ja zajmuję się momentami sportowymi, a zatem pierwszy moment to Senegal prowadzi już z Irakiem 1-0. Francja też 1-0 z Norwegią.
1: No i zobaczymy, kto będzie prowadził w muzycznej bitwie, bo za chwilę kolejna w programie Poboktagon będzie naprawdę happy.
0: A za moment Zombie Lady.
2: Mama. Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy ekspres los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
8: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Poproszę oryginalnego plusza.
11: Którego?
10: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
11: Oczywiście.
10: Dziękuję.
12: Poproszę oryginalnego plusza.
11: Którego?
12: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
11: Oczywiście.
12: Dziękuję.
11: Poproszę
13: oryginalnego plusza.
11: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
13: Oczywiście.
11: Dziękuję.
14: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
15: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
16: Play. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
17: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
18: Po reklamie.
19: To jest Poboktagon w RMF FM.

0: Sialalala. Everybody should be happy. Bardzo dobre sformułowanie. Niech tak płynie to przez całe wakacje. Ten piękny post od Aleksji, że tak użyję nowoczesnego sformułowania.
1: Ja też mam coś happy. To jest Pharrell Williams. On też jest bardzo happy.
0: Tak,
1: i to jest taka kontra do twojej Aleksji, więc teraz słuchacze niech głosują.
2: Kto zwycięży w poboktagonie? SMS pod 3322. Muzyczna bitwa trwa.
0: W poszukiwaniu lepszego szczęścia.
1: Rybak czy Jędrych? 3322.

0: adrenaliny, by zaskoczyć małych i dużych. Musisz to zobaczyć. www.webapark.pl www.webapark.pl.
1: Za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
6: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
7: Na zdrowie.
6: Dziękuję.
8: Kto powiedział, że jest weekend?
9: RMFFM!
10: Że to powiem, najlepsze radio.
8: A, no to wszystko jasne.
11: Jest weekend!
8: Ogłasza RMFFM. W sobotnie i niedzielne popołudnia.
12: Idealny klimat nie tylko na weekend zapewnia Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: Po reklamie.
15: RMF FM zawsze z tobą.
16: RMF FM zawsze z tobą.
17: We were good.

0: dzisiaj ciężko jest znaleźć gościa, który ma taką dykcję i tak pięknie i szybciutką melodeklamuje, mówiąc in the summertime.
1: Jest to Shaggy.
0: Shaggy, tak. Międzypokoleniowa propozycja dla tych, którzy czują właśnie lato w taki sposób.
1: Na pierwszy dzień wakacji. Pierwszy weekend wakacji. No bo w sumie to już trwa. A jeżeli chodzi o rzeczy bardziej przyziemne i takie sportowe, to oczywiście mistrzowskie fakty sportowe po faktach o 22, a w nich...
0: Będzie mowa o golach.
1: Hat-trick Dembele, między innymi.
0: Ładne bramki strzelił. A u nas?
1: Teddy Swims.
0: A później Chylińska.

0: reklama.
1: W lesie z psem lepiej być nie może. W przygotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija wam ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
2: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Express Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj

0: na weekend w RMF FM. Weź udział w konkursie i baw się w strefie Amazon.pl Prime Day Cafe. Poznań, Plac Wolności. 23-27 czerwca.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowid. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Po reklamie.
5: RMF FM o godzinie 22 prezentujemy aktualne fakty, a przedstawi je Michał Zieliński.
6: Usiłowanie zabójstwa czterech osób to prokuratorski zarzut dla 19-latka, który zaatakował z nożem w ręku w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Przed uczniami 66 dni wakacji. Z uczniami o zakończeniu roku szkolnego rozmawiała nasza reporterka. Ousmane Dembele z hat-trickiem po pierwszej połowie meczu z Norwegią. Reprezentacja Francji zmierza po komplet zwycięstw w rozgrywkach grupowych na Mundial. Nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień 19-latek, który zaatakował nożem pacjentów i personel Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju. Usłyszał w prokuraturze zarzuty usiłowania zabójstwa czterech osób. Wczoraj wieczorem przyszedł do szpitala z nożem kuchennym o długości 15 cm.
7: Mężczyzna ten udał się na oddział wewnętrzno-gastrologiczny. Tam zaczął naciskać na klamki, próbował chodzić do pomieszczeń. W pewnym momencie wyciągnął nóż i zaczął atakować napotkane przypadkowo po kolei osoby. Został obezwładniony przez personel medyczny, głównie przez dwóch lekarzy, którzy go przekazali w ręce funkcjonariuszy policji, którzy go też zatrzymali.
6: Mówi prokurator rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju Jacek Rzeszowski. Wstępne badania wykazały, że napastnik był pod wpływem narkotyków. Stan dwóch rannych pacjentek, pielęgniarki i lekarza jest stabilny. Zderzenie motocykla z samochodem osobowym w Sosnowcu na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Modrzewskiego. Motocyklista został ciężko ranny. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Szczęśliwy finał poszukiwań 17-latka w jeziorze Pamiątkowskim niedaleko Szamotów w Wielkopolsce. Kilka minut po 19 strażacy otrzymali zgłoszenie, że podczas pływania pod wodą zniknął nastolatek. W akcję poszukiwawczą zaangażowano 11 zastępów straży, w tym specjalistyczną grupę nurków.
8: Poszkodowany został zlokalizowany przez nurków pod wodą, wydobyty z podwody i dzięki prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej udało się przywrócić jego funkcje życiowe.
6: Mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży. Nastolatek został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala.
4: Wieczorne fakty RMF FM.
6: Jesienią ruszy rozbudowa autostrady A2 między Łodzią i Warszawą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na rozszerzenie obu jezdni A2 o dodatkowy pas. Na razie na pierwszym z czterech zaplanowanych odcinków między Konotopą i Grodziskiem Mazowieckim. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia i to poważne.
9: Będziemy starali się utrzymać maksymalną przepustowość na tym odcinku dla wszystkich kierowców. Będą dwa pasy ruchu w dwie strony. Będzie utrzymany też stała prędkość na całym odcinku, będzie to 70 km na godzinę, pewnie z małymi wyjątkami w trakcie robót. Natomiast ta stała prędkość będzie też kontrolowana przez odcinkowe pomiary prędkości, które mamy zamiar wprowadzić.
6: Zapowiada generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad Paweł Woźniak. Cała przebudowa ma zająć 14 miesięcy. Uczniowie odebrali dziś świadectwa, podziękowali nauczycielom i rozpoczęli wakacje. Przed nimi ponad 9 tygodni odpoczynku od szkolnych obowiązków, a od września czekają rzecz jasna nowe wyzwania. Co zaskoczyło ich w minionym roku szkolnym?
10: Ja się nie spodziewałam, że chemia będzie taka łatwa, ale fizyka była gorsza zdecydowanie.
11: Siódma klasa była bardzo ciężka i uważam, że wszystkie inne klasy były o wiele lepsze, a ta była naprawdę trudna i nie było fajnie.
12: To jakie macie nastroje przed ósmą klasą?
10: Ja mam troszkę lepsze niż przed siódmą, bo ludzie mówili, że siódma jest najtrudniejsza i odchodzi plastyka i muzyka, ale to w sumie trochę źle, bo to były takie przedmioty zapychające, że można było sobie trochę posiedzieć.
6: Z uczennicami ze szkoły podstawowej numer 103 na warszawskim Mokotowie rozmawiała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Przed mistrzowskimi faktami sportowymi jeszcze zaproszenie na poranną publicystykę. Chwilę po 8.30 gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Polecamy tę rozmowę.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
6: Patryk Serwański przed mikrofonem, czas na mistrzowskie fakty sportowe.
13: Osman Dembele, bohaterem Francuzów w meczu z Norwegią. Do przerwy trójkolorowi prowadzą 3-1. Na koncie gwiazdora PSG 3 bramki. Dopiero trzeci francuski piłkarz w historii z hat-trickiem na mundialu. Dla Norwegów z golem Telo Osgard. Francuzi ze sporą przewagą. Norwegowie za to, przypomnę, w mocno przebudowanym składzie. Senegal prowadzi w równolegle trwającym meczu z Irakiem 1-0. Irak gra w dziesiątkę. Mecz Senegalu zapewne oglądają Szkoci. Jeśli bowiem Senegal wygra, to Szkocja w tabeli drużyn z trzecich miejsc spadnie na miejsce nie dające już awansu do 1/16 finału. Na resztę meczów trzeba poczekać do późnej nocy. Za 4 godziny grupa H i mecz drużyn, które w przeszłości wygrywały mundiale. Hiszpania zagra z Urugwajem. Nie ma innego meczu, który motywowałby nas bardziej. Nie ma rywala, który mocniej by nas rozpalał niż możliwość gry z reprezentacją Hiszpanii. To będzie trudny mecz dla obu stron, dla nas i dla nich. Tak mówił napastnik Urusów Rodrigo Aguirre. Będzie też mecz Republiki Zielonego Przylądka z Arabią Saudyjską. Tu wygrany na pewno zagra w 1/8 finału. Remis to będzie dla obu drużyn za mało. Wczesny poranek, 5 rano i mecze kolejnej grupy. Pewne awansu Egipt zagra z Iranem. Sędzią tego spotkania będzie Szymon Marciniak. Pod ścianą za to stoją Belgowie. Oni zagrają w nocy z Nową Zelandią. W Gliwicach dziś za to mecze siatkarskiej Ligi Narodów, ale bez udziału biało-czerwonych. Polacy jutro wrócą na parkiet i powalczą z Niemcami. Gra naszego zespołu na razie faluje, ale sztab szkoleniowy podchodzi do tego na spokojnie.
14: To jeszcze nie jest ten moment, w którym my będziemy grali równo. Cały czas każdy z nich progresuje, ale to jest progresowanie tak jak na tych wszystkich krzywych, że idzie to w górę, ale jeszcze jest taki cały czas zygzaczek. Natomiast idzie w dobrą stronę.
13: Podkreślał asystent trenera Nikoli Grbicza, Marcin Nowakowski.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
15: 28 stopni, tyle jutro w górach i na morskich plażach i to będzie najchłodniej.
5: Tak, pozostałe rejony kraju raczej powyżej 30 i to dobrze powyżej 30.
15: Od 31 do 35, wyjątek zachód kraju, tam od 35 do nawet 37 w cieniu.
5: To jeszcze, żeby troszkę nas sprowadzić na ziemię i na ten wieczorny czas, to dziś wieczorem i w nocy od 16 do 20 stopni. No w górach to wiadomo, jeszcze trochę chłodniej, bo tylko 11.
15: Ale to już są takie wartości, że w nocy można naprawdę nie poczuć tego, że jest noc.
5: Tak, i wejściem tak jak człowiek stoi, albo tak jak się urodził, albo jakkolwiek by się to nazywało.
15: Dziękujmy słońcu, że właśnie już jest za horyzontem, daleko.
5: Świeci temu... innym teraz na zachodzie, tak, wiemy, niech tam się grzeją.
15: Wiemy dzięki temu, że już zapadła noc.
5: Po Boktagon w RMF FM jesteśmy z wami, by dać wam na przykład takie przeboje jak ten.
15: To jest specjalność DJ-a Jędrycha.
5: Ale też towarzyszy mi prezenter Rybak.

0: Take on Me, Postaw na mnie w RMF FM w programie Pop Octagon.
1: To jest trzecia muzyczna bitwa, która właśnie jest powtórką. Już kiedyś była takie zestawienie. Aha,
0: taka
1: i
0: konfrontacja.
1: Jest konfrontacja między Jędrychem a Rybakiem. Dlaczego powtarzamy? Bo to finał sezonu.
0: Oczywiście.
1: I naprawdę wiele głosów wtedy otrzymało zarówno Aha, jak i Harry Styles, który za chwilę. Chcemy zrobić reasumpcję.
0: Tak,
1: jeszcze
0: sprawdźmy.
1: Sprawdźmy, który was przebój bardziej pociąga.
2: Kto zwycięży w Pop Octagonie? SMS pod 3322. Muzyczna bitwa trwa.
1: To jest idealny opis naszego międzypokoleniowego starcia.
0: As it was, Harry Styles, proszę bardzo. Jeśli to was pociąga teraz, to 3322.
1: Pociągnijcie za telefon.

0: Ten numer teraz jeszcze bardziej popularny, bo to przecież taki hymn o słońcu, sunshine.
1: Wspaniałe na ten weekend, jeżeli chodzi o muzyczne doznania. Te temperaturowe zostawmy na razie, bo mamy tutaj trzecią muzyczną bitwę, wyniki. No i słuchacze Pop Oktagonu są zgodni. Jednak wolą kawałki, które przywołują im najlepsze wspomnienia.
0: Aha.
1: Aha.
2: Reklama. Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
2: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
3: Oczywiście.
2: Dziękuję.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
4: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
3: Oczywiście.
4: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
3: Oczywiście.
2: Dziękuję.
5: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
6: W lesie z psem lepiej być nie może. Przy gotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija wam ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: Ależ losy.
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Po reklamie.
6: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey generała Stanisława Maczka 136 Białystok. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD.

0: Jeżeli robicie turu, turu, turu, tak jak u Milkiego, z większym uśmiechem, to znaczy, że cel waszej podróży coraz bliżej. RMF zawsze z wami.
1: A jeśli czujecie rytm, który proponuje teraz Coolio w nagraniu Gangsta's Paradise, to znaczy, że marzy wam się lekkie lenistwo.

0: Wiktor Waligura i jego Cztery pory roku. To muzyczna propozycja od młodszego pokolenia, czyli od Rybaka ode mnie i od Wiktora, dobrze, który jest jeszcze młodszy ode mnie.
1: Doceniam to w imieniu słuchaczy, którzy są dzisiaj z nami wieczorową porą, szukając jakiegoś fajnego pomysłu na to, jak sobie rozkręcić wieczór.
0: No i my właśnie łączymy pokolenia.
1: Taki pomysł i taka metoda. Poprosić pana doktora,
0: żeby zaśpiewał.
1: Tak, pan doktor jest zawsze w dobrej formie, jak nie leczy zębów.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Góry, emocje i relaks tuż za polską granicą. W Dolni Morawa czeka świat pełen niezwykłych atrakcji. Światowe unikaty, Skybridge 721 i ścieżka w obłokach. Rodzinne parki rozrywki z prehistorycznym mamutem. Najdłuższy tor bobslejowy w Czechach i fantastyczny bike park. Do tego nowoczesny aquapark ze zjeżdżalniami i największa strefa wellness w czeskich górach. Na szybki wypad czy cały weekend. W tym roku kierunek jest tylko jeden. Dolnimorawa.pl.
2: Takie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Hej, zwrot emocji!
4: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
5: Nie trzeba nas myć!
6: Ale etykieta musi być.
4: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czery ma...

0: solidna. Znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
2: Na zdrowie.
1: Dziękuję.
2: Po reklamie.
3: Tu RMF FM. Za chwilę na zegarach godzina 23. Czas na fakty, które zebrał i przedstawi Michał Zieliński.
4: CBA ma sprawdzić przetarg dla policji. Firma szefa Służby Ochrony Kolei dostarczyła do Komendy Głównej sprzęt za kilkaset tysięcy złotych. Potem nowa informacja ze świata. Mimo rozejmu amerykańska armia zaatakowała cele w Iranie. Trójkolorowi strzelili jeszcze jedną bramkę przed momentem zabrzmiał ostatni gwizdek w meczu Francja-Norwegia. Wynik 4-1. Centralne Biuro Antykorupcyjne sprawdzić ma przetarg na dostawę sprzętu dla Komendy Stołecznej Policji. Ten przetarg wygrała firma należąca do Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei. Jak ujawniliśmy w faktach, Komendant Straży Ochrony Kolei Jarosław Garstka w ramach swojej pozasłużbowej działalności dostarczył warszawskim policjantom trenażery strzeleckie za ponad 340 tysięcy złotych. Więcej na ten temat wie reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
5: CBA chce przeanalizować przebieg przetargu i sprawdzić, czy wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Wyjaśni też, czy mogło dojść do złamania zasad przejrzystości zamówień publicznych, a także czy w tej sytuacji można mówić o konflikcie interesów, mówił rzecznik ministra koordynatora spec-służb Jacek Dobrzyński.
6: Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego analizują wszystkie informacje na ten temat pod kątem, czy w tym wypadku nie doszło do złamania lub naruszenia prawa.
5: Komendant Garstka odrzuca wszelkie sugestie, że postąpił wbrew przepisom. Jako szefa SOK nie obejmuje mnie zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, dodał.
7: Nie znajduję żadnych uchybień, wszystko jest odbywa się w zgodzie z prawem, nie łamie prawa.
5: Poinformował natomiast, że nie będzie już brał udziału w zamówieniach publicznych, by, jak to ujął, nie dawać pożywki tym, którzy zarzucają mu niewłaściwe działanie.
4: Amerykańska marynarka przeprowadziła uderzenia przeciwko Iranowi, podało przed chwilą dowództwo Armii Stanów Zjednoczonych. W tym ataku użyto możliwości bojowych lotniskowca, ale celem były magazyny rakiet i dronów, a także stacje radarowe na irańskim wybrzeżu, wynika z komunikatu. To miała być odpowiedź na atak Iranu na singapurski statek handlowy, który wbrew żądaniom władz irańskich, by statki korzystały z północnego, kontrolowanego przez Teheran, przez cieśninę Ormus, skorzystał z południowego przejścia u wybrzeży Omanu. Za niespełna 2 tygodnie przywódcy państw NATO spotkać się mają w Ankarze na jednym z najważniejszych szczytów sojuszu od początku wojny w Ukrainie. To spotkanie odbędzie się w cieniu 3 kryzysów: wojny Rosji przeciwko Ukrainie, napięć na Bliskim Wschodzie oraz coraz trudniejszych relacji między Stanami Zjednoczonymi a częścią europejskich sojuszników. Nasz korespondent Paweł Żuchowski jest w Waszyngtonie. Pawle, za oceanem sporo się mówi o obawach przed tym szczytem.
8: Dzień dobry. Tak, największą obawą europejskich członków NATO pozostaje pytanie o zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo Europy. Administracja Donalda Trumpa od miesięcy sygnalizuje, że oczekuje od Europejczyków znacznie większego udziału w finansowaniu własnej obrony, a jednocześnie prowadzi przegląd amerykańskiej obecności wojskowej na kontynencie. Pojawiły się groźby wycofania żołnierzy, wstrzymano rotację, co Polskę też dotknęło. W europejskich stolicach panuje przekonanie, że choć USA nie opuszczą NATO, mogą ograniczyć swoją rolę i przerzucić część sił do regionu Indo-Pacyfiku. Drugim kluczowym tematem będzie dalsze wsparcie dla Ukrainy. Największym wyzwaniem dla przywódców nie będzie jednak przyjęcie kolejnych deklaracji, lecz pokazanie, że mimo różnic politycznych, NATO pozostaje wiarygodnym i zjednoczonym sojuszem. To właśnie jedność sojuszu będzie najważniejszym sygnałem wysłanym zarówno do Moskwy, jak i pozostałych przeciwników Zachodu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
4: Francja wygrała z Norwegią na mundialu 4-1. Trójkolorowi w drugiej połowie już nie błyszczeli, ale strzelili jeszcze jedną bramkę i w sumie w rozgrywkach grupowych nazbierali ich 10. Patryk Serwański z naszej redakcji sportowej razem ze mną. Patryku, Norwegia po przerwie ambitna, ale w odróżnieniu od Francuzów w pierwszej połowie nieskuteczna.
9: To prawda. Kilka minut po rozpoczęciu tej drugiej połowy Norwegia miała naprawdę świetną okazję. Faul, rzut karny, uderzenie z 11 metrów słabe. Słabsza też druga połowa Francuzów. Sporo błędów. Norwegowie zagrali odważnie, swobodnie i mieli jeszcze inne okazję, ale tej niepewności trójkolorowych nie wykorzystali. Za to Francja z golem w doliczonym czasie wygrywa 4-1, zajmuje pierwsze miejsce w grupie I. W drugim meczu tej grupy Senegal gra jeszcze z Irakiem, to już jest doliczone czas. Senegal prowadzi 5-0. Ekipa z Afryki tym samym daje sobie szansę na awans do 1/16 finału z 3 punktami. W finale musi czekać na rozstrzygnięcia w innych grupach. To zwycięstwo Senegalu kończy jednak mundial dla Szkocji.
4: Ze swoimi idolami zjeździł pół świata. Andrzej Staniszewski z Wrocławia w ciągu prawie 40 lat wziął udział dokładnie w 299 koncertach wielkich gwiazd. Na jubileuszowy koncert numer 300 wybiera się w najbliższą niedzielę do Berlina. Tym razem zobaczy na scenie Bruno Marsa.
10: 300 koncertów. Liczyłeś kiedyś, ile wydałeś na to pieniędzy? Bo podejrzewam, że popłynęła fortuna.
11: No nie liczyłem, bo nie przeliczam absolutnie na pieniądze tego.
10: Bezcenne?
11: Bezcenne. Ja to na uczucia, na emocje. 300 to jest tylko liczba, a emocje i wrażliwe, powiedzmy, momenty są ogromne.
10: Nawet jak o tym mówisz, to widzę łzy w oczach.
11: To prawda.
10: Ale tak się mówi, że w muzyce zakochują się tylko wrażliwi ludzie.
11: No ja jestem, tak, jestem wrażliwy i muzyka na mnie robi ogromne wrażenie.
4: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska. My jesteśmy wrażliwi na wszelkie ważne i ciekawe wydarzenia w kraju i na świecie. Fakty wracają o północy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Najnowsza wieczorna aktualizacja prognoz. Jutro lokalnie na zachodzie 38 stopni w cieniu, a w niedzielę 41 z takimi temperaturami.
8: To już jest stan naprawdę bardzo podgorączkowy.
3: Nie ma żartów. Woda, czapka, a nawet parasol do ochrony przed słońcem wskazane.
8: Albo las, głęboki las, albo miejsce stójlowy, mocno zacienione. Tak.
3: Też cień to bardzo lubimy w ten weekend. Jeżeli chodzi o noce, z soboty na niedzielę i z niedzieli na poniedziałek, one będą tropikalne. Czyli takie 20 parę stopni, nie mniej przez całą noc.
8: Momentami to może być nawet fajne, ale jak po całym dniu człowiek jest już tak zmęczony tym słońcem, to pewnie taka noc już nie będzie taką przyjemnością.
3: No jak tu przewietrzyć mieszkanie?
8: No właśnie. A jak tu przewietrzyć głowę? No, na przykład słuchając kapitalnych przebojów, które pojawiają się w programie Pop Octagon. Specjalnie dla was je wybieramy.
3: Za chwilę będzie największe karaoke, bitwa ostateczna w tym sezonie. Bądźcie z nami, DJ Jędrych.
8: Prezenter Rybak.

0: No to kto śpiewał? Kto śpiewał? Bardzo dobrze, że śpiewaliście, bo to numer jeden, jeżeli chodzi o ostatnią w tym sezonie bitwę muzyczną. Zrobimy ją na śpiewająco po oktagonie.
1: Gabriel Fleszar i Kroplą deszczu.
0: A numer dwa, Łzy i Agnieszka.
1: Nie do wiary, co to się będzie działo teraz, ludzie?
0: Jak kończyć sezon to z przytupem? No to który kawałek wolicie?
2: Kto zwycięży w pop oktagonie? SMS pod 3322. Muzyczna bitwa trwa.
0: No i oczywiście wszyscy teraz śpiewają.
1: Sprawdzamy.

0: ostatnie wyniki w Popoktagonie w tym sezonie. Agnieszka czy Gabriel Fleszar? Wyszło na to, że Agnieszka zdetronizowała, tak, ale naprawdę...
1: Czekaliśmy na Agnieszkę i właśnie dlatego ona dzisiaj się tu pojawiła.
0: Ale kroplą deszczu to też doskonale śpiewacie w samochodach i nie tylko. Z RMF-em.
2: Reklama. Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
2: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
3: Oczywiście.
2: Dziękuję.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
4: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
3: Oczywiście.
4: Dziękuję.
3: Poproszę... oryginalnego plusza?
2: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
3: Oczywiście.
2: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
2: Po reklamie.

0: hity z Intermarché, jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Poczuć się.

0: dotarliśmy do ważnego momentu naszego copiątkowego spotkania w programie Pop Octagon w RMF FM.
1: No właśnie, już nie będzie copiątkowe.
0: Tak, ale dzisiaj kończy się kolejny nasz wspólny sezon muzycznych spotkań, muzycznych konfrontacji, międzypokoleniowych dyskusji.
1: Nasz międzypokoleniowy most, pięknie oświetlony o tej porze, tak jak nie jeden na autostradzie w Polsce. W tym momencie możemy powiedzieć, sezon drugi, on już za nami.
0: Tak
1: to
0: jest.
1: Już było.
0: Dziękujemy za wszystkie muzyczne emocje, muzyczne wrażenia
1: i za wszystkie głosy,
0: komunikaty od słuchaczy. Właśnie. O to nam chodziło, żebyśmy mieli właśnie taki kontakt przez cały czas. I za to dziękujemy.
1: Marciek Rybak,
0: Marcin Jędrych.

0: sztosy.
1: Ale co?
0: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
3: Na zdrowie.
2: Dziękuję.
3: Po reklamie.
4: Maciej Rybak, Marcin Jędryk, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w programie Pop Octagon. Zapraszamy na Fakty o Północy, które w RMF FM przedstawi Michał Zieliński.
5: Zachwiał się rozej między Stanami Zjednoczonymi i Iranem po irańskim ataku na statek handlowy w cieśninie Ormus. Amerykanie odpowiedzieli uderzeniem na cele w Iranie. Teraz swoją reakcję zapowiadają Irańczycy. Poza tym w Faktach RMF FM o północy nowa propozycja reformy służby zdrowia, podsumowanie gdańskiej konferencji o odbudowie Ukrainy, a także nowa informacja dla kierowców warmińsko-mazurskie. Dowództwo Irańskiej Gwardii Strażników Rewolucji Islamskiej zapowiada reakcję na amerykański atak. Będzie szybka i stanowcza, przekazuje irańska telewizja państwowa, zapewniając również, że udało się zestrzelić amerykańskie rakiety. Dowództwo Armii Stanów Zjednoczonych podało wcześniej, że amerykańska armia zaatakowała irańskie radary i magazyny rakiet i dronów. To miała być odpowiedź na wczorajszy atak Iranu na statek, który próbował pokonać cieśniny Ormus poza wyznaczonym przez irańskie władze torem wodnym. Ta wymiana ciosów ma miejsce w czasie rozejmu, który w założeniu ma doprowadzić do trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. Niewykluczone, że w przyszłym tygodniu Lewica złoży w Sejmie swój projekt dotyczący reformy służby zdrowia, dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Kacper z nami teraz w Faktach. Kacprze, co ma się znaleźć w tym projekcie i dlaczego to nie jest ustawa rządowa?
6: Lewica podkreśla, że od kiedy resort zdrowia został odpolityczniony, to współpraca z ministerstwem jest praktycznie niemożliwa. Były wiceminister zdrowia, senator Wojciech Konieczny, przypomina, że ustawa Lewicy likwiduje składkę zdrowotną, ale wprowadza nowy podatek, który według niego odczują ci zarabiający najwięcej.
7: Szereg osób, które zarabiają przeciętnie, mało, a nawet nieco więcej niż przeciętnie, to albo zapłaci mniej w rezultacie rocznie, albo zapłaci tyle samo, co teraz.
6: Nie tylko Lewica chce zmian w służbie zdrowia. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu odbyło się pierwsze czytanie projektu autorstwa PSL-u, który przewiduje m.in. przeniesienie składki chorobowej z ZUS do NFZ.
8: Bez tej ustawy my nie ruszymy ani kroku do przodu.
6: Usłyszałem od posła Marka Sawickiego. Politycy koalicji podkreślają jednocześnie, że czekają na jakąś propozycję z Ministerstwa Zdrowia i zapowiadają gotowość do współpracy przy ostatecznym kształcie takiego projektu.
5: Zakończyła się dwudniowa konferencja o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Podpisano około 200 umów i porozumień o wartości miliardów dolarów. Na miejscu był trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
9: Gdy przy jednym stole rozmawiano o politycznych możliwościach zakończenia wojny, w innych salach podpisywano kontrakty, listy intencyjne i umowy dotyczące przyszłej odbudowy Ukrainy.
10: Ludzie mają taką potrzebę myślenia w kategoriach interesów, pewnego realizmu, sprawczości i to wyszło na tej konferencji bardzo wyraźnie.
9: Mówił Paweł Kowal, pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy. Z kolei mer Kijowa Witalij Kliczko przekonywał, że Ukraina powinna wykorzystać polskie doświadczenia transformacji. Pamiętam, że Polska była kiedyś jednym wielkim bazarem. Przyjeżdżałem tu co roku i widziałem zachodzące zmiany oraz to, czego Polska dokonała. Dziś jest jednym z najbardziej odnoszących sukcesy krajów w Europie. Szacuje się, że wartość podpisanych umów w Gdańsku to ponad 10 miliardów euro.
5: 10 tysięcy policjantów będzie codziennie dbać o bezpieczeństwo w całym kraju w okresie letnim. Wczoraj oficjalnie rozpoczynały się wakacje, a to oznacza większy ruch na drogach. Łączymy się teraz w wieczornych Faktach z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Jakubie, to też oznacza większą liczbę kontroli drogowych?
11: Zgadza się. Policjanci będą patrolować przede wszystkim główne trasy, w szczególności te prowadzące nad morze, na Mazury i w góry. Funkcjonariusze będą sprawdzać oczywiście dozwoloną prędkość i trzeźwość kierowców, ale także stan techniczny pojazdów oraz to, czy dzieci są przewożone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Statystycznie to właśnie w wakacje dochodzi do największej liczby wypadków.
12: Oczywiście na drodze musimy zachować
1: zachować zdrowy rozsądek, musimy zachować spokój, kierując pojazdami, i to powinno nam przynieść, nam wszystkim, uczestnikom ruchu, jak najmniej zdarzeń.
11: Mówił nadkomisarz Janusz Kozłowski z Biura Ruchu Drogowego. Policja jak co roku apeluje, aby przed dłuższą podróżą być wypoczętym, robić częste przerwy i przede wszystkim zdjąć nogę z gazu.
5: To jeszcze najnowsza informacja dla kierowców z trasy Olsztyn-Ełk. To jest krajowa droga numer 16 między Mrągowem i Mikołajkami. W pobliżu Baranowa samochód wpadł do rowu i droga jest tam teraz zablokowana.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Jesienią rozpocznie się rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na rozszerzenie obu nitek A2 o dodatkowy pas. Na razie na pierwszy z czterech zaplanowanych odcinków. A szczegóły zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
2: Dzień dobry. Kłaniam się.
1: Igorze, gdzie drogowcy wbiją łopatę najpierw?
2: No najpierw będzie to między Grodziskiem Mazowieckim a Konotopą. Te dwa węzły dzieli 17 kilometrów nieco ponad autostradę A2, czyli to jest ten odcinek, który jest najbliżej Warszawy, jeśli patrzymy na tę linię między Łodzią a stolicą. Tu trzeba też zaznaczyć, że łącznie ten odcinek to jest nieco ponad 17 kilometrów, ale na 3 kilometrach z nich tam te prace będą nieco inaczej przebiegać, bo na 3 kilometrach autostrada A2 zostanie rozszerzona do 4 pasów, a na tych pozostałych 14 mniej więcej do pasów 3, bo przypomnijmy, że na większości tego przebiegu tej autostrady, no niestety, ale A2 ma tylko 2 pasy, co okazało się bardzo trudne po upływie lat. Okazało się, że autostrada A2 po prostu nie jest w stanie udźwignąć takiego natężenia ruchu, bo przypomnijmy, zauważmy, że Konotopa właśnie to jest to miejsce, gdzie krzyżuje nam się trasa S8, a więc ten ruch z północno z Białegostoku aż do Wrocławia, tu ta nitka przebiega i krzyżuje się z trasą S2 i autostradą A2, czyli to jest przecież kierunek, który łączy nam zachód ze wschodem Polski. To było skazane na niepowodzenie, budowanie trasy w ten sposób, że postawimy 2 pasy i będziemy liczyć, że jakoś się to uchowa. No nie uchowało się, ta autostrada, ruch na tej autostradzie nie przypomina raczej ruchu na drodze tej klasy, nawet nie przypomina ruchu na poziomie drogi ekspresowej. No i rozbudowa pasa o kolejne nowe pasy ma to w końcu zmienić.
3: Ta droga powinna być poszerzona już dawno, doskonale o tym wiemy. Uważam, że to jest jedno z większych zaniedbań moich poprzedników. Dzisiaj bardzo trudno się jedzie między Łodzią a Warszawą. Natężenie ruchu jest bardzo duże, między 60 a 100 tysięcy samochodów dobowo.
2: A więc jest to podium, jeśli chodzi o natężenie ruchu, zauważa minister infrastruktury Dariusz Klimczak. No, minister Klimczak tutaj też trochę zrzuca winę na poprzedników, że nic z tym nie zrobili, ale tu też dla sprawiedliwości trzeba oddać, jak to było za czasów jeszcze wcześniejszych rządów. Przypomnijmy, dlaczego autostrada A2 w ogóle była budowana. No bo Euro 2012 mieliśmy razem z Ukrainą i się nagle okazało, że ani autostrad, ani stadionów nie mamy. Trzeba było różne rzeczy dopinać na ostatnią chwilę. A2 i kompromis, jakim było zostawienie tylko 2 pasów, właśnie takim skrótem było. Teraz trzeba będzie to zmienić. No i to też oznacza, że kierowców czeka trudny czas.
1: Igorze, no właśnie, jak ma przebiegać ruch przez A2 w czasie rozbudowy?
2: Drogowcy będą starać się zachować 2 pasy, czyli tak jak jest teraz. To oczywiście dobrze. Oczywiście mogą pojawiać się jakieś pojedyncze zwężenia do jednego pasa w zależności od tego, jak te prace będą przebiegać. W najbliższych miesiącach mogą zacząć się już prace przygotowawcze, więc już pewne utrudnienia mogą się pojawiać, choć takie wbicie łopaty, de facto rozszerzenie tych obu nitek powinno zacząć się raczej jesienią. 2 pasy zostaną zachowane, ale będzie ograniczenie do prędkości do 80 km na godzinę. Złośliwi powiedzą, że to tak jak zwykle, kiedy nie ma żadnej przebudowy, no ale tu będzie jeszcze dodatkowe obostrzenie dla kierowców, bo na tym odcinku Grodzisk Mazowiecki Konotopa zamontowane zostaną odcinkowe pomiary ruchu do 80 km na godzinę, więc będzie ten bat na kierowców. Nie chodzi tutaj tylko o to, żeby przede wszystkim chodzi tutaj o to, żeby właśnie zachować bezpieczeństwo podczas tej przebudowy. Na zasadzie zostawiamy 2 pasy, no ale musimy chronić pracowników, którzy będą pracować przy tej rozbudowie. Stąd będzie ten pomiar odcinkowy prędkości. No i niestety ten koszmar, bo trochę jednak tak się zapowiada na koszmar dla kierowców jeżdżących między Łodzią a Warszawą, potrwa sporo. 14 miesięcy to jest czas trwania rozbudowy całej autostrady A2 między Łodzią Łodzią a Warszawą. Zobaczymy, czy te 14 miesięcy wystarczy, żeby A2 rozszerzyć, no bo wiemy, że pewne prace czasami wymagają trochę namysłu, trochę wydłużenia, jak to w Polsce bywa.
1: A my jak zwykle apelujemy do kierowców o cierpliwość i przede wszystkim ostrożność. A
2: te życzymy szerokości.
1: Otóż to. A te informacje dla Radia RMF24 zebrał Igor Skrzypek. Igorze, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w Radiu RMF24.

Future Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.

0: Wiadomości, informacji w RMF FM.
1: Teraz przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Tam prawie 13 milionów funtów zapłacił w podatkach w jednym tylko roku król Karol. Król Karol, który jako pierwszy w historii monarcha ujawnił swoje zobowiązania wobec brytyjskiego fiskusa. Na łączach nasz londyński korespondent Bogdan Fremorgan. Witaj, Bogdanie.
2: Dzień dobry, witam was wszystkich, witam cię, Tomku.
1: Bogdanie, to oczywiście bardzo ładnie ze strony koronowanej głowy państwa,
2: no,
1: że ujawnia swoje podatki.
2: Oczywiście.
1: Zacznijmy jednak od tego, czy brytyjski monarcha, no przecież monarcha, w ogóle ma obowiązek płacić podatki?
2: Otóż nie. Nigdzie nie ma takiego zapisu. Zjednoczone Królestwo nie ma konstytucji, w której mogłoby to być ujęte, więc jest to wyłącznie dobra wola króla Karola. Nawet się to rymuje. Royaliści tłumaczą to w ten sposób, że król to królestwo to państwo to rząd, a rząd to fiskus, a fiskus to król. I ten pozornie, oczywiście logiczny ciąg ma tłumaczyć, dlaczego król nie ma obowiązku płacenia podatku, bo płaciłby go sam sobie. Ale jak już wspomnieliśmy, płaci i po raz pierwszy ujawnił swoje dochody w ubiegłym roku. Odprowadził w ten sposób prawie 13 milionów funtów. To dochód uzyskany przez Królestwo Cornwalli, czyli firmę przez Duchess of Cornwall, czyli firmę skupiającą królewskie nieruchomości i ziemię, także farmy. Dochód, jaki z nich uzyskał król w ubiegłym roku, wyniósł ponad 25 milionów funtów. Mimo tej otwartości i podania wysokości podatku, nie wiemy natomiast, ile pieniędzy pochodziło z dziedziny.

0: Żawal, ile z innego rodzaju biznesowej działalności, tak więc nie wszystko jest do końca jasne.
1: No dobra, to wyjaśnijmy, bo ja nie rozumiem, jak to jest. Król raz w roku wypełnia PIT i przelewa do Skarbu Państwa 13 milionów funtów?
0: No, to byłoby zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Zacznijmy od tego, że monarcha otrzymuje ze Skarbu Państwa rocznie ponad 130 milionów funtów na utrzymanie królewskich posiadłości i na cele reprezentacyjne. To tak zwany sovereign grant, więc jeśli król płaci podatek, to po prostu oddaje część tych pieniędzy poddanym lub, mówiąc inaczej, otrzymał w ubiegłym roku 13 milionów mniej. Warto przypomnieć, jak to w ogóle się stało, że brytyjska monarcha zaczęła płacić podatki. Trzeba sięgnąć do pożaru na zamku w Windsorze z 1992 roku, który zdewastował część tej królewskiej posiadłości. Odbudowa oczywiście była bardzo kosztowna, w dodatku monarchia przeżywała wówczas bardzo poważny kryzys w związku z perypetiami kilkorga członków rodziny królewskiej. Pamiętamy Dianę, pamiętamy ówczesnego księcia Karola oczywiście. No i ówczesna monarchini królowa Elżbieta nie dołożyła się do kosztów odbudowy zniszczeń w Windsorze, przynajmniej nie bezpośrednio, ale żeby złagodzić reakcję opinii publicznej, powiedziała, że miłościwie od teraz będzie płacić podatki. No i tak już zostało.
1: Dobrodziejka, no. Trzeba się cieszyć z drobnych rzeczy. Bogdanie, wspomniałeś, że część pieniędzy, jakie dostaje król, przeznaczona jest na utrzymanie królewskich rezydencji. No, musi gdzieś kupina mieszkać, to jest jasne. Dziś też nadeszła zaskakująca informacja dotycząca pałacu Buckingham.
0: Bardzo zaskakująca, ponieważ ten imponujący budynek położony w centrum Londynu jest główną rezydencją brytyjskich monarchów, a przeprowadzony w nim niedawno remont, kosztował 370 milionów funtów, ale jak wynika z dzisiejszych doniesień mediów, król wcale nie zamierza mieszkać w pałacu Buckingham, będzie nadal używał w tym celu Clarence House, rezydencji położonej kilkaset metrów od pałacu, w której od 20 lat mieszka, kiedyś z Kamilą, a dziś z królową Kamilą. Pałac Buckingham zatem oprócz oczywistej wartości historycznej i atrakcji turystycznej pozostanie chyba największym biurem używanym przez rodzinę królewską do celów reprezentacyjnych. Na koniec jeszcze, Tomku, przypomnę, że na Wyspach panuje system zwany monarchią konstytucyjną, co oznacza, że rządzi parlament, a król jest głową państwa, która musi wykonywać polecenia demokratycznie wybranego ciała. Rozmawiamy tutaj o podatkach i o jego obowiązku wobec fiskusa. Teoretycznie, gdyby dziś parlament zagłosował za zniesieniem monarchii, król musiałby się pod takim dokumentem podpisać. Dopiero wówczas dokument taki stałby się aktem prawnym i król i cała monarchia zniknęłaby z powierzchni ziemi, ale to chyba jednak nigdy się na Wyspach nie stanie.
1: Rozumiem, że to jest też całkiem dobry biznes, o tak powiedzmy, a także soft power brytyjski.
0: Dobry biznes, bardzo dobry biznes, a oczywiście soft power, dlatego że no na przykład, przypomnijmy tylko niedawno wizytę króla Karola za Atlantykiem w jaskini lwa, nazwijmy to w ten sposób, czyli w Waszyngtonie, gdzie został przyjęty przez Donalda Trumpa i przemawiał na forum kongresu. Bardzo znakomicie jego mowa została przyjęta, został przyjęty z wszystkimi honorami, którym Amerykanie, mówiąc bardziej ściślej może i precyzyjniej, Biały Dom troszeczkę skąpi innym przedstawicielom i oficjelom pochodzącym z innych krajów.
1: Bardzo dziękuję, Bogdan Frymorgan, z najnowszymi informacjami dotyczącymi podatków. Podatków oczywiście króla Karola, który, jak słyszycie, kupił, bo to było jego królowej Kamili, inną rezydencję. A pałacu Buckingham pewnie się słabo mieszka.
2: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.

0: Za chwilę minie pierwsza w RMF FM. Czas na fakty. Michał Zieliński. Uwaga na gorąco, dziś ma być jeszcze upalniej niż wczoraj, a w niedzielę temperatura jeszcze wyższa. Szykują się wręcz rekordy temperatury w Niemczech. Piątek był najgorętszym dniem w historii pomiarów. Poza tym w faktach RMF FM o pierwszej, mundial, a także święto policji. Prawie 40 stopni na zachodzie kraju dziś i być może nawet ponad 40 w niedzielę. Cała Polska objęta jest alertem dotyczącym upału. Dla większości kraju, poza północą i górami, to jest ostrzeżenie najwyższego, czyli trzeciego stopnia. Szpitale przygotowują się na te fale upałów. Część lecznic zapowiedziała większą elastyczność w umawianiu terminów wizyt czy badań. Po szczegółach reporter RMF FM Michał Dobrowicz.
1: Narodowy Instytut Onkologii wydał komunikat, zgodnie z którym pacjenci, którzy w najbliższy poniedziałek mają zaplanowaną wizytę, a ze względu na wysoką temperaturę i stan zdrowia będą mieć problem z dojazdem, mogą zmienić termin. Władze lecznicy deklarują, że w miarę możliwości umawiać będą inne, bliskie terminy. Konieczny jest tylko wcześniejszy kontakt telefoniczny. W placówkach Narodowego Instytutu Onkologii w poniedziałek, w czasie największego upału, do dyspozycji będzie personel, który ma czuwać nad bezpieczeństwem i reagować na miejscu, jeśli pacjenci będą potrzebować pomocy. Do dyspozycji ma być też dodatkowy zapas wody.
0: A już wczoraj u naszych zachodnich sąsiadów odnotowano historyczny rekord temperatury. W Saarbrücken-Burbach, w Sarze, czyli kraju związkowym położonym na zachodzie Niemiec, odnotowano o 17:41 stopnia Celsjusza. Większość zachodniej i środkowej Europy mierzy się z tymi niezwykłymi upałami. Tak jest również w Wielkiej Brytanii. Tam było wczoraj powyżej 36 stopni. Więcej na temat tego ukropu w Londynie ma dla Was nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
2: Zamknięte szkoły i odwołane pociągi, także mecze kwalifikacyjne do turnieju na Wimbledonie. Nie mówiąc już o konferencji poświęconej ekstremalnym upałom, która miała odbyć się na tutejszym uniwersytecie, ale też została odwołana. Londyńczycy, w tym nasi rodacy, radzą sobie jak mogą.
3: Zasłaniam wszystkie okna. Kupiłam różne wiatraczki, które troszeczkę chłodzą. Okna otwieram dopiero późnym wieczorem, chociaż noce też są gorące i to niewiele daje.
2: Według prognoz meteorologów Brytyjczycy będą mogli odetchnąć z ulgą dopiero w najbliższą niedzielę.
0: Mecz równości na mundialu nad ranem w Seattle, spotkanie Egiptu z Iranem, o którym mówi się dużo, nie tylko ze względów sportowych. O szczegółach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek, który wyjaśni, czego dotyczy ta dyskusja.
4: Dzień dobry. W Seattle od ponad pół wieku odbywa się weekend równości wspierający prawa mniejszości seksualnych. Przypada właśnie teraz, więc organizatorzy chcieliby zamanifestować swoje poglądy również na meczu. Dużo wcześniej było wiadomo, kiedy odbędzie się spotkanie, zanim wiedzieliśmy, kto w nim zagra. Osoby QR mieszkają wszędzie. Mówi organizatorka Patty Hearn. Problem w tym, że islam zakazuje aktów homoseksualnych. W Iranie są wręcz przestępstwem pod groźbą chłosty lub nawet kary śmierci. Mimo protestów Iranu i Egiptu, FIFA ostatecznie zgodziła się na wniesienie na mecz tęczowych flag. Oficjalnie szef FIFA Gianni Infantino odcina się jednak od obchodów weekendu równości i podkreśla, że nie ma on nic wspólnego z samym spotkaniem.
0: Wzbudzający te emocje mecz Iranu z Egiptem poprowadzi Szymon Marciniak. Początek o 5 rano, a w drugim spotkaniu grupy G Nowa Zelandia zagra z Belgią. Przypomnę jeszcze, że wcześniej w grupie I Francja wygrała z Norwegią 4-1, a Senegal pokonał Irak 5-0. Pokaz wyszkolenia psów służbowych, pokaz taktyk i technik interwencji, konkursy z nagrodami oraz wystawa sprzętu służb mundurowych. Tak było na pikniku z okazji Święta Policji, połączonym z Policyjnym Dniem Sportu i otwarciem sezonu letniego. Jak przekonała się reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka, piknik w Parku Staromiejskim w Łodzi był też doskonałą okazją, by porozmawiać z najmłodszymi o bezpieczeństwie w czasie wakacji.
5: Tutaj mamy?
6: Mamy przede wszystkim łódź, która jest wykorzystywana podczas patroli na zbiorniku Jeziorsko. Jesteśmy dostępni w każdy weekend.
5: Czego nie wolno robić?
7: Jak rodzic najpierw nie sprawdzi, czy woda nie jest zbyt głęboka, to nie można wchodzić do tej wody.
5: Czy rodzice też się czegoś uczą na takim pikniku?
8: Podobno na naukę nigdy nie za późno, ale na razie pierwsze stoisko oglądamy, więc zobaczymy, co dalej będzie.
9: Widziałem quada, widziałem motorówkę, auta poli.
10: Teraz pan pokazywał, jak pierwszej pomocy udzielić. Takie rzeczy się zapomina, to trzeba odkurzać.
0: Życzę pięknych wakacji młodym. W ten weekend odrobiny chłodu. To życzę wszystkim. I to już koniec faktów RMF FM o pierwszej. Michał Zieliński, dobranoc i do usłyszenia.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ej, to ciekawe.
1: Ruszają wakacje i my ruszamy też na drogi. Co to oznacza? No, oczywiście, że będzie tłoczno, to jest raz, ale też policyjna drogówka w całej Polsce nasili kontrolę na kluczowych trasach, szczególnie na tych szlakach prowadzących do kurortów. Jak wakacyjnie bezpiecznie dotrzeć na miejsce? O tym porozmawiamy z naszym gościem, Marek Konkolewski, razem z nami. Dzisiaj zastępca głównego inspektora transportu drogowego. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie Marku, to tak nie do końca poważnie na początek. Do jakiej temperatury działają policyjne radary, niech pan powie?
2: Skali zabraknie. To jest moja słodka tajemnica. Powiem panu w ten sposób. Jeżeli ktoś nas w tej chwili słucha, nie patrzcie państwo na wskaźniki temperatury, słupki temperatury. Wszystko działa i nie dajcie się złapać.
1: Jedźcie bezpiecznie przede wszystkim, tak powiedzmy. Panie Marku, ale ja mówiąc już teraz całkiem poważnie. Błękitne niebo, słoneczna pogoda, wydaje się, że wszystko jest idealne do jazdy, ale trzeba uważać, bo jest niesłychanie gorąco.
2: Jest gorąco, asfalt na drogach niższych kategorii ulega uplastycznieniu. Zabrzmi może to paradoksalnie, ale jeżeli temperatura wynosi ponad 32-33 stopnie, poruszamy się jakąś drogą lokalną, powiatową, gminną, to ta droga hamowania, zatrzymania wydłuża się, dlatego że napierzchnia bitumiczna ulega uplastycznieniu, a więc o tym należy pamiętać. Natomiast jeżeli poruszamy się w ekstremalnie trudnych warunkach pogodowych, to osoby, które mają problemy z układem krążenia, no powinny jednak mierzyć siły na zamiary, a więc rezygnować z jazdy w tak upalne dni, które na pewno źle wpływają na nasze zdolności psychomotoryczne za kierownicą.
1: Jak wakacje, to też oczywiście na drogach więcej rowerzystów, więcej motocyklistów. Rozumiem, że na to też trzeba zwracać uwagę.
2: Dokładnie tak. Trzeba pamiętać, że osoba, która kieruje rowerem, która kieruje hulajnogą elektryczną, UTO, jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego i musi stosować się do przepisów ruchu drogowego. Trzeba pamiętać, że to są niechronieni uczestnicy ruchu i w każdej sytuacji takiej podbramkowej, gdy dochodzi do zdarzenia, najczęściej to rowerzyści, osoby, które kierują hulajnogami, piesi, odnoszą najcięższe obrażenia ciała.
1: A jak to jest z tą odległością, w jakiej powinniśmy wyprzedzać rowerzystów, bo wielokrotnie słyszę narzekania, a to ze strony rowerzystów, a to ze strony kierowców. To jak to jest z przepisami?
2: Panie redaktorze, przede wszystkim trzeba zachować bezpieczny odstęp. Trzeba zachować szczególną ostrożność. Ten bezpieczny odstęp powinien wynieść co najmniej 1 metr. Natomiast nikt nie będzie chodził z linijką, nie będzie mierzył tego bezpiecznego odstępu wynoszącego co najmniej 1 metr podczas wyprzedzania, bo jeżeli będą trudne warunki atmosferyczne, będą występowały opady atmosferyczne w postaci deszczu i taki rowerzysta będzie wyprzedzany przez tak zwanego tira, tak, który będzie poruszał się z prędkością 70-80 km na godzinę, to ta fala uderzeniowa powietrza może doprowadzić do utraty panowania rowerzysty nad pojazdem, który może wpaść do rowu, a więc ten odstęp co najmniej minimalny 1 metra to może być zdecydowanie za mało, tak, a więc to są chyba najważniejsze rzeczy, żeby przepis przepisem, ale trzeba to traktować zdroworozsądkowo. Niektórzy kierowcy, którzy mają przejechane setki tysięcy kilometrów, to myślę, że są w stanie przewidzieć pewne rzeczy.
1: Pan wspomniał o tych gwałtownych zmianach i załamaniu pogody. Zaczyna się burza, zaczyna się gwałtowna ulewa, chce się zatrzymać. Jak to zrobić bezpiecznie?
2: Trzeba śledzić prognozy pogody, trzeba słuchać radia RMF FM i wy przecież przekazujecie komunikaty, trzeba czytać alerty, które są podawane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i korzystać z tych komunikatów garściami.
0: Za chwilę dalszy ciąg rozmowy. Zostańcie z nami.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Jak wakacyjnie bezpiecznie dotrzeć na miejsce? O tym porozmawiamy z naszym gościem. Marek Konkolewski razem z nami. Dzisiaj zastępca głównego inspektora transportu drogowego. Jestem na autostradzie i zaczyna się oberwanie chmury i boję się dalej jechać, bo nic nie widzę, bo wycieraczki nie nadążają. To co mam zrobić w takim razie? Włączyć awaryjne się i zwolnić ile tylko...
2: Proszę pana, jeżeli wszyscy zjeżdżają na pobocze, mają włączone światła awaryjne, poruszają się z prędkością minimalną, nie wiem, 10, 20, 30 km na godzinę, albo zjeżdżają na pasy rozdzielające albo na pobocze, no trzeba robić tak, jak zachowuje się znakomita większość zmotoryzowanych. Ja jeszcze raz podkreślam, każda podróż powinna być zaplanowana, ale to planowanie też powinno być oparte o informacje, które są przekazywane przez RCB, które są przekazywane w komunikatach, które są podawane w środkach masowego przekazu. Jeżeli wiem, że w okolicach Gdańska, Trójmiasta za pół godziny wystąpią obfite opady deszczu, burze, etc., etc., to już wcześniej szukam miejsca bezpiecznego, jakiegoś MOPA, albo nie wyjeżdżam w trasę. I tyle, aż tyle, proszę pana. No tak to wygląda.
1: Jasne.
2: Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo dla mnie to rzecz chyba najważniejsza w tej chwili jako osoby, która pracuje w tej chwili w Inspekcji Transportu Drogowego. Rozpoczęły się wakacje, a więc okres długo oczekiwany przez dzieci, przez młodzież, przez nauczycieli,
1: ale także rodziców. Z dzieciakami w drogę, rozumiem.
2: Proszę, dokładnie tak, a więc Inspekcja Transportu Drogowego wzorem lat ubiegłych będzie dokonywać rutynowych kontroli stanu technicznego autobusów, które będą wyjeżdżały z dziećmi, z młodzieżą, ale także z osobami starszymi na zorganizowane formy wypoczynku. Będziemy te autobusy kontrolować z tak zwanego lotu ptaka, dynamicznie, tak? A więc takich kontroli inspekcji należy spodziewać się na głównych ciągach komunikacyjnych, które będą biegły w kierunku miejscowości o walorach typowo turystycznych, ale także Inspekcja Transportu Drogowego wspólnie z Policją będzie dokonywać kontroli w miejscach wyznaczonych, na wyznaczonych parkingach, a więc zachęcam w najbliższym czasie na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego będą podane informacje, na jakich parkingach będą takie kontrole przeprowadzane. Więc mówiąc zwykłym, prostym językiem, Policja, Inspekcja Transportu Drogowego będzie bezpłatnie, mówię to z pełną odpowiedzialnością, bezpłatnie dokonywać kontroli stanu technicznego, wymaganego wyposażenia, trzeźwości kierowcy, a także wymaganych dokumentów. Można zgłaszać się telefonicznie, takie prośby, najlepiej z pewnym wyprzedzeniem do WITD, z prośbą właśnie o kontrolę tych autokarów. Natomiast w sytuacji podbramkowej, gdy widzimy, że kierowca jest wczorajszy, że czuć od niego woń alkoholu, widać wycieki płynów eksploatacyjnych, widać, że ten autobus naprawdę jest w bardzo złej kondycji technicznej, bo bardzo często rodzice mają prawo jazdy, są kierowcami i mają ten szósty zmysł, tak? To w takiej sytuacji warto jednak zadzwonić pilnie na policję albo do Inspekcji Transportu Drogowego. My przyjedziemy i takiej weryfikacji szybko dokonamy. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Czasami niektórzy kierowcy alergicznie reagują na informację, że zaraz przyjedzie inspekcja, zaraz przyjedzie policja i dokona kontroli. Jeżeli ten kierowca, słysząc o kontroli, zaczyna mówić, że nie mamy czasu, będą duże korki, spóźnimy się do miejsca noclegowego, etc., etc., proszę państwa,
1: sygnał włączyć.
2: To już jest sygnał alarmowy, to już jest co najmniej żółta lampka ostrzegawcza. Gorąca prośba, bądźmy konsekwentni, czekajmy na przyjazd policji, czekajmy na przyjazd inspekcji, bo jeżeli się ugniemy i dojdziemy jednak do wniosku, no tak, hotele są zarezerwowane, przed nami jeszcze długa droga, kolacja, czy tam obiad, może nam to wszystko przepaść. Nie czekamy na policję, nie czekamy na inspekcję, jedziemy dalej. to gdy nie daj Boże dojdzie do wypadku drogowego, to skutki są nieodwracalne. I pamiętajmy o tym, że wycieczkę można powtórzyć. Można zarezerwować hotele, noclegi, obiady, etc., etc. Ale skutki zdarzeń drogowych są nieodwracalne. Więc mówiąc zwykłym, prostym językiem, już zupełnie na koniec. Gorąca prośba. Znakomita większość autobusów jest naprawdę w bardzo dobrym stanie technicznym. Jeżeli widzimy, że to jest naprawdę autobus nowy, to nie ma co dzwonić i sprawdzać tego stanu technicznego, bo te autobusy są poddawane raz na pół roku szczegółowym badaniom na stacji kontroli pojazdów. Natomiast w sytuacji, gdy nasze dzieci wyjeżdżają naprawdę w bardzo daleką trasę i mamy jakieś podejrzenia, że ten autobus może być w złej kondycji, wtedy proszę dzwonić, na pewno szybko zareagujemy.
0: Ciąg dalszy rozmowy już za chwilę w RMF FM.

Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Dynamic Motors Bydgoszcz zaprasza.

0: porcję informacji w RMF FM.
1: Marek Konkolewski razem z nami, dzisiaj zastępca głównego inspektora transportu drogowego. Ja chciałem jeszcze pana zapytać o pasy w autobusie, bo są wielokrotnie pasy i zastanawiam się, czy namawiać dzieciaki do zapinania pasów w autobusie, czy nie.
2: Proszę pana, jeżeli wsiada pan na pokład samolotu i są pasy i stewardessa albo steward uśmiechną się i proszą o zapięcie pasów bezpieczeństwa i sprawdzają, czy wszystkie osoby te pasy mają zapięte, nikt jednak nie dyskutuje z personelem pokładowym.
1: Tak jest.
2: Taka sama sytuacja, jeżeli chodzi o autobus. Jeżeli autobus jest fabrycznie wyposażony w pasy bezpieczeństwa i wsiadają na przykład seniorzy, osoby starsze, które jadą na przykład na wycieczkę, nie wiem, do Francji, na Jasną Górę, do Częstochowy, bądź też dzieci i młodzież, to proszę pana, obowiązkiem kierowcy, ale także myślę opiekunów, którzy znajdują się w autobusie, zweryfikacja, czy wszystkie dzieci, czy też osoby dorosłe mają zapięte pasy bezpieczeństwa. Ja wiem, że ten autobus wygląda tak bardzo poważnie, tak, że to jest duża konstrukcja, bezpieczna, z pozoru zapewnia nam pełen komfort, tak? Natomiast jeżeli są pasy bezpieczeństwa, to trzeba korzystać z tego jednego z największych wynalazków XX wieku i te pasy powinny być zapięte. I to kierowca albo opiekunowie powinni przejść się po autobusie i sprawdzić, czy wszyscy poprawnie z tych pasów korzystają. I tutaj mnie pan jeszcze sprowokował zupełnie na koniec. Proszę pana, z jednej strony kontrola, ufaj i kontroluj, inspekcja, policja kontroluje te autokary, ale z drugiej strony do tanga trzeba dwojga. Po kontroli ten autobus pokonuje bardzo często kilkaset kilometrów, a więc życie i zdrowie pasażerów leżą w rękach kierowców, tak? A więc apel skierowany do opiekunów siedzących z przodu. Jeżeli widzimy, że kierowca wyprzedza na trzeciego, łamie ograniczenia prędkości, zatrzymuje się w ramach postoju, żeby te dzieci, osoby skorzystały z toalety w miejscach naprawdę niebezpiecznych, to temu kierowcy trzeba zwrócić uwagę, żeby poruszał się zgodnie z przepisami, a nie, że opiekunowie siedzą, czytają gazety, książki, rozmawiają ze sobą, rozmawiają przez telefon komórkowy, korzystają z tabletu, a dzieci biegają pomiędzy rzędami foteli. A więc gorąca prośba, opiekun powinien być opiekunem, to powinna być osoba odpowiedzialna, która myśli i także przewiduje pewne zachowania i opiekun powinien zadbać o to, ażeby na pokładzie autobusu nie dochodziło do tak zwanej wolnej amerykanki wśród dzieci. Tyle. Szerokości wszystkim życzę.
1: Pięknie dziękujemy za spotkanie. Marek Konkolewski, zastępca głównego inspektora transportu drogowego, razem z nami w Radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy za spotkanie, panie Marku.
2: Bardzo dziękuję wszystkim. Naprawdę życzę spokojnych, wspaniałych wakacji. Drodzy państwo, nie dajcie się złapać na fotoradary. Szkoda tej kasy. Lepiej te pieniądze wydać na inne, bardziej takie radosne cele, żeby dzieci miały jeszcze większy uśmiech. Wszystkiego najlepszego.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce zobaczymy godzinę drugą, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Jedna osoba jest ranna po wypadku na A2 w Łódzkiem. Droga w kierunku Poznania jest zablokowana. Jeszcze w tym roku Ministerstwo Zdrowia może wprowadzić limit czasu pracy wszystkich lekarzy. Zapowiedziała to w rozmowie z RMF FM minister zdrowia. A na mundialu właśnie teraz rozpoczynają się ostatnie mecze grupy H. Uwaga kierowcy na A2 w Łódzkiem. Między węzłami Łódź Północ i Stryków dostawczak najechał na pieszego, który wysiadł z innego pojazdu. Jezdnia w kierunku Poznania jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać tam do rana. Wprowadzenie limitu czasu pracy lekarzy coraz bardziej prawdopodobne, zapowiada w rozmowie z RMF FM minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. W ostatnich dniach wychodzą na jaw bulwersujące przypadki lekarzy, którzy otrzymywali wynagrodzenie za setki godzin pracy w miesiącu. Jak zauważył we wtorek premier Donald Tusk, albo tyle pracowali, przez co narażali zdrowie i życie pacjentów, albo nie. A to oznacza, że dochodziło do wyłudzania z systemu pieniędzy, których brakuje na leczenie. Według szefowej resortu, który odpowiada za ochronę zdrowia, limit czasu pracy medyków jest dziś potrzebny bardziej niż limit ich zarobków.
1: Jest dzisiaj na pewno potrzeba ograniczenia czasu pracy. Jednak te ilości godzin, które dzisiaj widzimy, to są godziny, które powinniśmy zacząć w jakiś sposób limitować z troski i o tego, który wykonuje te działalności, jak również z troski o bezpieczeństwo.
2: Czy restrykcyjne trzymanie się i pilnowanie godzin czasu pracy nie spowoduje przestojów na oddziałach? Bo lekarzy nagle mogłoby zabraknąć? To jest jakoś sprawdzone?
1: To mamy w analizach i oczywiście tutaj dostępność lekarzy w różnych województwach jest też różna.
2: Kiedy mogą być decyzje w tej sprawie?
1: No spotykamy się teraz chociażby z Naczelną Izbą Lekarską 9 lipca. Mam nadzieję, że dojdziemy do takiego kompromisu, że ta analityka będzie w tej chwili wzmocniona i że będziemy mogli to zaproponować.
0: Z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Najważniejsze wnioski z pierwszego wywiadu z szefową resortu zdrowia od wybuchu afery w warszawskim Szpitalu Południowym mamy na rmf24.pl. 5 milionów złotych straciły ofiary grupy oszustów rozpracowanej przez lubelską prokuraturę. Czterej Ukraińcy działali głównie na Pomorzu, w Krakowie i w Poznaniu. Swoje ofiary oszukiwali metodą na pracownika banku. Używali też fałszywych platform inwestycyjnych oraz portali ogłoszeniowych, wyjaśnia Beata Syk-Jankowska z prokuratury regionalnej w Lublinie.
3: Oskarżeni nakłaniali pokrzywdzonych do przekazywania środków pieniężnych przy użyciu kodów BLIK, autoryzowania przelewów bankowych na własne rachunki, a także poprzez samodzielne wykonywanie przelewów przez pokrzywdzonych. Bezpośrednie rozmowy telefoniczne z pokrzywdzonymi prowadzone były przez osoby działające w ramach tzw. call center.
0: Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia.
4: Sport w faktach RMF FM.
0: Zaglądamy teraz za ocean. Na mundialu rozpoczęły się właśnie mecze grupy H. Republika Zielonego Przylądka mierzy się z Arabią Saudyjską oraz Urugwaj gra z Hiszpanią. Oba spotkania śledzimy dla Was i wrócimy do nich w kolejnych faktach. Pozostajemy w temacie sportu, ale zmieniamy dyscyplinę. Polscy tenisiści poznali pierwszych rywali na Wimbledonie. Z kim zmierzą się biało-czerwoni?
5: W turnieju pani obrończyni tytułu Iga Świątek zagra w pierwszej rundzie z doświadczoną, ale dużo niżej notowaną Amerykanką Taylor Townsend. Rozstawienie posłużyło też naszej finalistce French Open. Maja Chwalińska trafiła na kwalifikantkę o nazwisku Savankajew z Tajlandii. Magda Linet zagra ze świeżo upieczoną triumfatorką Rolanda Garrosa, Mirą Andrzejewą. W starciu z inną Rosjanką, Anną Kalińskają, faworytką nie będzie też Magdalena French. Hubert Hurkacz otworzy turniej pojedynkiem z 12 w światowym rankingu Kasperem Rudem. Kamil Majszek trafił na nieco wyżej notowanego Alejandro Tabilo i ma okazję do rewanżu, bo Chilijczyk wyeliminował go ostatnio we French Open. Wimbledon rusza już w poniedziałek.
0: Te fakty